0: Pismo Naukowe PWN-u i również i pani jest ambasadorką tej książki, więc połączymy przyjemne z pożytecznym. Przede wszystkim tak, zacznijmy jednak od tego, czym pani się zajmuje na co dzień. Ta bezsenność w współczesnym świecie, w tej współczesnej rzeczywistości, to jest oczywiście jakaś plaga ogólnoświatowa.
1: Tak, wydaje mi się, że rzeczywiście jest osób z bezsennością coraz więcej. No, na pewno z nas jest ich dużo. Szacuje się, że nawet około 10% osób cierpi z powodu bezsenności przewlekłej. To oznacza, że te osoby mają problemy ze snem przynajmniej 3 razy w tygodniu, z zasypianiem, albo wybudzaniem się w nocy, albo przedwczesnym wybudzaniem się i trwa to przynajmniej przez 3 miesiące. No to taka jest definicja podręcznikowa, no plus ma to wpływać na samopoczucie w ciągu dnia, takie budzić napięcie związane z myśleniem o spaniu. Więc to tak podręcznikowo, ale tak w gabinecie, no to wygląda w taki sposób, że przychodzą ludzie, którzy opowiadają: nikt mnie nie rozumie, przewracam się z boku na bok, łóżko mi się kojarzy z łożem tortur, próbowałem już miliona rzeczy, mam świetną higienę snu i nic nie działa. Więc to rzeczywiście jest taka sytuacja, w której towarzyszy duże cierpienie.
0: A to się wzięło i bierze z nadmiaru bodźców, z jakichś cywilizacyjnych okoliczności, z jakąś taką sytuacją, w której cały czas nam się wydaje, że ten świat przyspieszył tak, że my tam sobie drepczemy, nie możemy za nim nadążyć. Innymi słowy, jak można zdefiniować przyczyny takiego stanu, który teraz diagnozujemy, tej owej bezsenności?
1: Tak sobie myślę, że wszystko, co pani redaktor powiedziała, to jak najbardziej jest słuszne. Wszystko się dokłada do tego problemu. Oduczyliśmy się w ogóle nudzenia się, więc tak jakieś sytuacje, że siedzimy, nic nie robimy, odpoczywamy, no to też jest coś, czego chyba coraz mniej jest w naszych życiach. Tak, jeśli to nadmiernie uogólniam, to przepraszam, ale jakieś takie mam wrażenie, że rzeczywiście wszyscy cały czas coś robimy. Więc to na pewno się do tego problemu może dokładać. Natomiast tak jakby patrząc na takie modelowe rozumienie, jak to jest, no to mamy jakieś czynniki predysponujące, czyli osoby, które w genach dostały taką skłonność, mają większą szansę zapadnięcia na bezsenność, ale też takie, które łatwo się przejmują, które są bardzo wrażliwe albo perfekcjoniści, no to jest takie podłoże tej bezsenności. Na to nakładają się czynniki wyzwalające. To może być stres, miły albo niemiły, coś się dzieje w pracy, awansujemy albo tracimy pracę, nie wiem, ślub bierzemy, chorujemy, martwimy się o kogoś. To sprawia, że zaczynają się pojawiać bezsenne noce i to jest niemiłe. Ale tak jakbyśmy sobie pomyśleli o tym w ogóle skąd to się wzięło ewolucyjnie, no to jest to całkiem w sumie sensowny mechanizm, no bo nas teraz stresuje, no właśnie, wystąpienie w pracy następnego dnia. Człowieka pierwotnego stresowało to, że jakieś tam lwy się pojawiły na jego horyzoncie. Głupio by było taką sytuację
0: i musiał być
1: przespać.
0: Czujny.
1: Tak, no głupio by było, jakby to przespał. Natomiast idealny scenariusz jest taki, że no te lwy w życiu każdego z nas się pojawiają, ale później powinniśmy wrócić do tego punktu sprzed bezsenności, ale na to się zaczynają nakładać takie czynniki utrwalające, czyli no, mam stresy w życiu, myślę sobie, kurczę, nie dość, że tyle się dzieje, to jeszcze spać nie mogę, coś ze mną nie w porządku. No i zaczynam myśleć i podejmować różnego rodzaju działania, które mają mi pomóc. No i do mojego gabinetu trafiają te osoby, które podjęły takie działania, które są bardzo intuicyjne, ale niestety przeciwskuteczne. Czyli sobie myślą, no dobrze, to skoro źle spałam w nocy, to się położę wcześniej. Albo pośpię sobie dłużej. Zrobię sobie drzemkę w ciągu dnia. Odpuszczę spotkanie ze znajomymi. No bo co, będę siedzieć i zamulać w kącie bez sensu. Więc życie ubożeje. W łóżku spędzamy więcej czasu w stosunku do tego, kiedy dobrze spaliśmy. No więc dzieje się mało, robi się dużo przestrzeni na to, żeby myśleć i martwić się o spanie. Leżę w łóżku, czekam na ten sen w napięciu, staram się zasnąć, co zdecydowanie nie pomaga. I tak ta bezsenność się utrwala i zostaje z nami na dłuższy czas.
0: Ile powinien trwać taki naturalny sen i czy każdy ma podobny zegar biologiczny, czy zależy to jednak od wieku, od jakichś indywidualnych cech, od dziedziczenia? Nie wiem, no jeden wyśpi się w 5 godzin, a drugi musi 10, czy to nieprawda?
1: No, myślę, że w dużej mierze prawda. Wprawdzie sądzimy, że tych tak zwanych krótkospaczy, czyli tych osób, które śpią, potrzebują spać te 5-6 godzin, jest dość mało. Więc raczej mamy mało szansę, żeby być krótkospaczem, ale trudno rzeczywiście powiedzieć o jakimś takim jednej godzinie, która obowiązywałaby wszystkich. Co więcej, tak jak pani mówi...
0: To optymalne 9.
1: No nie. Amerykańska Agencja Medycyny Snu zaleca, że idealnie byłoby, gdybyśmy, no właśnie, leżeli w łóżku, jakby przeznaczyli na sen przynajmniej 7 godzin. Bo to, że w tym łóżku spędzamy te 7, 8, 9 godzin na przykład, to nie znaczy, że tyle śpimy. Bo chwilkę trwa zasypianie, to jest normalne, że to moment trwa 15, nawet 20 minut, tyle trwa zdrowe zasypianie. To jest normalne, że się wybudzamy w nocy parę razy, pójdziemy do toalety, przewrócimy się na drugi bok, więc takie wybudzenia też są normalne. To zalecenie dotyczy tego, ja sobie tak myślę, że ono jest przede wszystkim przeznaczone dla tych ludzi, którzy nie mają czasu spać, czyli dla tych wszystkich, którzy mówią, dobra, ja nie mam czasu na spanie, bo mam jeszcze inne rzeczy do zrobienia. Więc to jest przypomnienie dla nich. Spróbuj dać sobie te 7 godzin, przynajmniej 7 godzin, tak? Ale no wiadomo, że te normy właśnie są różne, tak jak pani mówiła, mogą się z wiekiem zmieniać, zależą od genów, zależą od aktywności, jaką podejmujemy w ciągu dnia. Osoby, które intensywnie ćwiczą fizycznie, mogą potrzebować więcej czasu w te dni, kiedy miały trening, więc to się dość płynnie zmienia. Zmienia się też właśnie pod wpływem stresu, czyli jak śpimy, jak się stresujemy, to może nawet potrzebujemy te 7 godzin, czy 8, czy 9, ale nasz organizm nie jest zdolny wyprodukować tyle, no bo czuwa, tak żeby lwy nas nie zjadły, więc wtedy naturalnie tego snu też będzie trochę mniej.
0: Takie pierwsze porady, bo oczywiście nie wiem, czy się pani doktor zgodzi ze mną, myślę, że tak, ale gdzieś tam w tle czai się farmakologia, czyli różne polecane środki, bardziej uzależniające, nieuzależniające. Czy od razu trzeba przeskoczyć do tego etapu, czy można sobie spróbować pomóc choćby tymi sposobami, które domyślam się są również w książce brytyjskiej autorki Stefanii Remiszewskiej, skoro tytuł brzmi Mniej myśl, śpij lepiej, prawda?
1: Farmakologia absolutnie nie powinna być pierwszą rzeczą, którą robimy w przypadku bezsenności. To znaczy, jeśli absolutnie nie mamy dostępu do terapii, no to tutaj te wszystkie towarzystwa zajmujące się snem mówią, no dobrze, można skorzystać. Tylko też nie z każdego rodzaju leków należy unikać w przypadku bezsenności. Dłuższego stosowania leków z grupy benzodiazepin albo tak zwanych leków z grupy Z, czyli pochodnych benzodiazepin, no to lekarze, psychiatrzy myślę, że tym dobrze sterują. Są inne leki, które mogą być bezpiecznie stosowane dłużej. Natomiast złotym standardem, czyli takim pierwszym zaleceniem jest terapia poznawczo-behawioralna bezsenności. Ja wiem, że to tak może jest nienaturalne, bo jak coś nam się dzieje, mamy jakiś problem zdrowotny, to raczej myślimy o tym, żeby brać leki. Natomiast wszystkie towarzystwa zajmujące się snem mówią o terapii przede wszystkim. Czyli to powinien być nasz pierwszy krok. A jeśli chodzi o książkę, myślę sobie, że ona może jakoś być pomocna dla tych osób z bezsennością, bo ona... To, jakbym sobie powiedziała, fajnie normalizuje myślenie o spaniu. Że sen nie jest kruchy jak wydmuszka, że jak jednej, czy drugiej, czy trzeciej nocy nawet będziemy źle spali, albo pójdziemy na imprezę, albo, nie wiem, jeszcze coś tam innego zrobimy niezgodnego z zasadami, to nic się nie stanie tak naprawdę. Jeśli większość naszego spania jest w miarę okej, no to tutaj nie musimy aż tak bardzo się napinać i starać i wdrażać jakichś takich...
0: daleko idących procedur psychologiczno-terapeutycznych.
1: Czyli książka, ja bym sobie tak myślała, że może przynosić ulgę tym wszystkim osobom, które bardzo się przejmują i mają takie poczucie, że sen jest ważny, no bo jest ważny, nie? To nie ulega wątpliwości, natomiast też nie chcielibyśmy za bardzo się nim przejmować. Jak się czymś za bardzo przejmujemy, no to zazwyczaj to przynosi często efekty odwrotne do pożądanych. Natomiast ja bym sobie myślała, że to nie jest książka przeznaczona stricte dla osób z bezsennością, tylko takie, które w ogóle myślą o śnie, chcą się czegoś dowiedzieć, ale też w taki sposób, który nie generuje jeszcze większego, który nie generuje lęku, tylko normalizuje tą wiedzę, normalizuje myślenie o śnie, daje taki więcej spokoju i odporności. O, może tak bym powiedziała.
0: No tak, bo patrząc nawet na te rozdziały w tej książce, Mniej myśl, śpij lepiej, to widzę, że tam są różne poziomy opowiadające o tych warunkach, których przychodzi nam zasypiać, dobrze lub źle. No bo chociażby taki ładny rozdział o tym kapiącym kranie, czy innym dźwięku, który nas wytrąca, czyli dźwięki wokół. Mnóstwo osób znam, które nie zasną bez włączonego telewizora. I sądzę, pani doktor, że to jest na pewno coś, co każdy psycholog, psychiatra zajmujący się snem powie, że jest jednym z najgorszych pomysłów, jakie sobie można zafundować.
1: Mówimy, jak myślimy o bezsenności, że w łóżku, no, nie tylko o bezsenności, w ogóle tak sobie myślimy, że dobrze, żeby w łóżku był tylko sen i ewentualnie czas na intymność. I to wszystko. Więc wprowadzanie do łóżka, na przykład oglądanie telewizora, niekoniecznie...
0: Czy laptopa teraz, czy komórki.
1: Albo laptopa, tak. Sprawia, tak, że nasz mózg przestaje kojarzyć łóżko ze snem i ewentualnie z intymnością, a zaczyna sobie myśleć, a tu jeszcze sobie można w tym meblu, jak się na nim leży, tu sobie można popracować, tu sobie coś obejrzeć, a tu może jeszcze coś przekąszę, a tu rano wypiję kawkę, więc rozwadnia się to, a nasz mózg lubi jasne i klarowne sygnały, tak żeby jak wejdziemy do łóżka, to żeby wręcz fizjologicznie od razu poczuł tą senność. Więc żeby łóżko kojarzyło się tylko z tym i tutaj Stefani Romiszewski też o tym pisze, tak jak mówię, to nie jest książka dla osób z bezsennością, tylko dla osób, które myślą, że sen jest ważny i chcą jakoś tak sobie fajnie nauczyć się o nim myśleć. Natomiast ona też sugeruje, bo to jest taka, myślę, uniwersalna rada i dla osób z bezsennością, dla tych, którzy jej nie mają, że jak jesteś w łóżku i nie możesz spać i zaczyna ci się denerwować, to warto z tego łóżka wyjść, porobić coś przyjemnego i relaksującego obok, poczytać książkę, nie wiem, porobić na drutach, a nawet obejrzeć serial i wrócić do łóżka i dać sobie szansę, żeby zasnąć, a nie leżeć i budować coraz większe napięcie.
0: I to jest też taka jedna z porad, która jest adresowana do tych pacjentów, którzy przychodzą do pani doktor gabinetu, tak?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Czyli nie przewracaj się przez 3 godziny z boku na bok, tylko zrób sobie przerwę w tej walce z zaśnięciem.
1: Tak, dlaczego? No dlatego, że walka nie pomaga. Napięcie no, nie sprzyja temu, żebyśmy dobrze zasnęli. Wszyscy to wiemy. Jak kładziemy się na przykład po kłótni z kimś bliskim, to trudno nam będzie zasnąć, bo to jest jakieś napięcie, wzbudzenie emocjonalne. No podobnie jak leżymy i właśnie walczymy, przewracamy się z boku na bok, staramy się zasnąć, no to też nie będzie prowadziło do tego, że ten sen przyjdzie jakoś tak naturalnie i łatwiej. Zdecydowanie lepiej wyjść i zająć po prostu
0: jakąś aktywność
1: głowę.
0: Drobną podjąć.
1: Tak, ale dać też sobie szansę na odpoczynek, bo też myślę sobie, że nawet jak już w nocy nie śpimy, a są takie noce i zdarzają się każdemu, myślę, że pani się zdarzają, tak zakładam, mi też się zdarzają, to co możemy robić? No możemy leżeć pełni napięcia i się stresować, napinać i w ten sposób jeszcze bardziej się męczyć tak naprawdę, nie? Napięcie męczy. Albo pomyśleć sobie, dobra, nie śpię, ale mogę w tym czasie chociaż odpocząć, nie? I to zdecydowanie jest zdrowszy wybór. Czyli to jest jeden powód, dla którego warto to robić. Drugi to jest taki, że jeśli dbamy długoterminowo o to, żeby w łóżku tylko sen i intymność, no to ono tak się nam będzie kojarzyło. Nie będzie się kojarzyło z ułożoną tortą, tak jak się kojarzy moim pacjentom, tylko właśnie z tym, że to jest ten mebel, w którym ja śpię i możliwe, że ta senność naturalnie się będzie pojawiała, jak do tego łóżka będę wchodzić, jak tylko sobie nie zakłócę tej relacji z nim. No i też jak rozmawiam z moimi pacjentami, to im opowiadam o tym, właśnie sobie podkreślamy, że to są te dwa powody, dla których to robimy. Bo to może zadziałać tak, że jak wyjdę, coś porobię, uspokoję się, wrócę do łóżka, to szybciej zasnę, ale może się też zdarzyć tak, że wyjdę, coś porobię, uspokoję się, wrócę do łóżka i nie zasnę. I będę musiała powtórzyć tą czynność. To nie znaczy, że to jest bez sensu. To znaczy, że wciąż mamy w głowie ten długoterminowy cel, czyli to skojarzenie łóżka ze snem. Więc
0: to tak jakby od tego trzeba byłoby zacząć, z tego, co się domyślam.
1: To jest jedna tak, z tych technik behawioralnych.
0: No właśnie,
1: z
0: bo
1: tej
0: to
1: terapii.
0: Jest zestaw tych technik.
1: Tak. Tak. Kolejna rzecz, no to jest taka, tak jak opowiadałam o tych czynnikach, które utrwalają bezsenność, że jak mamy bezsenność, no to sobie myślimy, że właśnie tu sobie dłużej pośpię, położę się wcześniej, no to też w terapii sprawdzamy, ile ktoś leży w łóżku, a ile z tego czasu faktycznie śpi. I umawiamy się na to, że ktoś skraca czas w łóżku do czasu równego czasowi spania faktycznego. To sobie liczymy na podstawie dzienniczka snu. Każda taka osoba, która jest w terapii, codziennie rano notuje, jak tam ta noc wyglądała, właśnie o której się położyła, o której zasnęła, ile miała wybudzeń, o której wstała. Na tej podstawie robimy te wyliczenia i tak to skracamy. To jest przeciw... No to jest takie nieintuicyjne się wydaje, no bo jak ludziom, którzy mało śpią jeszcze, to się pojawia taka myśl zabierać sen, ale tak naprawdę właśnie to jest coś, co bardzo dobrze działa, dlatego że to buduje większą senność, tak zwane większe ciśnienie na sen czy presję snu, to stabilizuje rytm.

0: moim snem jest wszystko w porządku. Bo chrapanie może być tylko chrapaniem, ale rzeczywiście może oznaczać ten bezdech senny, czyli to zapadanie się właśnie tych tkanek i problem z oddychaniem w nocy. I to należy sprawdzać, diagnozować i leczyć dla lepszego samopoczucia i w ogóle dla lepszego zdrowia. Ale bywa też tak, że temu bezdechowi nie towarzyszy chrapanie, tylko no, jest cichy. I wtedy bezdech może wyglądać tak, że mamy suchość w gardle rano, boli nas głowa rano, albo właśnie ten cały dzień, nawet jak robimy coś fajnego i coś przyjemnego dla nas, to przysypiamy. No i wtedy to jest też taka sytuacja, choć nie ma tego klarownego sygnału, jakim jest chrapanie, to też może oznaczać, że warto zbadać swój sen, umówić się na takie całonocne badanie, przyklejane są takie elektrody do głowy, to nic nie boli, no tylko trzeba je umieścić we włosach. I przez całą noc się śpi, te elektrody mierzą, sprawdzają fale mózgowe, sprawdzany jest tor oddechowy, więc zerka się, czy rzeczywiście ten oddech jest zachowany, czy coś tam się dzieje, co wymagałoby interwencji.
1: Chciałam jeszcze skorzystać z obecności pani doktor, bo doczytałam się, że fascynuje się pani poza zawodowo aromatoterapią. A zatem cóż, poproszę tu, cóż to jest i jak to pomaga w życiu?
0: Aromaterapia to jest takie używanie zapachów czy też substancji czynnych, które w różnych zapachach mogą być, tak żeby w różny sposób siebie wspierać. Jeśli chodzi o wpływ zapachów na nasze funkcjonowanie, no to tutaj możemy myśleć o takich dwóch torach. Jeden to jest tor taki farmakologiczny, czyli różne zapachy mają różne substancje czynne, takie tyciusieńkie molekuły, które wdychamy, które dostają się do płuc, do krwiobiegu, później do mózgu, albo nawet bezpośrednio do mózgu, bo częściowo tam parę procent się dostaje bezpośrednio do mózgu, bo one są tyciutkie, mniejsze nawet niż COVID, te cząsteczki. No i tutaj wchodzi cała farmakologia, która mówi o tym, jak dana substancja może na nas działać, tak farmakologicznie. Natomiast też jest ta druga część, czyli ta taka psychologiczna, no bo mamy tak, że pewne zapachy lubimy, innych nie lubimy, inne nam się kojarzą, nie wiem, z szufladą babci i serniczkiem, który podaje, a inny nie wiem z czym, z ulubionymi perfumami naszej byłej szefowej, której nie lubiliśmy. Więc te dwa elementy dają taki efekt, że te zapachy mogą być dla nas właśnie przyjemne, odstresowujące, mogą nam dodawać energii do działania, albo mogą na przykład nas napinać, no bo ktoś nam powie, że lawenda jest wspaniała i w ogóle może nam pomóc się odstresować, ale to właśnie był element tych perfum tej naszej byłej szefowej, której nie lubiliśmy, no i wtedy choćby cała farmakologia mówiła, że to jest super, no to ten efekt psychologiczny też będzie tutaj działał.
1: Widzę przed nami kolejny temat do spotkania, mam nadzieję. A dziś rozmawiałyśmy, myślę sobie, że troszkę za krótko, więc powtórzymy jeszcze, bo niektóre tematy o tym śnie, widzę, można rzeczywiście w nieskończoność. Doktor Klaudia Tabała, Małgorzata Warzecha, dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radia Łódź. Dzień dobry w piątek. Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim dzisiaj Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam słuchacze Radia Łódź.
1: Koniec tygodnia, to był ciężki tydzień dla pasażerów, szczególnie komunikacji miejskiej w Łodzi. Na początku tygodnia, w poniedziałek, mieliśmy naprawdę spore problemy z dotarciem do pracy, sporo zmian linii MPK, tramwajów, autobusów, remonty, Kinińskiego Pomorska, Piotrkowska Mickiewicza, zmiana organizacji przy Broniewskiego. Na antenie Radia Łódź niedawno był prezes MPK Zbigniew Papierski. Przeprosił za to zamieszanie. Czy magistrat też poczuwa się do przeprosin?
2: Czy zawsze warto przeprosić mieszkańców za utrudnienia, ale warto też powiedzieć, że te remonty torowisk, i myślę tutaj o Piotrkowskiej czy o skrzyżowaniu Kilińskiego Pomorska, są robione po to, żeby przygotować objazdy dla nowych inwestycji tramwajowych, tych, na które miasto dostało potężne dofinansowanie z Unii Europejskiej. I tutaj myślę chociażby o ulicy Żgowskiej, Zielonej, czy o ulicy Legionów. Tam te wielkie kontrakty tramwajowe przed nami. One rozpoczną się pod koniec przyszłego roku. Teraz podpisujemy na nie umowy. I tramwaje będą musiały jeździć objazdem.
1: Panie prezydencie.
2: Większy ruch na pewno. I ta infrastruktura musiała być na ten
1: Ale
2: większy
1: to jest,
2: ruch.
1: To jest jasne. Ja myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że na przykład ulice w Łodzi wymagają naprawy i łatania dziur. Problem polega na czymś innym. Problem polega na tym, że niektóre rozkłady pojawiały się dopiero na przystankach. Na przykład w niedzielę wieczorem, podczas kiedy łodzianie chcieli dotrzeć do pracy w poniedziałek rano, wychodzili i okazywało się, że tramwaje zupełnie inaczej jeżdżą, coś jest zamknięte. Komunikacyjnie tam nie było w porządku, bo wszyscy rozumieją potrzebę remontów. Problem polega na tym, że to była największa zmiana komunikacyjna naprawdę w ciągu ostatnich kilku lat, dlatego że no, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt linii pojechało inną trasą.
2: Dlatego cieszę się, że łódzkie MPK w osobie pana prezesa przeprosiło za te utrudnienia i przeprosiła za to, że ta informacja tak późno znalazła się na łódzkich przystankach i dotarła do łódzkich pasażerów. I za to zawsze warto przeprosić, bo to ewidentnie tutaj coś nie zagrało komunikacyjnie i z tą informacją do mieszkańca powinniśmy dotrzeć zdecydowanie wcześniej, zwłaszcza, że ten remont był planowany od pewnego czasu. Więc można było po prostu wcześniej o tym mieszkańcom powiedzieć, ale potrzebujemy tam dobrze zrobionej infrastruktury tramwajowej, bo dzisiaj przez całą Piotrkowską przejeżdża ponad 300 kursów dziennie.
1: No to jest chyba najbardziej, jedna z najbardziej obciążonych linii.
2: Pomorska też jest bardzo obciążone i to skrzyżowanie, ta infrastruktura musi być gotowa na to, że tam pojedzie dużo, dużo więcej tramwajów, a już dzisiaj woła o pomstę do nieba i zwyczajnie nie wiadomo, czy nie musielibyśmy tej trasy zamykać w kolejnym roku.
1: To ja sięgnę jeszcze do argumentów, które podsuwają nam nasi słuchacze, a nie dało się na przykład połączyć tej Pomorskiej i Kilińskiego z Placem Wolności. To ja powiem dla słuchaczy, którzy są spoza Łodzi, że to są całkiem blisko remonty i tam tą trasą jeżdżą podobne linie tramwajowe przez Plac Wolności, właśnie później przez to skrzyżowanie. Od dłuższego czasu był remontowany Plac Wolności, nie dało się tego połączyć w jednym czasie po prostu zrobić.
2: Czy
1: zaoszczędzilibyśmy sporo nerwów.
2: Jeżeli chodzi o koordynację i takie wybieranie prac w konkretne miejsca roku, za to odpowiada Biuro Inżyniera Miasta i tutaj ten warunek był bardzo prosty. Trzeba skończyć pierwszy odcinek ulicy Północnej od Kilińskiego do Sterlinga i w momencie, jak ten odcinek zostanie skończony, to wtedy możemy wchodzić na skrzyżowanie Kilińskiego Pomorska. Biuro Inżyniera Miasta właśnie taki warunek postawiło. Czy można było to skorelować z Placem Wolności? No, ja lubię ufać ludziom, którzy odpowiadają za poszczególne rzeczy. Wydaje mi się, że to planowanie tych remontów w mieście przy tej skali dzisiaj, a mówimy o ponad 100 inwestycjach jednocześnie, do najgorszych nie należy, chociaż rzeczywiście te utrudnienia w mieście występują, ale przy tej skali inwestycji wydaje mi się, że to jest nieuniknione, dlatego też z taką nadzieją czekam na badania ruchowe, gdzie będzie można...
1: A za chwilę o to zapytam, ale póki jesteśmy przy remontach, no to myślę, że dla kierowców szczególnie, bo dla pasażerów MPK nie, ale dla kierowców dużą ulgą by było oddanie skrzyżowania Kościuszki Zielona. Pamiętam rok temu, niespełna rok temu, rozmawialiśmy w tym studiu, w grudniu 2025 roku o otwarciu tego skrzyżowania. Już wtedy miasto prosiło PKP, żeby udrożnić, skoro nic się nie dzieje na trasie tunelu. Wiadomo, że już ta decyzja zapadła. To skrzyżowanie będzie otwarte.
2: Tak.
1: To też powiem słuchaczom spoza Łodzi, że to jest jedna z głównych arterii przebiegająca przez centrum Łodzi. Bardzo ważna ulica. kiedy w takim razie zostanie otwarta, bo przygotowania już trwają, ale nikt nie wie, czy to będzie w tym miesiącu, czy pod koniec roku, w grudniu, no,
2: chciałbym,
1: przed świętami.
2: Chciałbym, żeby to było jak najszybciej, ale tutaj jesteśmy uzależnieni od naszych kolejowych partnerów i musimy spokojnie poczekać. Obecnie trwa odtwarzanie nawierzchni, zamontowana także sygnalizatory, które będą sterowały ruchem, więc jesteśmy blisko już tego celu, żeby to skrzyżowanie w
1: jakby pan
2: końcu
1: tak miał
2: otworzyć.
1: Ocenić, to będzie miesiąc, jeszcze dwa miesiące. No,
2: bardzo bym chciał, żeby w listopadzie to skrzyżowanie było już otwarte, ale czy uda się to osiągnąć? Na pewno wydarzy się to w tym roku, a takim moim osobistym marzeniem jest listopad.
1: No to jeszcze pytanie w takim razie, jak miasto otworzy, znaczy inaczej, PKP otworzy, bo przecież to jest teren budowy, odpowiedzialny za ten teren ma inwestor, to w takim razie, jeżeli będzie to otwarte, to już permanentnie? Wiem, że jedną nitką pojedzie tam ruch, ale pytanie, czy jak tunel nie zostanie znowu wznowiony, budowa tunelu, miejmy nadzieję, że jak najszybciej, to czy znowu nie zostanie to ta ulica i to skrzyżowanie zamknięte?
2: Mam nadzieję, że nie, ale tutaj pewnie dużo zależy od nowego, wyłonionego wykonawcy, a jeżeli chodzi o budowę tego pierwszego kłopotliwego tunelu, gdzie inwestycja została zatrzymana i spowodowała też tyle utrudnień przez tak długi okres czasu.
1: No ja myślę, że wszyscy już zapomnieli czasy, kiedy ten tunel nie był drążony.
2: Wykonawca uzna, że można bezpiecznie skończyć tą inwestycję bez zamykania tego skrzyżowania, to nie ukrywam, że i wszyscy łodzianie i władze miasta będą z tego bardzo zadowolone, ale tutaj musimy ze sobą szczegółowo porozmawiać i myślę, że po drugiej stronie również musi pojawić się partner, który tą inwestycję
1: będzie
2: kończył.
1: Czyli to jasno warto powiedzieć, że to będzie zależało od wykonawcy. Tak. I wcale nie jest powiedziane, że jeszcze raz to skrzyżowanie nie zostanie zamknięte.
2: Tak, my będziemy bardzo mocno namawiać, żeby utrzymać przejezdność tego skrzyżowania, ale tutaj za mało mamy dzisiaj szczegółów, nie mamy wykonawcy, więc ciężko tak jednoznacznie się deklarować, zwłaszcza, że bezpośrednio też wpływu na to nie mamy, ale z ramienia miasta na pewno będziemy ten temat podnosić.
1: No dobrze, wspomniał pan o badaniach ruchu. Po co miasto bada ruch? Nie wiemy, gdzie jeżdżą kierowcy, nie wiemy, gdzie się tworzą korki, bo ja myślę, że słuchacze z Łodzi, którzy dojeżdżają codziennie do pracy, mogą do pana zadzwonić i z palca wymienić, gdzie zawsze się stoi, gdzie jest najwięcej kierowców, gdzie nie da się uniknąć korka. To po co takie badania miasto prowadzi?
2: Czy każde duże europejskie miasto takie badania ma? Właściwie ma coś, czym kończą się te badania. Taki model symulacyjny ruchu, który na podstawie szczegółowych badań podpowiada nam, jak układać organizację ruchu w mieście, jak kształtować siatkę połączeń. Mamy bardzo dużo danych po takich badaniach, które odpowiadają nam w taki obiektywny sposób, jak mieszkaniec Łodzi porusza się do szkoły, do pracy czy na zakupy, z jakich środków transportu korzysta, kiedy chodzi pieszo, gdzie ten ruch pieszy jest większy, gdzie mniejszy. Później będzie można symulować też na przykład nowe inwestycje tramwajowe, tam gdzie ta infrastruktura mogła być rozbudowana.
1: Czyli te
2: system nam sam podpowie, czy to ma sens i czy
1: do
2: ktoś będzie
1: jeździł. Do tej pory takich badań nie mieliśmy?
2: Nie.
1: Miasto planowało te budowy, także nowych torowisk, ale także remonty bez, to trochę na ślepo, trochę na wyczucie?
2: Znaczy, to były takie punktowe, można powiedzieć, badania, analizy. No, tego typu duże projekty wymagają elementu analitycznego i on oczywiście był, ale to jest taki wyrywek danych, część danych tylko i wyłącznie. Tutaj mówimy o takim programie komputerowym, który będzie na bieżąco zasilany danymi i który będzie nam w stanie przesymulować właściwie wszystko w mieście. Od tego, jak poukładać objazdy, jakie drogi ze sobą połączyć, gdzie zbudować szerszy chodnik, a gdzie może brakuje infrastruktury rowerowej.
1: A droga taka przygoda będzie? Taki program komputerowy, żeby sprawdzić ten ruch? Ile to kosztuje?
2: Czy całość tego kontraktu to jest 4,5 miliona złotych.
1: Warto wydać takie pieniądze?
2: Wydaje mi się, że absolutnie warto. I tak jak w zeszłym roku mieliśmy okazję obserwować takie modele transportowe w Londynie czy w Helsinkach, no jest to rewolucja i też myślę, że dużo łatwiej będzie rozmawiało się z mieszkańcami na temat poszczególnych inwestycji, objazdów, czy zmiany w ramach siatki połączeń MPK. No będą konkretne dane, będziemy mogli ze sobą porozmawiać w taki obiektywny sposób, a nie, że mnie się wydaje, że coś powinniśmy zorganizować w taki
1: sposób. A nie będzie trochę z tym, jak inteligentnym systemem sterowania ruchu, do którego łodziarze mają sporo zastrzeżeń? Chociaż był taki dzień, kiedy inteligentny system przestał działać, wtedy korki były jeszcze większe i to okazało się, że jednak nie jest tak do końca bezużyteczny, no ale chyba mógłby być lepszy. Nie będzie...
2: To nie będzie remedium na nasze wszystkie problemy. To pokaże nam, w jaki sposób zarządzać inwestycjami, zarządzać komunikacją miejską. Da nam obiektywną formułę wiedzy i takie obiektywne rekomendacje, ale sami będziemy musieli te rekomendacje później wdrożyć i też zadbać, żeby ten program był aktualny cały czas, żeby był zasilany chociażby danymi z systemu sterowania ruchem.
1: Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi, przypomnę, jest moim i państwa gościem, odpowiedzialny nie tylko za drogi, ale odpowiedzialny również za duże festiwale, mogę tak to powiedzieć, duże festiwale w mieście. I teraz tak, wyliczam sobie, bo ten festiwalowy sezon się kończy już w mieście. Łódź Summer Festival, Light Move Festival, Audio River, Parada Wolności. Miliony złotych miasto wydaje na te festiwale. Czy trochę to nie jest przeskalowane? Mieszkańcy Retkini do tej pory pokazują, jak wyglądają Jasne Błonia. Czy nie powinniśmy pomyśleć trochę o ograniczeniu liczby tych festiwali?
2: Znaczy my staramy się to wszystko też dokładnie badać i mieć takie obiektywne dane i zleciliśmy taki raport PWC. Chcieliśmy sprawdzić, w jaki sposób łódzkie festiwale, a w szczególności Łódź Summer Festival, przekładają

0: festiwalu czy gastronomię w mieście, transport, korzystanie z atrakcji, noclegi, zakupy spożywcze.
1: Czyli uczestnicy festiwalu wydali w Łodzi 90 milionów.
0: Tak, a w mieście pozostawili 67 milionów. Czyli można powiedzieć, że za każdą złotówkę, która tutaj przyjechała, w mieście Łodzi zostaje prawie 71 groszy z tego tytułu. I taką bardzo ważną liczbą jest ilość osób spoza Łodzi, która ten festiwal odwiedza, i to jest ponad 50% osób.
1: No tak, ale te pieniądze nie trafiają w żaden sposób do kasy miasta. Jak rozumiem, one trafiają do kieszeni Łodzian.
0: Też trafiają do kasy miasta.
1: To ile z tych
0: pieniędzy? 8 milionów złotych trafia bezpośrednio do kasy miasta, bo jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą i zarobi więcej pieniędzy, podczas festiwalu zarobił dużo więcej pieniędzy, będzie musiał zapłacić większe podatki i miasto też ma udział w podatkach. Czyli chociażby tylko z tego tytułu do miasta wraca prawie 8 milionów złotych.
1: No to ja tak sobie na szybko liczę. W zeszłym roku, bo w tym roku nie znamy chyba jeszcze kosztów Food Summer Festival, chociaż radni próbują liczyć poszczególne umowy. One są rzeczywiście duże. To są spore koszty i one potrafią zszokować. 14 milionów w zeszłym roku kosztował, on był mniejszy ten festiwal, 1/3 z budżetu miasta, czyli można powiedzieć, że to, co miasto wydaje, wraca do kieszeni Łodzian?
0: Myślę, że śmiało tak. Myślę, że zostaje jeszcze więcej, bo te 89 milionów złotych to jest naprawdę potężny pieniądz i ten pieniądz w dużej mierze zostaje właśnie w łódzkich kieszeniach. Zarabiają taksówkarze, zarabia gastronomia, zarabia też łódzkie orientarium albo fala, bo prawie 40% osób, które tutaj przyjechały spoza Łodzi, korzysta też z łódzkich atrakcji. Tutaj w tej topce była właśnie fala, orientarium i OFF Piotrkowska, czyli i myślę, że ta osoba jest duża szansa, żeby do Łodzi wróciła już na taki spokojny weekend.
1: A w jaki sposób PWC to badało?
0: No to myślę, że już dokładnie trzeba było spytać PWC, ale to jest, oczywiście były ankiety, były logowania telefonu, więc też chcieliśmy wyłonić renomowaną pracownię, renomowaną firmę, żeby też efekt tego badania był jak najbardziej profesjonalny i myślę, że to tutaj się udało, bo mamy bardzo dużo liczb.
1: No właśnie, czyli, też... mając takie liczby, to rozumiem, to wrócę do swojego pierwotnego pytania, czyli jak rozumiem, miasto nie zamierza ograniczyć liczby. Jak rozumiem, miasto takimi badaniami, o których pan teraz mówi, pokazuje, że to się po prostu opłaca, mimo że koszty ponoszą jednak mieszkańcy. No i to trzeba przyznać.
0: To czy ta strategia, którą przyjęliśmy 4 bodajże bądź 5 lat temu, czyli kumulowanie takich ciekawych wydarzeń w wakacje i w okolice wakacji, wydaje mi się, że się sprawdza. Po to zamawiamy też te raporty, żeby sprawdzać, w jaki sposób nasze działania przekładają się na łódzką gospodarkę i żeby mieć obiektywne dane, że ten pomysł na rozwój rynku festiwalowego i zbudowania w ruchu turystycznego w mieście opłaca się także łodzianom, bo robimy to i dlatego, żeby łodzianie mieli fajną ofertę kulturalną, fajną ofertę spędzania wolnego czasu, ale też żeby pieniądz popłynął spoza Łodzi do łódzkich kieszeni.
1: Myśli pan, że przekona pan łodzian takimi liczbami?
0: Nie wiem, to już jakby nie mnie to oceniać. Myślę, że warto badać takie rzeczy, warto sprawdzać, czy te pieniądze, te imprezy, które organizujemy, w dobry sposób pracują dla miasta. No na tym ta robota publiczna polega, żeby też umieć uargumentować event czy działanie, które się podjęło i tutaj PWC tych argumentów nam dostarcza. No to prawie 90 milionów złotych, no to jest kwota, która naprawdę robi wrażenie też w tej łódzkiej naszej gospodarce.
1: To jeszcze na koniec zapytam. Łódź Summer Festival w przyszłym roku na pewno się odbędzie. Już na pewno jest szykowany program. Wiadomo już,
0: nawet
1: kto...
0: jest gotowy program. Jest można powiedzieć w 80-90% mamy już gotowe
1: to
0: zestawienie
1: kto
0: artystów.
1: No
0: nie mogę
1: zapytam.
0: Mówić takich rzeczy. Szanuję to pytanie, panie redaktorze, ale tutaj musimy ustalać to z artystami. Pierwszych artystów chcemy ogłaszać w listopadzie, w grudniu myślę, że ogłosimy.
1: Czyli już niedługo.
0: Dużego zagranicznego artystę, mężczyznę, którego hity chyba wszyscy doskonale znają.
1: Będzie większy ten festiwal w związku z tym, jeżeli mają być takie nazwiska?
0: Nie zamierzamy skalować festiwalu, zamierzamy zadbać o komfort na tym festiwalu, zamierzamy troszeczkę może poszerzyć teren, ale nie chcemy mieć już
1: to mieszkańcy Rytkini już łapią się za głowę. Ale...
0: 800 tysięcy osób, wydaje mi się, że to jest naprawdę dużo, jeżeli chodzi o mieszkańców Rytkini. Jeszcze raz dzięki i też w najbliższym czasie z radami osiedla z tych okolic będziemy się spotykać i adresować te wszystkie rzeczy, które możemy zrobić lepiej. Szanujemy tą współpracę, z każdym rokiem jest lepsza i będziemy się tego
1: trzymać. To na koniec, właśnie o to chciałem też zapytać, bo mamy pieniądze na stole, mamy

0: już artystów na przyszły rok w 80%. W jaki sposób ta współpraca z mieszkańcami Rytkini będzie wyglądała? Czy oni będą mieli więcej do powiedzenia na temat na przykład organizacji ruchu na swoim osiedlu? Bo 800 tysięcy ludzi, którzy przechodzą przez osiedle, które jest zazwyczaj spokojne i jest raczej sypialnią młodzi, no to jest duży problem i powiem szczerze, ja się nie dziwię mieszkańcom, że mają pewne pretensje, nawet jeśli to tylko 3 dni.
1: Z każdym rokiem robimy to troszeczkę wcześniej, szybciej zaczynamy dyskusję o kolejnej edycji. W tym roku, właściwie jeżeli chodzi o przyszłoroczną edycję, tą współpracę już powoli zaczynamy. Najpierw chcemy spotkać się z 4 redkińskimi radami osiedla i przedyskutować to, co nam nie wyszło, albo to, co możemy zrobić lepiej. Na pewno tutaj ta polityka parkingowa jest czymś, na czym mieszkańcom bardzo zależy. Myślę, że udało się całkiem nieźle w tym roku rozwiązać kwestię bezpieczeństwa na samym osiedlu, obecności policji, służb i tutaj było zdecydowanie lepiej. Na pewno jest do dopracowania kwestia związana z tym, żeby było czysto na Rytkini, żeby było czysto każdego dnia, już z samego rana, żebyśmy nie czekali, nie musieli obserwować przepełnionych koszy na śmieci, no, porozwalanych budelek i tak dalej.
0: Po festiwalu w poniedziałek czasami było widać.
1: Ale też bardzo szanujemy i cieszymy się z tej współpracy z mieszkańcami Rytkini i mam poczucie, że ten mieszkaniec Łodzi Rytkiński jest dla nas naprawdę i dobry, i wyrozumiały.
0: No to szanowni państwo, proszę zwrócić się do swoich rad osiedli, jeżeli państwo chcą mieć głos, mówię tutaj do mieszkańców Rytkini, czyli dużego łódzkiego osiedla w sprawie przyszłorocznego Łódź Summer Festiwalu. Tymczasem dziękuję. Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi, był moim i państwa gościem. Życzymy przyjemnego weekendu, udanego tygodnia przyszłego. Dziękuję
1: bardzo
0: pięknie.
1: Dziękuję i wszystkim słuchaczom i panu redaktorowi też wszystkiego dobrego na weekend.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio 1.

0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Dzisiaj w programie pytania o sytuację we Francji, która wyraźnie wymknęła się spod kontroli. Od 2 tygodni w kraju trwa bunt licealistów domagających się poprawy warunków w swoich szkołach. Uczniów wsparli studenci, związki zawodowe czy skrajna lewica. W wielu miastach dochodzi do brutalnych starć z policją. Według ostatnich doniesień rannych zostało już ponad 200 manifestantów oraz przeszło 700 policjantów. Ponad 6 tysięcy osób zostało aresztowanych, w tym 1,5 tysiąca nieletnich. Demonstracje rozpoczęły się w podparyskich szkołach i dziś obejmują już setki placówek. Młodzi Francuzi skarżą się m.in. na brak nauczycieli, przepełnione klasy i fatalny stan części budynków. Premier Francji polecił przygotowanie konkretnych rozwiązań dotyczących m.in. braków kadrowych wśród nauczycieli czy remontów szkół. Władze są pod ogromną presją. Kraj zmaga się bowiem z potężnym zadłużeniem. A więc czy mamy do czynienia tylko z protestem młodzieży, czy z początkiem czegoś większego, kryzysu, który może zdefiniować francuską politykę na najbliższe lata? Tak mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich dr Łukasz Maślanka.
2: Jest to jeden z wielu symptomów głębokiego kryzysu społecznego, w którym pogrążone jest francuskie społeczeństwo. Też pewnej takiej skłonności do przemocy części młodych ludzi. Częściowo są to młodzi ludzie z przedmieść, a więc o nieuprzywilejowanej sytuacji, ale gwałtowne protesty dotyczą też szkół dość prestiżowych, gdzie część młodzieży reprezentuje radykalne lewicowe poglądy i pewną gotowość właśnie do działań gwałtownych. Jest to symptom polaryzacji, która dotyczy bardzo wiele zachodnich społeczeństw, w tym francuskie. To jest podzielone na 3 takie nienawidzące się plemienia. Plemię prawicowe, domagające się głębokich zmian w polityce wewnętrznej, dyscypliny, porządku, ograniczenia migracji, i twarzą tego plemienia jest Marine Le Pen. Plemię lewicowe, pod bardzo dużym wpływem radykalnej lewicy, Jean-Luc Mélenchona, który nie waha się zawierać taktycznych sojuszy na przykład ze środowiskami muzułmańskimi, kwestionującymi francuski model laickości, i trochę pogubione plemię centrowe, którego twarzą był Emmanuel Macron, ale Macron kończy swoją drugą kadencję w przyszłym roku i nie może już ponownie zostać prezydentem.
1: Na ile te postulaty zgłaszane przez licealistów, przez te młode osoby są w pana ocenie uzasadnione?
2: Częściowo one są oczywiście uzasadnione. Są też symptomem głębszego kryzysu francuskiej edukacji, pewnej nierówności, która tam istnieje. Są licea prestiżowe, które dają przepustkę do dobrych studiów, a następnie do elity społecznej francuskiej. I są licea niedoinwestowane, licea na prowincji, na przedmieściach, w których panuje przemoc, handel narkotykami, które są przechowalnią dla młodzieży, przed którą nie ma żadnej jasnej przyszłości. Natomiast te działania, które rząd podejmuje, wymuszone są oczywiście złą sytuacją budżetową, dużym zadłużeniem. No i tak się składa, że raczej za czasów prezydentury Macrona przekłada się te ciężary właśnie na funkcjonowanie systemu społecznego, po to, żeby unikać nakładania dodatkowych podatków.
1: Mówimy o protestach licealistów, a patrząc na to, co się dzieje na ulicach, także na te dane mówiące o setkach rannych żandarmów, policjantów, także uczestników protestu, niekiedy to są ciężkie obrażenia, także patrząc na te ogromne zniszczenia materialne, no to widzimy tak naprawdę wojnę na ulicach francuskich miast. Czy ta sytuacja wymknęła się spod kontroli? No i jak to w ogóle możliwe?
2: No oczywiście ona wymknęła się spod kontroli, chociaż raczej nie będzie trwała długo. Myślę, że za miesiąc, dwa już nikt nie będzie pamiętał o tych gwałtownych protestach. Przemoc na ulicach też nie jest niczym nowym we Francji. Już w czasach międzywojennych dochodziło tam do bardzo gwałtownych starć zwolenników lewicy z zwolennikami prawicy. Podobnie jest w Polsce wówczas w tamtym okresie. Również w okresie powojennym słynne protesty 1968 roku, wcześniej przeciwko wojnie w Wietnamie, rozmaite protesty na tle społecznym. Tym, co jest nowe, no to jest bardzo duży udział czynnika imigranckiego oraz to, co, o czym informuje nas chociażby francuska policja, kontakty pomiędzy prowodyrami, organizatorami protestów, a środowiskami zbliżonymi do skrajnie lewicowej partii Jean-Luc Mélenchona.
1: No właśnie, jak to, co dzieje się teraz na francuskich ulicach, wpłynie na politykę lub też kto najbardziej korzysta na tej sytuacji obecnie?
2: No wydaje mi się, że Marine Le Pen, gdyż ona od dawna podnosi te problemy, które we francuskiej debacie jeszcze do niedawna były zamilczane, to znaczy przemocy, narkotyków, niekontrolowanej migracji, skutków braku integracji części osób o backgroundzie imigranckim w społeczeństwie francuskim. Jednocześnie Marine Le Pen reprezentuje podejście mocno socjalne. Ona sprzeciwia się takim cięciom budżetowym, które dotykają warstwy nieuprzywilejowane, a z drugiej strony zwraca uwagę na bardzo rozbuchane wydatki francuskiego państwa kierowane na przykład w kierunku do migrantów. No, beneficjentem może się także okazać Mélenchon, który jakby formatuje tę partię w kierunku takiego stronnictwa buntu wszystkich tych środowisk, które są głęboko niezadowolone sytuacją społeczną, nierównościami, które wiążą swoją upośledzoną sytuację społeczną ze swoim pochodzeniem. Bardzo wielu migrantów, ludzi z pochodzeniem migranckim, ale już posiadającym obywatelstwo francuskie, głosuje na partię Mélenchona. Partia Mélenchona jest także preferowanym ugrupowaniem muzułmanów francuskich. Około 70% francuskich muzułmanów głosuje na partię Mélenchona. Tworzy się więc tutaj taki bardzo niebezpieczne starcie kulturowe radykalnej prawicy i radykalnej lewicy, która obejmuje również właśnie te środowiska imigranckie.
1: A co na ten temat do powiedzenia ma polityczny mainstream we Francji? Czy ma jakieś recepty, jakieś postulaty, czy też propozycje rozwiązań, aby do takich sytuacji, no, dramatycznych zupełnie nie dochodziło? No,
2: mainstream jest w tej chwili głęboko podzielony. Macron jest już prezydentem, politykiem odchodzącym. Rząd ma słabą legitymację polityczną i społeczną. Nie ma w większości, musi walczyć o przegłosowywanie kolejnych ustaw w parlamencie. Nie ma w większości. Inne recepty proponuje ta tradycyjna golistowska prawica, która no, jest taką partią prawa i porządku, ale z drugiej strony także bardzo liberalnej polityki gospodarczej. Trochę inne recepty ma środowisko Macrona, które też jest wewnętrznie podzielone. Tam jest w tej chwili dwóch potencjalnych kandydatów na prezydenta, którzy sobie nawzajem odbierają głosy. Bardziej lewicowy Gabriel Attal, bardziej prawicowy Edouard Philippe. A jeszcze inne recepty ma umiarkowana lewica, czyli socjaliści, zieloni, którzy również mają bardzo wielu wodzów i niewielkie poparcie społeczne. I to kakofonia sprawia, że najbardziej słyszalne są głosy radykalne z prawej i z lewej strony. To władza zawsze na tego typu protesty odpowiada przemocą policji, ale także no, ostatecznie idzie na pewne ustępstwa po to, żeby uspokoić nastroje społeczne, i tak prawdopodobnie będzie i teraz.
1: Powiedział pan o tej przemocy policji, to od razu dopytam, czy te oskarżenia o wyjątkową brutalność francuskiej policji, które przy okazji różnych protestów powracają, także w tym przypadku te oskarżenia są. Czy one są uzasadnione?
2: One częściowo są uzasadnione. Rzeczywiście to oddziały interwencyjne we Francji się nie patyczkują, ale jest to też związane z bardzo dużym poziomem przemocy z drugiej strony i z ogromnym napięciem, w jakim francuscy policjanci pełniący funkcję, służbę w tych newralgicznych miejscach, takich jak przedmieścia wielkich miast, zwłaszcza na południu, na północy kraju i w Paryżu żyją. To znaczy oni pełniąc swoją codzienną służbę, narażają swoje życie i zdrowie ze względu na wysoki poziom przestępczości, który tam panuje. No i to budzi taką wzajemną animozję, która niestety w takich momentach buntu społecznego kulminuje przemocą z obydwu stron.
1: Mówił analityk Ośrodka Studiów Wschodnich dr Łukasz Maślanka. Marcin Pośpiech, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Jestem wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam. Ale może też i ty

0: tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochać.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz.
2: Zabił woźną, ranił dwie osoby. 15-latek z Mazowieckiego trafi do schroniska dla nieletnich. Tymczasem do niepokojących incydentów doszło w szkołach w Łódzkiem. Policja i Straż Miejska zwiększyły kontrolę. Łódź należy do Wiewiór. ŁKS wygrywa siatkarskie derby z mistrzyniami Polski. W dzień sporo chmur, ale będą rozpogodzenia. Temperatura maksymalna do 15 stopni. Piętnastolatek, który zabił woźną w szkole w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym i ranił nauczycielkę oraz dyrektora, trafi do schroniska dla nieletnich. Taką decyzję podjął sąd rodzinny w Wyszkowie. Chłopakiem zajmą się teraz biegli psychiatrzy. Atak był szokiem dla dyrektora szkoły w Leszczydole Nowinach. Krzysztof Ochmański powiedział, że na samym początku nie rozpoznał absolwenta swojej placówki.
3: Był przebrany. Wtedy to ja widziałem tylko jakąś taką, nie wiem, kask z czymś na głowie, ciemne ubranie. No i zakryta twarz. Nie wyobrażałem sobie, że to jest nożownik. Nie widziałem, że ma noże.
2: Dyrektor zadeklarował pomoc psychologiczną dla rodziny zmarłej 37-letniej Darii. Miała męża i dwoje dzieci. Tymczasem do niepokojących incydentów doszło w szkołach w Łódzkiem przez niebezpieczne sytuacje, do jakich dochodzi w ostatnich dniach w całym kraju. Wczoraj w każdej placówce w regionie pojawiły się patrole policji i straży miejskiej. Łódzkie szkoły zostały zamknięte dla osób z zewnątrz, a dyrektorzy byli w stałym kontakcie ze służbami. Mimo wzmożonej kontroli nie obyło się bez kilku alarmujących zdarzeń. Informacje zebrał reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
4: Tego dnia w szkołach w regionie nie brakowało kilku incydentów, choć były to sytuacje niegroźne. W jednej z łódzkich szkół w plecakach dwóch 13-latków policjanci znaleźli noże o długości 10 cm. Natomiast nieprawdziwe okazało się zgłoszenie dwóch nastolatek, które twierdziły, że zaatakował je nieznany mężczyzna. Jak przyznały później, cała historia została przez nie zmyślona. Za to mundurowi ze Zduńskiej Woli zatrzymali 16-latka, który miał opublikować w mediach społecznościowych filmik z gry komputerowej, sugerujący niebezpieczną sytuację podczas przerwy w jednej ze szkół w mieście. Nastolatek tłumaczył, że zrobił to dla żartów, a za swój czyn odpowie przed sądem rodzinnym. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
2: W poniedziałek łódzki kurator oświaty spotka się z dyrektorami szkół i przedstawicielami służb, by ustalić, jak poprawić bezpieczeństwo w placówkach. A więcej o tym piszemy na www.radioloc.pl. CBA u byłego asystenta prezydenta Zgierza. Prokuratura potwierdza ustalenia Radia Łódź. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali dom Artura A. i zabezpieczyli znalezioną tam gotówkę. Artura w przeszłości był asystentem zgierskiego prezydenta Przemysława Staniszewskiego. Nie jestem zaskoczony, mówi Radio Łódź zgierski radny Przemysław Jagielski i dodaje.
5: Jeśli chodzi o pana Artura A., to jestem totalnie niezaskoczony. Jedyne, co mogłoby mnie zbulwersować, że to nastąpiło tak późno.
2: Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski odpowiedział Radiu Łódź, że nic nie wie o przeszukaniu u Artura A. W połowie września funkcjonariusze CBA przeszukali dom zgierskiego włodarza oraz Urząd Miasta. Czynności w domu Artura A to ciąg dalszy śledztwa CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Na razie jednak służby nie informują o szczegółach postępowania ani o ustaleniach.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Pierwsze derby Łodzi w Ekstraklasie w nowym sezonie dla siatkarek ŁKS-u Comerscon Łódź. Wiewióry rozegrały świetne spotkanie i przy wypełnionych trybunach pokonały mistrzynie Polski budowlane 3-1. O szczegółach Piotr Andrzejczak.
6: Siatkarki ŁKS-u Comerscon miały bardzo trudny początek nowego sezonu w Ekstraklasie. Tydzień temu zmierzyły się z wicemistrzyniami Polski, Developresem Rzeszów, i po 5-setowym zaciętym boju przegrały. W piątkowy wieczór rywalizowały z mistrzyniami kraju, czyli budowlanymi w derbowym pojedynku. ŁKS-ianki świetnie rozpoczęły spotkanie i w dwóch setach zdecydowanie triumfowały. W trzeciej partii budowlane się obudziły i zmniejszyły prowadzenie ŁKS-u, ale w czwartym secie wszystko wróciło do tej normy. Z dwóch pierwszych partii ŁKS zagrał znowu bardzo dobrze i ostatecznie zasłużenie wygrał całe spotkanie 3-1. A najlepszą siatkarką meczu została wybrana nowa środkowa ŁKS-u, reprezentantka Polski Magdalena Jurczyk.
2: W następnym meczu siatkarki ŁKS-u podejmować będą Stal Mielec, a budowlani po punkty pojadą do Opola. Więcej sportu po 8 w Radiu Łódź, a na następne wiadomości zapraszam za godzinę.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
0: To na jaką temperaturę możemy dzisiaj liczyć? Na razie około 11 stopni w Łódzkiem, maksymalnie dzisiaj do 15. W ciągu dnia zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, lokalnymi rozpogodzeniami. Także przelotne opady deszczu, w Łodzi może popadać około godziny 7, potem około godziny 17. Taki jest wstępny plan, także parasol warto mieć dzisiaj przy sobie, może się przyda. Wiatr umiarkowany i porywisty, pod wieczór wiatr się uspokoi.
7: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
0: 5 minut po godzinie 6, weekend już z nami, można z niego korzystać, a tak korzystając z okazji. Dzień dobry. Monika Borysow-Dudowicz, Patrycja Wojsznis, witamy serdecznie.

9 minut po godzinie 6, to teraz sprawdzamy, kto już wstał wcześniej od słońca dzisiaj. Dzisiaj wschód słońca chwilę przed godziną 7 o 6.57, także jeszcze chwilę sobie poczekamy. Zachód o godzinie 18. Nie da się nie zauważyć, że dni są coraz krótsze, krótko mówiąc, jesień się rozkręca. Jesienią można pobiegać po łódzkich parkach, pospacerować po okolicy i takie aktywności będziemy dzisiaj proponować. Polecamy się. Do słuchania.

17 minut po 6. To sprawdzamy o poranku, jaki dzień dzisiaj. To już 10 dzień października. Proszę to sobie wyobrazić. Imieniny. Pauliny, Daniela, Franciszka, Przemysława, Marii, Leona, Dionizego, Tomiła, Tomiły. Tomiłe będzie, jeżeli złożą Państwo życzenia najbliższym. Na śniadanie można spokojnie zaproponować owsiankę. Po pierwsze, zdrowa i to bardzo. Po drugie, dzisiaj dzień owsianki, także jak najbardziej pasuje do okoliczności. A jakie święta jeszcze w kalendarzu? Może ktoś podpowie? studio@radiouś.pl. Lista jest długa, ja mogę podpowiedzieć. Ciekawe, która okoliczność najbardziej zainteresuje.

23 minuty po godzinie 6, czyli zielono nam jednak. Możemy sobie zaśpiewać. Ja zapytałam o to, jakie święta dzisiaj w kalendarzu najbardziej przekonują. Jest świetna okazja do świętowania. Pani Natalia, najważniejszy dzień drzewa dla mnie, także głosuję. Głos oddany, ale dzisiaj w ogóle okazji do tego świętowania jest całkiem sporo. Można na przykład zorganizować rozgrywki. Dzisiaj dzień gier planszowych. Inna ważna sprawa, dzień zdrowia psychicznego. Dzisiaj kończy się tak w ogóle łódzki tydzień zdrowia psychicznego. Na Placu Wolności zaparkuje m.in. Mental Bus, mobilny gabinet terapeutyczny, także można właśnie tam zajrzeć, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, jeżeli ktoś chciałby po prostu porozmawiać. A do tematu drzew wrócimy jeszcze przed godziną 7 w Radiu Łódź.

0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: 29 minut zostało do godziny 7, to trzymamy się historii w kolorze zielonym. Dzisiaj dzień drzewa. Ile pięknych drzew rośnie w Łódzkiem, ile rośnie w Łodzi. Jeżeli chodzi o łódzkie drzewa, można wybrać się nawet na taki wirtualny spacer po okolicy, sprawdzić, co tam rośnie, na dodatek w wyjątkowej wersji. I o tym opowiemy już za moment w Radiu Łódź.

0: 22 minuty zostały nam jeszcze do godziny 7. Przypominam, że dzisiaj Światowy Dzień Drzewa, czyli dobrze znana łódzka społeczna inicjatywa Mapa Drzew Łodzi musi mieć swój głos. Pora wrócić do rozmowy z Szymonem Iwanowskim na temat Mapy Drzew Łodzi w nowej wersji, ale zaczynamy od początku, bo drzewa można teraz oglądać w zupełnie innym wymiarze. A jak to wszystko się zaczęło?
1: Wystartowaliśmy 4,5 roku temu i od tego czasu, miesiąc po miesiącu, mapa jest aktualizowana i nie chodzi mi tylko o to, że przybywa drzew inwentaryzowanych, bo mamy już ich ponad 110 tysięcy na mapie.
0: Czasami ubywa, prawda? I to też jest zauważone.
1: Tak, tak. To oczywiście zaznaczamy drzewa usunięte, chociaż one nam licznika nie zmniejszają. Mamy po prostu specjalny filtr pokazujący drzewa usunięte. Niestety w tym filtrze również drzew przybywa. Natomiast z miesiąca na miesiąc, odpowiadając na uwagi inwentaryzatorów, inwentaryzatorek, zmienialiśmy mapę, zmienialiśmy ankietę inwentaryzacyjną. No ale 4 czy 5 lat geoinformatycznej, no to jest przepaść, to jest cała epoka. I mniej więcej rok temu, może ciut mniej, pod koniec ubiegłego roku, Michał Brodowicz, który jest twórcą głównym geoinformatykiem mapy drzew Łodzi, przyszedł do nas cały w rumieńcach z informacją: mam pomysł, mam pomysł. No i okazało się, że Michał śledzi trendy związane ze sztuczną inteligencją, z tym, jakie daje ona możliwości. Michał wpadł na pomysł, że można wykorzystać rozwój technologii i uniezależnić się od tych wielkich big techów. No i zaproponował nam rewolucję, nazwaliśmy ją Mapa Drzew Łodzi 3.0, która stanowi o tym, że jesteśmy jedną z najnowocześniejszych aplikacji tego rodzaju w Polsce, a może nawet w Europie. Nie jestem tutaj wielkim fachowcem, żeby to stwierdzić, ale tak mi się wydaje, bo dzisiaj z punktu widzenia obserwatora, gdy ktoś wejdzie na mapadrzewlodzi.pl, no to zobaczy nie tylko ten stary, dobrze opatrzony widok 2D, ale dzisiaj już jesteśmy w stanie zaprezentować Państwu drzewa w przestrzeni miasta w widoku 3D. I to nie chodzi tylko o to, że drzewa są w widoku 3D, ale Michał opracował calutką mapę w granicach administracyjnych Łodzi.
0: Czyli to wygląda tak, jak te drzewa w tym mieście funkcjonują tak naprawdę.
1: Dokładnie tak. Widać wszystkie budynki w odpowiedniej skali, drzewa wyskalowane i dodatkowo jeszcze skorzystaliśmy z pewnej funkcjonalności, która od kilku lat też jest powszechnie dostępna. To są punkty ze skaningu laserowego robionego z samolotu, dzięki czemu jesteśmy w stanie pokazać zarówno to, jak zinwentaryzowaliśmy to drzewo, jak i to, jak ono realnie wygląda. Czyli cała korona drzewa jest widoczna, tak jak ona rzeczywiście wygląda.
0: I proszę to sobie wszystko wyobrazić. Zresztą można to wszystko zobaczyć. Wrócimy do tej rozmowy już za moment.

0: zróbmy sobie.
1: Zróbmy sobie spacer, już za moment 17 minut zostało do godziny 7, mapa drzew Łodzi w wersji 3.0. Przypominamy o tym dzisiaj, ponieważ mamy w kalendarzu Światowy Dzień Drzewa. Piękne święto, zachęcamy wspólnie z Szymonem Iwanowskim, żeby pospacerować, popodziwiać drzewa, bo to piękna sprawa, ale taki spacer wirtualny też jest możliwy.
2: Tak jest. To jest też ciekawa przygoda dla tych, którzy drzewa inwentaryzują na mapie, bo dzięki temu, że mamy ten podwójny widok, czyli tego, jak drzewo realnie wygląda oraz tego, jak drzewo zostało zinwentaryzowane, można zobaczyć, na ile te dane inwentaryzacyjne odbiegają od rzeczywistości. Szczęśliwie w bardzo niewielkim stopniu, gdzieniegdzie tylko mamy jakieś pomyłki.
1: I tutaj każde drzewo ma swój link i swój kod.
2: Tak, każde drzewo może być linkowane, udostępniane ze swoim specyficznym linkiem. Co więcej, każde drzewo ma już teraz kod QR, także możemy się na temat bardzo konkretnych drzew, bardzo konkretnych lokalizacjach doskonale komunikować. Co więcej, w końcu znaleźliśmy sposób na to, aby umożliwić inwentaryzatorom dołączanie zdjęć drzew, bo od samego początku, od kwietnia 2022 roku, każdy, z kim rozmawialiśmy, mówił: no tak, ale żeby jeszcze dało się zdjęcia dołączać. No to teraz
1: to się da. To się da. 110 tysięcy zinwentaryzowanych
2: ponad
1: drzew. Dobra wiadomość.
2: Tak jest, jest to wiadomość aktualna. No bardzo nas to cieszy, że mamy grono naprawdę bardzo zaangażowanych inwentaryzatorek, inwentaryzatorów, tych drzew przybywa. Teraz idzie jesień, zima i ten proces inwentaryzacji w sposób naturalny zwolni. Inwentaryzacja drzew w stanie bezlistnym wymaga troszkę bardziej fachowej wiedzy.
1: Ale to też jest wyzwanie.
2: To jest wyzwanie, to znaczy ktoś, kto orientuje się już nieco w dendrologii, ma pewne umiejętności związane z identyfikowaniem gatunków drzew. Zimą inwentaryzuje równie dobrze, a nawet można powiedzieć, że czasami inwentaryzuje się lepiej, ponieważ liście nie przysłaniają koron i można obserwować, ile jest w koronach suszu, można obserwować pokrój drzewa, czy są tam jakieś zagrożenia w koronie, czy nie. Jeśli ktoś nauczy się dobrze rozpoznawać gatunki drzew również w stanie bezlistnym, to inwentaryzacja jest równie satysfakcjonująca. No, poza tym, że no, jeśli przyjdzie minus 25, no to już ciężko paluszkami na ekranie smartfona manewrować.
1: To zachęcamy jeszcze do tego, żeby zgłaszać się właśnie do takiej funkcji, inwentaryzator drzew. Jak
2: tak
1: to
2: jest,
1: zrobić?
2: Zwłaszcza, że wystarczy się do nas odezwać na Messengerze albo mailowo na mail podany na naszej stronie. Jeśli ktoś się czuje silny w identyfikowaniu gatunków drzew, no to po prostu wystarczy wziąć smartfon i miarkę w dłoń i ruszyć w miasto. Tym bardziej, że po zmianie w ankiecie inwentaryzacyjnej w mapie 3.0. Mamy wiele nowych funkcji, ale również tę, która sprawiała największy kłopot inwentaryzatorom, inwentaryzatorkom, to znaczy jak oszacować wysokość drzewa. A teraz dzięki nowym funkcjonalnościom, dzięki nowej odsłonie mapy, mamy to niemal podane na tacy. To znaczy, jeśli dobrze na mapie zlokalizujemy pień drzewa, to aplikacja podpowiada z dokładnością do 10 cm wysokość tego drzewa.
1: I można tak się właśnie bawić. Szymon Iwanowski z mapy drzew Łodzi. A czy w najbliższej okolicy mają Państwo drzewa, które na przykład wzbudzają zachwyt? studia@radiowodzi.pl. Tutaj czekam na wiadomości. Ja mam widok na przepiękny pomnik przyrody. Także z okna akurat mogę podziwiać dąb. Taka właśnie sytuacja i to jest prawdziwe szczęście. Wiem, jak to jest u Państwa. Czekam na wiadomości.

7 minut zostało jeszcze do godziny 7. Za chwilę słońce powie nam dzień dobry. O 7 najważniejsze wiadomości. Radia Łódź, przyda się też prognoza pogody. Już wiemy, że ten weekend nie będzie zbyt ciepły, ale opowiemy właśnie tuż po 7 o szczegółach.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest siódma. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz.
4: Centralne Biuro Antykorupcyjne znowu w Zgierzu, tym razem u byłego asystenta prezydenta. Dwunastolatka z nożem w szkole, niepokojące zdarzenie w Wieruszowie, to z wczoraj. Łódź Summer Festival podliczony, turyści wydali fortunę. Przelotne opady deszczu, dzisiaj wiatr umiarkowany i porywisty. CBA przeszukało dom byłego asystenta prezydenta Zgierza. Poprzednie czynności przeprowadzono w domu prezydenta i Urzędzie Miasta. Co na miejscu znalazły służby? O tym reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
5: W domu Artura A. funkcjonariusze CBA znaleźli dużo gotówki. Nie znamy dokładnej kwoty, ale chodzi o mniej niż milion złotych. Artur A. w przeszłości był asystentem prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego, a we wrześniu służby przeszukały dom zgierskiego włodarza oraz Urząd Miasta. Czynności w domu Artura A. to ciąg dalszy tego postępowania. Na razie jednak służby nie informują o szczegółach śledztwa. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
4: Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski, proszony o komentarz do tej sprawy, odpowiada Radiu Łódź, że nic nie wie o przeszukaniu w domu Artura A.
6: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: Tymczasem do niepokojącego zdarzenia doszło wczoraj w jednej ze szkół w Wieruszowie w Łódzkiem. Nóż kuchenny w plecaku dwunastolatki znalazł wychowawca, a na miejsce wezwano policję. Dziewczynka zapewniała, że nie zamierzała nikogo skrzywdzić, mówił Kamil Ostrycharz z Wieruszowskiej Komendy Policji.
7: Dwunastoletnia dziewczynka, uczennica klasy szóstej, przyniosła w plecaku do szkoły nóż kuchenny, jednak nie chciała nikomu robić krzywdy, a jedynie narzędzie to miało służyć dziecku do samoobrony w sytuacji zagrożenia.
4: Policjanci zabezpieczyli dowody i wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Na razie nie wiadomo, czego obawiała się dwunastolatka i dlaczego zdecydowała się przynieść nóż do szkoły. Łódzkiem doszło też do innych niepokojących incydentów. W plecakach dwóch trzynastolatków znaleziono noże. Dwie nastolatki zmyśliły historię o napaści, a szesnastolatek ze Zduńskiej Woli opublikował w sieci film sugerujący zagrożenie w szkole. Mimo wzmożonych patroli służb nie udało się uniknąć alarmujących sytuacji. W poniedziałek kurator oświaty spotka się z dyrektorami szkół i służbami, by omówić dalsze działania na rzecz bezpieczeństwa. Rozmowy o pokoju w Ukrainie odbędą się w Stanach Zjednoczonych. O możliwościach zakończenia wojny z Rosją drugi dzień rozmawiać będą z ukraińską delegacją na Florydzie przedstawiciele USA i kilku europejskich krajów. Uczestniczący w spotkaniu w Miami specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff określił wczorajsze negocjacje jako konstruktywne. Jak przekazał na portalu X, dotyczyły one potencjalnych sposobów złagodzenia napięć i zakończenia wojny z Rosją przed nadejściem zimy oraz przyspieszenia działań na rzecz trwałego i długotrwałego pokoju. Prawie 90 milionów złotych wydali turyści w Łodzi. Tak wynika z raportu podsumowującego Łódź Summer Festival. Według firmy PricewaterhouseCoopers w lipcowy weekend na urodzinach stolicy regionu bawiło się niemal 800 tysięcy ludzi. Jak mówi wiceprezydent Tomasz Piotrowski, uczestnicy wydali łącznie 90 milionów złotych na m.in. gastronomię, noclegi i jedzenie.
8: W mieście pozostawili 67 milionów, czyli można powiedzieć, że za każdą złotówkę, która tutaj przyjechała, w mieście Łodzi zostaje prawie 71 groszy z tego tytułu.
9: Festiwal przyciągnął do Łodzi bardzo dużo osób, jest to jego niewątpliwy plus. To, na co zdecydowanie bym zwrócił uwagę, to jednak na przedstawienie pełnych kosztów, które poniosło miasto. To jest i tak jawne i miasto to powinno podliczyć łącznie z wydatkami, które zostały scedowane na miejskie spółki.
4: Odpowiada radny Kosma Nykiel. Wiceprezydent w rozmowie z Radiem Łódź mówi, że trwa liczenie wszystkich wydatków miasta oraz sponsorów i partnerów na tegorocznej edycji Łódź Summer Festival. W ubiegłym roku impreza kosztowała około 14 milionów złotych, a magistrat pokrył 1/3 tej kwoty. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o godzinie 8.
10: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
3: A my powoli przyzwyczajamy się do tej myśli, że ciepło to już było, jesień się rozkręca i to się czuje. W Łódzkiem dzisiaj maksymalnie od 13 do 15 stopni w ciągu dnia, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu to też możliwe, także parasole się przydadzą, wiatr umiarkowany i porywisty. Pod wieczór wiatr się uspokoi, ale teraz jest wiatr i jest bardzo dobra jakość powietrza. Jeżeli chodzi o biometr, dzisiaj ten temat lepiej przemilczeć.
10: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
3: 5 minut po godzinie 7 i słońce już jest z nami. Od kilku minut dosłownie do godziny 18 pozostanie, także proszę korzystać z naturalnego światła. Monika Borusow-Dudowicz, Patrycja Wojsznis, realizująca program. Witamy serdecznie.

Grupa The Police w Radiu Ucie, 13 minut po godzinie 7. Mamy dzisiaj Światowy Dzień Drzewa. Zapytałam o to, jakie drzewa mają Państwo na co dzień w najbliższej okolicy, mogą podziwiać, jakie są na liście. Na liście już jest dąb Grzegorz. Daje moc, spokój, dystans, zadumę. Piękne zdjęcie, panie Emilu, dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie. Wysokość drzewa 37 metrów, proszę to sobie wyobrazić. Pomnik przyrody. A skoro o drzewach dzisiaj, to ja mam zaproszenia do teatru, ponieważ zdążyli już Państwo zapytać o to, czy o poranku będą dzisiaj właśnie zaproszenia na wydarzenia kulturalne. Zdecydowanie tak. I będzie zadanie związane z pewnym drzewem. To już za moment w Radiu Łódź. Wszystko.

0: 21 minut po godzinie 7. Mam coś dla Państwa właśnie teraz. Będzie zadanie specjalne, nawiązujące do tego, że mamy tak w ogóle dzisiaj również w kalendarzu Światowy Dzień Drzewa. Ja mogę po pierwsze zaproponować zaproszenie podwójne na Fausta w Teatrze Wielkim w Łodzi. Ten spektakl już 25 października o godzinie 17. Także będzie można sobie ten dzień zaplanować. A zadanie jest następujące. Faust to jest w ogóle bardzo tajemnicza i mroczna historia, to wiemy. Ale w tej historii pewne drzewo też ma swoją rolę do odegrania i ma swoją symbolikę. Symbolizuje bowiem jedyną rzecz, której Faust nie może kontrolować. Symboliczne drzewo, rosnące na wzgórzu w dramacie Goethego. Jakie to drzewo? studio@radiowłodzi.pl. Czekam na wiadomości.
1: Słuchasz Radio Łódź.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy Wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam, Piotr Bielawski.
2: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
0: Autopromocja.
3: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
4: 27 minut po godzinie 7 przed 8 w Radiu Łódź będzie jeszcze rozwiązanie pewnej zagadki. Będą też zaproszenia na aktywności w kolorze zielonym, co na weekend zaplanowała Zielona Łódź. Podpowiemy.

27 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. To z jakim drzewem Faust miał największy problem? Taki dzisiaj dylemat mamy o poranku, ponieważ Światowy Dzień Drzewa to po pierwsze, to drzewo długo broniło się swoją siłą. Ostatecznie wiadomo, Faust to był bardzo trudny przeciwnik, ale ta dramatyczna opowieść związana jest z lipą, tutaj jeżeli chodzi o gatunek właśnie. W ogóle w kontekście dramatu Goethego tych wątków jest znacznie więcej. Między innymi przecież jest następujący temat: Złote drzewo życia, tak potwierdzam, tak to wiecznie zielone. Dla kogo zaproszenia na Fausta do Teatru Wielkiego? Dla pani Aleksandry, gratuluję, pozdrawiam bardzo serdecznie. 25 października będzie można na ten spektakl właśnie się wybrać. A my biegniemy dalej, właściwie szukamy, to gdzie ten tygrys? Czas na poranną gimnastykę.

No właśnie tam i trochę pobiegaliśmy o poranku. To kto ma zadyszkę? Podstawowe pytanie. Ja lekką. Trzeba pomyśleć o treningach. A to będzie taka podpowiedź również dzisiaj. Za chwilę tylko złapiemy oddech.

0: 17 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. Ja obiecałam, że będą dzisiaj podpowiedzi, jak można spędzić ten weekend, jak można spędzić ten weekend z Zieloną Łodzią, konkretnie spacery, ale o bieganiu w tym tygodniu też będzie właśnie zajęcia biegowe za darmo. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy po prostu przyjść na takie zajęcia. Łukasz Janczar podpowie, gdzie można biegać. Najpierw tak filozoficznie.
1: Biegać można wszędzie, w każdym parku i można to robić oczywiście samemu, ale można też dołączyć do zorganizowanych zajęć przygotowanych przez Zieloną Łódź. Tej jesieni przygotowaliśmy dla Państwa takie 3 cykle. Cykl slow jogging właśnie się zakończył, natomiast w październiku i w listopadzie odbywać się będą 2 cykle biegowe dla osób mniej zaawansowanych, średnio zaawansowanych, choć oczywiście zapraszamy również osoby bardziej zaawansowane. Te 2 cykle odbywać się będą raz w tygodniu, w każdy poniedziałek i piątek. W poniedziałki Ewa Ochmańska prowadzić będzie takie zajęcia, natomiast w piątki Monika Kaczmarek takie zajęcia organizować będzie w parku imienia Józefa Piłsudskiego, czyli na zdrowiu. Myślę, że warto spróbować zarówno jednych, jak i drugich zajęć. Nie są to zajęcia sprofilowane do określonej grupy biegaczy. Oczywiście raczej nastawiamy się na osoby początkujące, gdyż siłą rzeczy troszeczkę poziom grupy musimy dostosować do tych osób, które biegają troszkę wolniej i być może dla zaawansowanych biegaczy takie tempo byłoby zbyt niskie. Natomiast na ile znam Ewę Ochmańską i Monikę Kaczmarek, to znajdą taki sposób, żeby zarówno osoby mniej, jak i bardziej zaawansowane były z takich zajęć zadowolone.
0: Ale to nie koniec aktywności, jeżeli chodzi o Zieloną Łódź. I tutaj też jest kilka wydarzeń, na które moglibyśmy Państwa zaprosić.
1: Tak, zapraszamy w ten weekend na 2 spacery z Zieloną Łodzią. Przygotowaliśmy dla Państwa propozycje zarówno na sobotę, jak i na niedzielę. W sobotnie południe spotykamy się na Teofilowie, a dokładnie pod Teofilem, gdzie Michał Koliński i Piotr Borowski poprowadzą wycieczkę po tym osiedlu. Są to autorzy książki o blokowiskach, i której duża część jest poświęcona właśnie osiedlu Teofilów. Osiedle ciekawe, chyba nie tak często jest miejscem spacerów z przewodnikiem, więc tym bardziej warto pospacerować się z autorami książki po Teofilowie. Zapraszamy na oba spacery. Można wybrać spacer niedzielny również w samo południe o godzinie 12 w Parku Źródliska pod Altaną. Spotyka się grupa miłośników łódzkich parków, a tym razem tematem przewodnim będą owady, z naciskiem na owady inwazyjne, które pojawiły się w łódzkich parkach w ostatnich latach. Wycieczkę poprowadzi dr Radomir Jaskuła, entomolog z Uniwersytetu Łódzkiego.
0: Dobrze nam znany, prawda? Ponieważ tych radiowych opowieści również było sporo. Ja zajrzałam na trening z Ewą Ochmańską, także tuż po godzinie 8 sprawdzimy, czego można się spodziewać, w szczególności po sobie, ponieważ biegi to takie nasze wyzwanie.

9 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. O 8 najważniejsze wiadomości i Radio Łódź, potem też prognoza pogody. Czego możemy spodziewać się po tym weekendzie? No przede wszystkim tego, że będzie jednak chłodno, a na cieplejsze chwile jeszcze sobie trochę poczekamy. Tuż po godzinie 8 jesteśmy też umówieni na trening biegowy. Tutaj, jeżeli chodzi o nasze plany, nic się nie zmienia.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Czas dojrzałości. Odkrywamy nową wolność i rozmawiamy o trudnych zmianach. Słyszymy się w niedzielę po 7:00. Zaprasza Agata Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
4: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
5: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, jest 8:00. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Małgorzata Błażewicz.
7: 15-latek z Podwyżkowa po śmiertelnym ataku w szkole trafi do ośrodka wychowawczego. Najpierw prezydent Zgierza, teraz jego były asystent CBA kontynuuje śledztwo. Straż Miejska w Piotrkowie w kryzysie, brakuje ludzi do patroli. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami w całym regionie. Temperatura maksymalna do 15 stopni. Piętnastoletni sprawca ataku w szkole w Leszczydole Nowinach w Mazowieckiem trafi na 3 miesiące do ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd rodzinny w Wyszkowie. Nastolatek zamordował 37-letnią woźną oraz ranił dyrektora i nauczycielkę. O szczegółach mówi Michał Fabisiak.
8: Jednocześnie sąd dopuścił dowody w postaci opinii biegłych lekarzy psychiatrów. Zbadają oni, czy piętnastolatek może odpowiadać jak osoba dorosła. Na podstawie tej opinii sąd będzie podejmował kolejne decyzje. Krzysztof Ochmański, dyrektor szkoły, w której doszło do tragedii, mówi, że nastolatek nie sprawiał większych problemów.
9: To był chłopak taki uśmiechnięty, z dołkami. Nie było widać agresji. U niego na pewno nie.
8: Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, są wstrząśnięci tym, co się stało i boją się o swoje dzieci.
10: No każdy jest przerażony.
11: Co te dzieci przeżywały, to były wczoraj. No powiedz pan, to jest tragedia.
12: Rozmawiałem z młodszymi, którzy czują obawę.
8: Deklarują pomoc rodzinie 37-latki, którą śmiertelnie ranił nastolatek, oraz proszą o modlitwę w jej intencji. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
7: Przypomnijmy, do ataku doszło w czwartek w szkole w Leszczydole Nowinach Podwyżkowem. 15-latek śmiertelnie ranił 37-letnią woźną nożem oraz zaatakował nauczycielkę i dyrektora placówki. CBA przeszukało dom byłego asystenta prezydenta Zgierza i zabezpieczyło gotówkę. Prokuratura potwierdziła ustalenia Radia Łódź. Funkcjonariusze pojawili się w domu Artura A., który w przeszłości współpracował z prezydentem Zgierza Przemysławem Staniszewskim. To zaskakująca informacja, komentuje przewodniczący Zgierskiej Rady Miasta Łukasz Wróblewski z Koalicji Obywatelskiej.
13: Słynny może w Zgierzu szeregowy urzędnik, taki dostał kryptonim, ponieważ był przez wiele lat prawą ręką prezydenta, miał duże wpływy.
14: Jest jedynym szeregowym urzędnikiem, który ma swoją kopertę wymalowaną na wewnętrznym parkingu pod urzędem miasta Zgierza. Taką kopertę ma prezydent, jego zastępca, skarbnik i sekretarz i pana Artura.
7: Mówi zgierski radny Przemysław Jagielski. Prezydent Zgierza twierdzi, że nic nie wie o przeszukaniu u Artura A. To kolejny etap śledztwa, w ramach którego CBA przeszukało wcześniej dom prezydenta i urząd miasta. Szczegółów postępowania służby nie ujawniają.
15: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
7: Kryzys w Straży Miejskiej w Piotrkowie z 22 do zaledwie 10. Tak w ostatnich latach zmniejszyła się liczba strażników. Oznacza to ograniczone możliwości prowadzenia patroli prewencyjnych. Tymczasem do straży każdego dnia trafia od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu zgłoszeń od mieszkańców. Problem sprawdzał nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
16: Ostatni nabór do Piotrkowskiej Straży Miejskiej odbył się około 10 lat temu. Na razie nie zanosi się na kolejny. Miejski budżet nie przewiduje bowiem zwiększenia liczby funkcjonariuszy. Jak przyznaje komendant Piotrkowskiej Informacji, problemem są przede wszystkim ograniczenia finansowe. Część funkcjonariuszy odeszła do Policji i Służby Więziennej, gdzie mogła liczyć na znacznie wyższe wynagrodzenia. Strażnicy muszą jednocześnie pełnić całodobową służbę dyżurną i obsługę miejskiego monitoringu. Ponad 50 kamer obserwuje podczas dyżuru tylko jeden funkcjonariusz. Mimo braków kadrowych, Straż Miejska realizuje również zadania związane z ochroną środowiska, w tym kontrolę domowych palenisk. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
7: Komendant Piotrkowskiej Straży Miejskiej poinformował też, że spadło zainteresowanie służbą w tej formacji. Rosja dostarczy na światowy rynek ponad 4 miliony ton oleju napędowego w ramach porozumienia zawartego z prezydentem Władimirem Putinem. Poinformował o tym prezydent USA Donald Trump. Trump i Putin rozmawiali wcześniej przez telefon. Departament Skarbu USA tymczasowo zawiesił sankcje na rosyjski olej napędowy do kwietnia 2027 roku na mocy ogólnego zezwolenia wydanego w piątek. Zapraszam na kolejne wiadomości Radia Łódź, to o godzinie 9.
3: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
6: A wiadomości sportowe przedstawi Piotr Andrzejczak.
17: Siatkarki ŁKS-u Comerskon pokonały Budowlane Łódź 3-1 w meczu drugiej kolejki Ekstraklasy Kobiet. Mecz, którego gospodyniami były siatkarki Budowlanych, zgromadził w Łódź Sport Arenie komplet publiczności. Dla mistrzyń Polski to była pierwsza porażka w tym sezonie. Z kolei ŁKS, który 5 dni temu przegrał z deweloperem Rzeszów, mógł w piątkowy wieczór cieszyć się z pierwszej wygranej. Anna Pawłowska, libero ŁKS-u, podkreśla, że drużyna zareagowała skutecznie po przegranym trzecim secie.
18: Zawsze w takich momentach przypominają się takie mecze, kiedy jakaś drużyna wygrywa 2-0 i nagle robi się piąty set, ale no cieszymy się bardzo, że dzisiaj udało nam się tego uniknąć. Derby są naprawdę pięknym wydarzeniem. Jest taka atmosfera, której nie ma nigdzie indziej na innej hali i pewnie nie będzie.
17: A trener Budowlanych Maciej Biernat przyznał, że jego zespół przegrał nieprzypadkowo.
19: Spróbowaliśmy różnych konfiguracji na boisku, ale faktycznie ten rytm grania i ta inicjatywa należała od początku spotkania do przeciwnika. Nie potrafiliśmy się do tego trochę zaadaptować. Natomiast myślę, że po naszej stronie za bardzo miękko zagraliśmy na zagrywce i to generalnie powodowało potem problemy i frustrację, bo w momencie, kiedy przeciwnik przyjmował na tym poziomie, jak to wyglądało faktycznie w liczbach, to potem im też łatwiej było zamykać pierwszą akcję.
17: A najlepszą siatkarką derbowego meczu wybrano środkową ŁKS-u Magdalenę Jurcik. Piłkarze ręczni Piotrkowianina przegrali 6 mecz z rzędu w Superlidze. Nadal zamykają ligową tabelę. Zespół czeskiego trenera Iwo Wawry uległ przed własną publicznością Ostrowie. Ostrów Wielkopolski 30-34. W drugiej połowie piotrkowska drużyna goniła rywala, odrobiła część strat z pierwszej połowy, ale punktów to nie przyniosło.
20: Przede wszystkim nasze błędy. Nasze błędy wykorzystała Ostrowia i stąd był wynik pierwszej połowy. W drugiej połowie staraliśmy się to odrobić, ta gra wyglądała już trochę lepiej. Jest przynajmniej jakiś punkt zaczepienia, bo wyszliśmy z tego meczu przynajmniej z twarzą, można powiedzieć.
17: A to mówił kapitan piotrkowskiej drużyny Filip Surosz. Kolejny mecz piotrkowscy szczypiorniści zagrają w następną sobotę w Opolu z miejscową Gwardią. A piłkarze Warty Sieradz przegrali na własnym boisku z Wigrami Suwałki 1-3 w meczu rozpoczynającym 11. kolejkę grupy pierwszej i trzeciej ligi. Goście prowadzili już 3-0 po 36 minutach i duża w tym zasługa Sieradzan, czego nie ukrywał po meczu ich trener Marek Przybył.
21: Nie da się wygrać z drużyną, która aspiruje do awansu drugiej ligi, kiedy popełnia się takie kuriozalne błędy w obronie i strzela sobie samemu bramki tak naprawdę. Tym bardziej, że mieliśmy swoje sytuacje, które powinniśmy zamienić na bramki.
17: No bo dwa razy w poprzeczkę trafiał m.in. Mateusz Lis, ostatecznie gola zdobył tylko Bartłomiej Kręcichwost, ale to było honorowe trafienie. Wigry umocniły się więc na pozycji wicelidera tabeli i na dziewiątą obecnie Warto mają już 10 punktów przewagi. A dzisiaj Pelikan Łowicz zagra z Mazowią Mińsk Mazowiecki, a rezerwę UKS-u ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Oba spotkania zostaną rozegrane na Mazowszu. A kolejne wiadomości sportowe za godzinę.
1: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
6: Czyli wiadomo, że już sprawdziły się prognozy pogody w sprawie opadów. Po siódmej zaczęło padać, to minie, ale deszcz jeszcze dzisiaj wróci po południu. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie mogą pojawiać się nawet rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany i porywisty. Pod wieczór spokojniej już, jeżeli chodzi o wiatr. Jakość powietrza dzisiaj bardzo dobra.
1: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
2: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
6: 8 minut po godzinie 8, czyli za chwilę dosłownie trening biegowy zgodnie z obietnicą. Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Program realizuje Patrycja Wojsznic. Pozdrawiamy razem.

0: Tom Rozu w Radiu Łódź bez dwóch zdań. Ja obiecałam, że będzie dzisiaj trening. Tak, ja już jestem po treningu, także relacja specjalna przygotowana. Jakie miejsce odwiedziłam?
1: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
0: A my znajdujemy się w parku. Przepiękne okoliczności przyrody i zapraszamy dzisiaj na bieganie z zieloną łodzią. Bieganie z zieloną łodzią w wydaniu jesiennym w bardzo konkretnych parkach. Cykl spotkań, jeżeli chodzi o bieganie. Jeden z takich cykli poprowadzi Ewa Ochmańska.
2: Dzień dobry.
0: W jakim parku będziemy się spotykać?
2: Ja zapraszam wszystkich chętnych do parku Baden-Powella. Biegamy w tym parku, biegamy również w parku 3 maja.
0: Jeżeli chodzi o zajęcia, kiedy się odbywają i w jakich godzinach?
2: Zajęcia są prowadzone w każdy poniedziałek do końca listopada i spotykamy się o godzinie 18:00, zbiórka na parkingu przy ulicy Niciarnianej.
0: Ewa, prowadzone przez Ciebie zajęcia rozpoczęły się, o ile dobrze pamiętam, 5 października?
2: Tak, mieliśmy już pierwsze zajęcia w ubiegły poniedziałek.
0: I jak rozumiem, mimo że zajęcia już się rozpoczęły, właściwie na każde zajęcia można przyjść, w każdym momencie można się do nich przyłączyć, chociaż zachęcamy do tego, żeby było to jak najwcześniej, ponieważ zawsze, kiedy mamy do czynienia z jakimś cyklem zajęć, no to też pewnie wprowadzane są różnego rodzaju elementy związane z bieganiem, o których warto wiedzieć.
2: Tak, oczywiście. Ja się staram, żeby to był taki cykl, do którego można dołączyć w każdym momencie i zachęcam do tego. Mieliśmy pierwsze zajęcia takie wprowadzające. Jeżeli ktoś dołączy na drugie zajęcia, to nic nie straci, tym bardziej oczywiście zachęcam do takiego cyklicznego i regularnego przychodzenia na zajęcia.
0: I tutaj, jak rozumiem, osoby, które chciałyby dopiero rozpocząć swoją przygodę z bieganiem, też mogą na tych zajęciach się pojawić.
2: Tak, nawet z Zieloną Łodzią pisaliśmy o tym, że głównie one są skierowane do początkujących. Oczywiście średnio zaawansowanych biegaczy też zapraszamy. Na tych zajęciach skupiam się przede wszystkim na kształtowaniu wydolności, na dobrej technice biegu i takim moim też celem jest to, aby wspierać biegaczy, którzy nie lubią biegać samotnie i szukają grupy i innych biegaczy do wspólnego jesiennego biegania.
0: W grupie zawsze raźniej, ponieważ grupa dodatkowo mobilizuje. Kiedy u Ciebie zaczęła się ta przygoda?
2: Oj, już ciężko nawet sobie przypomnieć. Ja biegam około 40 lat. Właściwie od dziecka, dokładnie od 11 roku życia. Miałam oczywiście krótkie przerwy, ale jak sięgnę pamięcią, to bieganie jest częścią mojego życia.
0: Bieganie, co tak naprawdę nam daje?
2: Bieganie daje nam dużo zdrowia, daje nam oczyszczenie głowy, a satysfakcję, podnosi naszą samoocenę. No, walorów zdrowotnych jest tak dużo, że trudno je wymienić, ale na pewno jest najprostszą formą ruchu, najłatwiejszą. Nie potrzebujemy dużo sprzętu, wystarczy założyć buty i wyjść do parku.
0: I też chyba trzeba pamiętać o tym, że nie musimy być od razu biegaczami z wielkimi wynikami, rekordami i tak dalej, bo to zupełnie nie o to chodzi. To bieganie musi przede wszystkim sprawiać nam przyjemność.
2: Tak, i chciałabym też zachęcić osoby, które zaczną biegać, żeby zaczęły od marszobiegów, że tu nie chodzi o to, żeby biegać ogromne dystanse, dużo kilometrów naraz, tylko żeby po prostu wyjść i zacząć nawet marszotruchtem, czyli troszeczkę sobie biegać, troszeczkę sobie przejść marszem i to już wystarczy.
0: Jeżeli chodzi o same zajęcia, jak rozumiem, one też mają takie swoje poszczególne etapy.
2: Tak, na zajęciach jest rozgrzewka, potem są ćwiczenia ogólnorozwojowe i część główna i też jest dostosowana do uczestników. Dzielimy się na takie podzespoły i każdy znajdzie jakby w tych zespołach miejsce dla siebie.
0: Jak długo zajęcia trwają?

0: 22 minuty po godzinie 8, a w Radiu Łódź już teraz wracamy na trening biegowy z Ewą Ochmańską. Razem z Zieloną Łodzią w jesiennym wydaniu można biegać po łódzkich parkach. Miałam dopytać o te słynne endorfiny.
1: Niektórzy te endorfiny czują na każdym treningu, niektórzy potrzebują startów w zawodach, żeby poczuć te endorfiny, ale na pewno przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i jeszcze w fajnej grupie ludzi, myślę, że każdy poczuje satysfakcję z biegania.
0: Ewa, kiedy obserwujesz osoby, które przychodzą na zajęcia, które zaczynają swoją przygodę z bieganiem lub ewentualnie już trochę biegają samodzielnie, na jakie błędy, jeżeli chodzi o bieganie, warto zwrócić uwagę?
1: Jakie ja błędy zauważam u początkujących biegaczy? To jest przede wszystkim ubiór. Często biegacze, którzy zaczynają biegać, ubierają się za ciepło, więc to jest punkt pierwszy. Druga rzecz to jest porównywanie się do innych, co też jest błędem. Myślę, że każdy powinien dostosować dystans i tempo i czas biegania do siebie i zupełnie odrzucić jakiekolwiek porównania. No jeżeli chodzi o technikę biegu, oczywiście też to jest zauważalne, ale myślę, że jeżeli ktoś ma jakiś już, sam zauważa, że chciałby poprawić swoją technikę, to może się zwrócić do trenera biegania. Ale przede wszystkim pamiętajmy, żebyśmy się odpowiednio ubierali i żebyśmy się nie porównywali i żebyśmy czerpali z tego jak najwięcej przyjemności.
0: Gdzie najlepiej biega się w Łodzi? Właśnie po parkach?
1: Oj, zdecydowanie. My mamy piękne parki, piękne, zielone. Biega się bardzo dobrze w parkach, dlatego że mamy nawierzchnie lepsze. No, unikamy asfaltu i jak tylko możemy, wbiegajmy po miękkich ścieżkach, po leśnych ścieżkach. Mamy przecież też piękne łagiewniki, piękny Arturówek, więc jeżeli ktoś uważa, że w Łodzi nie ma gdzie biegać, no to jest w błędzie.
0: To zapraszamy bardzo serdecznie na te zajęcia. Przypomnijmy raz jeszcze, gdzie i w jakich godzinach się odbywają?
1: Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek do końca listopada w parku Baden-Powella. Biurkę o godzinie 18 na parkingu przy ulicy Niciernianej. Zapraszam.
0: Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a naszym gościem zachęcającym do biegania była Ewa Ochmańska. Pozdrawiamy i wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam, do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łuczy, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Podnoszenie ciężarów.
11: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
12: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
13: Wszystko o zdrowiu, o profilaktyce, o nowych metodach leczenia. Gdzie i jak się badać? Gdzie się leczyć? Na Wasze pytania odpowiadamy w audycji Zdrowym Być. W każdy poniedziałek po 10.40 w Radiu Łódź i na radiolódź.pl.
14: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
15: No to wchodzisz?
16: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
0: Po reklamie.
17: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
18: A za nami już godzina 8.30. Za chwilę raz jeszcze zajrzymy do kalendarza, żeby przypomnieć o jednym ważnym wydarzeniu, które właśnie dziś się kończy i z pewnych propozycji z pewnością warto skorzystać.

24 minuty zostały nam jeszcze do godziny 9. Jaką dzisiaj mamy pogodę? Zdecydowanie jesienną, także pogoda nie pomaga, możemy tak powiedzieć, ale z pewnością warto skorzystać z okazji i jeżeli jest taka potrzeba, porozmawiać z kimś, kto może nam pomóc. Dzisiaj kończy się Łódzki Tydzień Zdrowia Psychicznego. Data nie jest przypadkowa, dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Bardzo ważny dzień, bardzo ważne święto i to dzisiaj na Placu Wolności czeka mobilny gabinet terapeutyczny Mental Bus. To są darmowe konsultacje psychologiczne bez zapisów od godziny 10 do godziny 18. Czekają na Państwa specjaliści. Można dowiedzieć się właśnie, jak to działa. To jest mobilny gabinet terapeutyczny. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, jak to działa, dlaczego warto się odważyć, bo ktoś tam na nas czeka, nie ocenia, pomaga, to ja polecam w szczególności podcast z cyklu Dbaj o zdrowie pod tytułem Mental Bus na stronie radio.łódź.pl w zakładce podcasty. Do posłuchania właśnie wyjątkowa rozmowa, jeżeli jest taka potrzeba. Raz jeszcze powtórzę, oni tam po prostu czekają.

16 minut do godziny 9 jeszcze nam pozostało i są kolejne pytania o zaproszenie. To może dobrze, tak rzutem na taśmę jeszcze jedno zaproszenie na Fausta w Teatrze Wielkim. Spektakl, przypomnę, 25 października o godzinie 17. Teraz tylko jakie zadanie. Trzeba działać szybko, wiadomo, zatem proszę nas przekonać, że do Państwa powinno trafić takie zaproszenie podwójne. Studio Małpa, radiołódź.pl.

George Michael w radiu. 7 minut zostało jeszcze do godziny 9, ależ się Państwo rozpisali w sprawie tego Fausta. To uwaga, bezkonkurencyjny naszym zdaniem był pan Radosław. Zwracam się z uprzejmą prośbą, ale podszytą desperacją godną samego Fausta, z prośbą o przychylne rozpatrzenie mojej kandydatury w konkursie na bilety na Fausta w Teatrze Wielkim w Łodzi. Obiecuję, że nie będę sprzedawał duszy diabłu za bilet. Chciałbym poczuć magię opery na własnej skórze, przekonać się, czy muzyka potrafi poruszyć człowieka mocniej niż codzienne życie i spędzić wieczór w świecie, w którym nawet diabeł ma swoją rolę, a człowiek może zapomnieć o troskach. Drodzy radiowcy, dajcie mi tę szansę, niech to będzie mój mały pakt z kulturą, zawarty bez cyrografu i bez konsultacji z piekłem. To tylko fragment tej wypowiedzi, to też muszę zaznaczyć, ale gratuluję, pozdrawiam serdecznie i zapraszamy na wyjątkowe spotkanie.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: No to wchodzisz?
3: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
0: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
10: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 9. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
12: 3 miesiące aresztu za atak w szkole. Napastnik z Ostrołęki za kratami. Co czwarty Polak doświadcza kryzysu psychicznego. Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Na początek jednak śledztwo CBA w Zgierzu. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Centralne Biuro Antykorupcyjne u byłego asystenta prezydenta Zgierza. Prokuratura potwierdza ustalenia Radia Łódź. Funkcjonariusze CBA przeszukali dom Artura A. Zabezpieczyli znalezioną tam gotówkę. Artura w przeszłości był asystentem zgierskiego prezydenta Przemysława Staniszewskiego. Przewodniczący Zgierskiej Rady Miasta Łukasz Wróblewski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że firmy prowadzone przez rodzinę prezydenta i brata Artura A. w przeszłości realizowały miejskie zlecenia, a ich działalność była konkurencyjna wobec miejskich podmiotów.
13: Prezydent na pewno ma się z czego tłumaczyć, tak? Bo to jest osoba, która w swoich zadaniach miała nadzór nad miejskimi spółkami.
12: W połowie września funkcjonariusze CBA przeszukali dom prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego oraz Urząd Miasta. Czynności w domu Artura A to ciąg dalszej śledztwa CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Na razie jednak służby nie informują o szczegółach postępowania ani o ustaleniach. Jakub Z. z Ostrołęki, który w środę wtargnął do swojej szkoły i zaatakował nożem nauczycieli i uczniów, trafił na 3 miesiące do aresztu. Taką decyzję podjął sąd po uwzględnieniu wniosku prokuratury w tej sprawie. Jedną z przesłanek za zastosowaniem takiego środka zapobiegawczego była grożąca mu wysoka kara. O szczegółach mówi Agata Król.
14: Wśród zarzutów, które usłyszał 19-letni uczeń klasy maturalnej, są usiłowanie zabójstwa i kierowanie gruźb karalnych. Jakub Z. zaatakował i ranił nożem 9 osób. Sąd, zanim podjął decyzję, przeanalizował zgromadzony materiał dowodowy i po blisko o 2 godzinach przychylił się do wniosku śledczych o odizolowanie podejrzanego na 3 miesiące. Jedną z przyczyn aresztu była obawa sądu, że Jakub Z. ponownie zaatakuje. Taką informację przekazał rzecznik sądu Michał Pieńkowski.
15: Przede wszystkim jest duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił te czyny, które mu zarzucono. Sąd uznał, że jest tutaj również zagrożenie surową karą. Sąd również uznał, że jest duże niebezpieczeństwo, że podejrzany, jeżeli przebywałby na wolności, mógłby dopuścić się ponownie czynów zabronionych o znacznej społecznej szkodliwości.
14: W piątek policja przeprowadziła kontrolę blisko 35 tysięcy placówek w związku z groźbami ataków na szkoły, które pojawiały się w sieci. Zatrzymano 59 osób, odnotowano 172 zdarzenia, w których pojawiły się podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. Agata Król, Król, Polskie Radio.
12: Do innego ataku doszło w czwartek w szkole w Leszczydole, Nowinach Podwyżkowym. Tam 15-latek śmiertelnie ranił 37-letnią woźną oraz zaatakował nauczycielkę i dyrektora placówki. Bezkolizyjne przejazdy zamiast długiego oczekiwania na rogatkach. Powiat Łódzki Wschodni stara się o budowę nowych tuneli. Te miałyby stanąć przy stacjach kolejowych w Żakowicach i Żakowicach Południowych. Działające tam przejazdy z rogatkami dzieli zaledwie kilkaset metrów, a przejeżdżają nimi dwie różne linie kolejowe. Mieszkańcy narzekają na długi czas oczekiwania i mówią tak dla budowy bezkolizyjnych przejazdów. Koncepcja budowy tuneli została już uzgodniona ze spółkami kolejowymi. Obecnie władze powiatu prowadzą rozmowy związane m.in. z finansowaniem inwestycji. Według optymistycznego scenariusza tunele w Żakowicach mogłyby powstać w ciągu 4 lat. Nawet co czwarty Polak zmaga się w ciągu swego życia z kryzysem psychicznym. W przypadającym dziś Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego eksperci podkreślają, że dbanie o emocje i sięganie po pomoc nie jest oznaką słabości i nie powinno być tematem tabu, mówi psychoterapeutka Izabela Trybus.
16: Takim pierwszym mitem, z którym trzeba się bardzo mocno rozprawić, to, że ja jestem silny wtedy, kiedy nie korzystam z pomocy. Tak jakby skorzystanie z pomocy miałoby być oznaką słabości. To jest ważne, żeby przełamać barierę wstydu, bo wstyd jest bardzo wielką barierą, która uniemożliwia mówienie o trudnościach, która powoduje, że chowamy te swoje trudności.
12: Eksperci podkreślają, że wczesna interwencja zapobiega pogłębianiu się kryzysu i pozwala szybciej wrócić do równowagi. Następne wiadomości Radia Łódź o 10:00.
3: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
11: A wiadomości sportowe przedstawi Piotr Andrzejczak.
17: Siatkarki UKS-u Komerską Łódź pokonały Budowlanych w meczu drugiej kolejki Tauron Ligi Kobiet. Spotkanie, którego gospodyniami były zawodniczki Budowlanych, zgromadził w Łódź Sport Arenie komplet publiczności. Dla mistrzyń Polski to była pierwsza porażka w sezonie, a UKS mógł się cieszyć w piątkowy wieczór z pierwszej wygranej. W tabeli Tauron Ligi Siatkarek prowadzi Pałac Bydgoszcz przed UKS-em. Budowlane są na czwartej pozycji. To będzie bardzo trudne zadanie, ale nie jest ono niemożliwe. Piotrkowia musi odrobić stratę aż 12 bramek z pierwszego spotkania w Lublinie, aby awansować do kolejnej rundy Ligi Europejskiej Piłkarek Ręcznych. Zespół Horatiu Paski przegrał przed tygodniem aż 24-36. W awans wierzy jednak rozgrywająca piotrkowskiej drużyny Marcelina Polańska.
18: W piłce ręcznej wszystko jest możliwe, także my na pewno będziemy walczyć, gramy u siebie, więc naszym atutem jest nasz dom. Także na pewno zrobimy wszystko, żeby nadrobić te stracone bramki i wygrać to spotkanie.
17: A warto przypomnieć, że Piotrkowa wróciła do europejskich pucharów po 19 latach. Przerwy. W 10. kolejce pierwszej ligi Unia Skierniewice zagra u siebie z Termaliką Nieciecza. Będzie to starcie Beniaminka ze Spadkowiczem z Ekstraklasy. Dla obu ekip to pierwsze spotkanie ligowe po 3-tygodniowej przerwie reprezentacyjnej. Skierniewiczanie zagrali w tym czasie mecz kontrolny z Wisłą Płock, mówi trener bramkarzy Unii Michał Kaliszek.
19: Bardzo wartościowy sparing z zespołem Ekstraklasy, który dał nam kilka odpowiedzi, pomógł sprawdzić pewne schematy przed meczem ligowym.
20: Skupiliśmy się na poprawie błędów, które trenerzy właśnie zauważyli podczas tych wcześniejszych meczy i myślę, że to może zaowocować dużą poprawą w grze. Zobaczymy, jak się to sprawdzi w meczu.
17: Dodaje skrzydłowy Mateusz Szmyt. Początek spotkania Unii z Termaliką o 15:30. Relacja tekstowa na stronie radiołódź.pl, a meldunki ze stadionu przy Pomologicznej w serwisach informacyjnych. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy tenisowego turnieju w Szanghaju. W meczu drugiej rundy Polak pokonał Nowaka Dżokowicza 6-4, 6-3 i to było pierwsze zwycięstwo Hurkacza nad legendarnym Serbem. Natomiast Iga Świątek przegrała z Elise Martens w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Polska tenisistka uległa Belgijce 6-7, 3-6 i to pierwsza w karierze porażka Świątek z Martens. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
3: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
11: To jaką mamy sytuację za oknami? Właśnie taką, to gdzie choć na chwilę będzie można odłożyć parasol wódzkiem? W okolicach Łowicza, Rawy Mazowieckiej i Jeżowa, ale tutaj dosłownie chwila bez opadów. Generalnie wódzkiem pada. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie mogą pojawiać się dzisiaj rozpogodzenia, także sytuacja jeszcze będzie się zmieniać. Wiatr umiarkowany, porywisty pod wieczór się uspokoi. Jakość powietrza bardzo dobra. Jeszcze temperatura maksymalnie dzisiaj wódzkiem od 13 do 15 stopni.
3: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. Lamiasofa.pl.
11: 8 minut po godzinie 9. Ja muszę wytłumaczyć się z tego uśmiechu, który był przed chwilą słyszalny w głosie właśnie, ponieważ ja nie cieszę się z tego, że tak zimno dzisiaj, 13-15 stopni.
2: No ja mam nadzieję.
11: Cieszę się z tego, że Iza, jesteś już w studiu. Dzień dobry, Iza Brykowska.
2: Ja się też cieszę, że cię widzę i cieszę się, że państwa mogę usłyszeć. Mam nadzieję,
11: tak,
2: że też
11: liczymy na to.
2: Się.
11: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że muszę pochwalić dzisiaj naszych słuchaczy, ponieważ było kilka takich zadań do wykonania. I po prostu pojawiły się takie historie, że aż trudno w to uwierzyć. Także deszcz pada, pogoda nie sprzyja, no ale wiadomo, Radio Łódź jest
2: po to jest, po to jest, żeby
11: Monika Borysow-Dudowicz, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas i uciekam. Parasol tylko muszę zabrać ze sobą. Masz pożyczyć?
2: Nie.
21: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
2: Patrycja Wojsznis program realizuje, Iza Berkowska przed mikrofonem. Przypominam, jest sobota, 10 października. Jeśli czują państwo potrzebę poświętować, ja nie wiem, być może Monika już o tym mówiła, Monika jeszcze jest, więc jakby co to tutaj mi wszystko wyjaśni, to dzisiaj jest dużo takich możliwości świętowania. Mamy na przykład Dzień Owsianki i od owsianki można zacząć świętowanie. Potem można zwrócić uwagę na inne nietypowe święto, czyli Dzień Gier Planszowych. Pogoda jest znakomita na to, żeby sobie troszeczkę do planszówki rodzinnie zasiąść. No a tak poważniej to dzisiaj także Dzień Zdrowia Psychicznego i o to też koniecznie trzeba zadbać.

To jest Radio Łódź bez pośpiechu i tak bez pośpiechu się Państwo dopytują o zaproszenia kulturalne. To ja kulturalnie wyjaśniam, że oczywiście Radio Łódź zawsze staje na wysokości zadania, ale proszę się uzbroić w cierpliwość. Zaplanowałam przekazanie Państwu zaproszeń po naszym tradycyjnym serwisie kulturalnym, który wybrzmi po godzinie 11. W tej godzinie to chętniej zaprosiłabym Państwa na grzyby, no też bez pośpiechu oczywiście, ale proszę za długo nie zwlekać, bo już niewiele zostało. To jeszcze informacja dla kierowców. Mamy utrudnienia na A2 na węźle Skierniewice. Doszło do kolizji z udziałem 3 samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. Zajęty jest szybki pas w kierunku Warszawy, zablokowany ten pas. Ruch odbywa się pasem wolnym, a utrudnienia mogą potrwać 2,5 godziny.

0: Ciśnienie spada, temperatura spada, deszcz siąpi, nic zatem dziwnego, że przyszłam do pracy i pomyślałam kawa. Podeszłam do naszego ekspresu. Ekspres najpierw powiedział, żebym dolała wody, później żebym usunęła skropliny. W tej chwili jestem na etapie, że konieczne jest odkamienianie. Jak żyć? No nic, obiecałam grzyby i będą grzyby, takie jakich państwo nie znają, albo takie, których można się wystraszyć, bo wyglądają co najmniej dziwnie. Łukasz Rymszewicz, leśnik, kilka ciekawych gatunków nam podsunie, co na przykład?
1: Jeden z takich fantastycznych grzybów, na których warto zwrócić uwagę, chadzając po lasach, spacerując po lesie, jest szmaciak gęzisty, czyli kozia broda. Przypomina wielki kalafior. Rośnie zwykle pod sosnami i ma delikatny orzechowy smak, więc nadaje się do wielu potraw. Można z niego zrobić też jajecznicę.
0: Czyli jest jadalny.
1: Tak, jest jadalny. Był chroniony, już teraz nie jest chroniony, więc obchodzimy się z nim jak z jajkiem, bym powiedział. Ale naprawdę polecam go. Jest trudny do znalezienia, ale da się go znaleźć.
0: A jeżeli chodzi o palce u marlaka, to coś moglibyśmy wyjaśnić?
1: To jest też fantastyczny grzyb, który występuje w Polsce. To jest Xylaria polimorfa. On wygląda bardzo upiornie, ponieważ to są elementy wystające z ziemi, z martwego drewna, czarne, jak martwe,
0: można
1: jak
0: się palce
1: wystraszyć. U marlaka. Tak, można się wystraszyć. Mhm. Można go spotkać w starych, butwiejących lasach. No nie jest jadalny, ale jego wygląd z pewnością robi naprawdę wrażenie.
0: No, jeśli państwo mieli okazję znaleźć jakiś wyjątkowy grzybowy okaz, to proszę dać nam znać. Można zadzwonić 606-787-8778. Zawsze jesteśmy do państwa dyspozycji. Można wysłać głosówkę przez naszą stronę internetową albo przez aplikację i można do nas napisać na studio@radioloc.pl. A ja sobie pomyślałam, że skoro zmiana czasu przed nami, no to nie od rzeczy będzie z Edytą Bartosiewicz na zegar trochę popatrzeć.

0: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
1: Bez pośpiechu udało mi się wywalczyć tę poranną kawę, także jestem uratowana. I co u nas? Czas grzybobrania, który się jeszcze nie skończył, a ponieważ popadało i jeszcze ma padać, to jest szansa na kolejny grzybowy pik i my troszeczkę Państwa oswajamy z takimi nietypowymi grzybami. Pojawiły się na przykład palce umarlaka. Jak sobie Państwo sprawdzą ten grzyb o takiej nazwie, przypominam, palce umarlaka, jak on wygląda, to naprawdę można się wystraszyć. A taka piestrzenica kasztanowata też, jak nam mówi leśnik Łukasz Rymszewicz, może nas nieco wystraszyć.
2: To jest grzyb pomarszczony, brązowy kapelusz, który przypomina mózg. Bardzo nietypowy kształt, ale ciekawie też wygląda faktycznie w przyrodzie. Można go spotkać. Jest bardzo trujący, choć dawniej uważano, że po odpowiedniej obróbce można go jeść. Z takich fantastycznych grzybów, które warto zobaczyć w naszej przyrodzie, naszej pięknej przyrodzie, jest okratek australijski, nazywany potocznie palcami diabła. To jest grzyb o czerwonawym wyglądzie, przypominającym rozkładające się palce. Wydziera bardzo nieprzyjemny zapach, co przyciąga owady. Choć wygląda ciekawie, też jest niejadalny.
1: Mm-hmm. Umarlaki, diabły, te nazwy też są takie ciekawe.
2: To prawda. No, nazwy się biorą z tego, że człowiek sobie, jak widzi takiego grzyba, wyobraża coś i taka nazwa potoczna występuje.
1: A ja bym jeszcze chciała o ucho bzowe spytać.
2: Ucho bzowe, tak. On rośnie na bzie czarnym, czyli na takim, który my spotykamy. Bardzo często występuje, jest popularny tak naprawdę zarówno w lasach, jak i w ogrodzie. Jego kształt przypomina ludzkie ucho, więc dlatego tak się nazywa ucho bzowe. Jest jadalny i często wykorzystywany w kuchni azjatyckiej. Jest to taka, bym powiedział, zamiennik grzybów shiitake, więc można spokojnie sobie korzystać z takiego grzyba.
1: No ja sobie tak czasem myślę, że taka praca leśnika to ma naprawdę wiele zalet i poznawanie tych niesamowitych gatunków grzybowych to jest tylko jedna z tych zalet. Zachęcam Państwa do poszukiwań, a niebawem w Radiu Łódź podsumowanie tygodnia, na które zaprosi Michał Dąbrowski.

0: Radio Łódź gra dla Państwa w sobotę, 10 października. 20 minut pozostało do 10.
1: 7 dni w Łodzi i regionie.
2: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na dziennikarskie podsumowanie tygodnia w Radiu Łódź. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami Tomasz Bogołębski z telewizji To Ja, uszanowanie.
3: Dzień dobry.
2: A zaczynamy od najświeższych informacji dotyczących bezpieczeństwa, bo nic nie jest w ostatnich czasach ważniejsze od tego. Więcej policyjnych patroli pojawiło się przy szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Łódzkiem, a także w całym kraju. To reakcja na serię tragicznych i niebezpiecznych zdarzeń. Przypomnijmy, najpierw w Ostrołęce 19-latek zranił 9 osób, a w czwartek Podwyżkowem 15-latek zaatakował pracowników szkoły. Zginęła 37-letnia woźna. Także w czwartek udało się najprawdopodobniej zapobiec kolejnemu zamachowi w sierpcu, także na Mazowszu. Te dni przyniosły poważne ataki, zagrożenia, wątpliwości, najróżniejsze pytania. Jak mówi Radio Łódź wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka, nigdy nie słyszałam, żeby ktoś wkroczył do szkoły i żeby ktoś w szkole zginął. Raczej zawsze czytaliśmy o tym w doniesieniach zagranicznych, głównie amerykańskich. Mamy nowy rodzaj zagrożenia i musimy dostosować się do aktualnych zagrożeń. W poniedziałek dojdzie do spotkania przedstawicieli miasta, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Policji i Straży Miejskiej. Widzimy, że to rzeczywiście jest sprawa poważna, albo może jeszcze inne pytanie. Czy to jest bardzo niefortunny zbieg okoliczności, czy może jednak jeszcze coś innego?
3: Nie sądzę, żeby to był zbieg okoliczności i myślę, że te tropy, które nas prowadzą do sieci, są słuszne. My nie wiemy, co dzieci robią w internecie i to jest poważny problem rodziców, którzy powinni jednak bardziej kontrolować to, że jak dajemy dziecku komputer czy komórkę, to to dziecko automatycznie nie staje się grzeczne, tak? Tylko to dziecko jest w jakimś innym świecie i to, że ono siedzi w czterech ścianach i teoretycznie jest bezpieczne, bo gdzieś tam się nie włóczy po podwórku, to nie znaczy, że jest bezpieczne, bo komórka i internet otwiera wszystkie furtki. I najprawdopodobniej w którejś z tych furtek znaleziono jakiś głupi challenge czy coś podobnego. Nie wiem, czy tak było, ale jest duże prawdopodobieństwo, bo naprawdę z pozoru niewinna aplikacja jak Roblox, które sobie dziecko na komórce instaluje i rodzic mówi fajnie, bo to takie klocuszki jakieś tam.
2: A to też jest droga na skróty często, bo jak dam dziecku ten telefon czy komputer, no to mam spokój na 2 godziny, czy nawet więcej.
3: I teraz zbieramy żniwo tego, że rodzice parę lat temu myśleli, że to nie jest kłopot. Myślę, że teraz ta świadomość wzrosła. Natomiast no, to jest 15-latek, który był puszczony samopas. I on gdzieś w internecie sobie hasał i doszedł do takich wniosków, że on w ogóle nie asymiluje się w społeczeństwie. On myśli, że jest bezkarny, tak? Że może wszystko, że on sobie może wziąć nóż, wejść do szkoły. To jest wielka tragedia, szczególnie no, dla rodziny tej 37-latki, która nie żyje. No to ja sobie nie wyobrażam tej tragedii. Natomiast no, chłopak, który ma 15 lat, moim zdaniem powinien być sądzony jak dorosły. I tutaj już jest odpowiedzialność. I to nie jest tak, że cały świat wokół jest winny, że dziecko czy chłopak dokonał tego czy innego czynu, tylko on też musi wziąć odpowiedzialność. Bo skoro wiedział, jak wziąć nóż, to powinien też wiedzieć, jak wziąć odpowiedzialność za to, co zrobił.
2: A pytanie, czy nie będzie znowu tak, jak przy różnych tego typu zdarzeniach, czy to kiedy mieliśmy zamach na kolej, czy to kiedy dochodziło do innych różnych aktów sabotażu, że będziemy reagować nie dość, że punktowo, to jeszcze tymczasowo. Że znaczy, za miesiąc, dwa zapomnimy o tym, że trzeba z dziećmi rozmawiać, że warto im poświęcać czas i nie puszczać ich samopas, jak
3: znaczy,
2: to
3: ująłeś. Jasne, znaczy te patrole policji, te spotkania w szkołach, to jest wszystko dla nas, tak, żebyśmy my się odczepili, żeby już media przestały pisać i żeby ten temat jakoś umarł śmiercią naturalną, no bo wiadomo, co my możemy wypracować. Tutaj rodzic ponosi największą odpowiedzialność i to rodzic powinien ingerować w to, co robi dziecko w internecie albo w sieci. To nie jest tak, że my dziecku dajemy komórkę, ono ma tę komórkę bez żadnych ograniczeń, a my potem mówimy, że my nie mamy z nim kontaktu, jeżeli szkoła tę komórkę dziecku na 6 godzin odbiera. To jest kabaret. I to rodzice są winni, rodzice powinni się uderzyć w pierś za to, co robią swoim własnym dzieciom, puszczając te dzieci samopas, tak jak powiedziałeś, do gry komputerowej typu Fortnite, do Robloxa, do Discorda, bo myślą, że to są bezpieczne zajęcia. Nie, to nie są bezpieczne zajęcia i tam są naprawdę dorośli ludzie się logują i z tymi dziećmi rozmawiają. Jeżeli ktoś ma słabszą konstrukcję psychiczną, to myślę, że łatwo jest nim manipulować, choćby w ten sposób, tak, nie podoba ci się to, weź nóż, zrób to i tamto. I część osób to robi. Ja nie wierzę, że są jednego dnia trzy ataki. Ja nie mówię, że to była zorganizowana grupa, ale no coś musi się dziać. Tylko, że teraz gorsze, co nam się może stać, to dezinformacja i to, że teraz pojawiają się w sieci już miliony informacji o tym, że teraz będzie krwawy czwartek, krwawa
2: piątek,
3: sobota.
2: Tak,
3: piątek. I cały czas będziemy w tym strachu żyli. No też o to chodzi czasem. I być może to ktoś ma intencje w tym, żeby społeczeństwo zaczęło się bać.
2: Nie, nie, to czerpmy informacje tylko ze sprawdzonych źródeł, sprawdzajmy trzy razy coś, co przeczytamy w sieci, tylko aby pewno miało miejsce i
3: dokładnie.
2: Przede wszystkim starajmy się nie panikować, ale też pamiętajmy o tym, że ważne jest to, żeby reagować nie tylko w tej sytuacji już krytycznej, ale także długo, długo przed nią, żeby po prostu do niej nie doszło. Pozostajemy w sieci, ale w dużo mniej, wydaje się, drażliwym i tragicznym wymiarze, ale na pewno w tym strategicznym. To był trudny poniedziałek dla pasażerów, kierowców, pieszych, rowerzystów, wszystkich w Łodzi, bo ruszyły prace na skrzyżowaniu Kilińskiego i Pomorskiej. Tam torowisko rzeczywiście było w stanie krytycznym i awaryjnym. Natomiast informacji o tym, że kilkanaście linii autobusowych i tramwajowych kursuje objazdami po mieście, że to jest największa zmiana w komunikacji miejskiej, chyba taka wymuszona, można by powiedzieć, reforma od wielu, wielu lat. Próżno szukać na ten temat informacji na profilach, czy to pani prezydent, czy to innych wiceprezydentów. Pojawił się jeden post na profilu Łodzi w sobotę rano, jak dobrze pamiętam, ale oprócz tego absolutna cisza. Czy to jest porażka komunikacyjna i w tym wymiarze transportowym i tym medialnym, społecznościowym?
3: Tak, to jest porażka. Komunikacyjnie tam powinien być wiceprezydent, ktoś odpowiedzialny za drogi, dyrektor departamentu i komunikować to dużo wcześniej, że będziemy to zamykać. Dlaczego będziemy to zamykać? Dlaczego nie czekamy na koniec prac na Placu Wolności, na Nowomiejską i Legionów? Mam wrażenie, że wymknęło się trochę spod kontroli te kilkanaście, kilkadziesiąt dróg, które przebudowywujemy w roku 2026. I ja przypomnę tylko, że część z nich to jeszcze pochodzi z 2025 roku, bo to się nakłada. I to się będzie nakładać dalej. To nie jest tak, że to się w magiczny sposób skończy. Ciężko to skoordynować i myślę, że to było największe wyzwanie. Nie wiem, po co były te wypowiedzi na początku roku, że tym razem to będzie dobrze skoordynowane, bo nie jest dobrze skoordynowane i materia drogowa jest nieprzewidywalna. I ciężko to skoordynować, tak? Tylko, że osoba, która wsiada do autobusu czy do samochodu, nie musi tego ani wiedzieć, ani rozumieć. Ja po prostu wiem, że nie mogę wyjechać z osiedla i stoję w korku i jadę zamiast 12 minut 47. I to, że tam jest jakiś wodociąg, który trzeba przebudować, mnie zupełnie nie interesuje, bo są przedstawiciele wybrani przez nas wszystkich, którzy mają o tym myśleć. I mam wrażenie, że troszeczkę wzięliśmy na siebie za dużo. Jest obietnica bardzo ambitna, że nie będzie dziur do końca kadencji. Mamy naprawdę dużo dróg w przebudowie i poprawił się stan dróg. To trzeba powiedzieć. Już nie mamy takich dziur, jak jeszcze ja pamiętam, jak robiłem w roku 2017 czy 2018. To w styczniu czy w lutym można było w ciemno wyjść na ulicę i zrobić materiał o tym, że są dziury w drogach. Teraz jest to gorsze, no tylko, że zrobiliśmy bardzo dużo rzeczy, robimy bardzo dużo rzeczy w jednym miejscu.
2: Taka terapia szokowa.
3: I mam wrażenie, że nikt na tym nie panuje i nikt nawet nie chce nad tym panować. To znaczy, jakbyśmy wzięli urzędnika jednego czy drugiego i zaczęli go przepytywać z kartką w ręku, kiedy to się miało zakończyć, ile to kosztowało i kiedy podpisano umowę, to nie ma chyba takiej osoby, która by to wszystko spamiętała.
2: Czyli w połowie trwającej, bieżącej kadencji jesteśmy już pod koniec kadencji poprzedniej, w 2023 roku, kiedy też mieliśmy wiele dużych inwestycji w całym mieście, a o terminach to mogliśmy już zapomnieć.
3: Ja nawet
2: już wtedy
3: myślę,
2: wszyscy
3: zbiorczo
2: słyszeliśmy, że koniec 2023 jest definitywny.
3: Ja myślę, że jest gorzej, Michał. Ponieważ w 2023 to były te duże inwestycje, a teraz my mamy bardzo dużo punktowych, ale też kluczowych. To nie są takie przebudowy jak kiedyś, że my robiliśmy, nie wiem, ulicę 150 metrów, Moniuszki na przykład, to moja ulubiona ulica. Tam była konferencja prasowa, drodzy państwo, i tam nam powiedziano, że w 3 miesiące się wyrobią. Oni to remontowali 2 lata. I takich dróg było multum w Łodzi. Teraz remontują krócej, co nie znaczy, że uda się albo da się wyremontować ulicę w 3 miesiące. Dobry przykład to jest ulica Kniaziewicza, zdaje się. Ulica Kniaziewicza miała być gotowa w roku 2025, a jakże w grudniu. Potem w kwietniu była konferencja, że już jest finisz, A potem ta konferencja była powtórzona. Tam kilka razy finiszowali. Teraz już można normalnie samochodem jechać, ale jak tam ostatnio byłem, to z tej zieleni, miejsc parkingowych i tych takich pobocznych prac, to tam jeszcze nic nie zostało zrobione. Ja się pytam, no bo takich dróg jest więcej. Akurat daj Boże, że tu możemy... Wielkopolska to w ogóle stoi. Ta część miasta w ogóle stoi, bo tam jak Lutomierską rozpoczęto i Lutomierska jest jednokierunkowa, to przy tym natężeniu remontów na Olsztyńskiej, na Pojezierskiej, na Hipotecznej, na Srebrnej, to prywatny deweloper tam przebudowuje coś i też się z miastem tak średnio porozumiewa, bo to też miało być do końca wakacji. No to tak, fajna była konferencja w czerwcu, że w wakacje wyremontujemy dużo, żeby potem jak studenci wrócą i uczniowie do szkół, żeby było łatwiej, no to sobie państwo sami ocencie, czy jest łatwiej w październiku 2020.
4: Myślisz, że w tym roku jeszcze pojedziemy ulicą Kaczeńcową? Na
3: Nie.
4: zachodzie miasta. To
3: Nie
4: jest
3: sądzę.
4: Nowa ulica na Teofilowie, która została już wybudowana. Jest naprawdę tam ładnie. Zapraszam na radiołódź.pl. Tam można zobaczyć zdjęcia. Natomiast nie pojedziemy nią, przynajmniej zgodnie z prawem, chociaż teoretycznie to jest rzeczywiście taka ziemia niczyja, trochę taka zielona linia na granicy światów, dlatego że wojewoda uchylił decyzję pozwalającą na realizację tej inwestycji, bo miasto nie miało decyzji środowiskowej i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Słyszeliśmy, jak ostatnio gościem Radia Łódź był prezes Łódzkich Inwestycji Grzegorz Nita, że robimy wszystko, żeby jeszcze w październiku udało się tę ulicę zalegalizować, odblokować. To jest realne?
3: Chyba już nie. Tak mi się wydaje, bo był ponownie złożony chyba wniosek o ZRIT, ale to 2 miesiące będzie trwało. Są jakieś dzierżawy podpisywane z właścicielami tej ziemi, no bo teraz mamy naniesienie nielegalne w postaci drogi i chodnika na ulicy Kaczyńcowej. Można jeździć, bo droga jest gotowa. Są znaki nawet odsunięte, bo mieszkańcy sobie je odsunęli, więc droga jest przejezdna jak najbardziej. Tylko że jak będzie kolizja, albo coś tam nam wyskoczy i będziemy mieli wypadek, to wtedy będzie problem, bo ubezpieczyciel nam nie wypłaci pieniędzy. Więc to jest, to trzeba mieć z tyłu głowy, natomiast no jeździć można. Czy to się rozwikła? Jaki ma plan? Jaki plan mają łódzkie inwestycje? To ja do końca nie wiem, bo ten plan miał być przedstawiony, natomiast nie jest. Czy to będzie październik? Wątpię, bo chyba Łódzki Urząd Wojewódzki nie do końca chce iść na współpracę. To znaczy, no tam jest jakaś wykładnia prawa, z którą się nie zgadzają łódzkie inwestycje, łódzki magistrat, natomiast no jakaś jest. No i teraz zanim sąd rozstrzygnie, która jest dobra, a która jest zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym, no to poczekamy do wiosny przyszłego roku pewnie.
4: Ale to jest chyba taki pierwszy przypadek w historii łódzkich remontów i łódzkich inwestycji. I nie chodzi mi o spółkę, tylko chodzi mi rzeczywiście o te prace.
3: Znaczy ktoś to wziął
4: drogowe
3: na klatę, no i teraz ta osoba, która powiedziała, że dobra, ja to biorę na siebie, no powinna wyjść i wziąć to na siebie, bo nie wierzę, że tak nie było, że ktoś powiedział, że dobra, dzielimy, nie będziemy brać tej
4: czekać
3: decyzji środowiskowej.
4: Tak,
3: no bo decyzja środowiskowa wydłuża proces inwestycyjny, a my nie mamy też czasu na to. Więc ja rozumiem ten podział osobiście, tak? Że ulica Kaczyńcowa to ulica Kaczyńcowa, to jest przedłużenie do Rąbieńskiej, a trasa Wojska Polskiego, która jest daleko od Wojska Polskiego, więc łączy traktorową z Kaczyńcową, to druga inwestycja. Wystarczyło rozpisać dwa przetargi i nikt by się nie czepiał. A skoro mamy jeden przetarg, jednego wykonawcę, jeden projekt, jednego projektanta, który też, no też musiał, ta firma też musiała tę decyzję środowiskową by musiała uzyskać, tak? Więc ta cała procedura była po jej stronie. No to jest duże wyzwanie, myślę, i teraz to jest coś, o czym będzie ciężko mówić łódzkiemu urzędowi. No szczególnie, że ja przypominam, że wojewoda jest z Koalicji Obywatelskiej. Pani prezydent też jest z Koalicji Obywatelskiej. A ja mam wrażenie, że my jesteśmy w takim porządku aksjologicznym, że znowu jest wojewoda z PiS-u. Albo ta narracja powraca, tak? Że ktoś nam robi na złość. No i czasem nie jest tak, że ktoś robi na złość, tylko czegoś nie zrobiliśmy. No myślę, że sąd musi to rozstrzygnąć, bo każda ze stron upiera się przy swoim.
4: To jedziemy dalej Kaczyńcową, to znaczy tam, gdzie Kaczyńcowa co prawda nie przebiega, ale dojeżdżamy na łódzkie Błonia, bo jak się okazuje, Łódź Summer Festival miał napędzić łódzki biznes, restauracje, hotele, taksówki, sklepy i punkty z pamiątkami. To właśnie tam trafiły pieniądze wydawane przez osoby przyjeżdżające na tegoroczne huczne urodziny Łodzi. Łącznie turyści mieli zostawić tutaj
2: niemal 90 milionów złotych, z czego niemal 70 milionów miało zostać w Łodzi. Natomiast do miejskiej kasy wraca prawie co dziesiąta złotówka wydana przez uczestników Łódź Summer Festival. 8 milionów złotych takie mają być szacowane przez prywatną firmę, która przygotowała taki raport, takie opracowanie. 8 milionów złotych ma trafić do miejskiej kasy właśnie dzięki tym zakupom realizowanym podczas Łódź Summer Festival. To jest coś, co się udało, czy może jednak to jest rzeczywiście impreza przeskalowana, jak niektórzy mówią, że po co nam festiwale, skoro mamy tyle innych rzeczy do realizacji?
3: No, znaczy festiwal jaki jest, każdy widzi. 8 milionów złotych to nie jest jakaś wygórowana kwota, jeżeli chodzi o ten przychód. W zasadzie to dochód chyba, tak? W 2027 roku, tak, te pieniądze trafią do budżetu. Ile my wydajemy na ten festiwal? Bo zdaje się, że nie dowiemy się tego.
2: W ubiegłym roku to było chyba 14.
3: 15. A to właśnie nie.
2: Znaczy, to był budżet festiwalu, ale jaka była część udziału sponsorów i partnerów, jaka miasta? Słyszeliśmy, że miasto dało chyba około 5-6 milionów, jak dobrze pamiętam. Jakoś
3: no być
2: tak
3: może. To
2: się
3: wiem, rolowały. Że to jest takie owiane tajemnicą zawsze. Ile miasto wydaje na festiwal? No, a to trzeba policzyć, to trzeba przeanalizować, to trzeba odjąć do potęgi, tu dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Więc my się nigdy tego nie dowiemy tak naprawdę. Ale taki raport bym chciał zobaczyć. Natomiast no, to, że przedsiębiorcy zarobili, no to jak najbardziej to jest in plus. Jeżeli mówimy o 67 milionach złotych, jeżeli to prywatna firma wyliczyła, to są naprawdę duże pieniądze. No i do tego miasto zarobi te 8, no ale jeszcze państwo zarobi kolejne 8,
2: 40.
3: Albo więcej nawet, tak, no bo VAT i te wszystkie podatki. Fajnie, że ktoś przyjeżdża do Łodzi i zostawia tu pieniądze. Nie wiem, to wychodzi, że 300 zł na głowę jakoś tam, 300, 350. Zależy ilu tam uczestników było, bo też tego nie wiemy.
2: Niemal 800 tysięcy unikalnych uczestników, tak to jest ujęte w tym raporcie.
3: A 800, ale to jest tak, że 800 tysięcy osób, czy one się powtarzają? No bo jedna osoba idzie w piątek na festiwal, w sobotę i w niedzielę i one są pewnie łączone, to jest jako trzy osoby są odbierane, a nie jako jedna. Więc ta osoba jakieś tam zostawia pieniądze. Moim zdaniem festiwal, ja jestem za. Okej. Okay. Znaczy, mamy bardzo dużo pilniejszych potrzeb w Łodzi. Ja się zgadzam. Ale ten festiwal, myślę, że on jest na mapie Łodzi, na mapie Polski, on już jest tak zarysowany, że pół Polski tu przyjeżdża po to, żeby się pobawić za free.
2: Tomasz Bogołębski, Telewizja To. Ja bardzo dziękuję.
3: Dzięki wielkie.
2: Dobrego dnia, weekendu, do usłyszenia.
0: Tydzień w Łodzi i regionie podsumowany. To jest Radio Łódź bez pośpiechu. 3 minuty pozostały do 10:00.
5: Autopromocja.
6: Pytania o sprawy najważniejsze.
7: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
8: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
6: I najważniejszych ludzi świata.
9: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
6: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
10: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
6: I dla świata.
11: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
6: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20:00 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
12: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
13: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
14: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
15: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
12: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
16: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
17: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
18: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
19: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
20: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
21: O, jest za mało policji.
22: No, porządku, czystości i spokoju.
12: Radio Łódź. Więcej niż radio.
5: Autopromocja. Reklama.
23: Wszystko o zdrowiu. O profilaktyce. O nowych metodach leczenia. Gdzie i jak się badać. Gdzie się leczyć. Na wasze pytania odpowiadamy w audycji Zdrowym Być. W każdy poniedziałek po 10:40 w Radiu Łódź i na radiołódź.pl.
24: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: No to wchodzisz?
2: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
3: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chrupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
5: Po reklamie.
0: Minęła 10:00. Na wiadomości Radio Łódź zaprasza Małgorzata Błażewicz.
4: Prawie 50 tysięcy kontroli w polskich szkołach. Są kolejne zatrzymania. Wielka impreza, wielkie pieniądze. Znamy bilans Łódź Summer Festival. Iga Świątek inwestuje w zdrowie psychiczne najmłodszych, tym razem w Piotrkowie. W dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, ale lokalnie będą rozpogodzenie. Policyjne zatrzymania w całym kraju. Funkcjonariusze zatrzymali w całym kraju 76 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli, wszczynaniem fałszywych alarmów albo posiadaniem niebezpiecznych narzędzi w szkole. Łącznie funkcjonariusze przeprowadzili prawie 50 tysięcy kontroli w polskich szkołach. Policyjne inspekcje będą kontynuowane do czasu uspokojenia sytuacji po atakach nożowników w mazowieckich szkołach. O szczegółach mówi Michał Makowski.
21: 17-latek z Przasnysza na Mazowszu usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu oraz kierowania gruźb karalnych. Grozi mu do 8 lat więzienia. Uczeń zamieścił w sieci film sugerujący, że w jednej z lokalnych szkół dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia. Policja traktuje poważnie każde zgłoszenie dotyczące gruźb lub zagrożenia, powiedziała Polskiemu Radiu podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
25: Przypominamy również, że każda zapowiedź wywołania alarmu lub popełnienia przestępstwa niesie za sobą poważne konsekwencje prawne.
21: Z kolei w Legnicy dolnośląscy policjanci zatrzymali 16-latkę, która na grupowym komunikatorze wysłała wiadomość zawierającą groźby karalne. Nastolatka zeznała, że chciała tylko zażartować, ale jej zachowanie wywołało strach wśród innych uczniów. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: W Łódzkiem także doszło do niepokojących incydentów. W plecakach dwóch 13-latków znaleziono noże. Dwie nastolatki zmyśliły historię o napaści, a 16-latek ze Zduńskiej Woli opublikował w sieci film sugerujący zagrożenie w szkole. W poniedziałek kurator oświaty spotka się z dyrektorami szkół i służbami w Łódzkiem, by omówić dalsze działania na rzecz bezpieczeństwa. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Decyzja ma związek z reportażem Kanału Zero, w którym dwie były współpracowniczki zarzucają politykowi agresję, poniżanie i przemoc fizyczną. Były wiceminister rolnictwa pochodzący z regionu łódzkiego zaprzecza oskarżeniom i nazywa je pomówieniami. Szef klubu Koalicji Zbigniew Konwiński poinformował, że zawieszenie obowiązuje ze skutkiem natychmiastowym, a sprawę mają zweryfikować odpowiednie służby. Prawie 800 tysięcy uczestników i 90 milionów wydanych złotych. Tak w liczbach wygląda podsumowanie Łódź Summer Festival. W ostatni lipcowy weekend tysiące mieszkańców i przyjezdnych bawiły się z okazji urodzin stolicy regionu. Wynikom przyglądał się nasz reporter Michał Dąbrowski.
26: Niemal 800 tysięcy osób wydało prawie 90 milionów złotych podczas Łódź Summer Festival. 7 z 10 złotych zostało wydanych w samej stolicy regionu na przykład noclegi, gastronomię i zakupy spożywcze, a prawie co dziesiąta złotówka wróci do budżetu miasta w podatkach.
27: To jest naprawdę potężny pieniądz i ten pieniądz w dużej mierze zostaje właśnie w łódzkich kieszeniach. Zarabiają taksówkarze, gastronomia zarabia też łódzkie orientarium albo fala.
26: Mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, a radny Kosmanykiel odpowiada.
28: To, na co zdecydowanie bym zwrócił uwagę, to jednak na przedstawienie pełnych kosztów, które poniosło miasto.
26: Na ostateczne rozliczenie festiwalu trzeba jeszcze poczekać, bo miasto liczy pieniądze wydane przez magistrat oraz sponsorów i partnerów. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
4: Kolejna edycja Łódź Summer Festival odbędzie się w przyszłym roku, w przedostatni lipcowy weekend.
29: Więcej na radiołódź.pl.
4: W szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim powstaje poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Na jej utworzenie Iga Świątek przekazała 200 tysięcy złotych. Nowa poradnia ma służyć dzieciom i nastolatkom, którzy zmagają się z problemami emocjonalnymi czy trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie znajdą tam również ich rodziny. Pieniądze pozwalają przygotować pomieszczenia, a remont już trwa, mówi Wiesław Chudzik, dyrektor piotrkowskiego szpitala.
1: Mamy dwa pomieszczenia dla psychologów, jeden gabinet dla lekarza specjalisty psychiatrii. Oprócz tego mamy jeszcze piękny gabinet zrobiony na tak zwaną terapię grupową.
6: Należą się pani Idzie Świątek podziękowania, że wsłuchała się po prostu w apele specjalistów i także mój, który mówił o tym, że jest ogromna potrzeba wspierania, leczenia, tak, ale też przeciwdziałania zaburzeniom zdrowia psychicznego.
4: Dodała Marta Boczkowska, specjalistka psychologii klinicznej. Do tej pory w Piotrkowskim Szpitalu działa poradnia zdrowia psychicznego wyłącznie dla dorosłych. Nie wiadomo jednak, kiedy nowa placówka przyjmie pierwszych pacjentów. Następne wiadomości Radia Łódź o godzinie 11. Zapraszam.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Sytuacja z pogodą wygląda tak, że pada, siąpi z niewielkimi przerwami i tak będzie cały weekend. Do tego jeszcze dzisiaj silniejszy wiatr, który się uspokoi dopiero wieczorem. Ciśnienie spada i upał też zelżał. Od 13 do 15 stopni dzisiaj wskażą termometry w naszym regionie i to jest oczywiście maksimum, bo na razie w Łodzi mamy 11 kresek.
7: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
29: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
0: Jest sobota, 10 października, to jest 283 dzień roku, tylko 82 dni do końca tego roku pozostają. Paulina, Daniel i Franciszek to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego dla Państwa.

0: To jest Radio Łódź bez pośpiechu. Ja się zastanawiam, co można robić bez pośpiechu, co się najlepiej robi. Myślę, że te planszówki, których święto dzisiaj przypada, tak informuje niezastąpiony kalendarz świąt nietypowych, to jest dobre rozwiązanie na taki właśnie relaks bez pośpiechu. A panowie w co grają?
1: To jest Warhammer Age of Sigmar. Toczy się obecnie bitwa pomiędzy siłami porządku a siłami śmierci. Bitwa jest dość zacięta, na punkty wygrywam, niestety jednostki spadają mi ze stołu cały czas. Wykorzystujemy jedynie figurki oraz stosy książek, w których są opisane do nich zasady. Są takie żołnierzyki dla dorosłych.
2: Satysfakcja, że można w końcu to nasze hobby w jakiś sposób i spędzanie czasu ze znajomymi.
0: Proszę dzisiaj koniecznie poszukać w szafach planszówek. Przy okazji można nam dać znać, które gry planszowe należą do państwa ulubionych, na których się państwo wychowali, do których lubią wrócić. No i w ogóle, kiedy ostatnio rozegrali państwo partyjkę w takie gry planszowe? Można powspominać na studiomałpa.radioloc.pl. Można do nas zadzwonić 606 787 7878 i można nagrać głosówkę.

0: Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło z utworem Samoloty. I dodajmy, że gra planszowa pod taką nazwą też jest dostępna. Słuchają Państwo Radia Łódź. Mam nadzieję, że już wszyscy zajrzeliśmy na półki w poszukiwaniu długo niewyciąganych gier planszowych. Być może trzeba je będzie nieco odkurzyć. Pamiętam jak dziś, kiedy przyszedł do mnie po raz pierwszy Jarosław Michalak z łódzkiego klubu miłośników Skrable. I tak to wyglądało.
1: Każda rozmowa o skrablach zaczyna się od tego.
0: No właśnie, już wszyscy chyba wiedzą, o co chodzi.
1: No Skrable to jest jedna z trzech najpopularniejszych gier logicznych
0: na świecie.
1: No jeszcze do tego dochodzą brycz, szachy, no i ostatnio poker. Bardzo wiele osób trzyma komplet skrabli w domu. Jest tylko kwestia taka, żeby wygrywać, przynajmniej, bo to jest gra strategiczno-taktyczna, logiczna.
0: Ale pan mi powiedział chwilę temu, że przyjdzie Brekto z ulicy i wygra.
1: A to jest taka anegdota. Nasz były prezes, po tym jak przyszedł jeden z naszych obecnych kolegów po raz

0: Powinna być obowiązkowa gra zawodowa.
1: No i od tego czasu, jeśli tylko nadarzy się sposobność, siadam do skrabli, także wielkie dzięki panie Jarosławie. A w co państwo lubią zagrać? Szachy, warcaby, monopoli i jakieś ulubione opcje, co państwo proponują? Nie wiem, czy gry karciane też można zaliczyć do planszówek, ale może po prostu ustalimy, że szukamy ulubionych gier bez prądu.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy Wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam, Piotr Bielawski.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
5: Veni, vidi, winyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak.
4: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
6: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
7: No to wchodzisz?
8: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
9: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
10: 28 minut do 11:00.

0: Trochę Państwa podkręcam dzisiaj planszówkami i bardzo ciekawą historię teraz Państwu sprzedam, bo miałam przyjemność rozmawiać z niewidomym nauczycielem Andrzejem Jakubowskim i spytałam go wówczas, czy grywa w planszówki i powiedział oczywiście, nie widzę przeszkód, nie żartuję, naprawdę tak powiedział. Okazało się, że jest popularyzatorem najtrudniejszej gry świata, czyli Go. Go to jest gra, która powstała w Azji 4000 lat temu. Wymyślili ją mnisi tybetańscy, przejęli z czasem Japończycy, którzy ustalili takie niezmienne zasady, także jeżeli chodzi o kulturę gry.
1: Dla mnie jako nauczyciela, pedagoga, wychowawcy istotne jest to, że ludzie grający w tą grę muszą prezentować sobą kulturę osobistą i okazywać ją w stosunku do swojego przeciwnika. No, partii Go nie zaczyna się bez wypowiedzenia i podania sobie ręki i wypowiedzenia słów miłej gry. Kończąc grę również dziękujemy sobie podaniem ręki, ukłonem i staramy się nie okazywać radości z tego, że wygraliśmy, żeby w jakiś sposób nie wpływać negatywnie na zawodnika, który przegrał. Więc tu, podobnie jak w innych sportach japońskich czy wschodnich, mamy do czynienia z oceną na zasadzie Q i Dan. Ja chciałem i chcę nadal popularyzować tę grę w środowisku osób niewidomych. Dlaczego? Dlatego, że jest to po pierwsze najtrudniejsza gra planszowa świata. Natomiast same podstawowe zasady tej gry są bardzo proste. Są bardzo proste, bo są tylko białe i czarne kamienie. W zasadzie można powiedzieć, że 30 sekund wykład zasad gry, 30 lat, żeby dobrze w nią grać, bo cała trudność polega na tym, że w miarę grania okazuje się, że jest tyle możliwych ruchów, tyle możliwych sytuacji na planszy, że trzeba je poznać, trzeba wiedzieć, jak zagrać, dlaczego tak zagrać i tak dalej, i tak dalej. I to usprawnia nasz mózg, usprawnia nasze myślenie, usprawnia naszą orientację przestrzenną, bo musimy się orientować. Plansza turniejowa to jest 19 na 19 skrzyżowań, bo my kamienie stawiamy nie na polach, tylko na skrzyżowaniach, więc no, mamy 181 czarnych kamieni i 180 białych kamieni. W związku z tym ilość możliwości jest bardzo duża.
0: No, ja tylko dodam, że dla osób niewidomych są specjalnie żłobione plansze i trochę inny kształt kamieni. Dzięki temu takie osoby wiedzą, gdzie są te skrzyżowania i jaki kolor kamieni mają w ręku, no i także dzięki temu osoby niewidome startują w tych samych mistrzostwach, co osoby bez wady wzroku. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał okazję grać w Go, ale podobno szachy przy tej grze to jest naprawdę łatwizna.

0: Słuchają Państwa Radia Łódź 606-787-8778. To telefon do nas. Propozycje na dziś, na gry bez prądu.
1: Mam pomysł na grę planszową na taką pogodę jak dzisiejszą. Uwaga, będzie to Chińczyk. Chińczyk, którego nie kupimy w sklepie, a którego namalujemy na stole, na podłodze razem z wnuczkami lub jakąś taką młodszą młodzieżą. Jak to wygląda? Bierzemy wielki kawał papieru, malujemy przebieg Chińczyka naszego, ja to nazywam domownika. Dzieciaki wymyślają przygody, które są po drodze. Potrzebne są do tego jeszcze dwie kostki i na przykład monetki, które zastępują pionki.
2: Państwa i miasta, króla, jeszcze tam jakieś, jeszcze tam kilka tych kielów było. W tysiąca się grało, no.

0: 606-788-7878. Gry bez prądu na dziś. Co proponujemy?
1: Gra Otello. Nie wiem, czy była już mówiona o tym.
0: Jeszcze nie.
1: Gra polega na tym, że na szachownicy mamy piony czarne i białe i ustawiamy na przemian. Pion obstawiony przez jeden kolor zmienia kolor na przeciwny. Tak w skrócie można to wyjaśnić. Jest to też pasjonująca gra, niedoceniana w ogóle. Ma ona wiele możliwości twórczych. Toczy się na szachownicy takiej jak szachy, ale jest to bardzo interesująca i ciekawa gra, w której też istnieje zespół taktyczny, w którym można się bardzo dobrze jak gdyby rozwijać swój umysł. Polecam bardzo tę grę na takie jesienne dni.
0: No to dochodzi nam Otello. I ponieważ tak sobie wspominamy trochę i podsuwamy te pomysły na gry planszowe, to chyba trzeba by spytać o te ulubione gry też najmłodsze pokolenie, które podobno używa wyłącznie gier z prądem. Pozwoliłam sobie sprawdzić.
2: Ja, Zosia i Zo jest taka gra i tam się są takie żetony. I na kartach są zwierzęta, a pod tymi obrazkami tych zwierząt są na przykład niebieski i żółty i trzeba te dwa żetony dać, żeby dostać tę kartę.
0: Ile osób może grać?
2: Najwięcej to 6 chyba.
3: Monopoli. W szachy.
4: Ja pewnego dnia znalazłam bardzo nietypową grę, która się nazywa Division 303.
5: Ja też grałem raz.
4: No i w tej grze chodzi, żeby zbierać zetony i te zetony to są niby zastrzelenia samolotu. To bardziej taka gra wojenna, ale ciekawa fabuła.
3: Skrable.
6: Eurobiznes.
0: I co jeszcze?
3: Karaluch.
0: O mój Boże.
3: No chodzi w niej o to, że ona się nazywa Raku Karacza. No i to jest, chodzi o to, że jest kostka, jest karaluch, odpalasz go i wsadzasz na planszę i tak, na kostce jest łyżka, nóż i widelec. Jak wyrzucisz nóż, to musisz odkręcić nóż tak, żeby ten karaluch przez niego przeszedł. Jak wyrzucisz łyżkę, to też tak trzeba zrobić, albo widelec, a jak ma znak zapytania, to jaki chce się można wyrzucić. I jak karaluch wpadnie do takich dołków, to wygrywasz i dostajesz żeton. I musisz uzbierać jak najwięcej żetonów.
0: Można się pobić z karaluchami. Okazuje się, że można. To ja jeszcze zaglądam do maila. Z dzieciństwa, pisze pani Ewelina, najbardziej pamiętam wielogodzinne rozgrywki w polską wersję Monopoly, czyli w Eurobiznes. No, też grałam. A dzisiaj razem z córką mamy przeszkloną szafkę pełną planszówek i karcianek. Ostatnio nawet część ogranych puszczamy w świat. Uwielbiamy i z przyjemnością zarażamy tym innych. No, mam nadzieję, że nas też dzisiaj wszyscy pozarażają.

0: Słuchają Państwo Radio Łódź bez pośpiechu. No, wywołałam temat planszówek, wywołałam temat gier bez prądu i możemy powiedzieć, lawina ruszyła, telefon właściwie cały czas dzwoni. No ale my powolutku będziemy ten temat kończyć. Mam nadzieję, że udało się trochę tych gier przybliżyć i odkurzyć. A ja obiecałam dzieciom, z którymi miałam okazję rozmawiać o planszówkach, że będą miały możliwość wykrzyczeć wszystkie swoje wierszowane wyliczanki, a zatem do dzieła.
1: No. Aniołek, fiołek, róża bez konwalia, balia, wściekły pies.
2: Padła

0: Jest.
1: No to dawaj.
2: Jeden dostał w łeb cytryną, drugi oblał się benzyną, a trzeciego gonią psy i wypadłeś raz, dwa, trzy. Za drzwi numer 123.
3: N, duera, B, Chińczyk pokonał żabę, a żaba Chińczyka, co z tego wynika? Jeszcze świnka, balbinka, balbici, bici, binka, balbi, balba, balbici, bici, ba.

0: Radio Łódź. Gramy jak z nut.
1: Autopromocja.
2: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
3: Podnoszenie ciężarów.
4: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
8: Let's do it!
7: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
8: Oh yeah!
7: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
8: Let's do it!
1: Po reklamie.
9: Słuchają Państwo Radio Łódź, jest 11. Na wiadomości zaprasza Jarosław Turek.
10: W serwisie CBA u byłego asystenta prezydenta Zgierza wypadek polskiego autokaru w Turcji i wciąż trudna sytuacja w Strefie Gazy mimo rozejmu. W regionie dzisiaj pochmurno z okresowymi opadami deszczu, na termometrze tylko około 11 stopni. CBA u byłego asystenta prezydenta Zgierza. Prokuratura potwierdza ustalenia Radia Łódź. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali dom Artura A. i zabezpieczyli znalezioną tam gotówkę. Artur A. w przeszłości był asystentem zgierskiego prezydenta Przemysława Staniszewskiego. Przewodniczący Zgierskiej Rady Miasta Łukasz Wróblewski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że firmy prowadzone przez rodzinę prezydenta i brata Artura A. w przeszłości realizowały miejskie zlecenia, a ich działalność była konkurencyjna wobec miejskich podmiotów.
11: Prezydent na pewno ma się z czego tłumaczyć, tak? Bo to jest osoba, która w swoich zadaniach miała nadzór nad miejskimi spółkami.
10: Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski odpowiedział Radio Łódź, że nic nie wie o przeszukaniu u Artura A.
1: Więcej na radiołódź.pl.
10: Wypadek polskiego autokaru w Turcji. 7 osób jest lekko rannych. Do zdarzenia doszło wczoraj w okolicach Izmir. Według informacji przekazanych przez rzecznika MSZ Macieja Wiewióra, wszyscy poszkodowani zostali objęci opieką konsularną i medyczną.
12: Autokarem podróżowało 45 osób, 7 doznało lekkich obrażeń. Jedna osoba ma złamaną nogę, żaden polski obywatel poważnie nie ucierpiał. Poszkodowani opuścili już szpital, no poza osobą, która ma złamaną nogę, bo ona musi dostać trochę dłużej. Wszyscy poszkodowani są pod opieką biura podróży.
10: Polskie służby konsularne pozostają w kontakcie z poszkodowanymi, z organizatorem wycieczki, a większość z uczestników wypadku kontynuuje podróż w Turcji. Ponad 1400 Palestyńczyków zginęło, a około 5000 zostało rannych. To jest tragiczny bilans minionych 12 miesięcy w Strefie Gazy. Mimo ogłoszonego rok temu zawieszenia broni, nadal dochodzi do izraelskich ataków. W regionie panują katastrofalne warunki humanitarne. Ponad 80% budynków przestało istnieć. Wielu Palestyńczyków straciło domy. Brakuje wody, żywności, leków i prądu. Za to, jak mówi Tomasz Cierniawski z Lekarzy Bez Granic, nie maleje liczba ofiar.
13: Zespoły Lekarzy Bez Granic wciąż leczą pacjentów z urazami po wybuchach, ranami od odłamków i postrzałów. Palestyńczycy są też spychani do coraz mniejszego obszaru za tak zwaną żółtą linię. Ponad 2 miliony ludzi tłoczy się obecnie na około 1/3 powierzchni Strefy Gazy, często w prowizorycznych schronieniach, bez dostępu do podstawowych usług.
10: Według Światowej Organizacji Zdrowia około 18,5 tysiąca pacjentów, w tym 4 tysiące dzieci, potrzebuje pilnej ewakuacji medycznej ze Strefy Gazy. Jeszcze o tym, że skończyły się dobre warunki do wycieczek po Tatrach. W wyższych partiach gór powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Szczególnie niebezpiecznie jest po północnej stronie góry w miejscach zacienionych, gdzie śnieg pozostaje twardy i zlodowe ciały. Na szczytach wiatr sięga porywach do 50 km na godzinę. Służby parku przypominają, że w ostatnich dniach doszło do śmiertelnych wypadków związanych z tego rodzaju zagrożeniami. Wyjście w wyższe partie Tatr obecnie wymaga więc doświadczenia w turystyce zimowej, a także odpowiedniego wyposażenia. Raków, czekana i kasku. A w serwisie za godzinę u nas m.in. powiemy o pracach, które mają doprowadzić do polepszenia jakości wody dla mieszkańców Konstantynowa.
8: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
9: Patrzę za okno i tak myślę, szału nie ma. Temperatura ruszyć się nie chce. 11 stopni mamy na termometrach w Łodzi już od kilku godzin. Dzisiaj w regionie maksymalnie od 13 do 15 kresek. Cały weekend możliwe są przelotne opady deszczu, a dzisiaj także mocniejsze porywy wiatru.
8: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
9: Patrycja Wojsznis program realizuje, Iza Berkowska przed mikrofonem. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania w sobotę, 10 października, z czekoladkami i kwiatami. Dzisiaj do Pauliny, Daniela i Franciszka.

0: Tak nas przywitał zespół Manam. A na co teraz czas w Radiu Łódź?
1: Czas na kulturę.
0: Na kulturę i na Annę Grublińską. Witaj, Aniu.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy od zaproszenia do Radomska. Krótko przypomnę, bo mowa o tym była w Radiu Łódź, że tam wczoraj rozpoczął się 20 już festiwal Trzy Razy Różewicz z mocnymi akcentami teatralnymi, ale nie tylko, bo to są wydarzenia reprezentujące różne dziedziny sztuki. Dzisiaj o 16:00 podsumowanie 17. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Janusza Różewicza, a spotkanie z Maciejem Proksą. To wszystko dzieje się w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. A o 17:00 Znaki Pana Śliwki, projekcja filmu i spotkanie z Urszulą Morgą. Natomiast jutro będzie znakomity spektakl. Irena Jun przyjeżdża ze spektaklem Teatru Studio Warszawa. Stara kobieta wysiaduje o 18:00, a w poniedziałek Matka Teatru Polonia Warszawa. No to Witkacy, ale tu Witkacy z Różewiczem spotka się w sposób bardzo interesujący. Krystyna Janda występuje w tym spektaklu. A w Łodzi rozmaitości się dzieją, między innymi giełda płyt w manufakturze i spotkania z twórcami. Na Krzysztofa Skibę trudno będzie zdążyć, bo to już o godzinie 12:00, chyba że ktoś ma niedaleko, ale nieco później, bo o 16:00 interesujące spotkanie z Januszem Płońskim, dziennikarzem, scenarzystą, dokumentalistą, autorem wielu książek, a także współautorem scenariusza serialu Alternatywy 4 i kontynuacji tego serialu, współautora, bo wraz z Maciejem Rybińskim i Stanisławem Bareją właśnie wymyślił to niezwykłe dzieło, a inne dokonania to m.in. książki Góralskie Tango, Balladyna Superstar, Git Czytanka z momentami i długo można by jeszcze wymieniać, to o godzinie 16:00. Trwa Polskie Forum Designu pod hasłem Lokalność. Przypomnijmy, że to jest wyjątkowa, specjalna edycja Łódź Design Festival. W ramach tego bardzo dużo wydarzeń i sporo wystaw do obejrzenia, a między innymi w Art Inkubatorze, czyli przy Tymienieckiego 3, pokonkursowa wystawa Make Me – Dziedzictwo Przyszłości. Make Me to jest coroczny konkurs właśnie łódzkiego festiwalu designu. Tutaj bardzo dużo zgłoszeń przyszło. Może też dlatego, że kryterium wiekowe nie obowiązywało tym razem. W każdym razie z 212 zgłoszeń jury wybrało 38 projektów. I to są meble, ceramika, szkło, tkaniny, obiekty codziennego użytku, w tym prace z kategorii regionalnej poświęconej przedmiotowi promującemu województwo łódzkie. Dodajmy jeszcze, że ta wystawa potem powędruje do Barcelony na Design Week i będzie pięknie reprezentować właśnie nasz region. Inne wydarzenia forum także polecamy. Do Muzeum Kinematografii w Łodzi dzisiaj można wybrać się na zwiedzanie z przewodnikiem wystawy, a właściwie nie wystawy, tylko szlaku Andrzeja Wajdy, bo wyznaczono właśnie taką ścieżkę edukacyjną, ale dla młodych, dorosłych i dorosłych, bo od lat 16 zwiedzający mogą uczestniczyć w tym wydarzeniu, a będzie można w ramach tego zwiedzania między innymi spojrzeć na scenariusz filmu Panny z Wilka, na Laskę Buchholca z Ziemi Obiecanej, na posąg Chrystusa z filmu Popiół i Diament. To tak dla zwabienia wymieniam właśnie te elementy. Dzisiaj o 16:00, a następne takie właśnie oprowadzanie dopiero 7 listopada o tej samej porze. A do Mediateki Memo, jakby ktoś chciał posłuchać takiej muzyki łączącej różne kultury, to może wybrać się na godzinę 18:00 na koncert Jogo Jankowskiej, łódzkiej wokalistki, która łączy w swojej twórczości muzykę z pogranicza popu i world music. Polecamy.
3: No i zawsze jest tak, jak przychodzi Ania, że dzieje się tak dużo, że przez ciebie nigdy nie wiem, co wybrać.
2: A ja jeszcze muszę powiedzieć, że ja tylko o niektórych wydarzeniach opowiadam. Także wiesz, bogactwo wydarzeń kulturalnych nie tylko tego największego kalibru, ale nie tylko takie są ważne. W Łodzi występuje i jest odczuwalne.

0: Radio Łódź bez pośpiechu, to już tak absolutnie kończąc temat gier bez prądu. Jeszcze jedna inspiracja.
1: Są dwie takie gry, że tylko potrzebne są dobre chęci. Pierwsza to jest trochę kredy i parę kapsli, tak zwany wyścig kolarski. Rysuje się trasę, czy to na chodniku, czy w kaskownicy. W każdym miejscu, gdzie można ten tor narysować. A drugie to jest cymbergaj.
0: Zapomniany już trochę.
1: Ja wnukowi przypomniałem. Był trochę zachwycony.

0: Radio Łódź bez pośpiechu zaprasza do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Zapraszam, mam do dyspozycji dwuosobowe zaproszenie, jeszcze sprawdzę, na dowolnie wybrany seans do wykorzystania do 7 listopada. Dzisiaj 65. urodziny świętuje Danuta Stenka, świetna aktorka filmowa, teatralna, dubbingowa. Jej urodziny troszeczkę nawiązują do dzisiejszego dnia, bo 10 października to jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, a Danuta Stenka mierzyła się z depresją i udało jej się przełamać tabu i zachęcić do rozmowy. Trzeba to docenić, zwłaszcza dziś, no ale doceniamy ją również jako świetną aktorkę. Na koncie ma wiele nagród, w tym dwukrotnie Orły, między innymi za rolę George Sand w filmie Chopin Pragnienie Miłości. A kto w tym filmie zagrał główną rolę, czyli Fryderyka Chopina, proszę napisać na studio@radiolotz.pl.

0: 28 minut po 11 przypominam nasze pytanie w konkursie kinowym. Kto zagrał główną rolę w filmie Chopin Pragnienie Miłości? Można jeszcze nadsyłać odpowiedzi na studio@radioloc.pl.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Czas dojrzałości. Odkrywamy nową wolność i rozmawiamy o trudnych zmianach. Słyszymy się w niedzielę po 7:00. Zaprasza Agata Zielińska.
3: Panie redaktorze, jak żyć?
4: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
3: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury. Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
5: Iza Berkowska
4: i Marcin Pośpiech.
1: Autopromocja. Reklama.
6: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
7: No to wchodzisz?
8: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
9: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
1: Po reklamie.
10: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
0: 29 minut do 12.

0: No to rozwiązujemy konkurs kinowy. Piotr Adamczyk zagrał rolę Fryderyka Chopina, a partnerowała mu w tej roli, w roli George Sand, Danuta Stenka, dzisiejsza jubilatka. Pan Piotr zdobywa zaproszenia do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A ja mam dla Państwa jeszcze jedno dwuosobowe zaproszenie. Muzeum Kinematografii, Kino w Muzeum Kinematografii zaprasza Państwa 21 października, to jest środa, na godzinę 19 na nowy cykl pod hasłem Wideoteka Pop Talk, Przewin Taśmę. I to jest cykl dla tych z Państwa, którzy jeszcze czują trochę zapach tej osiedlowej wypożyczalni, bo będą tutaj raz w miesiącu królowały hity VHS, oprócz samych filmów, także historia i dyskusja na ich temat. Na początek na warsztat bierzemy kultowy film Inni Alejandro Amenabara. Rok 1945 w takim wielkim, zatopionym we mgle wiktoriańskim domu. Grace czeka na powrót męża z wojny i samotnie wychowuje dwoje dzieci cierpiących na rzadką chorobę. Światło słoneczne może je zabić. Ten dom rządzi się takimi żelaznymi regułami i kiedy w progu staje troje nowych służących, dzieci zaczynają opowiadać o innych mieszkańcach domu, których nikt poza nimi nie widzi. No i wszystko zaczyna się sypać. Kto w tym filmie wystąpił w roli Grace? Proszę napisać, a my zapewniamy seans z powieścią i dyskusją dla dwóch osób.

0: No i wszystko jasne. Nicole Kidman zagrała główną rolę w filmie Inni. Zaproszenie na film trafia do pana Artura. Ja za chwileczkę napiszę w mailu, jak odebrać nagrodę. A wszystkich państwa zapraszam, a właściwie Małgosia Błażewicz zaprosi teraz na łódzkie smaki.
1: Łódzkie smaki.
2: Łódzkie smaki, Małgorzata Błażewicz, sobota, dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście jestem z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Borowej. Mówię oczywiście, bo to już jest trzeci nasz wspólny odcinek. Bardzo dobrze się u pań czuję i muszę państwu powiedzieć, bardzo dobrze karmią. Dzisiaj będziemy robić pierogi. Jak ma pani na imię?
3: Iwona.
2: Pani Iwona. Z czym będą pierogi?
3: Pierogi będą z mięsem wieprzowo-drobiowym, z kapustą i z grzybami.
2: Czyli tak, najpierw trzeba zmielić mięso, potem trzeba...
3: Najpierw trzeba podgotować.
2: Podgotować. Dlaczego pytam o takie szczegóły? Po pierwsze, nasi słuchacze być może skorzystają z przepisów pań, no bo to są przepisy tradycyjne. Po drugie, ja muszę się pani przyznać, dobrze, że nikt nie słyszy, że ja nie znoszę, po prostu nie znoszę robić pierogów. To jest dla mnie jak za karę. Przyznaję się bez bicia. Nie robię pierogów, kupuję gotowe na przykład na święta. Ale wy te pierogi robicie od A do Z. To jak przygotowujemy farsz? Od samego początku.
3: Gotujemy mięso.
2: Ile tego mięsa, w jakich proporcjach?
4: No, my tutaj mamy 7 kg mięsa, 3 kg kapusty, no i grzybków tak jest około.
2: 7 kg mięsa, 3 kg kapusty i grzybków?
4: I grzybków jest około, nie wiem, 30-40 deko może. Okay. Będą suszone i świeże.
2: I tak, najpierw mięso gotujemy. Ja widzę, że tutaj są serduszka.
3: Serduszka, wątróbka, żołądki.
2: Czyli podroby też. Bardzo dobrze. Nie wiem, czy pani wie, że podroby teraz wracają do łask. Kiedyś się to jadło, potem było zapomniane, a teraz znowu wracają. Podgotowujemy mięso i potem gotujemy je z przyprawami normalnie.
3: Tak, z przyprawami, z marchwią, włoszczyzną.
2: Czyli tak trochę jak na rosół. I potem mielimy wszystko na maszynce o takich oczkach normalnych, normalny rozmiar. Raz mielimy czy więcej?
3: Raz.
2: No dobra, kapusta też musi być przygotowana.
3: Kapusta.
2: Kto przygotowywał kapustę?
3: Pani Małgosia.
2: Pani Gosia, idę do pani Gosi, na razie zostawiam panią. Pani Gosiu, muszę pani poprzeszkadzać trochę tutaj, bo muszę zapytać, jak była przygotowana kapusta do farszu, do pierogów?
4: Kapustę gotujemy z przyprawami.
2: Kiszoną.
4: Kiszoną kapustę, tak, z przyprawami. Tam jest majeranek, jest liść laurowy, ziele angielskie. I to trzeba ugotować, żeby była w miarę miękka i później mielimy razem z mięsem, z grzybami.
2: Okej, okay, dobra, wracam do pani Iwony, bo tu jest proces mielenia mięsa. Ile tych pierogów tu zrobimy z tego wszystkiego, jak pani myśli?
3: Ze 400.
2: Ile czasu trzeba, żeby zrobić 400 pierogów? Kto to wie? Jak długo robicie 400 pierogów, dziewczyny?
5: Czasu nie liczymy.
2: No to domyślam się.
5: Bo spędzamy po prostu.
2: To na pewno, tego jestem absolutnie pewna. No dobra, to mielimy mięso, mielimy kapustę i lecimy dalej, a ja idę do pani Gosi jeszcze dopytać o przepis na ciasto, bo ciasto na pierogi to jest sekret i na pewno każda z pań ma jakieś swoje sposoby, żeby to ciasto zawsze wychodziło. Pani Gosiu, jak wygląda pani ciasto na pierogi?
4: Oj, trudno powiedzieć tu o taki konkretny przepis, bo to się robi no, na wyczucie. Ciasto musi być luźne, dodajemy mąkę i ciepłą wodę, dobrze ciepłą wodę. Ewentualnie robimy jeszcze jedną wersję, gdzie wgniatamy ziemniaki.
2: Do ciasta na pierog ziemniaki, ugotowane ziemniaki?
4: Ugotowane ziemniaki przeciśnięte wgniatamy tak jak na kopytka, tylko musi być dużo więcej mąki.
2: I wyrabiamy, dopóki ciasto nie odchodzi od dłoni.
4: Tak, zgadza się.
2: I to jest taki przepis, który pani od lat stosuje i zawsze pierogi wychodzą?
4: Zawsze.
2: A na święta ile pierogów pani robi?
4: Oj, tak około 200.
2: Oj, tak około 200, powiedziała pani Gosia, tak luźno, jakby to było po prostu zrobienie kanapki z masłem. A lubi pani w ogóle robić pierogi, czy to jest taki przymus trochę?
4: W tej chwili to już jest trochę i przymus. Czasami robię to na raty, nie w jeden dzień, bo dzieci bardzo lubią. Dzieci, wnuczki, w ogóle wszyscy zarażeni.
2: Czyli jak wiadomo, że będzie jakaś impreza i mają być pierogi, to wiadomo, że to będzie pani.
4: Tak, tak. Robiłam ostatnio tydzień temu. To nawet specjalnie zawiozłam do Piotrkowa wnuczkowi. No wnuczkowi, nie tylko jednemu, ale wszystkim, bo...
2: A ile ma pani wnucząt?
4: Ja mam 5 wnucząt.
2: I jak przyjeżdżają, to babcia stoi przy garach pewnie.
4: Babcia stoi przy garach. Najmłodszy, taki najmłodszy, bo 4 już jest raczej więcej dorosłych. To tylko wysiada z samochodu, to już pyta o rosołek babci, bo tylko u babci je rosołek.
2: No to dobra, to pani Gosiu, przepis na rosół. Przepis na rosół pani Gosi z Koła Gospodyń Wiejskich w Borowej.
4: Oj, to musi być dobra kurka, najlepiej swoja z podwórka. No i wiadomo, sporo warzyw.
2: Ale tylko na kurze pani gotuje?
4: Kawałeczek wołowiny, ale nie zawsze. Jak jest swoja kura, nie musi być innych dodatków mięsa.
2: I co? Wsadzamy kurę do garnka, zalewamy wodą i pyrka tam 5 godzin.
4: Pyrka, tak, od samego rana. Babcia wstaje rano o 6. Pyrka rosół, także no, jest przepyszny.
2: Dobra, ale do tej, jak już się podgotuje to mięso, czy od razu pani wrzuca warzywa, czy później?
4: Nie, od razu wrzucam warzywa, tak. No, także nic specjalnego, jakichś innych przepisów, tylko mówię, dobre mięsko, dobra kurka.
2: No i zapytam, chociaż jest to dla mnie oczywista oczywistość. Makaron robi pani sama.
4: Tak.
2: Wiedziałam, a w ogóle nie trzeba było nawet o to pytać. Dobra, idę dalej sprawdzać, jak wygląda mielenie mięsa. Mamy już tutaj trochę w tej misce, wracam do pani Iwony, mięsa zmielonego. Teraz idzie kapusta?
3: Tak, teraz będzie kapusta i grzyby.
2: I grzyby. A jakie to są grzyby, wiemy? Ja to się na grzybach za bardzo nie znam, chociaż jest sezon grzybowy, ale...
3: Znaczy grzyby z naszego lasu zborowej, tak? Świeże.
2: No właśnie, to ja zapytam, czy tu w okolicach macie dużo grzybów? Bo są grzybiarze wśród naszych słuchaczy na pewno.
3: Tak, teraz się pojawiły.
2: Okej, to gdyby państwo chcieli się wybrać na grzyby, to polecamy tutaj Borowa i okolice. Bardzo proszę. No dobra, no to mielimy w takim razie. Czy ja mogę, mam w czymś pani pomóc, czy... Nie, nie, a pani Iwona pokiwała głową, że nie, już pani lepiej stoi tylko i patrzy, stoi z mikrofonem. Takie to jest właśnie gotowanie. Bardzo dobrze, ja się nie mieszam panią do garnków, przecież ja nie mam takiego doświadczenia w gotowaniu jak panie. Dobra, mielimy sobie na spokojnie. To jeszcze pani Iwono zapytam o taką rzecz. Mięso zmielone, teraz mielimy trochę grzybów i trochę kapusty, a potem jeszcze mieszamy ten farsz, bo jeszcze go trzeba doprawić.
3: Mieszamy, doprawimy, tak.
2: A co dodajemy do tego farszu? Jakie przyprawy?
3: Sól, pieprz.
6: Po prostu.
2: Mhm. I potem trzeba to wymieszać. No i idzie do tego ciasta, o którym wspominała pani Gosia wcześniej. I już mamy pierogi. Pani Gosiu, to jeszcze zapytam. Ile się gotują pani pierogi?
4: Pierogi od zagotowania no nie więcej niż 5 minut. Jak wypłyną wszystkie na wierzch, to już są dobre.
2: Proszę sobie, proszę państwa, zapisać. 5 minut od wypłynięcia mają się gotować pierogi i raczej nie dłużej, bo się będą przecież rozłazić. Czy coś jeszcze tutaj robimy, dziewczyny? Bo patrzę, że na tym stole już coraz mniej rzeczy. Tu jest upchnięte mięso. Znowu pieczone mięso. W zeszłym tygodniu piekliśmy. Jeżeli państwo nie słuchali, to zapraszam na www.radioloc.pl Łódzkie Smaki i tam można oczywiście posłuchać no, takiego skróconego przepisu na mięso pieczone. Zapachy docierają po prostu szalone tutaj, ale chciałam jeszcze zapytać pani Elu, jak już tak skończycie gotować, już widzicie efekty tego gotowania, jest duma?
5: Oczywiście, że tak. Najfajniejsze jest to, jak się uda, tak? Jak się uda i później jak to wszystkim smakuje, ludziom, którym to serwujemy. To jest największa satysfakcja.
2: Ale jak już na przykład przygotowujecie coś i spróbujecie i stwierdzacie, o kurczę, wow. Zasłonę. Nie, zasłonę. Nie, to się nie zdarza.
5: Nie, tak się niestety, tak się na szczęście nie zdarza.
2: To zapytam o największą waszą wpadkę jako Koła Gospodyń Wiejskich. Czy była taka?
5: Była taka wpadka, niestety. Tego lata, jak żeśmy się szykowały na święto parafii i dzień wcześniej gotowałyśmy kapustę, młodą kapustę z marcheweczką, no i rano jak przyjechałyśmy podgrzać tę kapustę, okazało się, że kapusta skisła.
2: Gorąco było?
5: No było tak sobie, ale wiecie co zrobiliśmy? Część już osób pojechała, natomiast dwie nasze dzielne dziewczyny pojechały do sklepu. I w tym czasie, jak już tutaj impreza się tam rozkręcała w ogrodach parafii, tutaj w tej kuchni gotowały i przyjechały ze świeżą, gotową kapustą. Także
2: na szczęście młoda kapusta szybko się gotuje, więc nie trzeba było godzinami
5: czekać. I to była niedziela, trzeba było jeszcze objeździć sklepy, bo część była sklepów oczywiście.
2: A nie można było tu do sąsiada gospodarza po kapustę?
5: No jeszcze nie był czas na tę kapustę.
2: Ale to jest taka wpadka, słuchajcie, jak sobie z tym poradziłyście, a widzę, że jesteście kobiety energiczne, z zapałem, to co to jest taka wpadka, to w ogóle nie ma o czym mówić. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że mnie tutaj zaprosiłyście, bardzo się cieszę, że nasi słuchacze mogą też uczestniczyć. Zastanowimy się wspólnie, co będziemy gotować, żeby to było jakieś takie danie, na przykład z waszej okolicy, albo takie, które przygotowujecie, takie jest top Naprawdę. Czy zdradzicie taki przepis? Widzę, że już trybiki się uruchomiły, już wymyślamy coś, co by można było. Dobra, zastanowimy się za chwilę. Nie musimy teraz Państwu zdradzać. My Państwu zdradzimy wszystko, jak już będzie program Łódzkie Smaki. Bardzo Wam dziękuję, dziewczyny. Bardzo to była wielka przyjemność dla mnie. Państwa oczywiście zapraszam na www.radioloc.pl, na nasze social media. No i oczywiście znajdźcie proszę Koło Gospodyń Wiejskich. Jesteście na Facebooku?
5: Tak, Koło Gospodyń Wiejskich, Borowa.
2: Zapraszam na Facebooka Koła Gospodyń Wiejskich. Podglądajcie, dziewczyny. Może jakieś przepisy też będziemy tam wrzucać na tego Facebooka, żeby tam ewentualnie Państwo sobie mogli podpatrzeć. No i oczywiście zachęcam do słuchania Radia Łódź. Małgorzata Błażewicz, bardzo dziękuję, życzę udanej soboty i smacznego.
0: Łódzkie smaki w każdą sobotę 20 minut przed 12. A teraz mamy 10 minut przed 12. Ja szybko rozwiązuję konkurs kinowy. Rolę Grace w filmie Inni zagrała oczywiście Nicole Kidman. Pana Artura zapraszam na seans w kinematografię.

0: Radio Łódź bez pośpiechu dobrnęło niemal do godziny 12. Kulturalnie nam upłynęła ta ostatnia godzina. Takie mam wrażenia już kinowo to na pewno. A mogę zdradzić, że kolejna godzina będzie jeszcze bardziej kulturalna, bo w studiu pojawi się nie inaczej, tylko ponownie Anna Groblińska. A za chwilę u nas najświeższa porcja wiadomości.
1: Słuchasz Radia Łódź.
2: Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
4: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
5: Let's do it!
4: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
5: Oh yeah!
4: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
5: Let's do it!
2: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
7: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
2: Ogłoszenie społeczne.
0: Jest 12.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Wiadomości ma dla nas Jarosław Turek.
8: A w serwisie pomysł całkowitego zakazu reklam alkoholu w Polsce, prace nad polepszeniem jakości wody w Konstantynowie Łódzkim i profilaktyka raka na stadionie w Skierniewicach. A w regionie dzisiaj w ciągu dnia pochmurno z okresowymi opadami deszczu. Teraz na termometrze mamy 12 stopni. Senat wkrótce zajmie się ustawą antyalkoholową przyjętą przez Sejm. Przepisy zakładają całkowity zakaz reklamy alkoholu, w tym piwa i tak zwanego piwa 0%, wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całej Polsce i zakaz promocji cenowych na alkohol. A mówi o tym więcej Michał Makowski.
9: Nocna prohibicja będzie obowiązywać od 22 do 6 rano, ale samorządy będą mogły ją wydłużyć nawet do 9 rano. Były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzuska uważa, że rady gmin powinny przegłosować takie rozwiązanie.
10: 500 000 małpek i 2 700 000 puszek piwa kupowane do godziny 10. To jest moim zdaniem dowód, że milion, może więcej niż milion rodaków idzie na rauszu do pracy.
9: Prezes Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich Jan Śpiewak liczy na koniec promocji cenowych na alkohol typu 12 plus 12.
11: To jest niesłychanie ważne, żeby kolejne pokolenia nie wchodziły w takim środowisku, gdzie alkohol jest po prostu wszechobecny i w przestrzeni publicznej. I fizycznie jest bardzo tani.
9: Michał Makowski, Polskie Radio.
8: Zakaz sprzedaży małpek, czyli opakowań poniżej 300 ml pojemności, zostanie zaproponowany w osobnej ustawie. Mieszkańcy Konstantynowa Łódzkiego będą mieć lepszej jakości wody, ale na razie muszą się liczyć z możliwymi utrudnieniami wynikającymi z prac modernizacyjnych w stacji uzdatniania wody. O tym, jakie możliwe zmiany w przepływie wody czekają mieszkańców, mówi Przemysław Wronkowski z Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
12: Zrobimy wszystko, by dostawy wody przebiegały w sposób niezakłócony. To może wpływać na zmianę parametrów dostarczanej wody pod kątem ciśnienia. Natomiast również z uwagi na to, że to ciśnienie się zmieni, może nastąpić chwilowa zmiana. zmiana barwy.
8: W poniedziałek na stacji uzdatniania wody rozpocznie się montaż lamp UV, które mają pomóc w utrzymaniu lepszej jakości wody w mieście.
12: Lampy UV poprzez emisję tego światła ultrafioletowego mają za zadanie dezynfekować wodę. Czyli to jest takie dodatkowe zabezpieczenie w przypadku, kiedy pojawiłyby się mikroorganizmy, czy pogorszałaby się jakość wody.
8: Na razie z możliwymi utrudnieniami muszą liczyć się mieszkańcy wszystkich domów w Konstantynowie Łódzkim i te utrudnienia potrwają do 2 tygodni. Dzisiaj na stadionie w Skierniewicach będzie można zadbać nie tylko o sportowe emocje, ale też o własne zdrowie. Przed meczem Unii Skierniewice z Brookbet Termaliką Nieciecza przed stadionem miejskim będzie czynne stoisko NFZ, na którym będzie można zasięgnąć informacji o profilaktyce nowotworów, w tym raka piersi. To m.in. analiza składu ciała, mówi Anna Leder z Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi.
5: Będzie można zrobić analizę składu ciała, nauczyć się, jak samodzielnie badać piersi i jądra, wykonać różne analizy. Będzie można również dowiedzieć się wszystkiego na temat szczepień przeciwko HPV i programu Moje Zdrowie.
8: Konsultacje odbędą się od 13.30 do 15.00 przed stadionem miejskim, a wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej akcji, w którą zaangażowały się wszystkie kluby piłkarskiej pierwszej ligi. Jeszcze o tym, że policja poszukuje 59-letniej mieszkanki województwa mazowieckiego, która czarnym Land Roverem uszkodziła samochody i budynki 2 stacji paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Wcześniej kobieta była kontrolowana przez patrol policyjny, który pouczył ją, aby nie zaśmiecała terenu stacji. Nie była poszukiwana i była trzeźwa, a godzinę potem, kierując samochodem, uszkodziła 4 pojazdy, motocykl i elewację budynku, uderzając przodem auta w wejście na stację. Kobieta odjechała w kierunku Białki Tatrzańskiej i tam, na innej stacji, też uszkodziła kolejne samochody i elewację budynku. Teraz jest poszukiwana. A więcej informacji z Łodzi Regionu na naszym portalu radiołódź.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Od kilku godzin szukam sposobu, żeby coś dobrego z tej prognozy wyłuskać. No nie jest łatwo, ale spróbuję. Temperatura wzrosła o 1 stopień. W tej chwili w Łodzi mamy 12 kresek, poza tym pada i chwilami silniej wieje.
13: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: To jeszcze w uzupełnieniu informacji przyszły w tej chwili takie informacje dla kierowców. Mamy bardzo duże utrudnienia na drodze 91 w Kamieńsku między Piotrkowem a Radomskiem. Doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Informacje są takie, że jest jedna osoba zabita. Droga jest nieprzejezdna w obu kierunkach. No i policjanci kierują na objazdy drogami lokalnymi. Patrycja Wojsznis program zrealizowała, Iza Berkowska miała przyjemność, czyli ja miałam przyjemność spotkać się z Państwem. Bardzo dziękujemy za to spotkanie, a teraz
14: Anna Groblińska będzie miała przyjemność
0: i już powiedziała, że będzie miała przyjemność, więc musi się tego trzymać.
14: Tak jest, dzień dobry, choć to słowo dobry przy tego rodzaju dramatycznych wieściach.
0: Bardzo dużo wypadków jest nie dzisiaj, proszę nam uważać.
14: Tak. Jedyne dobre, co w tej pogodzie, bo to być może też przez i te zmiany pogody, takie rzeczy niedobre się dzieją. Jedyne dobre to jest taka bardzo radiowa pogoda, to znaczy skłaniająca do tego, żeby siedzieć w domu.
0: Proszę koniecznie radia, z nami koniecznie pozostać. Anna Groblińska.
14: I kulturalna tematyka teraz w radio.
1: Kulturalna sobota.

0: Sporo wątków mamy dzisiaj do poruszenia, bo chcemy powiedzieć o teraz, zaraz, naraz. To jest tytuł nowego spektaklu Teatru Jaracza w Łodzi. Chcemy powiedzieć o odsłuchu dwóch odcinków arcyciekawego historycznego audioserialu w oddziale Radogoszcz Muzeum Tradycji Niepodległościowych. O tym, że zbliża się Łupta. 39. już łódzki przegląd teatrów amatorskich. Podobno błyskawicznie zgłoszenia poszły w tym roku po dwóch dniach. Łódzki Dom Kultury zamknął tę listę zgłoszeń i jeszcze inne wątki także się pojawią. Natomiast teraz chciałabym zatrzymać się przy fakcie, iż w Radogoszczu odbywa się 3 razy Różewicz Festiwal, tak właśnie nazwany, poświęcony 3 braciom Różewiczom. I to jest festiwal, który upamiętnia twórczość właśnie 3 braci, Janusza, Tadeusza i Stanisława. Teraz moment dla Krzysztofa Zygmy, dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.
1: Jeżeli festiwal twórczości braci Różewiczów, to oczywiście w Radomsku. Nie może być inaczej, bo to tutaj w naszym mieście urodzili się i Stanisław, i Tadeusz Różewicz. W Radomsku pamiętamy o braciach Różewiczach, wszystkich 3, również z Januszem, z najstarszym z braci. Dlatego od wielu, wielu, wielu lat organizowany jest festiwal właśnie poświęcony braciom Różewiczom.
0: A w tym roku 20 już jego edycja. I przy tej okazji chciałabym przypomnieć słowa Bronisława Maja, profesora Bronisława Maja, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, łodzianina z pochodzenia. Dopiero na studia z Łodzi do Krakowa wyjechał. I tu w Łodzi Bronisław Maj odwiedza Teatr Muzyczny jako autor układu kolejnych krakowskich salonów poezji w Łodzi. To przypomnijmy, inicjatywa Anny Dymnej w Łodzi właśnie w Teatrze Muzycznym realizowana, prezentowana jest twórczość różnych poetów. Ja spotkałam się z Bronisławem Majem wtedy, kiedy prezentowana była twórczość Tadeusza Różewicza. Niektórzy mówią, że my wszyscy z Różewicza, my wszyscy, mając na myśli wszystkich dziś piszących, jak to widzi Bronisław Maj.
2: Różewicz jest zapewne jednym z 3 największych poetów XX wieku polskiego języka, ale też jest jednym z największych poetów w ogóle w całej dwudziestowiecznej poezji. Od niego zaczyna się inne rozumienie wiersza, inne rozumienie poezji. On stworzył nowy język, a jednocześnie miał odwagę zaraz po wojnie dotrzeć do dna, jakiegoś moralnego dna ludzkiego upadku.
3: Wtedy, kiedy mówiło się, że właściwie sztuka po Holokauście jest już niemożliwa.
2: I on znalazł język, którym to doświadczenie można było opisać. Uczynił sztukę na nowo możliwą i cały czas towarzyszył nam, ludziom, w naszym losie.
3: A skąd wywodzi się sam Różewicz?
2: Trudno powiedzieć, tam się wiele rzeczy na to składa, ale myślę, że z jednej strony to jest jego doświadczenie życiowe, które było straszne, nawet sobie nie próbuję go wyobrazić. Z drugiej strony on przecież już w czasie okupacji, potem to publikował, pisał satyryczne, zabawne wiersze. Widać było, że czuje język, że język jest dla niego czymś najistotniejszym. I w niepokoju te 2 światy, te 2 drogi się przecinają. To doświadczenie i zbudowanie nowego, absolutnie nowego języka poetyckiego. Nie tylko dla polskiej poezji.
0: A ten język poetycki bywa również śpiewany, drodzy Państwo. Jest sporo piosenek do wierszy Tadeusza Różewicza, a ja na dziś wybrałam taką bardzo nieoczywistą, bo śpiewanie poezji kojarzy się z pewnym konkretnym nurtem muzycznym, prawda? Poezja śpiewana, a tymczasem przecież na różne sposoby śpiewa się wiersze. I to będzie opowieść teraz głównie muzyczna, ale i słowa Tadeusza Różewicza się pojawią z wiersza bez tytułu Biel się nie smuci. Biel się nie smuci ani weseli, tylko się bieli. Uparty mówi do niej, że jest biała, ale biel nie słucha, jest ślepa, głucha, jest doskonała i staje się bielsza. No właśnie, jak to można zaśpiewać na niespodziewaną nutę? Kapela ze wsi Warszawa.

To kapela ze wsi Warszawa. My pozostajemy jeszcze w kręgu twórczości braci Różewiczów. Otóż trochę ponad dekadę temu formacja Daga Dana nagrała z kolei płytę z wierszami Janusza Różewicza. To najstarszy z braci żołnierza K, który zginął w 1944 roku, pojmany przez łódzkie gestapo i zastrzelony. A to jest bardzo ładnie rozwijająca się opowieść zatytułowana List do Ciebie. Posłuchaj.

0: Aby odwołać się w dzisiejszym programie do twórczości wszystkich trzech braci Różewiczów, to teraz zapytamy o tytuł filmu w reżyserii Stanisława. Zresztą na podstawie scenariusza napisanego wspólnie z Tadeuszem. Stanisław Różewicz ten film nakręcił. To jedno z najbardziej znanych jego dzieł. Film z 1961 roku, pokazujący II wojnę światową z perspektywy dzieci. Film nagrodzony i w Wenecji, i w Cannes w kategorii filmów dla dzieci i młodzieży. Trzynowelowy dramat z roku 1961. Czekamy na tytuł tego filmu studio@radiolodz.pl, a zaproszenie do kina będzie nagrodą.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl. W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
3: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
1: Po reklamie.
0: Kulturalna sobota.
7: A ja jeszcze nie powiedziałam, że nasze spotkanie potrwa do godziny 14, a teraz czas na rozstrzygnięcie naszego konkursu. Dziękuję bardzo uczestnikom wszystkim, a najlepszym refleksem pan Eugeniusz się wykazał. Świadectwo urodzenia. Tak o ten tytuł właśnie filmowy w reżyserii Stanisława Różewicza pytałam, a zatem do naszego słuchacza wędruje zaproszenie.
0: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
7: A już za kilka chwil mówić będziemy o prawdziwym święcie miłośników teatru, a zwłaszcza teatru niezawodowego. Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich. Tak rzecz się nazywa. W skrócie Łupta. Łódzki, ale tak naprawdę ma charakter ogólnopolski, bo przyjeżdżają do Łodzi teatry reprezentujące bardzo różne miasta, a dużo się ich tych teatrów w tym roku zgłosiło. Teraz Nosowska z nami, a potem już rozmowa.

0: Już po raz 39 odbędzie się Łupta. To jest łódzki przegląd teatrów amatorskich. Zawiaduje przedsięwzięciem Gabriela Synowiec z Łódzkiego Domu Kultury, bo to jest eudekowski przegląd. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Odbędzie się w Teatrze Jaracza w Łodzi. I w tym roku ja słyszałam, że te miejsca dostępne dla zespołów teatralnych z całej Polski rozeszły się w 2 dni, tak?
1: Tak, to w ogóle coś niebywałego. W poniedziałek wieczorem ogłosiłyśmy, właściwie takim wczesnym wieczorem, ogłosiłyśmy regulamin. Pierwsze zgłoszenie przyszło pół godziny po ogłoszeniu regulaminu. Do północy już było 18 zgłoszeń. Coś, co jeszcze nam się nigdy nie wydarzyło. W ubiegłym roku nabór trwał tydzień i wydawało nam się, że to było bardzo szybko, ale teraz to przeszło nasze wszelkie oczekiwania.
0: I są zespoły, które po raz pierwszy na Łupcie wystąpią.
1: Jest bardzo dużo takich zespołów.
0: Wiesz co, Gabriel, ja się tak czasem zastanawiałam, jak ma się dzisiaj ten ruch teatralny amatorski, niezależny, różnie go nazywamy. Wydawało mi się, że to jest już nie to, co kiedyś, że kiedyś było takie bardziej pospolite ruszenie. Dużo było teatrów studenckich na przykład. Dzisiaj ta kultura studencka troszkę inaczej wygląda, ale jeśli chodzi o ruch amatorski, to proszę bardzo. No, rozkwita nam.
1: On rozkwita i ja muszę powiedzieć, tu masz rację, że tych teatrów studenckich jest stosunkowo niewiele. Raczej to są osoby dorosłe albo seniorzy. Seniorzy są bardzo aktywni.
0: Albo młodzież. Młodsza taka.
1: No, ta młodzież mniej, powiedzmy licealna, to wcale też wbrew pozorom nie jest aż tak dużo. To muszą być już takie grupy, a raczej tacy ludzie, którzy się znają, którzy chcą coś tworzyć. Natomiast no, nie jest ich za dużo. Ale muszę też przyznać, że nawet gdybym, a propos ilości zgłoszeń, nawet gdybyśmy chciały zrobić 4 dni, to i tak byśmy wszystkich nie pomieściły, dlatego że wszystkich zgłoszeń na Łuptę w tym roku było prawie 50. To jest też coś absolutnie niebywałego, że ludzie są tak bardzo zainteresowani Łuptą. I to jest też ciekawe, że tak naprawdę oni sobie wzajemnie polecają. Spotykają się na innych przeglądach i po prostu rozmawiają o przeglądach właśnie amatorskich, jakie są w Polsce. I jedni drugim mówią, bo my się też tego dowiadujemy od nich bezpośrednio, już nawet na Łupcie, ewentualnie jak dzwonią do nas, że a, bo właśnie ktoś im powiedział, bo był w zeszłym roku, czy 2 lata temu i oni by też chcieli przyjechać.
0: Jeszcze nie powiedziałyśmy kiedy, a to już w najbliższy piątek, 16 października, ten 3-dniowy przegląd się rozpoczyna. Przegląd o bardzo szczególnym charakterze, o którym może powiemy za kilka minut. Natomiast teraz zaznaczmy, że wstęp na wszystkie spektakle jest bezpłatny.
1: Tak. Wstęp jest wolny, nie ma też żadnych wejściówek. Jedyne, z czym trzeba się liczyć, że o ile na scenę, na dużą scenę w Teatrze Jaracza, to właściwie wejdzie każda ilość widzów. Natomiast przy małej scenie i przy kameralnej, no, ilość miejsc jednak jest ograniczona. To trzeba to mieć zawsze gdzieś tam z tyłu głowy.
0: 16-18 października, 39. Łupta, czyli Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich, o czym jeszcze będziemy rozmawiać.

0: Audycja powstała we współpracy z Łódzkim Domem Kultury, instytucją kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.
1: Przypomnę, że Gabriela Synowiec jest w studiu i opowiada nam o 39. Łupcie. To prawdziwe teatralne święto. Jak słyszymy, nie tylko dla młodych, bo kiedyś to przede wszystkim młodzi ludzie tworzyli teatry, a dziś mamy i dorosłych, i seniorów.
2: Tak, i to jest też bardzo ciekawe, że ci seniorzy lepiej się nawet czują na Łupcie, uważają, że to jest przegląd, który ich nie dyskryminuje. Że mogą się zgłosić, że nikt nie będzie miał żadnych pretensji do nich, że są w takim wieku, a nie w innym. Bo też tak, powiedzmy, jeszcze kilka lat temu, czy nawet kilkanaście lat temu, to tych seniorów wcale tak dużo nie było. Oni zupełnie czym innym się zajmowali i tak sukcesywnie nagle się okazuje, że tych seniorów jest dużo. I oni są bardziej otwarci. To jest też niesamowite. Nie mają pewnych uprzedzeń, nie boją się wyjść na scenę. Częściej poruszają takie tematy, o których czy to dorośli, tacy młodzi dorośli, czy wręcz młodzież, niekoniecznie chce mówić. A dla nich to nie jest żaden problem.
1: Czyli to nie jest tak, bo wiesz, jaki jest stereotyp. Aha, teatr seniora, to będą wystawiać pewnie Fredrę. A to trochę inaczej wygląda.
2: No, absolutnie. Oni naprawdę czasami sięgają po takie tematy, po które nikt inny nie sięgnie.
1: Oczywiście nie ujmując niczego Fredrze, którego uwielbiamy, tak? Ale kojarzy nam się Łupta, czy łódzkie spotkania teatralne, bardziej z poszukiwaniami teatralnymi. I tak rzeczywiście jest.
2: Tak, dokładnie. Ja też nie ukrywam, że troszeczkę Łupta zaczęła przejmować te założenia, jakie miały kiedyś łódzkie spotkania teatralne. Inna sprawa to też, że te teatry, które przyjeżdżają na Łuptę, to właściwie, gdyby nadal były łódzkie spotkania teatralne, to można byłoby ich spokojnie pokazywać na łódzkich spotkaniach. One by absolutnie nie odbiegały poziomem ani tematyką od tego, co było na łódzkich spotkaniach teatralnych.
1: No bo to obie imprezy, że tak powiem, teraz mówię, eudekowskie. I obie przesycone takim żarem właściwie, dlatego że zaznaczmy tutaj, iż spektakli jest dużo, omówienia, bo to jest bardzo ważne. Łupta i łódzkie spotkania teatralne to były jedne z pierwszych imprez w Polsce, które kładły tak duży nacisk na spotkania jurorów z publicznością. Każdego dnia na zakończenie, tak. I to jest późno, bo to jest o północy albo kwadrans przed północą. Ale to są żarliwe rozmowy, to są często dyskusje, to jest obrona własnego spektaklu, prawda? Tak to się odbywa.
2: Tak. Tak, i to jest też niesamowite, że ci ludzie czekają na te omówienia. Chcą się czegoś więcej dowiedzieć. Nie boją się tego, że jurorzy mogą im coś zarzucić. To znaczy, umówmy się, jurorzy też wiedzą, że nie można zabić zapału. I naprawdę bardzo starają się, nawet jeżeli są duże niedociągnięcia, coś jest złe, to starają się powiedzieć w taki sposób, aby ich jeszcze bardziej napędzić do dalszej pracy, a nie żeby obcinać skrzydła. I to jest też niezwykłe, bo umówmy się, no nie każdy juror nadaje się do oceny teatrów amatorskich. Po prostu nie każdy rozumie tą specyfikę tej pracy, tych ludzi.
1: I tego działania, którego oczywiście celem jest dzieło artystyczne, ale w którym sam proces też się liczy.
2: Tak, tak, jak najbardziej.
1: Polecamy Państwu 39. Łupta od 16 do 18 października w Teatrze Jaracza w Łodzi, bo to też podobnie jak Eudek Instytucja Marszałkowska,
2: tak,
1: więc
2: dokładnie.
1: Jest tutaj współpraca. Natomiast będą poza spektaklami oczywiście warsztaty, będzie ukazywała się gazetka Łuptak, jak co roku.
2: W wersji internetowej,
1: tak,
2: już niestety.
1: Online'owej. Natomiast będzie jakiś występ gwiazdy?
2: Nie, w tym roku nawet gdybyśmy bardzo chcieli, mimo że dostaliśmy dosyć spore dofinansowanie, bo dostaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, to przy tej ilości spektakli, jakie będą zaprezentowane, było to po prostu nierealne, żeby jeszcze zmieścić gwiazdę.
1: Na pewno gwiazda zostanie wyłoniona, albo gwiazdy zostaną wyłonione właśnie spośród tych teatrów, które wystąpią na Łupcie, a opowiadała nam o tym wydarzeniu Gabriela Synowiec z Łódzkiego Domu Kultury. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Audycja powstała we współpracy z Łódzkim Domem Kultury, instytucją kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.

0: Zatrzymamy się teraz przy haśle lokalność, które przyświeca Polskiemu Forum Designu. Przypomnijmy, że to jest wyjątkowe, szczególne jesienne wydanie. Łódź Design Festival. Majowa edycja nie odbyła się w tym roku ze względów finansowych, ale oto współpraca festiwalu z województwem łódzkim zaowocowała taką właśnie inicjatywą. Lokalność na różne sposoby jest tutaj prezentowana. Jeszcze do jutra trwa główny program tego, no można powiedzieć, festiwalu, bo to przecież nie tylko wystawy, ale też wczorajsza konferencja, też debaty przeróżne i spotkania. Do jutra główna część, ale niektóre wystawy do 18 października będą czynne. A o idei tego przedsięwzięcia mówi dyrektor Łódź Design Festival Michał Piernikowski.
1: Polskie Forum Designu to tak naprawdę specjalny format, tak może to nazwijmy, przygotowany właśnie po to, by podkreślić taką tą lokalny charakter tej edycji. No, dzięki współpracy właśnie z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi postanowiliśmy przygotować taki specjalny projekt, który poprzez wystawy i też konferencje, spotkania będzie opowiadał o tym, co no, od kilku lat na pewno w designie w ogóle, a myślę, że to szczególnie widać w Polsce, zyskuje na znaczeniu, właśnie ten wpływ lokalności, rzemiosła, czerpanie z różnych tak naprawdę elementów dziedzictwa, bo to mogą być oczywiście wzory czy nawiązania do jakichś historycznych projektów, ale też takie rozwiązania materiałowe, no, czy chociażby to, co dla mnie jest tutaj najciekawsze, najbardziej wartościowe moim zdaniem, czyli no, czerpanie wiedzy od dawnych mistrzów, właśnie tej wiedzy rzemieślniczej, wiedzy, która wymaga wprawy takiej związanej z pracą rąk ludzkich.
0: No i właśnie takie czułe traktowanie materiału i staranna praca rąk ludzkich to widać na jednej z wystaw Polskiego Forum Designu z czułością źródła lokalności. To ten pokaz, który potem powędruje do Barcelony na Design Week. A można go oglądać jeszcze do jutra w Art Inkubatorze przy ulicy Trzemienieckiego. Ta wystawa łączy współczesne projektowanie właśnie z lokalnym dziedzictwem, materiałem i rzemiosłem. Można zobaczyć projekty, przy których wykorzystano druk 3D, ale są i tradycyjne techniki. Jest ceramika, są dywany, jest seria etnograficzna również, a wspólny punkt wyjścia to wspomniana uważna praca ze źródłami, ornamentem, regionalną kulturą, technologią i pamięcią materiału. Wstęp na tę wystawę jest bezpłatny. Podobnie jak na inne, również do jutra można oglądać wystawę Łódzki Dywan, sztuka, rzemiosło, przemysł. I to jest 6 projektów dywanów wełnianych. Zresztą wystawa poświęcona wełnie to także ważna część forum. Można również i smaczne rzeczy zobaczyć. Łódź od kuchni, słownik smacznych łodzianizmów, bowiem kontynuowana jest współpraca festiwalu z Miejską Galerią Sztuki i w pop-up Łódzkiego Festiwalu Designu Fuzji w Ogrodach Anny można oglądać makatki inspirowane dziadem kapuścianym, chałką z masłem, śledziami pod pierzynką, zalewajką czy kluskami żelaznymi.

0: to promocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy Wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
11: No to wchodzisz?
12: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
13: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
14: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
15: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Batora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
0: Po reklamie.
16: Tu Radio Łódź, jest 13. Jarosław Turek ma dla nas najnowsze wiadomości.
17: A w serwisie śmiertelny wypadek i zablokowana droga w Kamieńsku. Były wiceminister rolnictwa w ogniu poważnych oskarżeń i wzmacnianie obrony cywilnej w gminie Zgierz. W regionie dzisiaj pochmurno, okresowo może padać deszcz, a na termometrze tylko 13 stopni. Śmiertelny wypadek i zablokowana droga krajowa nr 91 w Kamieńsku w powiecie radomszczańskim. Nie żyje kierowca jednego z trzech aut, które brały udział w zderzeniu. W sumie jechało nimi 5 osób. 2 osoby zostały zakleszczone w pojazdach i strażacy musieli je wydobywać, tnąc karoserię, relacjonuje rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, brygadier Jędrzej Pawlak.
18: W momencie, gdy strażacy dotarli na miejsce zdarzenia w pojazdach, zakleszczone były 2 osoby. Następnie oczywiście strażacy wykonali do nich dostęp i wydobyli te osoby. Bilansem tego zdarzenia to 1 osoba śmiertelna i 3 osoby ranne.
17: Nie żyje kierowca osobowego BMW, kierowca Citroena i jego pasażer zostali ranni. Obrażenie odniósł także pasażer osobowego Opla. Na miejscu wciąż pracują służby. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Miejsce wypadku można także ominąć jadąc autostradą A1. To poważne oskarżenia, które trzeba jak najszybciej wyjaśnić. Tak politycy komentują zarzuty byłych współpracownic posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka. Były wiceminister rolnictwa miał poniżać, zastraszać, stosować agresję, a także nakłaniać do zażywania narkotyków. Kobiety, które współpracowały z Kołodziejczakiem, opowiedziały o swoich traumatycznych przeżyciach w rozmowie z Kanałem Zero. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział, że partia do sprawy Kołodziejczaka podeszła bardzo poważnie.
19: Decyzje są natychmiastowe, bo jest posłem tej kadencji. Został zawieszony, a sprawa będzie przekazana do organów ścigania.
17: Ale mocniejszej reakcji oczekuje europosłanka PiS Anna Zalewska.
20: To straszne. Kobiety musiały być bardzo zdeterminowane, skoro mówią o tym głośno. Zawieszenie to za mało. Myślę, że należy tutaj publiczne potępienie.
17: Michał Kołodziejczak twierdził, że wysuwano wobec niego oskarżenia. To pomówienia. Ochrona ludności i obrona cywilna to najważniejsze cele do szybkiej realizacji w lokalnych środowiskach. Trzeba też budować odporność i świadomość społeczeństwa, tak mówi wojewoda łódzka Dorota Ryl. Dzisiaj w gminie Zgierz trwają spotkania poświęcone tym właśnie sprawom z udziałem strażaków ochotników i kół gospodyń wiejskich angażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
21: Budujemy odporność społeczeństwa. Takie spotkania mają na celu rozmowę o tym, jakie są zadania dla poszczególnych osób w tej trudnej sytuacji, jakiej jesteśmy.
22: Chcemy, żeby każdy mieszkaniec wiedział, jak się zachowywać, kiedy są alarmy, co one oznaczają, jak przede wszystkim udzielać pierwszej pomocy, bo niektórzy jeszcze mają z tym problemy i nie wiedzą, a jest to bardzo ważna rzecz.
17: Dodaje wójt gminy Zgierz, Wioletta Głowacka. Dla gminy został zakupiony sprzęt pomocny w sytuacjach kryzysowych, czyli agregat prądotwórczy i namioty. Siatkarki ŁKS-u Komerską Łódź pokonały PGE Budowlanych Łódź 3-1 w meczu drugiej kolejki Tauron Ligi Kobiet. Mecz, którego gospodyniami były siatkarki budowlanych, zgromadził w Łódź Sport Arenie komplet publiczności. Dla mistrzyń Polski była to pierwsza porażka w tym sezonie. Z kolei ŁKS, który 5 dni temu przegrał z deweloperem Rzeszów, mógł teraz cieszyć się z pierwszej wygranej. Anna Pawłowska, libero ŁKS-u, podkreśla, że zespół zareagował skutecznie po przegranym drugim secie.
23: Zawsze w takich momentach przypominają się takie mecze, kiedy jakaś drużyna wygrywa 2-0 i nagle robi się piąty set, ale no cieszymy się bardzo, że dzisiaj udało nam się tego uniknąć. Derby są naprawdę pięknym wydarzeniem. Jest taka atmosfera, której nie ma nigdzie indziej na innej hali i pewnie nie będzie.
17: Na najlepszą siatkarką derbowego meczu wybrano środkową ŁKS-u Magdalenę Jurczyk. Więcej o sporcie oczywiście też piszemy na naszym portalu radiołódź.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
16: W Łodzi w tej chwili mamy 13 stopni na termometrach, a w Radomsku 18. Niesprawiedliwie, powie ktoś. Ja nie wiem, czy te parę stopni robi wielką różnicę. Na pewno niezbyt przyjemna dzisiaj jest pogoda, choć, jak to mówią, nie ma złej pogody, trzeba się tylko dobrze ubrać. W każdym razie około 15 stopni to maksimum dla regionu. No i jak wiemy już, Radomsko nam się wyłamuje z tej prognozy, ale w Tomaszowie, w Kutnie 15 stopni, w Skierniewicach 14, w Łodzi, jako się rzekło, stopni 13. Dziś mogą pojawić się większe przejaśnienia, ale zazwyczaj będą nam towarzyszyć chmury oraz przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany w nocy również może popadać, może się zamglić także, a jutro pogoda podobna do dzisiejszej.
12: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl. Kulturalna sobota.
16: A w niej jeszcze do godziny 14 wątki teatralne, wątki również reportażowo-historyczne. Być może zdążymy na jeszcze jedną wystawę zajrzeć. Anna Groblińska, Patrycja Wojsznis, my wciąż z Państwem.

0: Neuroróżnorodność. Na dobre weszła do współczesnej rozmowy o tożsamości, o psychice, o społecznych normach. Dla jednych diagnoza staje się ulgą. Daje język pozwalający wreszcie nazwać własne doświadczenie, a dla innych to kolejna etykieta, moda, powód do podejrzliwości, a szczególne miejsce w tej debacie zajmuje ADHD, któremu przyglądają się twórczynie nowego spektaklu w Teatrze imienia Jaracza, reżyserka, choreografka Dominika Knapik i dramaturżka Patrycja Kowańska. Za chwilę je usłyszymy. A jeszcze warto dodać, że na scenie powstaje fantazja o społeczeństwie doskonale zsynchronizowanym. Materiał Małgorzaty Warzechy.
1: Nazywam się Dominika Knapik, jestem reżyserką spektaklu Teraz, Zaraz, Naraz, również autorką choreografii i koncepcji przestrzeni. To jest zdecydowanie spektakl, który zajmuje się tematem ADHD. Wspólnie z Patrycją Kowańską aktualnie przygotowywałyśmy też inny spektakl traktujący o ADHD, Fidgets, w którym jesteśmy na scenie, a tutaj postanowiłyśmy przyjrzeć się tej sprawie z zespołem aktorskim. Próbujemy spojrzeć na tę sprawę, tworząc taki dystopijny świat. Czyli staramy się nie robić spektaklu terapeutycznego i takiego spektaklu, który romantyzowałby ADHD, tylko raczej spróbujemy spojrzeć na tę sprawę ADHD, na jej plusy, na jej minusy i na to też, jak społeczeństwo podchodzi do tej sprawy teraz. Interesuje nas też problem władzy i tego, co się wytwarza pomiędzy tym, kiedy ludzie są razem i kiedy jedni przejmują władzę, a inni muszą jakoś odpowiadać na to. Posługujemy się w spektaklu lip-synkiem, czyli aktorzy jakby poruszają ustami, udają, że mówią i są do tego też bardzo precyzyjna, jest taka partytura ruchowa i realizuję to już po raz kolejny. Mam wrażenie, że jest to taki mój język teatralny, którym się staram posługiwać, więc zdecydowanie może nie roboty, może traktujemy to w taki sposób, że to są osoby, które mają władzę i w pewien sposób uczą Alex, naszą główną bohaterkę, tego, co to znaczy być normalnym. Być normalnym w tym świecie, który tworzymy tutaj, to jest nie odstawać od reszty, tak? Być takim, jakim są inni ludzie. Natomiast nasza główna bohaterka jest inna. Ma ADHD i raczej jego przejawy takie bardzo mocne, więc ona ma z tym problem, jaką jest osobą. Trafia do takiego dziwnego ośrodka, w którym dwóch terapeutów konwertuje ją na pewien rodzaj normalności. Więc ta normalność, no według mnie taka normalność w sumie nie istnieje i nie jest zbyt interesująca szczególnie. Ale tak, jest to ciekawy problem, co to znaczy być normalnym. Mieliśmy warsztaty w kilku miejscach, rzeczywiście mieliśmy takie spotkania z grupami, poruszaliśmy temat neuroróżnorodności, spotkałyśmy się z osobami zarówno, które mają ADHD, zarówno też z osobami, które nie mają ADHD. No, było to bardzo inspirujące i lekko, jeśli chodzi o warstwę pisania tekstu przez Patrycję Kowańską, tutaj były pewne impulsy, ale potem wiadomo, jak to w pracy twórczej, to się wszystko przetwarza i tak dalej, więc jakby myślę, że scenariusz jest absolutnie jej pracą, tak. Ale to były bardzo ciekawe takie spotkania, bo myślę, że też trzeba mówić o tym temacie ADHD. To też miało taki charakter trochę edukacyjny, myślę, te warsztaty. Myślę, że warto na ten spektakl przyjść, bo staramy się razem z Patrycją Kowańską, dramaturżką, autorką scenariusza, robić taki teatr, który w komediowy sposób opowiada o poważnych sprawach. I myślę, że taki gatunek teatralny w Polsce jest nieco zapomniany, zaniedbany i że jeżeli widzowie chcieliby zobaczyć coś, co jest jakby atrakcyjne w formie, ale mówi o czymś trudnym, to ja serdecznie zapraszam.
2: Patrycja Kowańska, autorka scenariusza i wideo w spektaklu Teraz, Zaraz, Naraz w reżyserii Dominiki Knapik. Szukałyśmy tematu, który jest aktualny. Szukałyśmy tematu, który możemy opowiedzieć w sposób niejednoznaczny. Obie reprezentujemy środowisko, społeczność osób z ADHD. Coraz więcej jest tego w internecie. Myślę, że dotarło to naprawdę do osób w różnych wieku. Myślę, że najwyższa pora wziąć się za to w teatrze. Nie było wcześniej spektaklu na ten temat, nie słyszałam o nim nigdzie, więc najwyższa pora. Też chodziło o tekst, który jest przewrotny, o rzeczywistość, która jest nie wprost, rzeczywistość taka na opak wywrócona, w której możemy mówić o ADHD, ale nie w sposób edukacyjny, współczujący, nie w sposób taki pochylający się nad, bo umówmy się, dla osób neurotypowych, osoby z ADHD, które traktują swoje zaburzenie jako wymówkę, albo wręcz diagnozują się właśnie po to, żeby móc tego używać jako wymówkę, są dosyć wkurzający. I myślę, że nasz spektakl właśnie to nakłuwa. Taką nieoczywistość tego i w jaki sposób świat tak naprawdę powinien się sam do siebie przesuwać, tak? Neurotypowość, neuroróżnorodność, my to teraz rozgraniczamy. I tak samo rozgraniczamy to bardzo grubą kreską w naszym spektaklu. Myślę, chcąc powiedzieć właśnie to, że te rozgraniczenia należy troszeczkę poluzować i wszystkim będzie się żyło trochę lepiej.
3: Ta konwencja, czy ona była wpisana już od razu w pani tekst? Ta konwencja, która tutaj została zastosowana.
2: Tak, zdecydowanie. Konwencja jest wpisana w tekst. Konwencja jest wpisana w tekst, ponieważ tekst jest tworzony niejako na nasze zamówienie, na zamówienie mojej reżyserki, to znaczy jesteśmy współobecne, jesteśmy współautorkami konceptu, to znaczy tekst jest tworzony bezpośrednio na scenę, spełnia wszystkie nasze potrzeby, marzenia i wymagania, a że współtworzymy z Dominiką język taki formalno-groteskowy już długo, bo jest to trzecie przedstawienie repertuarowe w tej konwencji, to wiedziałyśmy też, czego chcemy i mogłyśmy pewne rzeczy wyostrzyć, więc tak.
0: Teraz, zaraz, naraz, czyli połączenie teatru, choreografii, wideo, bo tam projekcje odgrywają bardzo ważną rolę. Nowa propozycja teatru Jaracza, druga premiera dzisiaj, jutro również spektakl będzie grany, a potem 28 października. Rozmowę z Patrycją Kowańską i Dominiką Knapik przeprowadziła Małgorzata Warzecha.

może by tak uaktywnić naszych słuchaczy? A może by tak ktoś chciał nam polecić wydarzenie, jakiś spektakl, film, książkę może? Czyniliśmy tak od czasu do czasu w piątki. No, w nowym układzie ja proponuję, aby w sobotę ktoś odezwał się do nas, kto może liczyć na nagrodę. Mam bowiem dzisiaj jeszcze jedno zaproszenie do kina, tym razem do kina Kinematograf, a jednocześnie to dwuosobowe zaproszenie uprawnia do obejrzenia wszystkich wystaw stałych w Muzeum Kinematografii, bo tam właśnie przy Placu Zwycięstwa działa także kino Kinematograf. Trzeba skorzystać z adresu studio@radiołódź.pl i przysłać nam rekomendację kulturalną. Jestem ciekawa, czy na soboty przeniesiemy nasz zwyczaj. Bardzo proszę spróbować. To nie muszą, przypomnę, być jakieś długie elaboraty. Chodzi o kilka zdań, ale autorskich. Nie stosujemy metody kopiuj-wklej, nie sięgamy po gotowce, wymyślamy, co też by napisać do Radia Łódź. studio@radiolodz.pl A może ktoś nam chce napisać na przykład o lalce? To przecież bardzo głośno dyskutowany tytuł, a właściwie dwa tytuły. Więcej chyba dyskusji wzbudza serial. Myślę, że film kinowy szerzej jest akceptowany, ale ja słyszałam też bardzo dobre głosy o serialu, jak najbardziej. A ten kinowy film, no proszę, jaka to jest obsada. Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, przez niektórych krytykowana, że mało wyrazista rola. Marek Kont,

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Jedna osoba?
3: Nuda.
2: Dwie osoby?
3: Zaczyna się.
4: Dwa głosy.
2: Dwa charaktery?
4: Jeden mikrofon.
2: Czyli duety.
4: W Radiu Łódź.
2: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
3: nie wiadomo, kto kogo zagada.
2: Radio Łódź na dwa głosy.
4: Słuchaj.
2: I zobacz, co z tego wyjdzie.
3: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody.

0: regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak. Orzeźwiające, a jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Po reklamie.
4: Kulturalna sobota.
5: No proszę, wcale niedługo, nie tak długo musieliśmy czekać na rekomendacje od słuchaczki, jak się okazuje, od pani Doroty, która poleca nam znakomicie zapowiadające się wydarzenie. To będzie 27 października o 19 w kościele Ojców Jezuitów przy ulicy Sienkiewicza. Artyści Teatru Wielkiego z Łodzi wystąpią w jednym z najpiękniejszych dzieł w historii muzyki sakralnej. To wielka msza C-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wspaniały utwór, w którym występują soliści, chór i orkiestra. Msza od ponad 200 lat cieszy się ogromnym powodzeniem u publiczności, a całość poprowadzi zza pulpitu dyrygenckiego charyzmatyczna Agnieszka Franków-Żelazny, czyli chórmistrzyni, dyrygentka, dyrektor opery wrocławskiej. Można się spodziewać bardzo udanego wieczoru, a dodatkowo wstęp na koncert jest wolny. Koniecznie trzeba tam być, podkreśla pani Dorota, a my za naszą słuchaczką. Bardzo dziękujemy. No i do pani Doroty trafia zaproszenie do kina Kinematograf na wybrany film i jednocześnie na wszystkie wystawy stałe w Muzeum Kinematografii. Jakie są szczegóły odbioru nagrody, zamelduję pani Dorocie mailowo.
4: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Jakieś nagranie od słuchacza mamy tutaj, zaraz sprawdzimy, cóż to za przesyłka. A ja chcę dziś krótko powiedzieć, bo za tydzień zatrzymamy się dłużej przy tej wystawie, krótko chcę powiedzieć o pokazie A Duch jak Ognia Słup. Dzisiaj bowiem był już temat związany z Łódzkim Domem Kultury. Mianowicie o Łupcie mówiliśmy, a to jest wystawa wokół Stanisława Wyspiańskiego, czynna w Brzezinach. Muzeum Regionalne właśnie Brzezińskie razem z Eudekiem tę wystawę w partnerstwie zorganizowały. Bardzo ciekawy pokaz, bo to są dzieła nie wielkie, spektakularne, ale ważne. Dzieła samego Stanisława Wyspiańskiego, jemu współczesnych i współcześni nam z kolei artyści nawiązali dialog ze Stanisławem Wyspiańskim. Bardzo interesujący pokaz, czynny prawie do końca listopada. Warto odwiedzić Muzeum Regionalne w Brzezinach. Mówię o tym na gorąco, bo wczoraj był wernisaż. A rozmowę z kuratorem, czyli Bartkiem Jarmolińskim, przedstawimy w następnym wydaniu Kulturalnej Soboty. Natomiast już dziś serdecznie polecamy. A niedługo będziemy zachęcać do wydarzenia, które za chwileczkę, za momencik w oddziale Radogoszcz, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, bo tam będzie spotkanie z autorką historycznego serialu audio, połączone z odsłuchem dwóch pierwszych odcinków tego serialu.

0: Kiedy w Radiu Łódź padają hasła Muzeum Tradycji Niepodległościowych i słuchowisko, to część słuchaczy myśli sobie, ach, za chwilę będzie mowa o słuchowiskach robionych z Radiem Łódź. Mamy taką tradycję już długą współpracy rzeczywiście między naszą rozgłośnią a muzeum, które mieści się przy Gdańskiej, ale ma też swoje oddziały, między innymi na Radogoszczu. No ale właśnie dzisiaj o innym słuchowisku, a właściwie o serialu audio będziemy mówić. Już w najbliższy wtorek będzie można posłuchać dwóch odcinków ważnego audioserialu i spotkać się z autorką właśnie tego serialowego słuchowiska. A z nami wicedyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Katarzyna Czekaj-Kotynia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To jest bardzo ważne słuchowisko historyczne autorstwa doświadczonej reportażystki i dokumentalistki, która i pisze, i dzieła audio przygotowuje.
1: Tak, sama postać Martyny Wojtkowskiej, z którą spotkanie będzie częścią tego wydarzenia, już jest postacią bardzo ciekawą, ponieważ jest to reportażystka i dokumentalistka związana z Instytutem Pileckiego. I kiedy rozmawiałam z nią, jaka jest jej rola w instytucji stricte historycznej, ona mi odpowiedziała, że ona jest osobą od opowiadania historii. Strasznie mnie to ujęło i wydaje mi się, że ten projekt audioserialu, reportażu historycznego Sala 600 Świadkowie Norymbergi jest takim pomysłem na opowiedzenie ważnej i trudnej historii z zupełnie innej perspektywy. Nie z perspektywy historyka, nie z perspektywy dokumentów, ale właśnie z perspektywy bohaterów tak naprawdę drugiego i trzeciego planu, bo tak jest pomyślany ten audioserial i właśnie ich oczami poznajemy wydarzenia, które rozgrywały się w tamtym czasie w Norymberdze.
0: A to są tłumacze, stenotypistki, dziennikarze, obserwatorzy, bardzo różne osoby.
1: Bardzo różne osoby, ale łączy ich to, że tak jak mówię, są to osoby na drugim, na trzecim planie, nie te główne postaci, które kojarzymy z wydarzeniami procesów norymberskich, ale dzięki temu ta perspektywa jest zupełnie inna i bardzo świeża.
0: A no właśnie, pewnie coś nowego można dzięki temu odkryć i z takiej ludzkiej perspektywy spojrzeć też i na te wszystkie problemy związane z procesami zbrodniarzy wojennych.
1: Tak, my będziemy we wtorek słuchać dwóch pierwszych odcinków i dla takiego właśnie spojrzenia charakterystyczna jest postać doktora Tadeusza Cypriana. On był członkiem polskiej delegacji, która nie była oficjalną delegacją, był prawnikiem, zbierał materiały dla procesu sądowego, natomiast jego pasją drugą była fotografika. I kiedy słuchamy jego relacji o procesie norymberskim, to dokładnie słychać jego słowami, bo tam są wykorzystane oryginalne nagrania, że nie jest to perspektywa prawnika, który zbiera dokumenty do procesu, tylko jest to perspektywa fotografa, który dostrzega detal, dostrzega szczegóły, dostrzega to, co jest na drugim, trzecim, czwartym planie i właśnie dlatego wychwytuje z całego tego wydarzenia takie elementy, które są bardzo znaczące, ale nie zawsze głośno powtarzane w tej podstawowej narracji o Norymberdze.
0: No właśnie, te dodatkowe wartości, które niosą z sobą rozmowy z tego rodzaju świadkami, czy ich opowieści, no to właśnie mogą wynikać z ich specjalności, zawodu, pasji, a czasem z ich emocji.
1: To z kolei bardzo ciekawie jest pokazane w drugim odcinku, którego również wysłuchamy, którego bohaterką będzie Seweryna Szmaglewska. To była więźniarka Auschwitz, autorka książek na ten temat, Dymy nad Birkenau, Polka, która składała zeznania właśnie w Norymberdze. Z jednej strony widzimy ją jako ocalałą, jako osobę, która przeszła przez najgorsze piekło na ziemi, ale trafia do Norymbergi, która w atmosferze powojennej, w atmosferze takiej celebracji życia tak naprawdę, celebracji przetrwania. W dodatku to się dzieje przed Bożym Narodzeniem, tam trwają przygotowania do świąt, jakieś bale nawet się odbywają i w to wszystko wchodzi osoba, która kilkanaście miesięcy wcześniej wyszła z obozu koncentracyjnego. I ona przed oczami, kiedy zamyka powieki, ma obrazy Birkenau, Natomiast kiedy je otwiera, widzi to, co się dzieje w Norymberdze. To jest bardzo fajne zderzenie perspektyw.
0: A to są opowieści, które pochodzą z archiwów Polskiego Radia, bo dodajmy, że współorganizatorami tego przedsięwzięcia są Instytut Pileckiego, a także Studio Reportażu Polskiego Radia.
1: Ja bym nie chciała tutaj zdradzać szczegółów warsztatu. Myślę, że to właśnie będzie ciekawy element rozmowy z autorką, ale tyle, co mogę zdradzić, że jest to reportaż historyczny. To jest reportaż, który jest bardzo dobrze udokumentowany. Wszystko, co tam się dzieje, wypowiedzi, mają swoje pokrycie w źródłach, w archiwaliach. Wykorzystywane są także oryginalne nagrania głosów, chociażby Seweryny Szmaglewskiej czy doktora Cypriana, ale jest to połączone oczywiście z postaciami współczesnymi, które ze współczesnej perspektywy również opowiadają o procesach norymberskich. Bardzo nam zależało, żeby odsłuch reportażu o Norymberdze odbył się w przestrzeni wystawy Zabrał ich ogień w oddziale martyrologii Radogoszcz, która to wystawa opowiada o okupacji Łodzi, o rozszerzonym więzieniu policyjnym Radogoszcz, które jest takim namacalnym świadectwem zbrodni nazizmu.
0: A zatem najbliższy wtorek, godzina 18, ulica Zgierska, 147.
1: Zapraszamy.
0: Doktor Katarzyna Czekaj-Kotynia, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

Ja widzę, że ja muszę szykować więcej nagród na te nasze sobotnie spotkania, bo rekomendacji nam nie brakuje. Rozmowa dzisiaj, a nagroda dzisiaj została wręczona. Tymczasem pani Anna o lalce. Wersja kinowa generalnie mi się podobała. Zdjęcia, montaż, kostiumy. Aktorstwo różnie, jedni mniej, inni bardziej. Długo zastanawiałam się nad Kamilą Urzędowską. Alabastrowa cera, wielkie oczy, ufryzowana i nieco sztywna. Mało wyrazista w porównaniu z innymi postaciami. Taka lalkowata. Brawo, casting, reżyser i aktorka. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, pani Anno.

0: jeszcze nasz słuchacz, pan Jarosław, o to jego głosówka.
1: Mam trochę nietypową rekomendację dla państwa. Otóż przez cały październik dostępna jest Katedra na Stokach. Kto wie, co to jest, niech szybko stara się o bilety. Bilety nie są tanie, ale za to przez cały październik można to cudo łódzkie oglądać. To jest propozycja dla niezwykle kulturalnych i tylko zainteresowanych ludzi.
0: Tak, tak. Przypominaliśmy o tym. Dobrze, że i dziś padły te słowa od pana Jarosława. No cóż, okazuje się, że i w soboty można rekomendować w Radiu Łódź Rozmaitości. Bardzo się cieszę. Patrycja Wojsznis, Anna Groblińska, my bardzo dziękujemy za uwagę. Patrycjo, czy ty jeszcze troszkę zostajesz ze słuchaczami? Nie, ty już kończysz swój dyżur. Piotr Bylawski za chwilę zasiądzie na moim miejscu. Do usłyszenia.

0: Słuchasz Radio Łódź. Reklama. 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
1: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
6: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
5: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
8: Słuchają Państwo Radio Łódź, jest to 14. Czas na wiadomości w naszym programie, w studiu Jarosław Turek.
9: A w serwisie powrót do pracy łódzkiej lekarki ciężko rannej w wypadku na autostradzie. Śmiertelny wypadek na torach na Lubelszczyźnie i zapowiedź obecności policyjnych patroli w szkołach. W regionie pochmurno i mokro, wieczorem może jeszcze intensywniej trochę padać. Na termometrach około 13-14 stopni. Na początek jeszcze przypominam o utrudnieniach na drodze krajowej 91 po wypadku zderzeniu 3 samochodów osobowych i śmierci jednego z pasażerów. Cały czas zablokowana jest droga w Kamieńsku. Można objechać miejsce wypadku lokalnymi drogami albo autostradą A1. Łódzka lekarka wróciła na blok operacyjny po ciężkim wypadku. 4 miesiące temu samochód, którym jechała Izabela Gabrielczyk, uderzyło auto jadące pod prąd autostradą A1. Ona i dwoje podróżujących z nią lekarzy wracali z konferencji naukowej. Wszyscy trafili do szpitala w ciężkim stanie. Życie lekarki uratowali specjaliści ze szpitala Kopernika w Łodzi.
10: Zajęli się mną różni specjaliści i mimo bardzo rozległego urazu, to myślę, że właśnie to doświadczenie w radzeniu sobie z pacjentami w takim stanie pomogło, że dziś jestem już w stanie normalnie operować i normalnie dalej pomagać pacjentom.
9: Izabela Gabrielczyk jest chirurgiem szczękowo-twarzowym. Jak mówi kierownik oddziału intensywnej terapii Szpitala Kopernika Bogusław Sobolewski, w przypadku tak ciężkich urazów kluczowe są zawsze szybka reakcja i współpraca specjalistów różnych dziedzin.
11: Pacjent po takim wypadku powinien zostać tak jak Iza, LPR-em, czyli śmigłowcem, przetransportowana, gdzie wtedy możemy tego chorego leczyć od razu. Pacjenci gdziekolwiek w innych miejscach Polski powinni trafiać do centrów urazowych.
9: wypadku zginął kierowca samochodu jadącego pod prąd, a kilka dni później zmarł również profesor Marcin Kozakiewicz, ceniony chirurg, naukowiec i wykładowca. Tragiczny wypadek na torach miejscowości Bagno w gminie Zwierzyniec na Lubelszczyźnie. Nie żyje 82-letni mężczyzna. Potrącił go pociąg pasażerski relacji Hrobieszów-Kraków. Mówi o tym podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.
12: Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, mężczyzna prowadząc rower przechodził przez torowisko w miejscu niedozwolonym. Prawdopodobnie mężczyzna po zauważeniu pociągu porzucił rower i próbował zejść z torowiska. Niestety nie zdążył i został potrącony.
9: Mężczyzna zmarł mimo podjętej próby reanimacji. Maszynista pociągu był trzeźwy. Na miejscu wypadku wciąż pracuje policja. W poniedziałek policyjne patrole powrócą do szkół, zapowiada Komenda Główna Policji. Powodem są akty przemocy, do jakich doszło ostatnio na terenie szkół. Policjanci będą mogli dokonywać kontroli plecaków, jeżeli uznają to za stosowne. Na przykład jeśli ocenią, że dana osoba sprawia wrażenie, że coś jest nie w porządku, bądź będą podejrzewać, że ma w plecaku jakiś niebezpieczny przedmiot. Patrole będą również kontrolować osoby przebywające w sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wskazywać na stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów. I kończymy sportem, bo po reprezentacyjnej przerwie piłkarze wracają do ligowej rywalizacji. W pierwszej lidze Beniaminek Unia Skierniewice zmierzy się dzisiaj przed własną publicznością ze spadkowiczem z Ekstraklasy Brookbet Termaliką Nieciecza. O tym meczu mówił nasz reporter Michał Malinowski.
13: Goście to wicelider rozgrywek. Wcale nie oznacza to jednak, że będą zdecydowanym faworytem spotkania w Skierniewicach. Pamiętać bowiem należy, że tabela pierwszej ligi jest wyjątkowo spłaszczona i 14 obecnie Unia ma do Słoni z Niecieczy zaledwie 6 punktów straty. W przerwie reprezentacyjnej obie ekipy zagrały sparingi z drużynami z Ekstraklasy. Skierniewiczanie przegrali w Płocku z Wisłą 1-3, a Termalika pokonała na wyjeździe Krakowie 3-2. O tym, która z drużyn lepiej wykorzystała przerwę reprezentacyjną i wyciągnęła bardziej konstruktywne wnioski ze spotkań kontrolnych, przekonamy się późnym popołudniem. Michał Malinowski, Radio Łódź.
9: Początek spotkania Unii z Brookbet Termaliką Nieciecza o 15.30. O przebiegu spotkania będziemy więc informować w naszych serwisach, a także w relacji tekstowej na radiołódź.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
15: To, że pada, to każdy wie. Przelot nie ma padać, nawet w nocy, więc teraz taki czas deszczowy przed nami. I to na obszarze całego województwa. A jeśli chodzi o temperaturę, bo to ważne, to gdyby spojrzeć na granicę z terenem poznańskim, to tam nawet do 14 stopni, ale już w centrum to do 13 trudno doliczyć temperaturę, a poniżej Częstochowy to i spadek do 12, a może i niżej w tej chwili. No to tak mniej więcej wygląda pogoda w naszym województwie. Wiatr do tego słaby bądź umiarkowany, bądź porwisty, kiedy zawieje i mocniej zapada. I ciśnienie 1010 hektopaskali.
14: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
16: Muzyczna rampa. Artyści, płyty, nagrania. W światłach naszych reflektorów.
15: Zawsze o tej porze w sobotę zapalam te światła reflektorów i spoglądam na scenę. Jest kogo pokazać, jest co pokazać. Za każdym razem zachwycam się, zwłaszcza jeśli mówimy o nowych rzeczach, choć wielokrotnie też powtarzam, iż w tej klasyce polskiej piosenki czy polskiej muzyki można odszukać rzeczy wartościowe aż tak bardzo, że wciąż trwają, że wciąż są aktualne. Rafał Tyluś dzisiaj audycję realizuje. Zapaliłem reflektory. Piotr Bielawski. Zapraszam na spotkanie przede wszystkim z Anitą Lipnicką. A dlaczego wspominałem przeszłość? 30 lat temu wydała swój pierwszy solowy album, do którego teraz powraca. Pamiętasz dziewczynę, która nagrywała płytę właśnie lata temu? Pamiętasz
17: ją jeszcze? Pamiętam tę dziewczynę. Troszeczkę zostałam zmuszona do tego, żeby wrócić pamięcią do tej dziewczyny z okazji tego jubileuszu 30. urodzin płyty. Te wspomnienia spowodowały, że naprawdę poczułam tę dziewczynę z powrotem w sobie i odnalazłam ją po tylu latach.
15: Jaką była Anita Lipnicka w takim razie 30 lat temu?
17: Powiem szczerze, że sporo jej zazdroszczę, tej dziewczynie, dziś z perspektywy czasu. I wiele osób pyta mnie, co bym powiedziała samej sobie młodej, dawniej, jakiej rady mogłabym jej udzielić. Ja mam odwrotnie, ja bym chciała wrócić do tamtej dziewczyny i zapytać ją o radę, co mam robić w niektórych momentach, bo tamta dziewczyna była nieprawdopodobna. Ona miała taką siłę i wiarę w swoje możliwości i w to, że świat stoi otworem przed nią. Naprawdę byłam bardzo zdeterminowaną młodą osobą, która niezwykle parła do przodu, żyłam niezwykle szybko, opuszczałam sytuacje, w których czułam, że jest mi niewygodnie i szłam dalej, nie oglądając się za siebie. Dzisiaj nie mam takiej odwagi i determinacji, jaką miałam wtedy, ale myślę, że czas z nami wszystkimi robi różne rzeczy i to jest to, co zrobił ze mną.

Stara wersja tej piosenki, bo nową zagram, bo wszystko się może zdarzyć. To jest tytuł trasy koncertowej, która już sobie trwa, Anity Lipnickiej, i będzie koncert w Łodzi. Ten koncert zapowiemy i będę miał zaproszenia na łódzkie wydarzenie pod nazwą Wszystko się może zdarzyć, spotkanie z Anitą Lipnicką. Piękny koncert się szykuje, przypominający płytę sprzed 30 lat, jak Państwo słyszeli. Z Anitą dzisiaj będę rozmawiał. Ona będzie bohaterką w światłach reflektorów i odpowiem bardzo serio i bardzo odważnie czasami nawet na moje pytania, przypominając sobie albo opowiadając o sobie dzisiejszej. No ale będzie też cichy bohater, taki jednorazowy, ale niezwykle ważny. Tylko że najpierw ktoś zapytał, czy nie zagrałbym obcego astronoma w wersji Bolewski-Tubis, a że korzystam właśnie z takich propozycji, to pomyślałem, znakomicie historia audycji się układa.

Piękny tekst Grzegorza Ciechowskiego i taka wersja tym razem, to Toboreski Tubis, bo o taką wersję tutaj chodziło. Bardzo proszę, każdy może coś dorzucić do audycji, może przynajmniej spróbować mi zasugerować p.bielawski@radiowrocław.pl. Bolewski z nową piosenką, bo solową wreszcie płytę wydaje na początku przyszłego roku. O wszystkim dzisiaj opowiemy, no i nową piosenkę zagramy, chociaż premiera była wczoraj. Jeśli ktoś słuchał uważnie, to już zna piosenkę. No, Bolewski Tubis to i w Radiu Łódź koncertowali, to teraz Światła, Rampy, studia imienia Henryka Debicha zapalam. Lubię wracać do naszego studia w tych audycjach.

Maciek, mówię do Tubisa. Ja wiem, że ty lubisz improwizować, ale graj, chłopie, takie piosenki. Od razu się odczuwa i ten tekst. No, Boleski pisze piękne teksty i swoją melancholią czaruje, ja wiem. Nowa piosenka, jeśli ktoś nie słyszał, proszę zaczekać. O niej będzie w rozmowie z Bolewskim i będzie o płycie, którą przygotowuje i na początku przyszłego roku jako winyl wyda, więc jest na co czekać. I jeszcze Staszek Sojka, także z zamówień, ale w piosence tak naprawdę nie swojej, tyle że w jego wersji podobno coś się jeszcze bardziej odkrywa.

0: Jest w tej wersji, w tej interpretacji coś więcej. Bo kiedy wspomina się Staszka, to tak jest. Jakby odczuwał lata przed swoim odejściem tą rzekę i to rzeki przekroczenie. To pan Staszek, też o imieniu Staszek napisał, pragnąc usłyszeć właśnie taką wersję. A pani Ewa pisze z panem Andrzejem, że byli na koncercie Boleskiego wczoraj, bo rekomendowałem i naprawdę było pięknie, kameralnie i warto było. No to z Radkiem Boleskim też jeszcze dzisiaj się spotkamy. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał

0: skup się, posłuchaj uważniej.
1: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
2: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
1: Bartosz Florczak,
0: Marcin Tercjak.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Reklama.
4: No to wchodzisz?
5: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
6: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
7: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
8: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
3: Po reklamie.
9: Muzyczna rampa.

0: światła rampy zapalone. Powiedziała, że wróci do swojej pierwszej solowej płyty, bo to ważny punkt w jej karierze. To prawda, to bardzo ważna, przełomowa chwila. Dla polskiej muzyki rozrywkowej ta płyta też jest ważna. No i postanowiła te piosenki pokazać inaczej, zaczęła koncertować. Będzie koncert w Łodzi, będę miał bilety na ten koncert, ale za chwilę. Najpierw z nią sobie porozmawiam. Anita Lipnicka, nadal twierdzę, że wszystko się może zdarzyć. Też tak twierdzisz?
1: Oczywiście. Życie jest nieprzewidywalne. Zdarzyć się może wszystko, ale oczywiście wierzę w to, że my nadal jesteśmy sprawcami tego, co się dzieje i wpływamy na swój los. Jestem przekonana, że tak jest.
0: Ale jesteśmy na różnych etapach i na to, co ma się zdarzyć, pewnie patrzymy inaczej.
1: Zupełnie.
0: Albo inne cele mamy, albo w ogóle inne doświadczenia, więc też reagujemy na pewne rzeczy w zupełnie inny sposób. No, system wartości nam się zmienił. Pamiętasz dziewczynę, która nagrywała płytę właśnie lata temu?
1: Pamiętam tę dziewczynę. Troszeczkę zostałam zmuszona do tego, żeby wrócić pamięcią do tej dziewczyny, bo z okazji tego jubileuszu 30 urodzin płyty wracam co tydzień i opowiadam o kolejnej piosence na swoich social mediach w każdy czwartek. I po prostu te wspomnienia spowodowały, że naprawdę poczułam tę dziewczynę z powrotem w sobie i odnalazłam ją po tylu latach.
0: Jaką była Anita Lipnicka w takim razie 30 lat temu?
1: Powiem szczerze, że sporo jej zazdroszczę, tej dziewczynie, dziś, z perspektywy czasu. I wiele osób pyta mnie, co bym powiedziała samej sobie młodej, dawniej, jakiej rady mogłabym jej udzielić. Ja mam odwrotnie, ja bym chciała wrócić do tamtej dziewczyny i zapytać ją o radę, co mam robić w niektórych momentach, bo tamta dziewczyna była nieprawdopodobna, ona miała taką siłę i wiarę w swoje możliwości i w to, że świat stoi otworem przed nią. Naprawdę byłam bardzo zdeterminowaną młodą osobą, która niezwykle parła do przodu, żyłam niezwykle szybko, opuszczałam sytuacje, w których czułam, że jest mi niewygodnie i szłam dalej, nie oglądając się za siebie. Dzisiaj nie mam takiej odwagi i determinacji, jaką miałam wtedy, ale myślę, że czas z nami wszystkimi robi różne rzeczy i to jest to, co zrobił ze mną.
0: To jaką Anitę Lipnicką w roku 2026 poznaję teraz?
1: Zdecydowanie bardziej osobę, która osiągnęła stan spełnienia i jakiegoś rodzaju fazę wdzięczności w życiu, czyli to wszystko, co mi się przytrafiło, nagle jestem w stanie wreszcie docenić, przytulić i z perspektywy czasu spojrzeć na to zupełnie inaczej, bo w tamtym momencie, kiedy byłam tak bardzo znaną młodą dziewczyną, jeszcze w Various Monks i potem w początkowej fazie swojej kariery, ja naprawdę nie miałam tego dystansu, żeby to zobaczyć, co się ze mną dzieje i wokół mnie i czego jestem sprawczynią, nie widziałam tego. Dziś jestem bardziej wdzięczna. Wtedy byłam bardziej arogancka i parłam do przodu. W tamtym czasie każdy koncert to było dla mnie po prostu spotkanie z jakąś masą ludzi, których nie rozpoznawałam. To był tłum nieznajomych. Natomiast dziś zupełnie inaczej podchodzę do koncertów. Każdego jakby widzę z osobna. Doceniam to, że ktoś kupił bilet i chce spędzić ze mną wieczór, więc te wieczory się przeciągają. Bardzo dużo opowiadam na koncertach o sobie, o swoich przeżyciach, o tych piosenkach, więc jest to takie zupełnie innego rodzaju doznanie i spotkanie ze mną.
0: No to może cię zaskoczę, ale powiemy tak. W takim razie 30 lat temu Anita Lipnicka była dzika, nieokiełznana, a dzisiaj rozważna i romantyczna.
1: Trochę tak można powiedzieć. Dzisiaj jestem bardziej rozważna i bardziej romantyczna. Tak, dobrze to ująłeś.
0: Nie wiem, czy dobrze. Podpuściłem cię, bo uważam, że byłaś romantyczna zawsze. Biorąc pod uwagę nawet piosenki, do których mógłbym się teraz już zacząć odnosić.
1: To prawda. To znaczy zawsze pisałam w sposób taki poetycki, romantyczny i to się nie zmieniło. Ale gdybyś zapytał mojego męża, kto jest bardziej romantyczny, to wyszłoby na to, że facet w moim związku, bo to jemu zależało na ślubie. On jest osobą, która pamięta o wszystkim, sprawia mi nieprawdopodobne prezenty przemyślane, takie romantyczne właśnie, a ja jestem taka, powiedziałabym, bardziej przyziemna. Nie wiem, co się ze mną wydarzyło przez te lata, tak się zadziało po prostu.
0: To ty jeszcze na dodatek jesteś szczęściarą, bo nie tylko, że wszystko się w twoim życiu wydarzyło, skoro jesteś spełniona, To jeszcze na dodatek spotkałaś takiego mężczyznę.
1: Tak, spotkałam mężczyznę, którego spotkałam chyba też we właściwym momencie, bo okazuje się, że te momenty w naszym życiu odgrywają niesamowicie ważną rolę, bo w zależności od tego, kogo kiedy spotkamy i co kiedy nam się przytrafi, jak już mówiliśmy o tym, nasza perspektywa jest inna, inaczej na to spoglądamy, widzimy inaczej te wydarzenia, tych ludzi, których spotykamy i myślę, że gdybym spotkała mojego męża, jak byłam tamtą dziewczyną, często o tym rozmawiamy, bo on jest przecież Anglikiem i on w tamtym czasie dokładnie w Londynie pracował. Gdybyśmy się spotkali wtedy w jakimś pubie, nie wiem, to pewnie mogłabym go przeoczyć, bo byłam tak zagoniona i zamyślona i zaabsorbowana swoimi sprawami.
0: No dobrze, to dobry moment, żeby wrócić w takim razie do tamtych czasów. Już wspomniałaś Londyn, bo faktycznie tak było. Jak to było, że tam się znalazłaś i tam nagrywałaś?
1: No historia jest długa i krótka, bo jak wszyscy wiedzą, odeszłam z zespołu Various Monks. To też było tak, że to było dla mnie małżeństwo aranżowane, ten cały układ z zespołem Various Monks, oni już wcześniej istnieli, ja doszłam na dokładkę i zawsze było między nami jakiś rodzaj spięcia i nie do końca zrozumienia pewnego. Do tego wszystkiego doszła olbrzymia presja spowodowana nagłym sukcesem, który wywrócił moje życie do góry nogami. Naprawdę miałam olbrzymi problem z tym, żeby się schować gdzieś w swoim własnym życiu. Czułam się totalnie na świeczniku i nie czułam się z tym dobrze. Musiałam sobie wiele spraw poukładać. Dodatkowo akcja z wytwórnią fonograficzną, podpisane umowy fatalne, których skutki do dziś mnie trzymają, że tak powiem, w ryzach, bo to są umowy, które związały mnie na całe życie. I pewnego dnia po prostu stwierdziłam, że ja muszę zawalczyć o swoją tożsamość, o swoją niezależność, zacząć robić rzeczy po swojemu albo przepadnę. To był tego typu wybór. I cudem jakimś poznałam Wiktora Kubiaka, dokładnie dzięki w tamtym czasie realizatorowi dźwięku Jarkowi Regulskiemu. On znał Wiktora. Wiktor wtedy był słynny jako patron i sponsor Metra, naszego pierwszego musicalu, który wyjechał na Broadway. Wiktor wtedy mieszkał w Londynie, zajmował się również Edytą Górniak w tamtym czasie. On zaproponował mi to, czego tak bardzo wtedy potrzebowałam, czyli azyl. Wyjechałam do tego Londynu, przestałam być Anitą Lipnicką, byłam zwyczajną dziewczyną z Polski. Poszłam do szkoły, więc moje dni wyglądały bardzo zwyczajnie. Wreszcie nawiązałam relacje z moimi rówieśnikami, nieobciążone tym, że jestem sławną osobą. To było też dla mnie bardzo ważne. I powolutku zaczęłam sobie pracować nad swoją solową płytą pierwszą.

Diabeł i Bóg, też bardzo ważna piosenka z tej płyty, jakby któraś nie była ważna. Myślę, że dlatego wraca do tych swoich piosenek, od których solowa kariera Anity Lipnickiej się rozpoczynała. To bardzo ważna piosenka. To bardzo doceniona płyta już wtedy. Do Fryderyków 5-krotnie została nominowana. Potrójna platyna, no wtedy wcale tak łatwo nie było zdobyć właśnie taką sprzedaż. To była płyta, która otworzyła jej szeroko wrota do dalszej kariery i mogła po prostu też stać się w pewien sposób niezależna. Taka jest prawda. Wrócę jeszcze do rozmowy z Anitą Lipnicką, chociaż od razu Państwu powiem, że to i tak będą fragmenty całości, a całość to już na naszej stronie radio.pl później się pojawi, jeśli chodzi o rozmowę z Anitą Lipnicką. Dwie piosenki właśnie a propos docenienia z tego krążka, to nawet natychmiast zostały uwzględnione w ścieżce dźwiękowej do pewnego filmu, też bardzo dobrego filmu z tamtych czasów. W roli głównej grał Marek Kondrat. No ciekawe, czy Państwo pamiętają, do jakiego filmu i jakie tytuły zostały zaczerpnięte z tej płyty. studio@radio.pl. No to zapraszam, podwójne zaproszenie na koncert Anity Lipnickiej w Łodzi, przypominającej swój debiut solowy. Już czeka podwójny bilet na koncert, który odbędzie się 22 października o 19 w Teatrze Muzycznym.

czy ja mam sentyment do tych piosenek? Tak, ja mam sentyment do tych piosenek. Odpowiem i to szczerze. Na to pytanie odpowiem bardzo szczerze. Państwo na inne odpowiadali. Niekoniecznie wszyscy poprawnie. Niektórzy się gubili, twierdząc w ogóle, że jej piosenki w filmie Młode Wilki, ale ja pytałem o płytę solową Anity Lipnickiej, piosenki z tego krążka. I są to takie dwa utwory, I tylko noc oraz Diabeł i Bóg. One ukazały się w filmie Pułapka z Markiem Kondratem, bo o to chodziło. Przecież nazwisko tego aktora także wymieniałem. Pani Joanna była pierwsza z poprawną odpowiedzią, bardzo szybka. Czyli oglądała, wiedziała, zna historię może i Anity Lipnickiej bardzo dobrze. No to wybierze się na koncert Anity 22 października o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym. Będzie prezentować piosenki ze swojej solowej płyty sprzed 30 lat. I to nie ostatni taki moment, że w dzisiejszej audycji można wygrać właśnie zaproszenie na ten koncert. Proszę też ze spokojem w takim razie pozostać i słuchać, ale też z jakąś uwagą, bo nigdy nie wiadomo, czy za chwilę na przykład kolejnego konkursu nie ogłoszę. O Jeżu, Dżonek wraca, legenda, fajnymi piosenkami.

Boże, jaki dobry czas. Leon Bridges z nową płytą. Teraz Jasiek Legenda wraca. No moi ulubieńcy. Nic tylko grać. W tym utworze Pharrell Williams z Joshem, z Johnem Legendą.

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek, 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
7: Let's do it!
6: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
7: Oh yeah!
6: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
7: Let's do it!
0: Po reklamie.
8: Już 15 w Radiu Łódź. W naszym programie wiadomości, a w studiu Jarosław Turek.
9: W serwisie CBA w domu byłego asystenta prezydenta Zgierza zatrzymanie kobiety, która na Podhalu zdemolowała autem dwie stacje benzynowe i nowe drzewa przy łódzkich ulicach. W regionie dzisiaj pochmurno i mokro, wieczorem może padać. Na termometrze mamy 13 stopni. Agenci CBA u byłego asystenta prezydenta Zgierza. Prokuratura potwierdza ustalenia Radia Łódź. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali dom Artura A. i zabezpieczyli znalezioną tam gotówkę. Artur A. w przeszłości był asystentem zgierskiego prezydenta Przemysława Staniszewskiego. Nie jestem zaskoczony, tak mówi Radiu Łódź zgierski radny Przemysław Jagielski.
10: Jeśli chodzi o pana Artura A., to jestem totalnie niezaskoczony. Jedyne, co mogłoby mnie zbulwersować, że to nastąpiło tak późno.
9: Przewodniczący zgierski Rady Miasta Łukasz Wróblewski z Koalicji Obywatelskiej mówi Radiu Łódź, że firmy prowadzone przez rodzinę prezydenta i brata Artura A. w przeszłości realizowały miejskie zlecenia, a ich działalność była konkurencyjna wobec miejskich podmiotów.
10: Prezydent na pewno ma się z czego tłumaczyć, tak? Bo to jest osoba, która w swoich zadaniach miała nadzór nad miejskimi spółkami.
9: Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski mówi Radiu Łódź, że nic nie wie o przeszukaniu u Artura A. W połowie września funkcjonariusze CBA przeszukali także jego dom. Na razie służby nie informują o szczegółach postępowania ani o ustaleniach.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Policja zatrzymała mieszkankę województwa mazowieckiego, która uszkodziła samochodem dwa budynki stacji paliw i kilka pojazdów. Najpierw działała na stacji w Nowym Targu, a potem zdemolowała także stację paliw w Białce Tatrzańskiej, mówi małopolska rzeczniczka policji Katarzyna Cisło.
11: W tym samym czasie kobieta wjechała na kolejną stację benzynową, tym razem na terenie Białki Tatrzańskiej. Kobieta uszkodziła cztery samochody. Jeden człowiek kierujący Skodą został ranny, ponieważ w wyniku najechania odniósł obrażenia. Kobieta uszkodziła również wejście do stacji benzynowej.
9: Ostatecznie kobietę zatrzymano w gminie Czarny Dunajec, ale zanim to nastąpiło, zdążyła jeszcze uderzyć swoim samochodem w radiowóz i w płot. 120 nowych drzew w centrum Łodzi. Klony i lipy pojawiły się przy trasie WZ-u od Kinińskiego do Przędzalnianej. Nasadzenia połączono z budową ciągu pieszo-rowerowego. To inwestycja w komfort i bezpieczeństwo, tak mówi Agnieszka Kowalewska, wójcik z Urzędu Miasta Łodzi.
12: Bardzo dobrze zieleń również sprawdza się przy samych chodnikach. W momencie piku temperatury, w okresie letnim, wiosennym, te chodniki są zacienione, spokojne. Ta separacja jest przemyślana.
9: A łącznie przy łódzkich inwestycjach drogowych w tym roku ma się pojawić 1500 drzew, o czym mówi Olga Kasjańska z magistratu.
13: 1500 to jest taka baza, która w tym roku się u nas wygenerowała. Powiem szczerze, że przyszłego roku nie mamy jeszcze zamkniętego. Naszą ambicją jest to, żeby tych drzew było coraz więcej.
12: Ta bariera taka pomiędzy samochodem a mieszkańcem poruszającym się chodnikiem to jest kwestia bezpieczeństwa, no i takiego sympatycznego przejścia się po mieście.
9: W ostatnich tygodniach w ramach inwestycji, na przykład przy Armii Krajowej, Świtezianki czy Alei Włókniarzy, pojawiło się około 560 drzew. Jeszcze o tym, że mieszkanki małej miejscowości na Sardynii o nazwie Bolotana mają wyjątkowo duże szczęście dożyć 100 lat. Naukowcy sprawdzają teraz, co może odpowiadać za ich niezwykłą długowieczność. Bolotana ma niewiele ponad 2000 mieszkańców, informuje Aleksandra Nietopiel.
7: Badanie, w którym uczestniczyli m.in. naukowcy z Uniwersytetu w Sassari, wykazało, że kobiety po 70 żyją tam średnio jeszcze prawie 21 lat, o ponad 2 lata dłużej niż przeciętne Włoszki. Myślę, że składa się na to kilka czynników. Przede wszystkim zdrowa dieta, nieskażone środowisko, w którym żyjemy, a także sieć szlaków, dzięki którym możemy odbywać długie wędrówki, mówił telewizji Rai burmistrz Bolotany Francesco Manconi. A naukowcy dodają jeszcze do tego silne więzi społeczne i czynniki genetyczne. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
9: Sama Sardynia należy do rejonów o najwyższym odsetku osób starszych we Włoszech. A my w serwisie za godzinę m.in. zajrzymy na jubileusz 120-lecia najstarszego łódzkiego liceum.
14: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
8: No pada, na razie przelotnie ma padać i to na obszarze całego naszego województwa. Temperatura, no powiedzmy, że 14 stopni to jest taka średnia, troszeczkę się podniosła również w tych miejscach, o których mówiłem, że jest chłodniej, czyli południowych. Będzie padać również w nocy, zamglenia i mgły w nocy, temperatura w nocy 7-8 stopni, a w tej chwili te 14 stopni, jak powiedziałem, średnio do 15 może wzrosnąć ta temperatura.
14: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
15: Muzyczna rampa. Artyści, płyty, nagrania. W światłach naszych reflektorów.
8: Piotr Bielawski, zapraszam. Światła zapalone, dwa krzesła postawione, bo dziś z Anitą tylko rozmawiam. O niej, o jej płycie sprzed 30 lat. O niej też tej z roku 2026. Przecież wiele się zmieniło. To jaką Anitę Lipnicką w roku 2026 poznaję teraz?
16: Zdecydowanie bardziej osobę, która osiągnęła stan spełnienia i jakiegoś rodzaju fazę wdzięczności w życiu, czyli to wszystko, co mi się przytrafiło, nagle jestem w stanie wreszcie docenić, przytulić i z perspektywy czasu spojrzeć na to zupełnie inaczej, bo w tamtym momencie, kiedy byłam tak bardzo znaną młodą dziewczyną, jeszcze w Various Monks i potem w początkowej fazie swojej kariery, ja naprawdę nie miałam tego dystansu, żeby to zobaczyć, co się ze mną dzieje i wokół mnie i czego jestem sprawczynią, nie widziałam tego. Dziś jestem bardziej wdzięczna. Wtedy byłam bardziej arogancka i parłam do przodu.

No nie wiem, czy zdradzę. No zdradzę w tym momencie, ale powiem, że to jest piosenka o zakochaniu się. Wtedy, w tamtym czasie nagrywa płytę i zakochuje się. Ale tu w Polsce, bo przyjeżdża na Fryderyki na moment. I Piękne i Rycerze powstaje i w ogóle... No są historie, ona opowiada, będzie jeszcze nam opowiadać, a całość wywiadu to na naszej stronie radioucie.pl. Jest kilka singli z tej płyty, one stanowią o popularności całego albumu, spowodowały, że on był tak bardzo doceniony wtedy. To trzy takie piosenki, które stały się singlami, proszę szybko wymieniać i zaproszenie na koncert Anity Lipnickiej będzie do wygrania za taką poprawną, szybką odpowiedź. 22 października o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym gra koncert, przypominając piosenki z płyty Wszystko się może zdarzyć. No i ktoś znowu się wybierze na ten koncert. Podwójne jest to zaproszenie. Studio@radiouc.pl.

Klucze na dach to Barek Przestań i Ola Proskrop, ale wcześniej też Artura Rojka zagrałem i to są takie piosenki albo nowości, więc warto zapalić światło i dojrzeć, że są, albo ten Rojek wraca. To jest też ciekawa historia, bo najpierw z uśmiechem ktoś mi zarzucił, że niby tego wakacyjnego przeboju Rojka to ja za bardzo nie grałem, w podsumowaniu to już w ogóle nie uwzględniłem, no ale okej, też mrugnąłem okiem i zagrałem, a tu nie, to jest szersza akcja, żebym zauważył, że jest cała płyta. Ja to rozumiem już teraz bardzo. No i wracam do konkursu. Pewnie Państwo dobrze wiedzieli, bądź prawie wiedzieli, że na przykład singlami były piosenki tytułowe. Wszystko się może zdarzyć. Piękna i Rycerz, Mosty i Tylko Noce i Diabeł i Bóg. I tak zazwyczaj Państwo wymieniali rzeczywiście, ale pierwsza, jeśli chodzi o nasz konkurs, to była pani Renata i pani Renata tym razem zabrała podwójne zaproszenie na koncert Anity Lipnickiej 22 października w Teatrze Muzycznym o 19:00. Właśnie przypomina piosenki ze swojej pierwszej solowej płyty, no ale w innych wersjach. A w jakich? Usłyszą Państwo jeszcze w tej dzisiejszej audycji jedną z tych piosenek. No, tak będzie. To jeszcze z tych nowości, skoro w tym momencie tego programu jesteśmy.

0: A takie długie utwory też potrafią być niezauważone, bo za długie, bo nie ma gdzie grać, bo nie chce się wracać. Ale proszę zauważyć, że jest Martyrs, Silent River. Snuje się tak pięknie. Takie snujące się utwory to na jesień w sam raz. Choć ja proponuję, żeby snuć się w domu ewentualnie wokół kogoś na przykład. Od razu się cieplej robi. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Czas dojrzałości. Odkrywamy nową wolność i rozmawiamy o trudnych zmianach. Słyszymy się w niedzielę po 7:00. Zaprasza Agata Zielińska.
3: Relacje i podsumowania meczów.
4: Rozmowy ze sportowcami.
5: Analizy z ekspertami.
3: O smutkach.
6: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
7: Krykundy poprzeczka!
4: O nadziejach.
8: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
9: Hornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
5: I o sukcesach.
10: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
11: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
3: Strefa kibica w Radiu Łódź.
4: Soboty i niedziele
5: od 18 do 20.
3: Piotr Andrzejczak.
4: Michał Malinowski.

0: Robert Zwoliński. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
3: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
3: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
4: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku. Po reklamie.
5: Muzyczna rampa.

0: Dziś z Anitą Lipińską rozmawiam, bo powraca do swoich piosenek sprzed 30 lat. Wtedy wydała solowy album, chciała oderwać się od Wariusa, zrobiła to wtedy. Dziś to piosenki bardzo ważne dla niej i pewnie dla nas. No to też swoistego rodzaju presja, prawda? Wychodzi się z zespołu z takim sukcesem, ma się taką popularność. No i myślę, że się przyznasz, że celem było jednak utrzymanie tej popularności, ale już na jakichś takich swoich warunkach ze swoimi piosenkami po
1: prostu. Tak, oczywiście. Ja przede wszystkim myślałam o tym, że nie chciałabym zawieść mojego menadżera, nowej wytwórni. Zawsze miałam gdzieś tam z tyłu głowy to przekonanie, że nie jestem w tym sama, że ja jestem jakby twarzą tego wydarzenia, ale za tym stoi masa ludzi, którzy też w to wierzą i zainwestowali w to swój czas i pieniądze i energię. Więc zależało mi na tym oczywiście, żeby ta płyta nie była flopem, tylko żeby była sukcesem. I powiem szczerze, że wydaje mi się, że nie udałoby mi się tego dokonać, gdybym została w Polsce. Po prostu tamta presja by mnie totalnie zjadła. Prawdopodobnie słuchałabym miliona doradców, którzy by mieli na mnie swój pomysł, co powinnam nagrać, z kim, jak i w jaką stronę pójść. A w tym Londynie miałam ten dystans jednak, który mi pozwolił na to, żeby zagłębić się w siebie i naprawdę poszukać tam w środku, jakie ja mam historie do opowiedzenia w tamtym momencie, jak bym chciała to zrobić, z jakimi instrumentami, w jaki sposób produkcyjnie. Wreszcie zaczęłam brać udział w tym całym procesie, bo wcześniej przychodziłam tylko śpiewać. Nie brałam udziału w nagraniach instrumentów, w aranżacjach, w produkcji płyt, więc bardzo dużo się tam nauczyłam i ta płyta była naprawdę taka moja i była takim statementem, jakimś takim dowodem na to, że jednak dam radę sama. Takim dowodem inicjacji w dorosłość też, bo to, co się tam powydarzało w tym Londynie, to akurat się zbiegło z takim formatywnym wiekiem w życiu każdego człowieka. Jak masz 19, 20, 21 lat, to jest ten czas, kiedy naprawdę twój charakter się kształtuje i ta cała wyprawa na wielu poziomach mnie odmieniła i sprawiła, że jestem kim jestem dziś, prawdopodobnie.
0: Nie chcę przesuwać jakichś granic, tym bardziej intymności, ale troszeczkę mnie zaintrygowałaś. To co tam się w tym Londynie wydarzyło, że w taką dorosłość inną, czy rzeczywiście w dorosłość weszłaś? Jakie doświadczenie?
1: Wiesz co, to było na zasadzie nawet zetknięcia się z totalnie obcym światem. No ja byłam dziewczyną z Piotrkowa Trybunalskiego, która nagle zamieszkała w samym sercu tętniącego życiem Londynu, który w tamtym czasie był stolicą Europy, niezaprzeczalnie. Cała ta multikulturowość, wielość zapachów, smaków, które oferowało to miasto, to mnie tak bardzo otworzyło, poszerzyło moje horyzonty. Zakochałam się mimo wszystko w Polaku, będąc cały czas w tym Londynie, bo przyjechałam do Polski na Fryderyki, zdaje się, właśnie po odbiór Fryderyka jeszcze z Various Monks, kiedy już byłam w Londynie, już nie byliśmy, że tak powiem, w zespole razem. To była bardzo przedziwna sytuacja. I tam spotkałam kogoś, w kim się zakochałam, więc cała ta moja podróż też do Londynu to była taka na odległość miłość i ona też w pewnym sensie się gdzieś tam odbiła w tekstach piosenek, w piosence Piękna i Rycerz na przykład. Więc to wszystko, co się wtedy zadziało, naprawdę było dla mnie takie znaczące.
0: Tutaj muszę ci tak po męsku powiedzieć. Opowiadasz o tym, że teraz to już jesteś taka rozważna, już bez szaleństw, pewne rzeczy rozważasz, a to jest duże ryzyko pokazywać tak te piosenki. Właśnie dla swoich wiernych fanów.
1: No właśnie, ale ja zawsze słynę z niekonwencjonalnych decyzji. Zawsze podejmuję je tak naprawdę nie z wyrachowania, tylko tak z wewnętrznego przekonania.
0: To bardzo kobiece. Ba, tu wykazujesz się niezwykłą romantycznością, biorąc pod uwagę te smyki, to wszystko, co w tych instrumentach się dzieje. A ty mi wcześniej opowiadasz, że ty nie jesteś romantyczna.
1: Nie, no jestem. Już widzisz, wydało się. Może staram się.
0: No nie masz ze mną szansy, dziewczyno.
1: Dobra. To, co nadal mi przyświeca, takie hasło, powiem szczerze, że czasami frustrujące, bo patrzę na moich kolegów, koleżanki niektóre z pracy i podziwiam je, z jaką gracją, elegancją i łatwością potrafią lawirować w tym trudnym świecie show biznesu, wykorzystywać swój wizerunek, swoje znane nazwisko. Ja jakoś wciąż nie potrafię z premedytacją, z kalkulacją podchodzić nawet do życia zawodowego. Czyli mi zostaje praca u podstaw i tak było od zawsze. Ja po prostu śpiewam i piszę piosenki, nagrywam. To jest moje życie, to jest moja pasja. Nie stałam się influencerką, nie biorę udziału w żadnych popularnych programach telewizyjnych, do których miałam propozycję, aby wziąć w nich udział. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale taka jestem. Muszę w coś uwierzyć na 100%, żeby się w to zaangażować, więc to zostało mi z pewnością. No po prostu jestem pod tym kątem chyba trochę nawet bezwzględna. Zwyczajnie słucham tego serca i już, trudno.
0: Wszystko się może zdarzyć, tak to wszystko się nazywa. Kiedy pisałaś tą piosenkę lata temu, to o czymś myślałaś?
1: Ja właśnie myślałam o tym, co mi się wtedy tam przytrafiło i ta piosenka to była ostatnia, w ogóle ostatni tekst, jaki powstał na płytę. Bardzo długo nie mogłam napisać tego songu, nie wiedziałam, o czym on ma być. I w końcu sobie pomyślałam, Boże, przecież to jest takie proste, ja powinnam napisać o tym, co mi się przytrafiło, że po prostu podążając za swoimi marzeniami, mając odwagę, by po nie sięgnąć, potrafimy przenosić góry i czynić cuda i naprawdę wszystko się może zdarzyć, jeśli tylko w to uwierzysz i włożysz w to jakąś pracę.
0: A teraz? Wszystko się może zdarzyć. Myślisz sobie? To o czym myślisz?
1: Wiesz co, no teraz jest zupełnie inna perspektywa. Ja nie jestem młodą osobą, która stoi u progu dorosłości. Teraz tak, wszystko się może zdarzyć w kontekście tego, no, co dzisiaj może jeszcze się zdarzyć, tak? Nadal podążam za tymi marzeniami, na przykład szykuję się do otwarcia nowej karty w swoim życiu, jestem prawie już szczęśliwą posiadaczką nieruchomości w Grecji, o czym zawsze marzyłam i zamierzam żyć na dwa domy i jestem tym niezwykle podekscytowana, ciekawi mnie, co z tego wyniknie. Jakie piosenki tam napiszę, co się będzie działo. Nie szykuję się, żeby sobie już odpocząć i się zrelaksować w tym życiu i nic nie robić. Wręcz przeciwnie, mam nowe plany i zamiary. W przyszłym roku chcę się zabrać za tworzenie nowego albumu. Ostatnim było Śnienie, które się ukazało 3 lata temu. Po tych świętach płyty Wszystko się może zdarzyć, wracam totalnie do rzeczywistości, do tego, co się dzieje tu i teraz w moim życiu, w mojej karierze, więc tak, wszystko się może zdarzyć. A co? To jestem sama ciekawa, co tam jeszcze czeka za rogiem mnie w tym życiu.
0: No dobrze, to odebrałaś mi to pytanie, jak tam z nowymi piosenkami, już wszystko wiem na ten temat. Zanim w tej Grecji tam się spotkamy, posiedzimy, by się spotkamy w Łodzi, zapraszaj na koncert.
1: Oczywiście, zapraszam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy pamiętają jeszcze tę płytę, którzy jednak chcieliby usłyszeć ją w nowej odsłonie, takiej, jaką ja czuję po 30 latach. Będzie przepięknie, obiecuję. Że będzie mega odświętnie, elegancko. O, przypominam, że obowiązują stroje wieczorowe, bo jak święto, to święto. My też będziemy odpaleni, że tak powiem, z całym zespołem w odświętne stroje. Wieziemy ze sobą spektakularną scenografię. Będzie piękne światło. Myślę, że to będzie taki spektakl, który będzie hołdem dla tej płyty i dla tych piosenek i dla nas samych i naszej przeszłości, która gdzieś tam z nią była mocno powiązana.
0: Z Anitą Lipnicką widzimy się w Łodzi. Jej piosenek na nowo posłuchamy. No i to będzie sentymentalna podróż. A z drugiej strony myślę, że to jest taki fajny punkt, żeby pomyśleć o tym, co dalej. Co jeszcze może się zdarzyć.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję.

w takich wersjach te piosenki. Piękny wieczór. No, w strojach wieczorowych są Państwo zapraszani, bo taki wieczór właśnie odświętny, świąteczny. A trzy przeboje Anity z Warusami jeszcze wcześniejsze, to Państwo pamiętają? studio@radio.pl, bo jeszcze mogę jakieś zaproszenie na koncert 22 października do Teatru Muzycznego na Anitę Lipnicką tu Państwu sprezentować.

0: Agnes Obel. No grałem pewnie, że tak, więc z ochotą wracam, bo to jesienne granie i cieszę się, że Państwo tak uważnie słuchają tych audycji pod nazwą Muzyczna Rampa w sobotę między 14 a 16. Będę wracał do takich klimatów. Dlaczego nie? To pani Aleksandra była pierwsza. Zanim zrozumiesz, piosenka księżycowa, Tokio, a i wymieniła dużo. Państwo w ogóle tych przebojów wymieniają dużo, czyli znają historię Anity. Bardzo się cieszę, ale pani Aleksandra tym razem wygrała podwójne zaproszenie na jej koncert 22 października do Teatru Muzycznego na 19. Pięknie, powiem tak, następne takie zaproszenie jutro, między 11 a 13. To proszę słuchać się niedzielną porą, dobrze? A co z tym Radkiem Bolewskim, ktoś spyta. Ano ma nową piosenkę.
1: Radek Bolewski, 21. Ja wiem, o czym jest ta piosenka. Ja już jej posłuchałem. No to głęboko zaglądasz.
2: Utwór jest rzeczywiście troszkę metafizyczny. Trochę nostalgiczny, trochę chyba już taki mój znak rozpoznawczy, odrobinę melancholijny, ale wydaje mi się, że jakby cały vibe tej piosenki, jakiś jej taki podskórny rytm i muzyka powoduje, że ten w sumie niełatwy temat jest dość może łatwo przyswajalny, łatwiej przyswajalny.
1: Dobrze to powiedziałeś. Wiesz, z jakąś radością podchodzisz mimo wszystko do rozważań. Nie wiem, czy to są rozważania. Do samego faktu, prawda, że masz do czynienia z czym? Z duszą. Nie człowiekiem samym sobie po drugiej stronie.
2: Tak, tak. Ten utwór właśnie o tym opowiada, o takiej synergii ulotnej, niewidocznej dla nas. Nawet czasami się nad tym nie zastanawiamy, a to po prostu w nas jest. Ja w to wierzę. Oczywiście tutaj dotykamy takich kwestii.
1: Odczuwasz w takim razie.
2: Bardziej odczucia, wiary, takich trochę właśnie nie do końca mierzalnych spraw, ale gdzieś tam takie wewnętrzne moje stanowisko w tej sprawie pozwala mi w trudnych czasami sytuacjach taki optymizm właśnie zachować.
1: To po pierwsze znakomicie, że potrafisz taki optymizm zachować, ale myślę, że właśnie ta dusza wpływa na to, że tak odczuwasz, tak się czujesz i z taką radością chodzisz, wiesz. To ona cię uzupełnia albo jest po prostu już w tobie tak samo.
2: Tak, tak. Jest bridge w tej piosence, który dokładnie o tym mówi, że to jest właśnie to coś takiego odśrodkowego, które jest w nas.
1: To łatwo się pisało ten tekst. Kto go pisał?
2: Tekst jest autorstwa Andrzeja Czopka.
1: Mhm. Ale co powiedziałeś, o czym ma być?
2: Nie. My z Andrzejem jesteśmy w takich bliskich relacjach i bardzo często on spontanicznie jak coś napisze i uzna, że to może być na przykład dla mnie fajne, to mi to podsyła. Andrzej też pisze bardzo dobre angielskie teksty. Mhm. Zresztą jest to taki trochę filantrop, trochę przyjaciel wielu artystów swojego czasu. Pomagał Krzysztofowi Jątkowiakowi przy naszym duecie Bolewski Tubis. Też bardzo byliśmy blisko, współpracowaliśmy. Był taki okres w zakresie właśnie bookingu koncertów.
1: No i jest tekściarzem, by powrócić do tej myśli. I tak od razu pomyślałem, że po pierwsze, chyba bardzo łatwo komuś się pisze, jeżeli to odczuwa ma w sobie, prawda? Bo to z siebie wydobywa. No a ty jak zobaczyłeś ten tekst, to stwierdziłeś, że dokładnie w tym samym punkcie, momencie życia jesteś. No.
2: To w ogóle jest taka magia, jaka się czasami zdarza, że dostajesz tekst i w tym samym momencie tak naprawdę siadasz do instrumentu.
1: Już wiesz, jaka melodia nawet.
2: W moim przypadku było to do fortepianu i zacząłem po prostu sobie improwizować i ta melodia się autentycznie sama pisała, łącznie z refrenem, ze zwrotkami praktycznie. Sama konstrukcja, stworzenie tej linii melodycznej i ułożenie tych rzeczy mogło zająć, nie wiem, około może 10 minut. Zresztą tutaj się trochę powołam na Krzesimira Dębskiego, który bardzo często o tym mówił, że te swoje takie utwory, które się wydają bardzo takie przebojowe i z pięknymi melodiami, na pytanie, ile pan to pisał, no to zawsze odpowiadał, że tak naprawdę niektóre piosenki pisze od ręki, tak naprawdę siada do instrumentu, gra. To się nie zawsze zdarza, ale tutaj się to wszystko tak ułożyło. Aranżacja, którą słyszymy w piosence, poniekąd powstawała też na koncertach, bo tu mechanizm był też taki, że miałem okazję kilka tych koncertów zagrać takich solowych z tym utworem i wykorzystując tak naprawdę looper, jakieś swoje pętle, takie rzeczy, które wychodziły na koncertach, zbudowałem całą aranżację wokół pewnych zamkniętych pętli muzycznych i stąd wydaje mi się też paradoks, bo choć trudny tekst, to taka w pewnym sensie może lekkość tej piosenki. Może...
1: Skoda, już to powiedziałeś. Tak, ja tak, też tak. To tak odebrałem faktycznie, że to jest piosenka, która no, daje zastanowienie, jak już się jej przesłucha. Najpierw człowiek po prostu słucha tej melodii, fajnie jest, a później dopiero dociera do ciebie tak naprawdę o czym do końca to było, nie? Że
2: dokładnie
1: to jest aż tak.
2: Tak
1: głębokie. Aczkolwiek 21 już sugeruje, a dusza tym bardziej sugeruje, że trzeba by uważniej posłuchać. Te poszczególne piosenki, bo to taka kolejna, którą sobie tam, wiesz, pokazujesz i te kolejne koncerty to już jest takie pójście w płytę, nie?
2: Tak, to jest solową. Pójście w płytę. Tak naprawdę ten singiel właśnie zatytułowany 21 jest pierwszym singlem
1: zapowiadającym
2: płytę.
1: Kiedy będzie płyta?
2: Bardzo chciałbym dokończyć jej produkcję i fizyczną taką też, żeby mieć nośniki, żeby mieć wydanie na winylu do końca tego roku, a taki premierowy koncert tutaj w naszej mojej też Łodzi, planuje na styczeń. On miał się odbyć jeszcze w tym roku, ale te zadania producenta, trochę menadżera, trochę organizatora powodują, że jednak no, trzeba to minimalnie przesunąć, żeby zdążyć z promocją.
1: No ale styczeń przyszłego roku, znakomity czas, nowy rok, nowe otwarcie, nowy Radek Bolewski.
2: Bardzo dziękuję.

Taka to piosenka. Trąbeczki grają często w tych utworach dzisiaj, ale się złożyło. To jeszcze będzie jedna. Katarzyna Groniec-Organek, Piotr Bielawski. Pięknie dziękuję. Jutro o 11 się słyszymy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Na zegarze jest 16. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie atak z użyciem noża w szkole w Warszawie. Były wiceminister Michał Kołodziejczak w ogniu oskarżeń i jubileusz najstarszego łódzkiego liceum. A w regionie cały czas pochmurno i chłodno, wieczorem może jeszcze intensywniej nieco padać. Na termometrze mamy 13 stopni. Atak z użyciem noża w szkole policyjnej w Warszawie. Około 12.30 21-letnia uczennica raniła w pobliżu sekretariatu 3 osoby. 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia. Inna 17-latka, a także 24-latka są lżej poszkodowane. Wśród zaatakowanych była osoba składająca dokumenty do szkoły. Napastniczkę obezwładnił pracownik placówki. Według policji nic nie wskazuje, aby ten atak był powiązany z atakami w szkołach w ostatnich dniach.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: Były współpracownice posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka oskarżają go o mobbing i przemoc. Miały być zastraszane, poniżane, a nawet uderzane. Były wiceminister rolnictwa, lider Agrounii odpowiada, że to pomówienia. A więcej mówi o tym Martyna Szymczakowska.
9: Zarzuty są poważne i trzeba je jak najszybciej wyjaśnić, przekonuje wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
10: To wymaga nie dość, że wyjaśnienia, ale wyciągnięcia jasnych i twardych konsekwencji, zarówno politycznych, jak i prawnych.
9: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział, że klub KO podjął natychmiastowe działania.
11: Został zawieszony, a sprawa będzie przekazana do organów ścigania.
9: Europosłanka PiS Anna Zalewska oczekuje poważniejszych konsekwencji.
12: Zawieszenie to za mało. Myślę, że należy tutaj publiczne potępienie.
9: Sam Michał Kołodziejczak w rozmowie z Polskim Radiem sprawę skomentował krótko.
13: Nie mam z tym nic wspólnego.
9: Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
8: No, jedna ze współpracujących z Kołodziejczakiem kobiet twierdzi, że wielokrotnie nakłaniał ją do zażywania narkotyków. Uroczysta gala Filharmonii Łódzkiej, przemarsz przez miasto, tak społeczność pierwszego liceum ogólnokształcącego w Łodzi świętuje swój jubileusz. Obchody 120-lecia liceum imienia Kopernika to okazja do spotkania kilku pokoleń obecnych, uczniów, nauczycieli, absolwentów i wszystkich, którym bliska jest historia tej szkoły. A to jest liceum, które zna każdy, mówi absolwent Krzysztof Sędzicki.
14: Jedynki nie trzeba polecać. Ludzie wiedzą, co to za szkoła, z czym się to wiąże. To jest niesamowita grupa ludzi, także nauczycieli. Nauczyciele też są często absolwentami. To pokazuje, że to nie jest szkoła jak każda inna. To jest szkoła, która naprawdę może wychowywać pokolenia.
8: Jubileusz to także moment, w którym wspomina się wspólne lata i podkreśla więzi, jakie łączą ludzi nawet długo po zakończeniu nauki. Przed uczestnikami jeszcze oficjalny bal i zawody między absolwentami a uczniami. A my na koniec przenosimy się do Skierniewic, gdzie w piłkarskiej pierwszej lidze miejscowa Unia podejmuje dzisiaj przed własną publicznością zespół Brookbet Termalika Nieciecza. Łączymy się z Michałem Malinowskim, który obserwuje to spotkanie, bo mecz już się rozpoczął.
15: Dzień dobry, 34 minuta, jest 1-1, nie, 1-2. W tej chwili Termalika zdobyła bramkę. No, ale to się w ogóle źle dla Skierniewiczan wszystko zaczęło. Już w 5 minucie Wojciech Jakubik wyprowadził gości na prowadzenie i pierwsze 20-25 minut zdecydowanie pod dyktando gości. No, ale którymś momencie zaczęli gospodarze dochodzić do głosu. Jedna, druga, trzecia sytuacja. Kilka naprawdę dobrych. No i wreszcie w 31 minucie Bartosz Bida doprowadził do remisu z bliska, pokonując bramkarza gości. No ale dosłownie przed sekundą w 34 minucie Durdow, zupełnie niepilnowany, stojący na piątym metrze, dostał dośrodkowanie na głowę i pokonał Pruszkowskiego. Zatem po 34 minutach meczu w Skierniewicach Unia przegrywa z Brugbet Termaliką Nieciecza 1-2.
8: Dziękuję bardzo. Relacjonował Michał Malinowski. To w serwisie za godzinę okaże się, czy udało się zmienić bieg tego spotkania. A więcej informacji z Łodzi Regionu jak zawsze na radiołódź.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
8: W regionie dzisiaj przez cały dzień pochmurno, chłodno i mokro, z okresowymi opadami deszczu. Na termometrze mamy tylko 13 stopni, na barometrze 988 hektopaskali. Wieczorami w nocy może jeszcze padać, momentami nawet intensywnie, wypogodzi się dopiero nad ranem.
5: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.

0: Agata i film.
1: Kino w radiu. To jest możliwe i staram się Państwu to udowadniać. Co tydzień o tej porze w Radiu Łódź oczywiście. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się. Przed nami tradycyjne dwugodzinne spotkanie i rozmowy o kinie we wspaniałym gronie dzisiaj, bo chyba nikomu nie muszę przypominać, że chociażby Robert Więckiewicz dołączył do Łódzkiej Alei Sław właśnie w tym tygodniu. My byliśmy na miejscu. Udało się także porozmawiać z bohaterem tej najnowszej gwiazdy, ale drodzy Państwo, także przed nami wysyp gwiazd na dwóch najważniejszych festiwalach filmowych w tym momencie w Łodzi Filmowej. Za chwilę rozpoczyna się Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu, czyli spotkanie dokumentu filmowego, reportażu telewizyjnego, reportażu audio, w tym także udział swój i to niemały ma właśnie Radio Łódź, a zaraz po Festiwalu Mediów jedyny w tym momencie w Łodzi Festiwal Kina Fabularnego, czyli Kamera Akcja, a tam między innymi premierowo, i to premierowo, jeśli chodzi o całą Polskę, zobaczymy film, który dopiero co został nagrodzony na festiwalu w Wenecji. Przyjedzie też szereg gwiazd polskiego kina i o wszystkim Państwu dziś będę opowiadać, ale będzie też zaproszenie na wyjątkową wystawę po Widoki. Wystawę poświęconą ostatniemu filmowi Andrzeja Wajdy. Wczoraj, dokładnie wczoraj, 9 października, minęło dokładnie 10 lat od śmierci mistrza. Ten rok w ogóle jest szczególny, bo jest rokiem Andrzeja Wajdy właśnie ze względu na tę okrągłą rocznicę śmierci, ale także ze względu na okrągłą rocznicę urodzin, która przypadła w marcu tego roku. Data otwarcia nowej wystawy w Narodowym Centrum Kultury Filmowej absolutnie nie jest więc przypadkowa. Opowiemy więc o tej propozycji, ale wrócimy też do wspomnień związanych z czasem, kiedy film Andrzeja Wajdy, Po Widoki, jego ostatni, jak się okazało, film, powstawał także w Łodzi. No to myślę, że możemy, drodzy Państwo, zaczynać. I to w dobrym gronie.

0: zapowiedziałam, że będziemy zaczynać się w dobrym gronie, a to jest oczywiście najlepsze przyjacielskie muzyczne grono, ale wspaniałe grono mamy także na ulicy Piotrkowskiej, w Łódzkiej Alei Sław. Bardzo ta aleja honorująca ludzi kina rozbudowuje się w ostatnich czasach, co oczywiście myślę, że wszystkich fanów kina cieszy. Kolejne niezwykłe osobowości dołączają, odsłaniają swoje gwiazdy, ale przyznam szczerze, że obserwując te wydarzenia już przecież od lat, to nie pamiętam takiej sytuacji, żeby przy tej okazji, właśnie przy ulicy Piotrkowskiej, spotkały się naprawdę wielkie osobistości kina, kiedy jedna z nich wygłasza laudację na rzecz drugiej, a potem jest też specjalne spotkanie, które prowadzone jest tylko w tym gronie. Agnieszka Holland, drodzy Państwo, wygłosiła właśnie laudację tuż przed odsłonięciem gwiazdy Roberta Więckiewicza, a potem poprowadziła w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi rozmowę z aktorem. No, to połączenie Holland-Więckiewicz i Łódź nie jest absolutnie przypadkowe. Musimy tutaj cofnąć o 15 lat po to, by przypomnieć o premierze filmu W ciemności, właśnie w reżyserii Agnieszki Holland i z jedną z głównych ról Roberta Więckiewicza. Film szczególny, jeśli chodzi o polską kinematografię, bo on miał też także swoją ścieżkę oscarową. Szczególny, jeśli chodzi o sposób opowiadania o Holokauście, ale szczególny także, jeśli chodzi o nasze miasto i region filmowy, bo tutaj przecież Agnieszka Holland w Łodzi W ciemności kręciła, także chociażby w Piotrkowie Trybunalskim. No i to była taka jedna z fundamentalnych w tamtych latach produkcji dla tej współczesnej tożsamości Łodzi filmowej. I do tych wątków jeszcze dzisiaj wrócimy, ale chciałabym na początek wrócić do tej uroczystości odsłonięcia gwiazdy i do momentu, kiedy właśnie Agnieszka Holland wygłaszała laudację.
1: Agata i film.
2: Z gwiazdę wmurowuje się w trotuar na Piotrkowskiej gwiazdą właśnie, utalentowanym, popularnym, zasłużonym i uwielbianym artystą kina. Ale Robert Więckiewicz jest nie tylko wspaniałym aktorem, jest również wyjątkowym człowiekiem. Zresztą osobiście myślę, że częściej niż nam się wydaje idzie to w parze. Czasy, kiedy uważano, że aktor jest tylko medium, skorupą, w którą tekst, reżyser i rodzaj instynktu wlewają postać i że niemądry aktor może zagrać mędrca, a aktor o nudnym wnętrzu może promieniować charyzmą, minęły. Moje wszechstronne w tej dziedzinie doświadczenie mówi mi, że coraz częściej aktor wykazuje się odwagą cywilną, odwagą artystyczną, ciekawością świata i ludzi, wiedzą, które inspirują całe środowisko, a również i publiczność, a nawet szersze rzesze społeczeństwa. Z pewnością bohater dzisiejszej uroczystości, i to mimo swej skromności i dyskrecji, ma ten rodzaj promieniowania. Nieoryginalnie odkryłam Roberta Vinci Julka Machulskiego. Było to tak inne aktorstwo, tak mięsiste, że od razu powiedziałam sobie, że to jest aktor, z którym muszę się spotkać. Okazja nadarzyła się, kiedy zdecydowałam się nakręcić W ciemności. Oboje byliśmy sobą na początku onieśmieleni, bo Robert, który ma oczywistą komediancką żyłkę, jest jednocześnie introwertykiem i człowiekiem, który więcej myśli niż mówi. Co nie oznacza, że nie może w pewnych sytuacjach zmienić się w dowcipnego gadułę. W końcu jest aktorem i wie, że jedną z jego ról jest obowiązek zabawiania. Rola Leopolda Sochy była dla Roberta z pewnością wyzwaniem fizycznym, technicznym i warsztatowym. Mimo, że grał już przedtem cwaniaczków z Półświadka, nigdy nie dźwigał na swych barkach filmu o tak złożonej strukturze znaczeniowej i postaci, która ma tak wiele nieoczywistych wymiarów. Od początku chciałam, by film oddawał całe bogactwo języków przedwojennego Lwowa. Jeden z tych języków, a właściwie gwara, rodzaj slangu zwany bałakiem, jest dziś już martwy. Znaleźliśmy tak naprawdę jedną żyjącą osobę, która mogła naszych aktorów coachować. Zależało mi na wiarygodności tej mowy, ale nie chcieliśmy, by uwięziła, ona usztywniła ekspresję naszych aktorów. Nie będę opowiadać anegdot z tego pełnego przygód i wyzwań procesu przygotowawczego i zdjęciowego. Poza wszystkim innym odniósł w trakcie zdjęć prawdziwe rany i kontuzje, które do końca życia ci będą towarzyszyć. Więc mało który film tak się odciska na aktorze jak ten właśnie. Ale chciałam powiedzieć, że praca Roberta nad rolą pozwoliła zobaczyć mi jego szczególną metodę. Jest to aktor, który przyswaja sobie, uczy się wszelkich istotnych cech postaci, jaką gra, żeby móc następnie przepuścić ją przez swe własne emocje i niejako zsynchronizować z własną szczerością i doświadczeniem. To może się wydawać oczywiste, ale niewielu spotkałam aktorów, którzy mają tak wielką zdolność do jednoczesnej mimikry i dystansu, do solidnego przygotowania i jednocześnie uwolnienia intuicji. Widać to w wielu jego rolach, ale w Ciemności i w Wałęsie Człowieku z Nadziei uderza to szczególnie. Zwłaszcza ta ostatnia rola stała się dla kolejnych pokoleń aktorów grających prawdziwe, dobrze znane osoby, wzorem, propozycją, do której muszą się jakoś odnieść. Robert jest również kolegą i przyjacielem, ojcem i mężem również, na to nie jestem upoważniona. Przyjacielem, na którego zawsze można liczyć i który jest wnikliwym krytykiem filmów moich i naszych kolegów i koleżanek. Mało kogo słucham z taką uwagą i satysfakcją. Jego sądy są zawsze mądre, oryginalne, przeżyte i niezależne. To samo dotyczy jego sądów o rzeczywistości. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze zrobić wspólnie coś zupełnie zaskakującego, a na razie gratuluję Robertowi i miastu Łodzi tego wspaniałego święta.
0: Agnieszka Holland w pięknych słowach o Robercie Więckiewiczu, ale jak także słyszeliśmy, w pięknych słowach o mieście Łodzi, o filmowej Łodzi. Oczywiście po tych słowach głos zabrał sam bohater uroczystości Robert Więckiewicz. Uroczyście także odsłonił swoją gwiazdę, którą już Państwo mogą przy ulicy Piotrkowskiej podziwiać, a potem spotkał się z publicznością. Mnie także udało się spotkać z Robertem Więckiewiczem, bo co ciekawe, ta jego wizyta w Łodzi związana była nie tylko z uroczystością odsłonięcia gwiazdy, ale także dzień wcześniej spotkał się z publicznością Łódzkiego Muzeum Kinematografii tuż po projekcji filmu Wałęsa Człowiek z Nadziei z jego główną rolą, filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy, no bo to spotkanie miało też taki sentymentalny, wspomnieniowy charakter w roku Andrzeja Wajdy. O wszystko dopytałam Roberta Więckiewicza, więc za chwilę oddamy mu głos. Proszę koniecznie zostać z Radiem Łódź.

0: Agata i film.
1: Robert Więckiewicz z nami. Bardzo się cieszę z tego spotkania i z tej rozmowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja również się cieszę.
1: Szybka, ale taka treściwa wizyta w Łodzi. I mam wrażenie dwie ważne okoliczności, które też trochę mogą nabudować się szerszych kontekstów. Przede wszystkim najpierw spotkanie z publicznością Łódzkiego Muzeum Kinematografii. Zaraz po pokazie filmu Andrzeja Wajdy. Jesteśmy w szczególnym okresie. Oczywiście cały rok to jest rok Andrzeja Wajdy, ale 9 października to jest ten moment 10 lat od śmierci reżysera. No a kolejnego dnia już największe święto Roberta Więckiewicza tutaj w Łodzi, czyli odsłonięcie gwiazdy. Chciałam zapytać na początek właśnie o Andrzeja Wajdę. Patrząc na pana całe bardzo szerokie spektrum ról, nagród, czego Więckiewicz nie zdobył, to trudno to powiedzieć, i doświadczeń filmowych, to spotkanie z Andrzejem Wajdą, na tle też spotkań z innymi reżyserami i twórcami, to było spotkanie wyjątkowe, a jeśli tak, to co w nim takiego wyjątkowego było?
2: Rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, ten rok jest obfity w różne wydarzenia w związku właśnie z rokiem Andrzeja Wajdy. Przyznam, że był taki pracowity w tym kontekście. Wie pani, to tak trudno powiedzieć w dwóch słowach, szczerze mówiąc. Każde spotkanie oczywiście jest czymś innym. Każda z tych wielkich osobowości, tych wielkich artystów, z którymi miałem szczęście pracować, jest inna po prostu. Ma inną wrażliwość, ma inny gust, ma inne metody pracy, ale niewątpliwie dla mnie w ogóle, oprócz tego, że robimy film i ten film oczywiście później trafia na ekrany i jest oddawany widzom, to jest oczywiście ważne, ale to, co jest być może czasami ważniejsze, to jest właśnie to spotkanie, o którym pani wspomniała. I niewątpliwie dla aktora, który wyrastał w

0: Mówię, każda z tych osobowości jest inna, ale pan Andrzej z racji swojego doświadczenia trzeba pamiętać, że pan Andrzej już wtedy był no, starszą osobą, grubo po 80, kiedy realizowaliśmy film Wałęsa, Człowiek z Nadziei. Ale nie chcę też to powiedzieć, że w jakiś sposób był jakoś unieruchomiony, czy nie, broń Boże, był w fantastycznej formie, super sprawności intelektualnej i fizycznej, ale to jego doświadczenie i życiowe, i doświadczenie jako filmowca było absolutnie czymś niesamowitym dla mnie i możliwość spędzania z nim czasu, rozmów, nie tylko na temat sceny kolejnej, którą mamy realizować, ale słuchanie jego wspomnień, jego opowieści, jego anegdot, no to była bezcenna lekcja, absolutnie.
1: Wspomniał pan też o wieku, on to praktycznie z samego końca był bardzo aktywny. Ja pamiętam jego ostatni film i realizację tych zdjęć w Łodzi, czyli Do Powidoków, kiedy spotkał się także z nami dziennikarzami. Zawsze był cierpliwy, zawsze cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania. Poruszał się już z trudnością o balkoniku, ale intelektualnie to były rozmowy, nie chcę powiedzieć na najwyższym poziomie, bo to nic, ale tak inspirujące, które ja do tej pory pamiętam, te słowa, które padały podczas tych spotkań.
0: Absolutnie. Podobnie było na planie filmu Wałęsa. Spędziliśmy na tym planie prawie pół roku razem, więc było dużo czasu, żeby w chwilach pomiędzy zdjęciami móc po prostu ze sobą poprzebywać. I tak jak powiedziałem, chłonąłem każde słowo Andrzeja Wajdy, dlatego że to nie jest tylko kwestia tego, że starsi ludzie są mądrzejsi, prawda, ale pan Andrzej, to nie tylko była taka, nie wiem, jakby to nazwać, kapsuła czasu, ale to był człowiek, który znakomicie orientował się w tym, co się dzisiaj dzieje. I to nie tylko w kwestii takiego codziennego życia społecznego czy politycznego, ale również w tym, co się dzieje w kinie. On bardzo dużo chodził do kina, oglądał współczesne kino.
1: Oglądał. Sztuce też przecież w ogóle, dla niego absolutnie. Malarstwo to przecież też.
0: Absolutnie, więc to była rozmowa z człowiekiem, który nie był zanurzony tylko i wyłącznie w przeszłości, ale który miał bardzo określone i bardzo konkretne zdanie na temat tego, co się teraz dzieje w różnych dziedzinach życia. Więc te rozmowy często były dosyć takie, powiedziałbym, polemiczne, ale to było wie pani, to są takie rzeczy, które dziś zostają na bardzo, bardzo długo, jeśli nie na całe życie. Spotkanie z wielkimi twórcami, do których pan Andrzej oczywiście absolutnie należy. To jest jakiś dar losu, że mogłem się z nim spotkać i że mogłem, już abstrahując od tego, że mogłem zagrać w tym filmie tę postać, ale że po prostu mogłem się z nim spotkać. Że mógł się spotkać z człowiekiem. I później też pamiętam, już po premierze filmu też mieliśmy wiele, wiele takich sytuacji. Zazwyczaj tam, nie wiem, jak jakiś na przykład, nie wiem, pan Andrzej gdzieś dostał jakieś wyróżnienie czy jakiś order, to zazwyczaj proszono mnie, żebym ja czytał jakąś tam laudację albo żebym się pojawiał w jego towarzystwie i później już po tych uroczystościach zazwyczaj sobie siadaliśmy gdzieś tam jeszcze z panią Krysią Zachwatowicz czy gdzieś tam na kolacji jakiejś małej i rozmawialiśmy sobie już tak zupełnie prywatnie. On zawsze pytał, co tam u pana, co pan teraz robi.
1: Z tym charakterystycznym głosem, ja go nie umiem podrobić.
0: Tak.
1: Jak się zastanawiam też, jakiego bohatera by teraz w tej Polsce, w tej rzeczywistości Andrzej Wajda chciał sportretować?
0: Trudno powiedzieć. Zapewne pani wie, że ukazały się notatki. Jego notatki, prawda, te słynne notesy i tam w tych notesach jest wiele takich pomysłów, które on miał, które niestety nie zostały zrealizowane, ale tam można zobaczyć, w jaki sposób jego myślenie o świecie, o rzeczywistości i o Polsce, w jaki sposób się rozwijało, jak dojrzewało i co tam go intrygowało i nurtowało. Zawsze pamiętam, powtarzał mi, że pan powinien zagrać taką wielką rolę jakiegoś wielkiego Polaka. Ja mówię, panie Andrzeju, to ktoś musiałby to napisać najpierw, a później wyreżyserować.
1: Ale myślę sobie, że ta współpraca z Andrzejem Wajdą, ten konkretny tytuł, to jest taka solidna cegiełka tej gwiazdy, która już jest na ulicy Piotrkowskiej. Dołącza pan, więc do tej, to zwykliśmy mówić, takie łódzkie walk of fame na wzór tego hollywoodzkiego, rzecz jasna. Jak się pan czuję z takim wyróżnieniem, bo to jest wspaniałe grono artystów, artystów kina.
0: No myślę, że tutaj nie zaskoczę pani, jeśli powiem, że to dla mnie wielki honor. To pani powiedzie, że to jest Łódzka Walk of Fame. Myślę, że to nie jest tylko Łódzka, dlatego że to są artyści, którzy odnosili sukcesy nie tylko w Polsce. I no muszę powiedzieć, że jestem

0: Jestem, no jak, jestem...
1: Trochę onieśmielony.
0: Tak, i powiem więcej, jestem nawet trochę wzruszony, dlatego że no zawsze tak się mówi w najśmielszych snach, prawda, ale to jednak jest wielki honor. Jak się ma świadomość, kto tutaj odsłaniał te gwiazdy, jakie nazwiska tam są, jak wspaniałych ludzi, jak wspaniałych artystów, to bycie jednym z nich jest wielkim wyróżnieniem.
1: Ale o randze tej konkretnej gwiazdy także świadczy to, że autorką laudacji jest Agnieszka Holland. I to jest jakiś też niezwykły powrót. Ja sprawdziłam przed naszym spotkaniem rok premiery W ciemności. Właśnie mija 15 lat od tego filmu. W tych kanałach też pan trochę tutaj w Łodzi czasu spędził, co? I w Łodzi, i w regionie.
0: Tak, tak się złożyło, że muszę pani powiedzieć, że wtedy, kiedy kręciliśmy W ciemności, to był niesamowity rok, dlatego że to był rok 2010 i w 2010 roku zagrałem w trzech filmach. To był Wymyk, to były Baby są jakieś inne i to był film W ciemności. I wszystkie te trzy filmy realizowaliśmy w Łodzi. Więc ja tutaj spędziłem wtedy naprawdę mnóstwo czasu. Zaczynając od Wymyku, Grega Zgińskiego, tutaj Łódź i okolice, Pabianice gdzieś tam, ale głównie bazą była Łódź. Później Baby, hala zdjęciowa na Łąkowej i tutaj też plenery nocne. No i wreszcie te kanały łódzkie, czy te rzeki przykryte. Niesamowite w ogóle. Pierwszy raz coś takiego zobaczyłem tutaj, jak to wygląda, jak wyglądają te przykryte ciągi wodne i te podwórka na Włókienniczej, prawda, jeszcze wtedy inaczej wyglądające.
1: Absolutnie, bo ta Włókiennicza owiana taką, a nie inną sławą, też trochę się to wiąże z powidokami Andrzeja Wajdy. Pozdrawiamy Bogusława Lindę. Dzisiaj jest kompletnie innym miejscem w Łodzi.
0: Absolutnie, więc muszę powiedzieć, że to był taki wspaniały czas, kiedy ja oprócz tego, że poznawałem Łódź jakby sprzed kamery, to jeszcze miałem mnóstwo czasu, żeby sobie taką mniej turystyczną Łódź właśnie odkryć. I wtedy zupełnie inaczej też popatrzyłem na to miasto, bo wcześniej nie miałem aż tak wielu okazji, żeby tutaj przyjeżdżać. I pamiętam bardzo intensywny czas, kiedy przyjechałem tutaj kończąc szkołę teatralną z przedstawieniem dyplomowym na słynny festiwal.
1: I skończyło się nagrodą, wyróżnieniem, tak?
0: Wyróżnieniem, tak. Natomiast rzeczywiście to było bardzo fajne doświadczenie, bo zazwyczaj ta Piotrkowska, prawda, i tam już później, no dobra, jest ta Piotrkowska, ale Łódź to jest gigantyczne miasto, które wspaniale się rozwija. I muszę powiedzieć, że tak, że to był niesamowity rok, te kanały, zimno było, pamiętam, było bardzo zimno tutaj wtedy. I gdzieś tam wchodziliśmy do kanału przy manufakturze, ludzie po prostu się pukali w głowę. Co wy tu robicie w ogóle? Dlaczego wchodzicie do tych kanałów? Pan Robert? Co pan tu robi? zaskoczenie dla wszystkich.
1: Ale a wie pan, że część tych scenografii w tych kanałach wciąż jest i tam została?
0: No to rzeczywiście niesamowite, nie wiedziałem o tym. Ale tak, to muszę powiedzieć, że wie pani, no Łódź jest filmowym miastem, no to chyba najbardziej filmowym miastem w Polsce. Więc siłą rzeczy tutaj mnóstwo tych filmów powstawało i była gigantyczna, prężnie działająca wytwórnia, więc to, że ja przyjeżdżam teraz do tego miasta i będę miał okazję i wielki zaszczyt właśnie, no nie wiem, jakoś być upamiętniony tutaj jeszcze pośród tych wszystkich wielkich, wybitnych artystów, to jest rzecz w ogóle niesamowita.
1: Gratulujemy, a to jest dla nas też ogromny zaszczyt. To już zmierzając do końca, tak trochę łącząc te dwa światy, chociaż to są kompletnie dwa różne światy, myślę tutaj o W ciemności Agnieszki Holland i o pana najnowszym filmie Jana Holubka, na którego widzowie w kinach muszą jeszcze zaczekać, ale w Łodzi przedpremierowo będzie już niebawem pokazany, bo na festiwalu Kamera Akcja pod koniec października, więc będzie okazja, żeby zobaczyć Dziki Wschód. Kompletnie inna opowieść w innym stylu, ale tak naprawdę łączy chyba te filmy, powiedziałabym, takie pytania o moralność czasu wojny. Nie wiem, czy dobrze to ujęłam, ale i tu te dylematy się pojawiają i tu my chętnie je oceniamy. A do końca nie ma przecież odpowiedzi na te pytania, jak ktoś by się w takiej sytuacji zachował, prawda?
0: Jak najbardziej. Dobrze pani to ujęła. Wydaje mi się, że to jest... Dlaczego o tym opowiadamy ciągle, prawda? Można by powiedzieć, że ojej, znowu to samo, ile razy, wszystko już o tym powiedziano, już wszystko, ten temat został wyczerpany. Okazuje się, że chyba jednak nie i że ciągle jak się okazuje, trzeba o tym mówić i to przypominać, dlatego że...
1: Bo to się już miało nie wydarzyć.
0: Tak, a okazuje się, że kilkaset kilometrów stąd trwa regularna wojna. To nie jest tam jakieś po prostu manewry i zabawa i jakieś pojedyncze tam wystrzały, tylko tam po prostu trwa wojna. To jest regularny front, oprócz tego, że latają te drony, prawda, i rakiety.
1: Ale ludzie giną.
0: To jest, tak, to jest regularny front, gdzie po prostu ludzie strzelają do siebie i po prostu giną, więc my jesteśmy w takim momencie bardzo niepewnym, bo nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy. Niby wszystko jest okej, prawda, siedzimy, tu są kawiarnie, jest jeszcze piękna jesień, jest piękne słońce.
1: Ale jest też lęk.
0: Tak, gdzieś podskórnie czujemy jakiś niepokój. I wydaje mi się, że chciałoby się, ja też bym chciał już zapomnieć. Chciałbym już po prostu zamknąć temat i jakby do tego nie wracać i wierzyć, że już będzie dobrze, że już tylko pokój będzie. Okazuje się, że nie, że niektórzy mają inny pomysł na świat i chcą go cały czas podpalać. Więc wydaje mi się, że niestety musimy przypominać i też w takiej formie, w formie filmowej, o tym, co było i przestrzegać. Szczególnie trzeba to mówić młodym ludziom, którzy nie mają tej świadomości często albo tej wiedzy. Po prostu może ją gdzieś odsuwają od siebie, bo to jest niewygodne. Po co się grzebać w jakichś traumach, ale trzeba im uświadamiać to, że to jest bardzo, że ta sytuacja, w której jesteśmy, ten dobrobyt i to wszystko, że możemy sobie mieć po prostu wszystkie te smartfony i te wszystkie dobrodziejstwa, że to jest bardzo kruche, że to w każdej chwili może zniknąć. Ktoś może chcieć nam po prostu to odebrać.
1: Czekamy więc na najnowszy film z Pana udziałem. Czekamy też, bo wiem, że chyba będzie kontynuacja współpracy z Janem Cholubkiem, ale to sobie pozostawmy już na inną rozmowę i zapraszamy też jak najczęściej do Łodzi. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Łódź.

0: Kocham wolność. To oczywiście Chłopcy z Placu Broni w Radiu Łódź w audycji Agata i Film. Utwór, który znalazł się także w tej niezwykłej filmowej opowieści Andrzeja Wajdy o Lechu Wałęsie. W tę postać w filmie Wałęsa, Człowiek z Nadziei, wcielił się nasz dzisiejszy bohater Robert Więckiewicz. Ten film stał się również pretekstem, jak słyszeliśmy, do wspomnień tej relacji twórczej Więckiewicza z Wajdą, ale ten film, ta okoliczność wpisuje się także w obchody 10. rocznicy śmierci Andrzeja Wajdy, która przypadła wczoraj, a z kolei dziś w Narodowym Centrum Kultury Filmowej otwarcie specjalnej wystawy poświęconej powidokom. A to był ostatni film Andrzeja Wajdy, jak się okazało, film, w którym tak naprawdę wrócił także do Łodzi, bo to tutaj został zrealizowany. Jego bohaterem jest oczywiście Władysław Strzemiński. I wspominając też Andrzeja Wajdę, a jednocześnie wprowadzając Państwa w kontekst tej nowej wystawy w NCKF-ie, wróćmy też do archiwalnych materiałów, bo to bardzo ciekawe, kiedy tę dzisiejszą wiedzę o filmie Powidoki możemy właśnie skonfrontować z tym momentem, kiedy ten film powstawał. Najpierw, kiedy pojawiły się takie pierwsze dokumentacje, jeszcze w Łodzi Andrzej Wajda pojawił się w Muzeum Kinematografii i trochę opowiadał o kulisach powstawania tego filmu, bo mimo tego, że film powstał mniej więcej 11 lat temu, w 2016 roku, w roku śmierci Andrzeja Wajdy, także miał swoją premierę, artysta nie doczekał tego momentu, to tak naprawdę geneza powstania tego filmu sięga gdzieś początków lat 90. O tym też można przeczytać w słynnych notatkach Andrzeja Wajdy, które w tym roku zresztą przecież zostały wydane.
1: Agata i Film.
2: 20 lat temu, w 1994 roku, jest pierwsza notatka w moich kajetach, gdzie zapisuję pomysły, gdzie notuję różne rzeczy. Jest notatka o filmie, żeby zrobić film o Kobro i Strzemińskim. I długi czas pracowałem właśnie nad tym, że to jest takie małżeństwo i że to małżeństwo jest tematem. Jak to się stało, że oni najpierw się pobrali, przecież Strzemiński nie miał jednej nogi, jednej ręki, no wydawałoby się, że to jest, co to za mężczyzna, kto to jest. A ona z kolei była bardzo taką zdecydowaną, atrakcyjną kobietą, jak to się stało. No oczywiście wszystko też się stało w czasie I wojny światowej. Strzemiński był ranny, nie na froncie, zresztą przy jakichś okolicznościach, trochę innych. I ona właśnie zajmowała się nim w szpitalu i tam się poznali. No a potem jak się związali z awangardą radziecką, no bo byli w Petersburgu, który jeszcze nie był wtedy Leningradem, to tam powstawała właśnie ta awangarda rosyjska, wspaniała, zupełnie no taka otwarta na świat. Potem jak ta awangarda się zwijała, uciekała ze Związku Radzieckiego, kiedy nastąpił socrealizm, no to i Strzemiński tak samo przeniósł się do Polski, zabrał ze sobą Katarzynę Kobro i wylądował w Łodzi. Także w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nie małżeństwo, że żeby zrobić film o takim małżeństwie, to oni wcale nie potrzebują być artystami. To jest wystarczające, żeby zrobić o takich ludziach. No ale wtedy bym musiał mieć Dostojewskiego za scenarzystę. Ja akurat nie mam takiego zdolnego scenarzysty, więc musiałem zrezygnować. Ale pomyślałem, że może jest coś innego, ciekawego, za czym warto iść. Mianowicie, jak to jest, że istnieje artysta, który jest tak ukształtowany, tak pewny siebie, tak wierzący w swoją drogę, w to, do czego on zmierza, że będąc wykładowcą, Strzemiński był tylko wykładowcą historii sztuki, nie uczył malarstwa, ale pomimo to on był właśnie tym człowiekiem, który nadawał tej szkole, że tak powiem, swoją jakby wizję sztuki, wizję sztuki przyszłości i w tym czasie pracował nad książką Teoria widzenia. A mój film opowiada od 1948 do 1952 roku, czyli ten socrealizm z całym taką gwałtownością sowiecki, który wkracza do Polski, no i, że tak powiem, wymierzony jest przeciwko Strzemińskiemu, dlatego że on jest tym artystą, który nie tylko sam uprawia taką sztukę, ale jeszcze w dodatku w tej szkole ma dużą bardzo grupę studentów, którzy wpatrzeni są w niego jak w słońce i chcą właśnie zrealizować taką, a nie inną sztukę.
3: A co to u was tak pusto? Wszyscy są w auli na wykładzie profesora Strzemińskiego. Każdy myśli inaczej.
4: Każdy wybór jest dobry, bo jest wasz. Zadaniem sztuki jest dyktować rzeczywistości swoje prawa.
5: No tymczasem to nam dyktują.
0: A to oczywiście fragment po widoku w reżyserii Andrzeja Wajdy z Bogusławem Lindą w roli głównej. Na planie też byliśmy. Zostawiamy dziś na boku absolutnie wszystkie kontrowersje, które narosły wtedy wokół Bogusława Lindy i jego kontrowersyjnej, tak to nazwijmy, wypowiedzi na temat Łodzi. To dziś nie jest najważniejsze, ale chciałam wrócić też do tego momentu, kiedy Andrzej Wajda już pojawił się na planie, kiedy spotkał się z dziennikarzami. To było między innymi w Parku Sienkiewicza, bo tam także film powstawał. I tak opowiadał o tym świecie, który zatrzymał w powidokach. Świecie, który tak naprawdę był mu bardzo dobrze znany.
6: To Łódź, pamiętam, z czasów szkoły filmowej. No to musieliśmy niestety pozamykać niektóre ulice, zrobić, pokazać na nich tramwaj z tamtych czasów i tych pieszych, którzy tak są ubrani, i tą szarość tej Łodzi, którą wtedy spotkałem, kiedy po raz pierwszy się z nią spotkałem właśnie w czasie studiów filmowych. Także no, szczęśliwym trafem mamy zdolnych nie tylko reżyserów, ale też i scenografów i kostiumologów. I myślę, że ten film pokaże jeszcze raz Łódź właśnie z tamtych lat 50. i ona w jakiś sposób też się utrwali i wyobrazi widza, który przyjdzie do kina zobaczyć nasz film, po widoki.
7: Patrząc na jakiś przedmiot, otrzymujemy jego odbicie wokół. Ślad przedmiotu. Bo człowiek tak naprawdę tylko to zobaczył, co sobie uświadomił.
0: Po widoki Andrzeja Wajdy mija 10 lat od premiery tego filmu, mija 10 lat od śmierci reżysera, a dziś także otwarcie wystawy poświęconej temu tytułowi i o tej wystawie za chwilę Państwu opowiem, ale zostawię z muzyką z innego wielkiego filmu Andrzeja Wajdy na krótką chwilę.

0: Muzyka Wojciecha Killera, wokaliza Anny Marii Jopek i Smuga Cienia, czyli film Andrzeja Wajdy, do którego twórczości dziś wracamy w 10. rocznicę śmierci mistrza, ale także tuż przed otwarciem najnowszej wystawy w Narodowym Centrum Kultury Filmowej, która poświęcona jest powidokom. Karol Szafraniec, kurator wystawy.
1: Dla niektórych to było zaskoczenie, kiedy Wajda zrobił ten film, wybrał sobie takiego bohatera. Dlaczego właśnie ten bohater? Natomiast tutaj postaram się powiedzieć nie tyle o samym filmie, ale też poprzez ten film opowiedzieć o pewnym nurcie, który jest bardzo ważny w całej twórczości Andrzeja Wajdy, może nawet najważniejszy, czyli takim nurcie, który jest związany ze sztuką i z malarstwem. Bo Andrzej Wajda zaczynał tak naprawdę jako ktoś, kto chce zostać malarzem. Potem przerzucił się na film, ale tak naprawdę do końca pozostał kimś myślącym o sztuce filmowej poprzez malarstwo niejako. Więc z jednej strony opowiemy o powidokach, ale opowiemy o tym, jak ten film powstawał, a to jest bardzo ciekawa historia, trwająca 30 lat. Mamy tutaj archiwalia, mamy tutaj listy, notatki, mnóstwo rzeczy, które są zebrane w archiwum Andrzeja Wajdy, o które on skrupulatnie dbał, żeby można było dzisiaj do nich zaglądać. Więc z jednej strony jest ta historia, z drugiej strony próbujemy opowiedzieć o tym, że to nie jest przypadek, że Andrzej Wajda kończy swoją karierę opowiadając o artyście malarzu, czyli osobie, która na różne sposoby jest mu bardzo bliska, która przeżywa bardzo tragiczne zderzenie z ideologią stalinowską, który jest to artysta, który sam jest zaangażowany w jakąś wizję sztuki i w jakieś społeczne oddziaływanie sztuki, ale jednocześnie nie godzi się na to, żeby dać się zindoktrynować przez zewnętrzny system. I to jest rodzaj jakiegoś takiego testamentu Andrzeja Wajdy, który też przez całe swoje życie stał po stronie jakiejś formy sztuki, gdzie ta forma też funkcjonuje w jakimś sensie w relacji ze społeczeństwem, w relacji z krajem, w którym Andrzej Wajda tworzył i który był mu bliski. A też jest ważny taki biograficzny aspekt, że te tragiczne wydarzenia, które dzieją się w filmie, dzieją się w tym samym czasie, w którym Andrzej Wajda zaczyna swoją karierę artystyczną i też studiuje film w Łodzi, więc to jest takie bardzo ciekawe zapętlenie. Ale też przyglądając się tej historii, myślę, że możemy trochę lepiej zrozumieć w ogóle twórczość Andrzeja Wajdy, bo okazuje się, że ten malarski kontekst jest świetnym takim kluczem do zrozumienia, dlaczego on robił filmy w taki, a nie inny sposób. Tutaj w tym wątku warstwa taka publiczna jego działalności łączy się z bardzo mocno osobistą. I mam nadzieję, że dzięki powidokom widzowie tej wystawy troszkę inaczej spojrzą na całość twórczości Wajdy, właśnie skupiając się na tym elemencie malarsko-artystycznym, a z drugiej strony, że też spojrzą inaczej na film, bo ten film wszedł do kin w atmosferze bardzo dużych oczekiwań.
0: I dużego skandalu.
1: W Łodzi na pewno, tak. Pewien kontekst wokół tego filmu w Łodzi na pewno był kontrowersyjny, delikatnie mówiąc. Natomiast myślę, że dzisiaj po dekadzie nie chodzi o to, żeby zmieniać, każdy ma własne zdanie o tym filmie, więc nie chodzi o to, żeby jakoś narzucać tutaj inny odbiór, ale myślę, że w tym kontekście, w jakim ten film zaprezentujemy, można go odkryć trochę na nowo i trochę na niego inaczej spojrzeć. Myślę, że też w ogóle z twórczością późną Andrzeja Wajdy jest tak, że ten balonik taki oczekiwań, który był przy każdym jego kolejnym filmie, kiedy się go pozbędziemy, to możemy spojrzeć tak bardziej na świeżo i możemy wyciągnąć z tych filmów bardzo ciekawe rzeczy. Też staramy się na tej wystawie poprzez liczne notatki, wspomnienia, listy właśnie, o których mówiłem, pokazać Andrzeja Wajdę jako taką postać, która ma bardzo ciekawy proces twórczy i która do końca jest niepewna co do tego, co i jak robić. I to jest też bardzo ciekawe, bo to zawsze był taki twórca będący w intensywnej relacji z rzeczywistością wokół. To nie była osoba, która była jakimś takim mędrcem, który zapisuje swoje myśli w granicie, ale raczej kimś, kto właśnie cały czas szuka i szuka jeszcze na planie. I tutaj to powstawanie powidoków też jest pełne wątpliwości, pełne napięć i ta kuchnia, mam nadzieję, że też będzie w ciekawy sposób widzom wystawy udostępniona.
0: Wspomniał Pan o tych archiwaliach, o dokumentach, o listach, notatkach bardzo szczególnych, jeśli chodzi o znaczenie dla twórczości Andrzeja Wajdy. Co jeszcze będzie można zobaczyć na tej wystawie?
1: No myślę, że ciekawe jest to, że zobaczymy tutaj też prace plastyczne, autentyczne. To znaczy zobaczymy pracę samego Władysława Strzemińskiego i zobaczymy też pracę Andrzeja Wajdy malarskie, których nie jest tak mało, a one są rzadko pokazywane. Myślę, że zwłaszcza te, które my pokażemy, to są rzeczy, które mało osób wcześniej widziało. I zobaczymy na przykład jego prace malarskie z czasów, kiedy studiował w łódzkiej filmówce, czyli właśnie z tego okresu, który jest tak bardzo dla nas tutaj interesujący. Pojawią się też takie eksponaty, które są związane z kręceniem filmu, które są takimi trochę pamiątkami z planu. Będą szkice, będą rysunki, no bo to jest coś, co jest też bardzo ważne przy okazji takiego artysty, który posługuje się właśnie językiem plastycznym. No i co ważne, będą też wizualizacje. Będzie taki esej filmowy, który opowiada o tym, jak język malarski funkcjonuje w całej twórczości Andrzeja Wajdy i jak on właściwie przez całą swoją karierę z tym malarstwem jest cały czas bardzo blisko związany.
0: Myślałam, że się powstrzymam, ale jednak nie, proszę wybaczyć, czy Bogusław Linda będzie zaproszony na tę wystawę.
1: To też proszę śledzić tutaj wszystkie materiały. Zobaczymy. Na pewno ważne jest to, że ta wystawa trwa długo, bo ona trwa od 10 października do 7 marca i przez cały ten czas będzie mnóstwo wydarzeń towarzyszących, gdzie będziemy jeszcze te powidoki i konteksty związane z powidokami badać na różne sposoby. Będzie mnóstwo gości, będą poza samymi powidokami też pokazane filmy Andrzeja Wajdy dotyczące sztuki. On przez całe życie tworzył filmy dokumentalne o sztuce, filmy o artystach albo filmy nawiązujące jakoś do sztuki i to było dla niego bardzo ważne, a czasami w takim powszechnym odbiorze to jest trochę pomijane, więc myślę, że warto to podkreślić i będą przy tym dyskusje o twórczości Andrzeja Wajdy, o kontekstach, które są w filmie, ale też o Władysławie Strzemińskim. Będziemy przybliżać też postać Strzemińskiego, jak można dzisiaj na niego patrzeć, jak można go reinterpretować i kim właściwie był, dlaczego był tak bardzo znaczący. Ta relacja zresztą między Wajdą a Strzemińskim też jest interesująca, bo to wcale nie był pierwszy wybór dla Andrzeja Wajdy. On nie miał tak bardzo osobistego stosunku do jego twórczości, tak naprawdę zawsze chciał zrobić film o Andrzeju Wróblewskim i film o Strzemińskim powstał trochę zamiast, ale za to biograficznie są bardzo ciekawie te dwa życiorysy połączone, więc myślę, że tu mnóstwo interesujących rzeczy będzie przez te kilka miesięcy.
0: Współtwórcy powidoków Andrzeja Wajdy zostali także zaproszeni właśnie na wernisaż wystawy. Będziemy na nią również wracać. Zachęcamy więc Państwa, by odwiedzić tę ekspozycję w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. A teraz w audycji Agata i Film czas na przerwę, ale krótką, wypełnioną najnowszymi wiadomościami, które punktualnie o godzinie 17, a po nich wracamy w drugiej części naszego programu w Radiu Łódź oczywiście.
2: Radio Łódź. Autopromocja.
3: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
4: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama. Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
5: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
6: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
7: Let's do it!
6: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
7: Oh yeah!
6: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
7: Let's do it!
2: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź jest 17. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości, a w nich atak nożowniczki w niepublicznej szkole w Warszawie, nowe utrudnienia w Łodzi, tym razem na ulicy Zakładowej, a także mecz Unii-Skierniewice z Termaliką Nieciecza. Wieczorem zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, przelotne opady deszczu. Zaczynamy od ataku w szkole w Warszawie. Trzy osoby zostały poszkodowane w ataku nożowniczki na terenie jednej z niepublicznych szkół na warszawskiej Pradze Południe. 21-letnia kobieta, uczennica szkoły, została zatrzymana. A szczegóły zna Michał Makowski.
7: Wszystko wydarzyło się pod sekretariatem szkoły. 21-letnia uczennica ugodziła nożem nastolatkę, która miała dopiero dostarczyć dokumenty do szkoły. Nie ma potwierdzenia, że kobiety znały się wcześniej, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
9: 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia, w stanie niezagrażającym życiu.
7: W wyniku ataku lekkie obrażenia odniosły także dwie inne kobiety. Zostały opatrzone na miejscu. Przed przyjazdem funkcjonariuszy jeden z pracowników szkoły obezwładnił napastniczkę i odebrał jej niebezpieczne narzędzie. Kobieta jest przesłuchiwana, jej motywy nie są jeszcze znane. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
8: Według policji nic nie wskazuje, aby ten atak był powiązany z atakami w szkołach w ostatnich dniach. Nowe utrudnienia na łódzkim Widzewie. Startuje kolejny etap remontu ulicy Zakładowej. Mimo że drogowcy cały czas pracują na fragmencie od Transmisyjnej do Józefiaka, to od poniedziałku rozpoczną się nowe utrudnienia. Wyremontowany zostanie odcinek od Józefiaka do Gajcego, mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
10: Mieszkańcy zyskają zupełnie nowe sieci, zostaną też podłączeni do kanalizacji. Wybudujemy nową konstrukcję jezdni, powstaną chodniki, nowe latarnie, przystanki, aby ulica Zakładowa była bezpieczna i dostępna dla wszystkich. W ramach tych prac wyremontowana zostanie również ulica Tranzytowa.
8: W trakcie prac remontowany odcinek Zakładowej będzie całkowicie nieprzejezdny. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdu ulicą Rokicińską. Prace na odcinku od Transmisyjnej do Józefiaka zakończą się jeszcze w tym roku, a na fragmencie do Gajcego w pierwszej połowie przyszłego roku. Przez remont swoje trasy zmienią autobusy linii 82.
5: Więcej na radiowódź.pl.
8: CBA przeszukało dom byłego asystenta prezydenta Zgierza i zabezpieczyło gotówkę. Prokuratura potwierdziła ustalenia Radia Łódź. Funkcjonariusze pojawili się w domu Artura A., który w przeszłości współpracował z prezydentem Zgierza Przemysławem Staniszewskim. To zaskakująca informacja, komentuje przewodniczący Zgierskiej Rady Miasta Łukasz Wróblewski z Koalicji Obywatelskiej.
11: Słynny, może w Zgierzu, szeregowy urzędnik, taki dostał kryptonim, ponieważ był przez wiele lat prawą ręką prezydenta, miał duże wpływy.
12: Jest jedynym zwykłym szeregowym urzędnikiem, który ma swoją kopertę wymalowaną na wewnętrznym parkingu pod urzędem miasta Zgierza. Taką kopertę ma prezydent, jego zastępca, skarbnik i sekretarz i pan Artura.
8: Mówi zgierski radny Przemysław Jagielski. Prezydent Zgierza twierdzi, że nic nie wie o przeszukaniu u Artura A. To kolejny etap śledztwa, w ramach którego CBA przeszukało wcześniej dom prezydenta i urząd miasta. Szczegółów postępowania służby nie ujawniają. Na koniec przenosimy się do Skierniewic, gdzie w piłkarskiej pierwszej lidze miejscowa Unia podejmuje dzisiaj przed własną publicznością zespół Brukbet Termalika Nieciecza. Łączymy się z Michałem Malinowskim, który obserwuje to spotkanie.
13: 76. minuta, jest 2-2. Do przerwy gospodarze przegrywali. W 5. minucie już bramka dla gości. W 31. wyrównał Bartosz Bida, no ale krótko cieszyli się tym remisem gospodarze, bo bramka na 1-2 w 34. minucie. No ale od początku drugiej połowy gospodarze są zdecydowanie lepsi, bo nie można tego było o nich powiedzieć w pierwszej połowie. No i w 53. minucie Jan Mierzwa w sytuacji sam na sam doprowadził do wyrównania, wykorzystując świetne podanie Burkiewicza. No i tak jak wspomniałem, Unia jest lepsza, Unia dyktuje warunki gry w tej drugiej połowie, choć Termalika też swoją sytuację miała. 76. minuta spotkania w Skierniewicach. Unia remisuje z Brukbetem Termaliką 2-2.
8: Tyle, Michał Malinowski, dziękujemy. Ja dodam, że relacja tekstowa z tego meczu oczywiście na radiowódź.pl, a kolejny serwis informacyjny o 18.00.
2: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
8: W Łodzi i całym regionie przed nami pochmurny i deszczowy wieczór. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i mrzawki, choć możliwe będą również chwilowe przerwy w tych opadach. Temperatura utrzyma się na poziomie około 12 stopni Celsjusza i w kolejnych godzinach zacznie się oczywiście stopniowo ochładzać.
2: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.

0: Agata i film.
1: Ta filmowa odsłona Radia Łódź poleca się na długie, coraz dłuższe jesienne popołudnie. Agata Gwizdała Malik przed mikrofonem niezmiennie. Witam Państwa serdecznie już po raz drugi, bo to druga część naszego filmowego spotkania. Do godziny 18 jeszcze będziemy razem i tę część wypełnią wspaniałe festiwalowe zapowiedzi, bo druga połowa października w Łodzi to jest czas festiwali filmowych. Najpierw Festiwal Mediów, Człowiek w zagrożeniu, a więc przede wszystkim Święto Filmowego Dokumentu, a potem Święto Kina Fabularnego, czyli Kamera Akcja. To są też takie festiwale, które tworzą razem łódzką jesień filmową. Są także dostępne w wersji online z wybranym repertuarem, no ale przede wszystkim bardzo dużo dzieje się w rzeczywistości i to są przede wszystkim premiery, to są najgłośniejsze filmy z festiwali, to są spotkania z gośćmi i spotkania z widzami. Co się będzie więc działo, na co warto się wybrać podczas tej filmowej, festiwalowej jesieni w Łodzi? Wszystkie szczegóły zaraz będę zdradzać.

0: Agata i film.
1: 36. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu przed nami. Stała jesienna propozycja, absolutnie wpisana od samego początku w pejzaż filmowej Łodzi, ale mam wrażenie, że też Państwo są do niej coraz bardziej przyzwyczajeni, chociażby przez te projekty, które pojawiają się w ciągu roku, przez to, że dokumenty podróżują po regionie. Mamy specjalne DKF-y, no ale to jest apogeum spotkania z dokumentem filmowym i nie tylko. Jakub Wiewiórski jest z nami, dyrektor festiwalu. Cześć Kuba.
2: Cześć, dzień dobry.
1: No i trzeba przyznać, że w tym roku zaczynacie bardzo ważnym, mocnym i głośnym akcentem. Filmem, który był pokazywany na festiwalu w Wenecji, otrzymał tam także nagrodę. Do samego końca nie było w ogóle wiadomo, że będzie pokazywany w Wenecji. To był jeden z ostatnich pokazów, wzbudził ogromne zainteresowanie, rekordowe oklaski itd., itd. I udało Wam się ten film ściągnąć, kolokwialnie rzecz ujmując, na otwarcie festiwalu, zdradź trochę tej kuchni, w jaki sposób dotarliście do tego, do twórców, do dystrybutorów, tak żeby ten film w Łodzi pokazać.
2: Na otwarcie zaprezentujemy film NASA. Jest to film twórców innego głośnego dokumentu Nie chcemy innej Ziemi.
1: Oscarowego.
2: Filmu, który także budził ogromne emocje. Ten film NASA ma od niedawna polskiego dystrybutora. Dzięki współpracy z firmą Sofilm będziemy mogli film zaprezentować.
1: To będzie pierwszy pokaz w Polsce?
2: Z tego co wiem, będzie to pierwszy pokaz w Polsce, jeżeli nic się nie zmieni. Na pewno będzie to pierwszy pokaz w Łodzi. No i rzeczywiście w momencie, kiedy ogłosiliśmy, że to jest właśnie film otwarcia festiwalu, nastąpiło taki szum, takie zainteresowanie i no, ogromnie się z tego cieszę, dlatego że ten wątek konfliktu izraelsko-palestyńskiego, czy tego wszystkiego, co dramatycznie wydarza się w Strefie Gazy, to jest rzecz, której nie może zabraknąć na festiwalu. Dzięki temu film NASA będzie takim wypełnieniem w ogóle całej konstrukcji, którą poświęcamy temu tematowi na festiwalu, bo dodam, że pokażemy film nakręcony w 30-lecie zabójstwa premiera Izraela Itzhaka Rabina i Yossi Melman, jeden z twórców tego filmu, będzie naszym gościem na festiwalu. To jest dziennikarz śledczy z Izraela, także scenarzysta i współreżyser tego filmu. Będziemy pokazywać także film The Life Support. Film nie ma polskiego tłumaczenia, też pokażemy go premierowo. To jest opowieść o lekarzach, którzy są ochotnikami i pomagają potrzebującym w Strefie Gazy, w szpitalach, czy właściwie w tym, co zostało ze szpitali, albo jeszcze precyzyjnie mówiąc, w tym, jak wyglądają pomieszczenia, które spełniają funkcję szpitali. Szpitalne. I jeszcze jeden film, który nazywa się Upadek, z angielskiego Collapse, i to jest film reżyserki izraelskiej, która po zamachu Hamasu jedzie do kibuców, gdzie zginęli, zostali zamordowani ludzie, i zastanawia się nad istotą tego konfliktu i do tego, do czego to wszystko może dalej doprowadzić. Także bardzo tak podkreślam to, że chcemy patrzeć na ten konflikt wielowymiarowo, że nie próbujemy zająć politycznego stanowiska w tym zakresie, tylko pochylić się nad ofiarami.
1: Nad ludzką tragedią.
2: Tak, nad ludzką tragedią.
1: A zresztą myślę, że widzowie, którzy też śledzą tę tematykę i pamiętają znakomity dokument z ubiegłego roku, Głos Hind Rajab, który też oddawał i to w piekielny sposób po prostu głos ofierze, to też wywołało konkretną społeczną dyskusję. Twórcy filmu być może mieli nadzieję na konkretne także działania, które zmienią tę sytuację. To się nie, jak wiemy, niestety nie wydarzyło, ale powiedzmy teraz jeszcze o tym, o dokumencie NASA, bo to jest film oparty tak naprawdę na relacjach izraelskich żołnierzy, którzy zdradzają, chyba tak to trzeba powiedzieć, jak ten system de facto funkcjonuje.
2: To jest taka wyjątkowo rzadka sytuacja dla mnie na festiwalu, że otwieramy festiwal z filmu, którego nie widziałem. Staram się obejrzeć wszystko przed festiwalem i mieć swój udział w tym, co prezentujemy. Natomiast tutaj jest sytuacja inna. Zapewne będę go mógł obejrzeć chwilkę przed festiwalem, ale już po naszej rozmowie.
1: To prawda, ale to też świadczy o tym, jak ważne jest to, że ten film pojawi się i że to naprawdę dzieje się tu i teraz. teraz, jeśli chodzi o otwarcie tego festiwalu. Powiedziałaś o tej tematyce tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, że ona jest, jak rozumiem, jednym z fundamentów tegorocznego programu, ale no jak zwykle, jak nawet spojrzymy w tę konkursową selekcję, to tam przede wszystkim ten człowiek tytułowy, ale jego dramaty, jego problemy, jego zderzanie się z rzeczywistością, z tragediami osobistymi, rodzinnymi, to wychodzi chyba na pierwszy plan w tych opowieściach.
2: Film dokumentalny jest jednym z narzędzi, poprzez które chcemy docierać do naszych widzów z ważnymi tematami. Bo trochę ten festiwal, oprócz tego, że nazywa się Człowiek Zagrożenie, to jest to też festiwal mediów. I bardzo chciałbym, żeby on właśnie takim był, żeby zajmował się sprawami, które moim zdaniem media powinny się zajmować. Ale czasem też się zajmują, na szczęście, tylko gdzieś
1: pokazują
2: muszą...
1: też chociażby reportaże telewizyjne, które są w programie.
2: Tylko że muszą się, wiesz, przemykać pomiędzy tymi różnymi naprawdę popularnymi programami i tą całą rozrywką, albo też w tematach poważnych, tym takim napuszczaniem jednego polityka na drugiego, albo jednego człowieka na drugiego. I właśnie ogromnie mi zależy na tym, żeby to były filmy nie tylko dobre pod kątem filmowym, realizatorskim, operatorskim, ale mówiące o czymś istotnym, żebyśmy mogli je różnie interpretować, ale żeby chciało nam się o nich rozmawiać. Także w tym roku w konkursie akurat filmów dokumentalnych jest 12 tytułów. Bardzo dobra stawka. Ta poprzeczka jest zawieszona naprawdę wysoko. Zresztą widać po tym, że absolutna większość tych filmów zdobyła nagrody już na uznanych festiwalach, więc no myślę, że będzie nie tylko co oglądać, ale też o czym rozmawiać.
1: Część z nich, jak chociażby ta powieść o tragedii rodzinnej, o której wspominałam, o poszukiwaniu dziecka, no to się przewijało już wielokrotnie, jeśli chodzi o rozmowę o dokumencie, Silver, także parę takich tytułów, które myślę są już widzom znane.
2: Poszukiwania dziecka, czyli Bez końca, miałeś na myśli. Tak, no będą na przykład dwa filmy Marcina Burcharta, czyli to będzie Magic Hour, o tak szeroko powiedzmy o rodzinie Sobocińskich.
1: W łódzkim rodzie nawet powiedzmy, tak?
2: I będzie i inny film Marcin, to jest jedyny taki wypadek, Moi Temersonowie, czyli dwa filmy jednego twórcy
1: w tym samym konkursie.
2: Będzie film Grając z Diabłem, to jest film, który wygrał Krakowski Festiwal Filmowy. To jest opowieść o amerykańskim fotografie i jak zmienia rzeczywistość, którą się fotografuje, potem twoje życie w przyszłości. Będą też filmy nieco lżejsze w formie. Takim filmem są Kumotry, gdzie przenosimy się zamieszkaną przez Polki rumuńską wieś na Podkarpacie. Będą Znaki Pana Śliwki. Wielu spośród nas zna logotypy, nie mając pojęcia,
1: że
2: kto jest ich twórcą, że to właśnie tytułowy bohater. Ale to też jest taki film trochę też o przemijaniu, o zmienianiu się przestrzeni, w której żyjemy.
1: Freakshow Łukasza Rondudy także się pojawi.
2: No i Kandydaci Śmierci Macieja Cuskę. Dlatego sobie zostawiam na koniec, że to jest w ogóle taki temat
1: nieskończony
2: i konfliktu pokoleń, który trochę zaskakująco często pojawia się w tym roku na festiwalu, także poza konkursem.
1: Ale to jest bardzo ciekawy kontekst też tego tytułu, bo to jest tak naprawdę rodzinna wyprawa. Miał powstać horror, a potem się okazało, że właśnie powstała ta historia o dojrzewaniu.
2: W tym filmie jest taka scena, mam nadzieję, że to nie zabrzmi jak jakiś spoiler okropny, ale jest fantastyczna scena, w której syn, także operator, staje przy kamerze, którą najpierw wyostrzył, ustawił ojciec i mówi, nie, ty już w ogóle nic nie widzisz. Ja się z tego filmu, z tej sceny się zaśmiewam, bo ona mi się wydaje być kwintesencją tego, jakie mamy kontakty z dziećmi, albo ci, którzy z nas są młodsi, mają ze swoimi rodzicami.
1: Te filmy oczywiście powalczą w konkursie o szereg festiwalowych nagród. Oprócz tego dwa dodatkowe konkursy, dodatkowe, równowartościowe, tylko prezentujące z jednej strony reportaż telewizyjny i reportaż audio, ale powiedzmy o tym konkursie, który jest absolutną nowością w historii festiwalu, czyli młody głos na festiwalu.
2: Zaobserwowaliśmy, że wśród tych dużych produkcji, jak na dokument wysokobudżetowych, ginie to takie kino, które jest robione na początku czyjejś przygody z kinem, z filmem, a może się nawet okaże, że kariery. W związku z tym zaproponowaliśmy konkurs studenckich filmów dokumentalnych. W tym roku będziemy pokazywać 6 tytułów z Łódzkiej Szkoły Filmowej oraz Uniwersytetu Śląskiego i Szkoły Wajdy w Warszawie. Tak akurat się ułożyło z selekcji. Natomiast myślę, że świetne będzie to, że to samo wspaniałe jury, które mamy, za chwilkę wymienię, bo jest cudowne, będzie oceniać i te filmy, nazwijmy już w pełni zawodowe, i te filmy studenckie. Więc wydaje mi się, że ocena, werdykt takiego jury będzie stanowić dla, zwłaszcza dla tych osób nagrodzonych, jakiś taki to będzie takim powerem na przyszłość, że wow, ci ludzie docenili to, co zrobiłam, co zrobiłem.
1: Warto w to iść dalej.
2: Tak.
1: Ale co ciekawe, jeśli się nie mylę, w konkursie właśnie reportaży telewizyjnych jest też praca z Łódzkiej Szkoły Filmowej, która no, choćby właśnie tą kwestią produkcji Łódzkiej Szkoły Filmowej wyróżnia się na tle tych telewizyjnych propozycji.
2: No tak, bardzo nas to zainteresowało właśnie dlatego, że wśród takich zawodowych znów w pełni reportaży, które właściwie można by w jakimś sensie sprowadzić do bezradności jednostki wobec mechanizmów państwa. I to jest,
1: wobec
2: to jest
1: systemu.
2: Tak, to jest bardzo, bardzo poważny temat. To ten reportaż studencki, najdłuższy z nich i najbardziej chyba filmowy, też właściwie jest trochę o tym opowieścią, ale niezwykle jest interesujące, że twórcy jakby weszli w to środowisko, które kręcą. No, niczym nie chcę jakichś używać może zbyt daleko idących porównań, ale niczym Kazimierz Karabasz znaleźli się w tym miejscu i taką cierpliwą metodą obserwacji pokazywali, jak zmieniały się postawy strajkujących studentów wobec tego, co robią.
1: Wspomniałeś o tym, że warto powiedzieć o składach jurorskich i o tych nazwiskach, które będą oceniać dokumentalistów. Ewa Puszczyńska w tym gronie, znakomita polska, światowa producentka.
2: To tak, bo skład jury jest po pierwsze oznaką prestiżu festiwalu. No i wymienię, dobrze? W tym momencie.
1: Proszę.
2: Maria Zmarskoczanowicz, reżyserka filmów dokumentalnych, Jacek Petrycki, wybitny operator, Rafał Listopad, wielokrotnie nagradzany montażysta. I Marcin Radomski, krytyk filmowy, jeden z najbardziej cenionych w Polsce. To tylko samo jury filmowe, bo oni...
1: I właśnie tutaj też Ewa Puszczyńska.
2: Tak, i Ewa Puszczyńska, którą wymieniłaś jako pierwszą. No to powiedzmy sobie szczerze, nie tylko to będzie wpływać na to, że trudno zakwestionować werdykt, który wydaje tak szanowne, tak zacne grono, ale też myślę, że złapanie jurorów gdzieś pomiędzy projekcjami, czy w czasie spotkań, czy gdzieś w kulisach, może być fantastyczną przygodą i dla widzów, i może dla kogoś, kto właśnie ma w plecaczku fantastyczny scenariusz filmu, czy dokumentalnego, czy innego.
1: A jeśli chodzi o telewizyjne jury i radiowe także, nam szczególnie jeszcze chodzi o Radio Łódź Bliskie?
2: Tak, no to jest też fantastycznie, jeżeli chodzi o reportaż wideo Grzegorz Dobiecki, wieloletnia twarz Polsatu, dr Krzysztof Grzegorzewski z Uniwersytetu Łódzkiego i Magdalena Majewska, czyli też reporterka łódzkiej telewizji. Natomiast w reportaż audio to Joanna Sikorzanka, chyba mogę powiedzieć, jak legenda Radio Łódź.
1: Pozwolisz?
2: Agnieszka Pacho z tygodnika Angora i Krzysztof Kiczek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
1: Oczywiście poza tymi projekcjami konkursowymi i szeregiem tytułów, które wymieniłeś, tych zagranicznych, mamy też retrospektywy, które się na festiwalu pojawią, ale chciałabym też zwrócić uwagę na chyba też stosunkowo nową pozycję, czyli wystawy, które będą prezentowane podczas festiwalu.
2: Wystawy od czasu do czasu się pojawiają, ale faktycznie w tym roku będą aż dwie. I to będzie wystawa fotografii Macieja Stanika, fotoreportera długo związanego z łódzką prasą, a od lat już pracującego w Warszawie. I to będzie wystawa, którą wspólnie z Martą Łącką jako kuratorką przygotowują. Będzie można ją zobaczyć w Muzeum Kinematografii. To będzie z różnych takich miejsc, do których człowiek zazwyczaj by nie chciał dotrzeć, a Maciej dociera. To się nazywa zresztą Strefa Cienia i ten tytuł wiele mówi. Druga wystawa realizowana przez Uniwersytet Łódzki jako wydarzenie towarzyszące festiwalowi Człowiek w zagrożeniu to wystawa Zwrot poświęcona doświadczaniu choroby, empatii i wsparciu w tym doświadczaniu choroby. Także bardzo interesujący projekt i on akurat będzie poza dwoma głównymi miejscami festiwalowymi, gdyż w Galerii Wozownia w Pałacu Bidermana.
1: No bo te dwa główne miejsca festiwalowe to oczywiście wspomniane przez Ciebie Łódzkie Muzeum Kinematografii, ale przede wszystkim sale kinowe Narodowego Centrum Kultury Filmowej. To na koniec najtrudniejsze pytanie, jeśli pozwolisz. Gdybyś miał wskazać tylko trzy tytuły, których według Ciebie nie można ominąć, jeśli interesuje się człowiek w ogóle światem, bo tak chyba szeroko można powiedzieć. Takie, które według Ciebie są po prostu najważniejsze w kontekście też rozmowy o tym świecie na tegorocznym Festiwalu Mediów.
2: Wybacz, bo w taki sposób nie jestem w stanie odpowiedzieć. Po pierwsze dlatego, że już czuję się ogromnie przywiązany do tego programu festiwalu, więc teraz jakieś takie klasyfikowanie, kategoryzowanie byłoby dla mnie bardzo trudne. Jednak, żeby nie uciekać zupełnie od odpowiedzi, to spróbuję wymienić trzy tytuły w taki sposób. Bardzo bym chciał, żeby zobaczyli Państwo film Otwarcia, dlatego, że będzie jako jeden z nielicznych tytułów pokazany wyłącznie raz. Chciałbym też polecić film, który może być tak, że ucieknie gdzieś przy takim powierzchownym sprawdzeniu repertuaru. Jest to film Jugosławia Krzysztofa Talczewskiego, dlatego, że on powstał w 1992 roku i jest właściwie opowieścią o rodzących się nacjonalizmach jeszcze właściwie na początku wojny

0: Jest to humor często bardzo specyficzny. I takim filmem jest fińska opowieść The Beauty of Errors. Również ten film nie ma swojego polskiego tytułu, jest to polska premiera. I to jest, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, dość zabawna opowieść o konflikcie pokoleniowym ojca i syna, ale wystarczy troszeczkę głębiej w tym wszystkim poszperać,
1: Pogrzebać.
0: tak, pogrzebać i okazuje się, że ten śmiech, on jest oczyszczający, ale problemy, które pod tym śmiechem odnajdujemy, myślę, że będą bliskie nam wszystkim, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku i co więcej, jakiej jesteśmy płci.
1: To miało być ostatnie pytanie, ale nie, jeszcze o to muszę zapytać. To prawda, że Agnieszka Holland przyjedzie na festiwal?
0: Tak, aż mi wstyd, że nie zacząłem od tego. Tak, Agnieszka Holland przyjedzie na festiwal, będzie wręczać nagrodę właśnie imienia Krzysztofa Talczewskiego i wręczy ją Maciejowi Drygasowi. Maciej Drygas, jak może Państwo pamiętają, w ubiegłym roku
1: Pociągi.
0: za film Pociągi dostał nagrodę Cierpliwe Oko imienia Kazimierza Karabasza. Dodam, że z kolei Rafał Listopad, czyli juror montażysta, przygotował masterclass poświęcony pociągom. Więc teraz dla każdego, kto interesuje się kinem, ale w ogóle montażem i takim grzebaniem w archiwach, to może być w ogóle fantastyczna przygoda zobaczyć, jak z tysięcy, tysięcy materiałów tworzy się film.
1: Nową opowieść.
0: Found footage jest coraz popularniejsze,
1: Tak.
0: prawda? Więc wydaje mi się, że posłuchać mistrza, no, warto.
1: I laudacji Agnieszki Holland, wręczającej tę nagrodę. Już na gali zakończenia festiwalu.
0: Na gali wręczenia nagród, gdyż cały czas, wybacz, że to podkreślam, bo wręczenie nagród następuje w sobotę
1: A festiwal
0: 17, a
1: trwa
0: festiwal trwa do
1: do
0: niedzieli.
1: niedzieli, a wszystko rozpocznie się w środę, 14 października i gorąco Państwa zapraszamy, żeby pamiętać te daty. 14-18 października, szczegóły oczywiście na stronie internetowej, w mediach społecznościowych. Zachęcał, zapraszał, a wszystko także zorganizował Jakub Wiewiórski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: i my, i oni, i oni.
1: Monik Staszczyk w filmowej audycji Radia Łódź. Jeszcze do godziny 18 jesteśmy. Teraz jesteśmy w klimacie absolutnie festiwalowym, bo czekamy na to, co już za tydzień, tak naprawdę już w tym tygodniu, pierwszy festiwal rozpocznie się w Łodzi, czyli Festiwal Mediów, o którym już z dyrektorem rozmawialiśmy. Sporo ważnych filmów, na które na pewno warto się wybrać, a ja mogę w tym pomóc, drodzy Państwo. Wraz z festiwalem przygotowaliśmy jeden karnet, który obejmuje absolutnie wszystkie festiwalowe wydarzenia w ramach Festiwalu Człowiek w Zagrożeniu. Od środy do niedzieli można wybierać dowolnie. Trafi oczywiście do kogoś z Państwa, ale do kogoś, kto po pierwsze napisze na adres a.gwizdala@radiolódź.pl i tak po prostu od siebie, od serca przekona mnie, że to właśnie on bądź też ona powinna ten karnet na festiwal zdobyć. a.gwizdala@radiolódź.pl. Bardzo jestem więc ciekawa Państwa wiadomości i już zaczynam na nie czekać.

0: Agata i film.
1: Jeżeli mamy jakieś filmowe tradycje w audycji Agata i film, to zapewne jest nią ta rozmowa, która teraz przed nami, czyli rozmowa tuż przed kolejną edycją festiwalu Kamera Akcja, oczywiście w Łodzi. Malwina Czajka ze mną, czyli dyrektorka festiwalu.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Połowa duetu dyrektorskiego. Pozdrawiamy Przemka Gleisnera, którego na pewno jeszcze w trakcie samego festiwalu będziemy łapać i będziemy z nim rozmawiać. 17. edycja przed nami, która jak co roku przyciąga uwagę przede wszystkim i liczbą tytułów, które pokażecie, ale też tym, że większość z nich to są albo w ogóle polskie, albo łódzkie premiery, ale tak nietypowo chciałabym zacząć od końca. To będzie polska premiera filmu, który dopiero co wrócił z Wenecji z główną nagrodą. Nigdy wcześniej w Polsce nie był pokazywany.
2: Tak, faktycznie na zamknięcie festiwalu 25 października mamy przygotowany specjalny pokaz Kobiety Nieznanej. Jest to film, który otrzymał Złote Lwy na festiwalu filmowym w Wenecji, tegorocznym, więc jest to świeży tytuł.
1: Bo to był wrzesień.
2: Tak, dokładnie, więc zaraz po tutaj nagrodzie od razu nam udało się razem z dystrybutorem Best Filmem tutaj taką zorganizować premierę. Jest to film faktycznie, który po pierwsze stworzyła kobieta, jest o kobiecej też niezależności, ale o też niepewności i o tym, jak bardzo to znowu takie mieszanie się między tym, co jest dobrem, a co złem może gdzieś tam na nas bardzo mocno wpływać, więc jest to film, który jest jak zawsze te najlepsze tytuły, które gdzieś tam zostają w naszych głowach. Jest to film, który pozwala nam uniwersalnie spojrzeć na tą historię i gdzieś tam odbić się w naszym myśleniu o tym, jak my dzisiaj podchodzimy do naszego życia. Mimo tego, że jest to historia gdzieś tam oparta o przeszłość, to z pewnością każdy znajdzie coś tutaj dla siebie i może spojrzeć na ten tytuł poprzez swoją perspektywę.
1: Co ważne, to był jedyny w konkursie głównym festiwalu w tegorocznej Wenecji właśnie film stworzony przez kobietę reżyserkę i brak reprezentacji szerszej kobiet w tym konkursie głównym był też powodem do krytyki samego dyrektora. Potem z kolei po werdykcie jury dyskutowano, czy to nie jest trochę tak, że ta nagroda właśnie została również przyznana za płeć reżyserki, ale jak rozumiem z waszej perspektywy te dyskusje trzeba odłożyć na bok i skupić się na samym tytule po prostu i jakości tego filmu.
2: Z pewnością tak. Faktycznie reżyserka May El-Touki spotkała się znowu z takim tutaj jedyne nazwisko kobiece w konkursie, następnie od razu Złote Lwy, ale faktycznie, co jest najważniejsze dla nas i też dla naszej publiczności, samemu zobaczyć, samemu ocenić, samemu się przekonać do tego, jak też istotne jest to, żeby zwracać uwagę na to, jak oglądamy filmy i ta wartość faktycznie tytułu to będzie to, co z nami faktycznie zostanie. I też warto zwrócić uwagę na to, że ten film jest też jednym z wielu kobiecych akcentów na festiwalu Kamera Akcja, niezwykle dla nas istotnym. Zwracamy na to uwagę, ale też to nie jest tak, że jest to taka kategoria, którą określamy, to w jaki sposób dobieramy tytuły, ponieważ gdzieś tam nie lubimy takiego określenia i spychania filmu na zasadzie kobiece kino, czy reżyserka kobieta, a więc tutaj gdzieś tam oddajemy osobną kategorię.
1: Bo tylko to często brzmi wręcz w taki sposób umniejszający, że wybieramy kobietę, bo musi być kobieta. Wybieramy film, bo chodzi nam o jakość właśnie tej produkcji.
2: Dokładnie tak. I gdzieś tam jest to niezwykle istotne też w takim bardzo jeszcze szerokim już zakresie, już wychodząc poza ten feministyczny dyskurs, ale też warto zwrócić uwagę na to, że też ten dyskurs się dzieje jakby w kontekście różnych kontekstów politycznych, czy społecznych, czy na pewno ten film, bo ma taki temat, jest tym, który często się pojawia na przykład. To też są te tematy, które znowu są tą debatą wokół filmów, ale wydaje mi się, że tutaj wartość wynika właśnie z takiego spojrzenia naszego na uniwersalne podejście do tego, w jaki sposób ta historia jest opowiedziana, bo też właśnie troszeczkę o tym na pewno będzie jedna z dyskusji na festiwalu Pralnia, odważna dyskusja na temat artwashingu i green filmingu, czyli tego, w jaki sposób gdzieś tam wykorzystujemy pewne właśnie hasła, czy feministyczne, czy polityczne, czy społeczne, czy jakieś zjawiska, które się dzieją na świecie do tego, aby gdzieś tam w jakimś sensie jakieś organizacje się wybielały w kontekście przy sztuce opowiadania i ta dyskusja będzie prowadzona przez Michała Pabisia-Orzeszynę, na pewno też nie zabraknie tam rozmów o dezinformacji czy o tym, jak bardzo sztuczna inteligencja gdzieś tam pochłania tą debatę, ale to też jest niezwykle istotne, żeby zauważyć, że takie szersze myślenie o sztuce i o kulturze jest niezwykle ważne i trzeba bardzo uważać na to, żeby gdzieś tam właśnie nie wkładać w szufladki pewnych tytułów, pewnych filmów czy pewnych twórczyń i gdzieś tam nie traktować ich jako właśnie taki papierek lakmusowy. I to jest coś, o czym na pewno chcemy w sobotę podczas dyskusji Pralnia porozmawiać. Będzie z nami aktywistka klimatyczna, będzie z nami krytyk filmowy Jakub Majmurek, będzie z nami producentka, która właśnie gdzieś tam produkując swoje filmy zwraca uwagę na ten aspekt ekologiczny, czyli Aleksandra Konieczna. I tutaj gdzieś tam na pewno te tematy są tak samo żywe, jak i ten, od którego tutaj zaczęłyśmy rozmawiać.
1: Ta dyskusja, jedna z kilku tych zasadniczych dyskusji, ale oczywiście każdy film, a także spotkanie z twórcami po nim będzie tym pretekstem do rozmowy, jak zwykle na Kamerze Akcji, cofając się właśnie z niedzieli do tych wcześniejszych dni festiwalu. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby znaleźć w programie filmy nagrodzone na ostatnim festiwalu w Cannes, czy też na ostatnim festiwalu w Berlinie, to raczej chyba nie będzie rozczarowany.
2: Zupełnie nie będzie rozczarowany. Faktycznie gdzieś tam te perełki przez nas zostały wybrane. Przyznam szczerze, że pierwszy raz w naszej tutaj historii 17-letniej Festiwalu Kamera Akcja jest tak dużo filmów przedpremierowych, tak dużo filmów, których jeszcze na ekranach nie było i które być może pojawią się na ekranach, a też nie zawsze, albo dopiero z czasami i rocznym opóźnieniem. Na pewno niespodziewane. Hamaguchiego to jest taki film, na który warto zwrócić uwagę, no ale też Życie snem Waleszki Grisenbach. To jest film, który także przywieźliśmy z Cannes, ale też Natura miłości. To jest taki tytuł, który bardzo blisko jest naszych serc. Jest to zarówno film, który trochę opowiada o branży filmowej, bo jest o relacji ojca z córką, ojca słynnego reżysera, ale Natura miłości Sorogoyena to faktycznie jest taki tytuł, który znowu każdy tam znajdzie coś dla siebie, bo też jest bardzo ważne zwrócenie uwagi na to, jak te relacje rodzinne się układają, kiedy ktoś za bardzo zajmuje się swoją karierą i zapomina o tym, że to balans w życiu jest niezwykle ważny. Z Berlinale warto zwrócić uwagę na film chociażby Daleko od brzegu z Juliette Binoche w roli głównej. Niezwykle czuły, ale niezwykle też ważny tytuł, o który nie ukrywam, nie z jednym krytykiem filmowym, krytyczką filmową się o ten film pokłóciłam, więc zwracam uwagę na to, że to jest trudny temat, który bardzo różnie można do niego podejść, zależy od tego, jakie mamy doświadczenia życiowe. Też z takich tytułów, które zwracają swoją uwagę i na pewno są tym jednymi z głośniejszych tytułów u nas na festiwalu, to Minotaur z Wagincewa. Jeden z ulubionych naszych reżyserów, faktycznie można już sobie tak ustalić, że zawsze filmy z Wagincewa na Kamerze Akcji się pojawiają. To jest film, który jest bardzo mocno antyputinowski, ale też niezwykle ciekawie reinterpretuje historię, która już pojawiła się w historii kina, a więc filmu Niewierna żona Szabrola, którą też zresztą pokażemy w sekcji Klasyka Krytyka. Trzy filmy Szabrola zrekonstruowane cyfrowo pojawią się pierwszy raz też na ekranie kinowym. Na to warto zwrócić uwagę, ale też z takich tytułów, które być może umknęły, a faktycznie wyciągnęliśmy je z tak zwanej spod lady i chcemy na nie bardzo mocno zwrócić uwagę i takie tytuły, które wiemy już, że nie pojawią się w dystrybucji, a więc to są jedne z nielicznych pokazów kinowych, to Budapeszt 1956, Laszlo Nemesza. To znowu jest reżyser Syna Szawła, nie ukrywam mojego ulubionego filmu, może i trudnego, ale jeden z lepszych twórców współczesnego kina, ale też będzie można zobaczyć Dobre maniery. To jest hiszpański tytuł, który towarzyszy spotkaniu naszym z naszą gwiazdą tegorocznego festiwalu, reżyserką dźwięku, sound designerka Laia Casanova do nas przyjeżdża ze swoimi trzema filmami. Filmem właśnie Dobre maniery, który jest bardzo takim cichym, pełnym napięcia, bardzo ciekawym dramatem rodzinnym. Do tego pokażemy też film, który ona udźwiękowiła, a więc Matki równoległe Pedro Almodovara, ale też Sirat, a więc jeden z głośniejszych tytułów ubiegłego roku, także...
3: Oscarowego także tego sezonu. No jak słyszymy, współpracowniczka Pedro Almodovara, więc pewnie też pojawią się pytania o to, jak pracuje się reżyserem. Jeśli chodzi oczywiście zawsze Państwu to podkreślam, nie da się streścić programu Festiwalu Kamera Akcja w kilkunastominutowej rozmowie. Niech to będą tylko takie wskazówki, na co się wybrać, ale proszę oczywiście szperać w harmonogramie i wybierać też wedle swoich upodobań. Polskiego kina nie zabraknie i też polskiego kina i takich tytułów, które w szerszym kontekście można zobaczyć po raz pierwszy. Myślę sobie tutaj o najnowszym filmie Jana Holubka, który swoją światową premierę miał na festiwalu w Toronto. Potem pokazywany był na festiwalu filmowym w Gdyni, ale zanim wejdzie do kin i będzie dostępny dla wszystkich widzów, no to trzeba jeszcze poczekać, chyba że wybierzecie się Państwo na film otwarcia tegorocznej Kamery Akcji, bo właśnie wtedy Dziki, Dziki Wschód, także później spotkanie z jedną z współtwórczyń tego tytułu, który bardzo dobrze przyjęty w Toronto, całkowicie pominięty w werdykcie festiwalu filmowego w Gdyni. Podobno ogląda się to jak film Quentina Tarantino. No i o nim też będziemy rozmawiać.
2: Tak, to jest bardzo takie zbitkę, tutaj powiem dwóch słów, czyli western o Holokauście. To faktycznie gdzieś tam wydaje się jak coś niemożliwego, ale faktycznie Jan Holubek tutaj przepięknie wpisał ten film właśnie w te ramy historyczne, a zarazem bawi się gatunkiem. Dziki, Dziki Wschód to też fenomenalna rola Ethana Tyrana, który swego czasu zagrał w Demonie Marcina Wrony. Tam też pojawia się Piotr Trojan, Robert Więckiewicz czy Joanna Kulik, więc tego tutaj aktorskiego sznytu jest bardzo dużo, ale też właśnie ten sposób opowiadania jest taki właśnie sentymentalnie nawiązujący do klimatu i gatunku westernowego. Z takich polskich tytułów, które też są takimi perełkami, z których niezwykle się cieszymy, a więc znowu świeżo przywieziony z festiwalu z Wenecji Cudze Rzeczy, Grzegorza Dębowskiego. To jest reżyser, który opowiada bardzo takie małe, kameralne historie, ale ten film został doceniony w Wenecji nagrodą za scenariusz. Z nami będzie producentka Agnieszka Skalska i aktorki odtwarzające tam jedne z drugoplanowych ról, ale niezwykle ciekawy, bardzo kobiecy tytuł, mimo tego, że nakręcony przez mężczyznę. I warto wzruszyć się na tym filmie. Mnie pochłonął w zupełności, a zanurza się w niego tak samo jak chociażby w jego debiut fabularny, czyli w Tyle co nic. To jest taki film, który po prostu nas zabiera w drogę razem z bohaterami i chcemy im zarówno kibicować, jak i jesteśmy niezwykle ciekawi tego, jak bardzo Grzegorz Dębowski umie rozpoznać to tło społeczne i te nasze gdzieś tam problemy, które gdzieś tam drzemią pod ziemią polskości.
3: A tak jeszcze nawiązując, bo jakoś nam się tak kobieco zrobiło, ale też o różnych tych aspektach bycia kobietą, także w społeczeństwie, myślę, że warto zwrócić uwagę na filmy Julii Rogowskiej z Agatą Kuleszą, który właśnie traktuje o tym, czy jest jeszcze miejsce, jakkolwiek źle to brzmi, na te dojrzałą kobietę w naszym świecie, prawda?
2: Tak, na starość po prostu.
3: Czy tak to powiedzmy.
2: Dokładnie. Główna rola Agaty Kuleszy. Tutaj faktycznie gdzieś tam gra pierwsze skrzypce, ale niesamowicie ważne jest to, że jest to film, który osadzony jest niby w przyszłości, ale właściwie mamy takie poczucie, że to jest o tym tu i teraz i o tym, jak bardzo zmagamy się z tym spojrzeniem na tą wieczną młodość i potrzebę wiecznej młodości. Przede wszystkim bardzo ważne jest to, że w tym filmie ten akcent położony jest właśnie na tą relację i na to, jak bardzo gdzieś tam oddalamy się od siebie, im dłużej ze sobą jesteśmy, bo wybieramy pewnie decyzje nasze moralne powodują gdzieś tam być może też rozstania i troszeczkę także o tym jest ten film, ale nie mogę nie powiedzieć o pewnym akcencie łódzkim, jeżeli chodzi o film Czas, który nie nadszedł. Tutaj z nami będzie zarówno reżyserka na spotkaniu, jak i producentka, to jest samodzielny debiut producencki Krystyny Kantor, łodzianki, absolwentki Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentki szkoły filmowej, która wraca do Łodzi z tym tytułem i serdecznie zapraszam na to, żeby także jej wysłuchać, bo myślę, że to też jest taki bardzo ważny łódzki sukces.
3: No powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy, czyli także koprodukcja EC1, Srebrne Lwy tegorocznego festiwalu filmowego w Gdyni też będą. Będzie Agnieszka Smoczyńska, Hotspot, czyli Złoty Pazur tego festiwalu i tutaj postawię trzy kropki. Powiedz jeszcze, bo powiedziałaś oczywiście o tej gwieździe
1: oscarowej, nominowanej do Oscara, także tej, która współpracuje z wybitnymi twórcami. Ona przyjedzie do Łodzi, ale przecież gości będzie jeszcze więcej. Na kogo warto zwrócić uwagę?
2: Oczywiście Laja Casanovas, o której wspomniałaś, to jest we współpracy też z Wydziałem Reżyserii, z kierunkiem Reżyseria Dźwięku w Szkole Filmowej. To spotkanie poprowadzi Katarzyna Szczerba. Tutaj zapraszamy na to, żeby odkryć, jak w ogóle tworzy się tę ścieżkę dźwiękową w kinie. Dokładnie, bo przeważnie jak myślimy o dźwięku, myślimy muzyka, a tutaj faktycznie o tym Siracie i rozkładanie go na czynniki pierwsze będzie można posłuchać. Zapewniamy naprawdę niesamowite doświadczenie, warto się wybrać. Jeżeli chodzi o gości, to przyznam, 90 gości w tym roku do nas przyjeżdża.
3: Więc nie starczy wam doby.
2: Więc serdecznie zachęcamy do tego właśnie, żeby gdzieś tam zerkać, obserwować, na kogo zwracać uwagę i z kim się spotkać. Dla tych, którzy też interesuje ten podszewka tego rynku filmowego, tego jak wygląda kuchnia filmowa, przygotowaliśmy spotkanie z Mariuszem Włodarskim, także łodzianinem, który opowie o tym, czym w ogóle jest produkcja filmowa, jak ten producent pracuje, czym się zajmuje, jak współpracuje z twórcami, bo zarówno i z Magnusem von Hornem, jak i z Małgorzatą Szumowską, jak i z Karoliną Bielawską, więc tych tytułów tutaj i reżyserów, i twórców, z którymi Mariusz Włodarski współpracuje sporo i ten jego wkład twórczy niezwykle nas interesuje i na tym też spotkaniu o tym opowie. Będzie też z nami znowu absolwent szkoły filmowej, który trochę wraca do Łodzi, żeby gdzieś tam ten, powiedzmy, zamknąć ten swój etap szkolny z filmem Czarna Godzina, Filip Bojarski, który otrzymał nagrodę w konkursie Perspektywy za tenże właśnie tytuł, więc tutaj spotkanie z nim, ale też z nami będą twórcy krótkich metraży. Faktycznie w tym roku postawiliśmy na to, aby dać przestrzeń na to, żeby się spotkać z twórcami, którzy w przyszłości będą tworzyć właśnie te głośne tytuły, które zobaczymy w Cannes, Wenecji, Berlinie, Toronto, Sundance czy
3: całym
2: Gdyni.
3: Świecie.
2: I faktycznie tutaj z nami będą twórcy, aż 15 twórców potwierdziło swoją obecność na spotkaniu po właśnie ostatnim już bloku konkursu Autor Spotlight. To jest międzynarodowy konkurs krótkich metraży, który jest u nas od samego początku festiwalu. Tutaj spotkanie poprowadzi Anna Serdiukow, dyrektorka festiwalu Młodzi i Film, pod takim hasłem Młodzi i Shorty. Będzie okazja do tego, żeby porozmawiać czy z Sebastianem Szewczykowskim, czy z Igorem Sasem, czy z Moniką Krupą, która stworzyła fenomenalny krótki metraż Kurs, więc faktycznie gdzieś tam warto też zerkać właśnie na to, z kim się spotykamy.
3: Najbardziej znane nazwiska, już docenione i nagradzane, ale także dla tych, którzy tę drogę rozpoczynają, bo często to są naprawdę arcyciekawe ich potem ścieżki, które zahaczają również już o te najważniejsze festiwale filmowe. Oczywiście dyskusje i pamiętajcie Państwo także o tym, że jest kilka miejsc festiwalowych, gdzie można te filmy i spotykać się z twórcami i filmy oglądać. To jest przede wszystkim Monopolis. To jest też Łódzka Szkoła Filmowa. Coś jeszcze?
2: W Muzeum Kinematografii po jednym seansie dziennie, więc tam też zapraszamy do kina kinematografii, niezwykle kameralnego, klimatycznego kina, ale oczywiście właśnie takim najwięcej sal jest w naszej legendarnej szkole filmowej. Tam w kinie szkoły filmowej spotykamy się na hali, która jest przygotowana specjalnie pod salę kinową i jeszcze w trzecim kinie w budynku aktorskim, więc tam aż 3 sale. W tym roku to też jest nasza nowość, bo zarówno centrum festiwalowym, właśnie tak jak wspomniałaś, jest muzeum, jest Monopolis, a więc Kopcińskiego 62A. Te 3 sale w szkole filmowej i Muzeum Kinematografii, więc sporo miejsc.
3: No to jeżeli Państwo mogą sobie dokładnie jeszcze jakieś mini filmowe wakacje na koniec października zaplanować, to czemu nie 22-25 października. Ja też obiecuję, że oczywiście z mikrofonem na tym festiwalu będę i wszystkie relacje także na bieżąco u nas w Radiu Łódź. Bardzo Ci dziękuję. Malwina Czajka była naszym gościem.
2: Dziękuję bardzo, zapraszam.

We will meet again. Mam nadzieję, że się widzimy, drodzy Państwo, znów na festiwalach jesiennych w Łodzi, na tych festiwalach filmowych. Szczególnie, że będziemy mogli naprawdę się spotkać, dlatego że dwie najbliższe audycje z cyklu Agata i Film w Radiu Łódź właśnie na żywo, prosto z tych festiwali. Za tydzień w sobotę słyszymy się i widzimy się także w Narodowym Centrum Kultury Filmowej, bo tam Centrum Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu od 16 do 18, a za dwa tygodnie z kolei zaproszę Państwa na audycję w Monopolis, czyli z Centrum Festiwalu Kamera Akcja. Oba te programy na bieżąco z tych wydarzeń, które będą dziać się tam na miejscu. No i będę miała też dla Was specjalne, drodzy Państwo, niespodzianki, więc jak ktoś tylko może, to zapraszam, by także zobaczyć nasze wyjazdowe, filmowe studio Radia Łódź. Ja na pewno będę tam na Państwa czekać. I tym zaproszeniem kończę dzisiejsze nasze filmowe spotkanie. Oczywiście wszystkie rozmowy znajdą Państwo także w podcastach Radia Łódź już niebawem i zachęcam, bo to są dosłownie ostatnie chwile, żeby przekonać mnie do tego, że to właśnie Państwo powinni wybrać się na festiwal Człowiek w Zagrożeniu, bo czeka jeden karnet do rozdania, a @gwizdala@radiołódź.pl pod ten adres proszę pisać, a ja już niebawem odpiszę zwycięzcy. Kłaniam się Państwu nisko, spokojnego sobotniego wieczoru i do usłyszenia za tydzień. Agata Gwizdała-Malik.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
0: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
0: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
5: Tu Radio Łódź, jest 18.
6: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
5: A skoro 18, to Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości, a w nich nożowniczka w niepublicznej szkole w Warszawie w rękach policji, świętowanie urodzin łódzkiego EC1, a także podsumowanie dzisiejszego meczu Unii-Skierniewice. Wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Dwudziestojednoletnia kobieta, która zaatakowała nożem 3 osoby na terenie szkoły niepublicznej w Warszawie, jest w rękach policji. Ranna 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi przedramienia. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 poszkodowane zostały opatrzone na miejscu. Policja zabezpiecza monitoring i przesłuchuje świadków zdarzenia. W obliczu ostatnich ataków w mazowieckich szkołach policja sprawdzi również aktywność napastniczki w internecie, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
7: Czy były sygnały świadczące o tym, że czyniła przygotowania, albo świadczące o jakimś niestabilnym charakterze bądź jakichś intencjach? No to wszystko zawsze jest przedmiotem zainteresowania śledczych.
5: Według policji nic nie wskazuje na to, aby atak był powiązany z atakami w szkołach w ostatnich dniach. Motywy działania napastniczki nie są znane.
6: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: Jeszcze 4 miesiące temu lekarze walczyli o jej życie. Dziś sama znów operuje i pomaga pacjentom. Chirurgka szczękowo-twarzowa Izabela Gabrielczak wróciła do pracy po ciężkim wypadku. Uratowali ją specjaliści ze Szpitala Kopernika w Łodzi. A więcej na ten temat Joanna Karp.
8: Izabela Gabrielczak wracała z 2 lekarzami ze zjazdu naukowego, gdy na autostradzie A1 w ich samochód uderzył pojazd jadący pod prąd. Lekarka w ciężkim stanie trafiła do szpitala Kopernika, gdzie o jej życie walczyło wielu specjalistów. Dziś, 4 miesiące po wypadku, to znowu ona może pomagać pacjentom.
9: Myślę, że właśnie to doświadczenie w radzeniu sobie z pacjentami w takim stanie pomogło, że dziś jestem już w stanie normalnie operować.
8: Jak dodaje dr Bogusław Sobolewski ze szpitala Kopernika, kluczowa była współpraca całego zespołu.
10: Moi koledzy ortopedzi, neurochirurdzy wykonali kawał dobrej pracy.
8: W tym wypadku zginął profesor Marcin Kozakiewicz, ceniony łódzki chirurg szczękowo-twarzowy. Joanna Karp, Radio Łódź.
5: Do szpitala Kopernika w Łodzi trafiają osoby z najcięższymi obrażeniami, m.in. po poważnych wypadkach drogowych. 10 lat magii gwiazd i 8 lat odkrywania świata nauki. Planetarium oraz Centrum Nauki i Techniki WC1 Łódź świętują urodziny. Z tej okazji przygotowano weekend atrakcji. Dodatkowym powodem do świętowania jest otrzymanie przez EC1 jednego z najważniejszych europejskich wyróżnień, mówi profesor Jacek Purchla, wiceprezes Europa Nostra.
11: Łódź staje się w tym momencie modelowym przykładem dla całego kontynentu, jak dziedzictwo postindustrialne powinno być odczytywane jako wartość kulturowa i tej wartości powinni znaleźć swoje miejsce ludzie.
12: Przywróciliśmy do życia te piękne obiekty, ale przede wszystkim codziennie to życie tutaj na nowo rozbudzamy poprzez wyobraźnię, ciekawość, nadanie nowych funkcji tym obiektom.
5: Dodaje Magdalena Kosiada-Sylburska, kierowniczka Centrum Nauki i Techniki EC1. Urodzinowym gwoździem programu będzie koncert technorobotyczny, który odbędzie się dzisiaj o 19.15. Pełny program na stronie internetowej EC1. I na koniec remis w Skierniewicach. Wynikiem 2-2 zakończył się dzisiejszy mecz Unii Skierniewice z Brookbet Termaliką Nieciecza. Unici grali przed własną publicznością, a to spotkanie obserwował na miejscu Michał Malinowski.
13: Remis wywalczony w starciu z wiceliderem i jednocześnie spadkowiczem z Ekstraklasy powinien cieszyć, zwłaszcza, że Unia dwukrotnie w tym meczu przegrywała. Już w 5 minucie goście wyszli na prowadzenie, ale w 31 do remisu doprowadził Bartosz Bida. Tyle, że wynik 1-1 utrzymał się bardzo krótko, bo już w 34 minucie goście byli ponownie na prowadzeniu. Pierwsza połowa nie najlepsza w wykonaniu Unii, dobre tylko fragmenty, no ale druga zdecydowanie lepsza w 53 minucie za sprawą uderzenia Jana Mierzwy udało się doprowadzić do remisu. No i jak się okazało, była to ostatnia bramka w tym meczu. Pierwszy zatem remis w pierwszej lidze przy pomologicznej, bo Unia zremisowała 2-2 z Brookbet Termaliką Nieciecza.
5: A więcej sportowych nowości i informacji w strefie kibica już za chwilę po prognozie pogody. A kolejne wiadomości o 19.
14: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
5: A w tej pogodzie prawdziwa jesień i to nie złota i nie polska, bo w Łodzi i całym regionie pochmurny i deszczowy wieczór. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i mrzawki, choć możliwe będą również chwilowe przerwy w tych opadach. Temperatura utrzyma się na poziomie około 12 stopni Celsjusza, na razie mamy jeszcze 13, ale w kolejnych godzinach oczywiście zacznie się stopniowo ochładzać.
14: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.

Dobry wieczór Państwu, mogę tak powiedzieć, bo za oknem już raczej ciemnawo. Rafał Tyluś realizuje nasz program i tak będzie przez całą strefę kibica do godziny 20, a przy mikrofonie Piotr Andrzejczak.

Jest 10 minut po godzinie 18. W strefie kibica teraz, można powiedzieć, spis treści będzie, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. No oczywiście piłka nożna, bo wznowili rozgrywki piłkarze Ekstraklasy i pierwszej ligi. Z naszych drużyn tylko Unia Skierniewice na razie grała w tych najwyższych klasach rozgrywkowych. Słyszeli Państwo być może w wiadomościach, że Unia podzieliła się punktami dzisiaj na swoim stadionie z Termaliką Nieciecza. Do tego meczu, mam nadzieję, wrócimy. Być może nawet jeszcze w pierwszej godzinie. Oprócz tego także przed jutrzejszym spotkaniem piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego na stadionie przy Alei Unii wracają ŁKS-iacy po przerwie, nie tylko reprezentacyjnej, ale wcześniej przecież grali mecze wyjazdowe. Wrócimy do siatkówki, do wczorajszego derbowego meczu w Ekstraklasie Kobiet. Przypomnę, ŁKS wygrał 3-1 z Budowlanymi, ale także słów kilka o mężczyznach, czyli o Skrzebełchatów, bo Ekstraklasa mężczyzn, no lada moment się już także rozpoczyna. No i jeszcze o książce. Książce, która niedawno się ukazała, o jednym z, no chyba można tak powiedzieć już z perspektywy lat, legendarnych piłkarzy tego Widzewa, który na przełomie lat 70. i 80. tak czarował kibiców. No nie tylko w Łodzi i w regionie, ale także w całej Polsce i nie tylko. To tak pokrótce to, co dzisiaj dla Państwa do godziny 20 przygotowaliśmy.

To teraz słów kilka o tym, co działo się na sportowych arenach. Z udziałem także zawodników z Polski, ale także z łódzkiego. Magdalena Fręch jest o krok od awansu do głównej drabinki turniejów WTA 1000 w Wuhanie. W półfinale kwalifikacji polska tenisistka pokonała Japonkę Mojukę Uchijimę. Fręch wygrała pierwszego seta 6-4, a w drugiej rywalka skreczowała, przegrywając 1-4. W finale kwalifikacji przeciwniczką Polki będzie Japonka Aoi Ito. Niestety do finału nie dostała się, do turnieju tego głównego nie dostała się Magdalinet, bowiem przegrała w pierwszej rundzie kwalifikacji z Austriaczką Sinią Kraus 6-7, 2-6, więc no, Magda Fręch ma szansę zagrać o punkty i o punkty rankingowe oczywiście. Natomiast tam, gdzie grała Iga Świątek, czyli w turnieju w Pekinie, już znany jest skład finału, to Mira Andrijewa i Chinka Qin Wenzheng. Chinka wygrała z Elise Martens, którą wczoraj wyeliminowała Igę Świątek, a Rosjanka pokonała młodą Czeszkę Nicolę Bartunkową. Jeszcze rzut oka na piłkarskie boiska. W Ekstraklasie zakończył się na razie jeden mecz. Cracovia pokonała Zagłębie Lubin 3-1. Natomiast w trwającym spotkaniu we Wrocławiu Śląsk przegrywał z Lechem Poznań 0-1, a Jagiellonia Białystok wieczorem zmierzy się z Górnikiem Zabrze. No i jeszcze pierwsza liga. Być może słyszeli Państwo, że Unia Skierniewice zremisowała na własnym boisku z Termaliką Nieciecza 2-2, a w innych spotkaniach Polonia Warszawa wygrała w Gdyni z Arką 2-1, a Pogoń Grodzisk Mazowiecki, no nie chce oddać miejsca numer 1, pokonała w Głogowie Chrobrego aż 4-0. Tak więc liderem jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, ma 4 punkty przewagi nad Polonią Warszawa i 4 nad Termaliką. Jutro ŁKS na swoim boisku będzie podejmować zespół Ruchu Chorzów. O tym spotkaniu w naszym programie jeszcze chwilę porozmawiamy przed godziną 19:00.

Wspominałem, że w meczu, który no, kibiców z naszego regionu interesuje tak sobie, ale w ogólnym rozrachunku pewnie tak. Lech Poznań do przerwy prowadzi w Śląskiem Wrocław 1-0. W zakończonym meczu Krakowia pokonała Zagłębie Lubin 3-1. Piłkarze Widzewa już dopiero jutro będą grać o punkty ligowe po tej przerwie reprezentacyjnej. Będą grać z Piastem w Gliwicach. No i kibice liczą na to, że po tej przerwie może wreszcie jakieś punkty coraz częściej będą piłkarze Widzewa zdobywać. O piłce nożnej mówić będziemy jeszcze w naszym programie za kilkanaście minut, i to sporo, a za kilka minut przeniesiemy się do, wrócimy do Sport Areny, bo tam wczoraj rozegrano derby Łodzi Siatkarek. W drugiej kolejce Ekstraklasy już od razu taki pojedynek. Na pewno Państwo wiedzą doskonale, że UKS wygrał tym razem z Budowlanymi 3-1. No to właśnie do tego meczu za kilka minut wrócimy.

0: Rozkręca się sezon Ekstraklasy siatkarek. Wczoraj doszło do pierwszych w tym sezonie derbów Łodzi. W zeszłym sezonie trzykrotnie były takie mecze derbowe i wszystkie trzy wygrał zespół budowlanych Łódź. Dwa ligowe, jeden półfinałowy w Pucharze Polski. No i to był pierwszy krok na tym, na drodze do tego, że budowlane zdobyły Puchar Polski, no a te ligowe na drodze do tego, że zostały mistrzyniami Polski. Od razu powiem, że siatkarki UKS-u ten początek miały wyjątkowo trudny. W pierwszej kolejce spotkały się z wicemistrzyniami z Dewelopresu Rzeszów. Przegrały po zaciętym meczu 2-3, a wczoraj wieczorem budowlane Łódź mistrzynie Polski podejmowały UKS. Właściwie w przypadku tych spotkań, która drużyna jest gościem, a która gospodarzem, nie ma żadnego znaczenia, bo oba te zespoły trenują i grają w tej samej hali, więc tam nie może nic być niespodziewanego. No ale jak to derbowe mecze, jak to mówi to stare powiedzenie, że te derby rządzą się swoimi prawami, ja się z tym nie zgadzam, bo zazwyczaj lepsza drużyna wygrywa w takim spotkaniu i w każdym zresztą lepsza powinna wygrać. No wczoraj chyba jednak zwycięstwo UKS-u było niespodzianką. Mistrzynie Polski były jednak stawiane w roli faworytek, ale no boisko zweryfikowało to dość boleśnie dla podopiecznych trenera Macieja Biernata, no bo 2-0 szybko budowlane straciły sety, UKS-ianki prowadziły 2-0. Potem role się odwróciły. Set dla budowlanych też taki jednostronny. No i ten czwarty z wyrównanym początkiem, ale ostatecznie też zdecydowane zwycięstwo podopiecznych Adriana Chylińskiego. Ale zacznijmy od drużyny, która przegrała. Oto jak ten derbowy mecz oceniał trener budowlanych Maciej Biernat.
1: Próbowaliśmy różnych konfiguracji na boisku, ale faktycznie ten rytm grania i ta inicjatywa należała do początku, od początku spotkania do przeciwnika. Nie potrafiliśmy się do tego trochę zaadaptować. Natomiast myślę, że po naszej stronie za bardzo miękko zagraliśmy na zagranie.

0: mecz na 3 punkty dla nich. Cieszę się bardzo, że hala faktycznie pękała szwach i to jest najlepsza reklama dla kobiecej siatkówki. Mam nadzieję, że ta tendencja będzie na następnych spotkaniach domowych i na wyjazdowych też, gdziekolwiek byśmy nie grali.
1: Tyle Maciej Biernat, szkoleniowiec drużyny, która wczoraj derbowy pojedynek przegrała. 2-0 było po wygranych setach dla UKS-u do 19 i 18, no a potem porażka w secie do 14. No i już po meczu Anna Pawłowska, libero UKS-u, przyznała, że były pewne obawy, bo po takich łatwych dwóch setach, w tym trzecim, który może być decydujący, no zazwyczaj może wkraść się jakaś dziwna gra.
2: Zawsze w takich momentach przypominają się takie mecze, kiedy wygrywa się 2-0 albo jakaś drużyna wygrywa 2-0 i nagle robi się piąty set, ale no cieszymy się bardzo, że dzisiaj udało nam się tego uniknąć i zwycięsko wyszłyśmy w tej czwartej partii. Mam nadzieję, że każdy mecz będzie nasz tak wyglądał. Mamy w tym sezonie takie charaktery, że nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Derby są naprawdę pięknym wydarzeniem, to jest jakby element, wisienka na torcie tutaj, bo jest taka atmosfera, której nie ma nigdzie indziej na innej hali i pewnie nie będzie.
1: Tyle Anna Pawłowska, libero drużyny Łódzkiego Klubu Sportowego. A najbardziej wartościową zawodniczką spotkania, czyli MVP meczu budowlanie UKS, została środkowa UKS-u Magdalena Jurczyk, która, jak Państwo dokładnie pamiętają, no, miała problemy w turnieju w Twardogórze. No, dość na pierwszy rzut oka groźnie wyglądająca kontuzja, ale okazuje się, że na szczęście nic się siatkarce nie stało. Wczoraj okazała się najlepszą zawodniczką meczu. No, w każdym razie została wybrana przez komisarza. No i tak zadowolona po tym spotkaniu Magdalena Jurczyk mówiła.
2: Bardzo się cieszę, jakby nawet nie chodzi o tą statuetkę. Chodzi o to, że to my wygrałyśmy, walczyłyśmy jako drużyna. Dwa bardzo fajne sety w tym trzecim gdzieś tam troszeczkę osłabłyśmy. Wyciągnęliśmy rękę przeciwnikowi, ale cieszy fakt, że potrafiłyśmy w tym czwartym się podnieść, no i wygrać, bo wiadomo, nawet dziewczyny z Łodzi w tym ostatnim secie lepiej zaczęły grać, ale cieszy fakt, że to my wygrałyśmy 3-1 i gramy dalej. Myślę, że gdzieś tam potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby wejść w mecze. Wiadomo, to jest też początek sezonu, musimy się jeszcze troszeczkę zgrać, bo tego czasu gdzieś tam nie było za dużo. Trenowałyśmy w określonym składzie, ale myślę, że to wygląda coraz lepiej. To były moje pierwsze derby, pierwszy raz zobaczyłam tą atmosferę i jestem bardzo dumna, że gramy się w UKS-ie, gdzie jest mnóstwo super świetnych kibiców, którzy tam zawsze dopingują. Zresztą jak widać i słychać.
1: Tyle Magdalena Jurczyk, najlepsza siatkarka wczorajszego spotkania budowlanych z UKS-em. Przypomnę, UKS wygrywa 3-1. Kolejny mecz UKS-u już w czwartek, także w Łodzi. UKS awansował na drugie miejsce w tabeli. Budowlani na razie są na czwartym miejscu. UKS w czwartek o 17:30 będzie podejmować Stal Mielec. A Budowlani poczekają na swoje ligowe spotkanie no tydzień, bo w niedzielę będą grały wieczorem 18 października z Unii w Opolu. Tak więc Budowlani na razie na czwartym miejscu, ale myślę, że tylko przez chwilę. Natomiast no, jak długo UKS będzie utrzymywał to drugie miejsce, to się kibice też będą przekonywać w kolejnych spotkaniach, bo wydaje się, że najgroźniejszych rywali, przynajmniej no tak na podstawie poprzedniego sezonu, to siatkarki UKS-u mają już za sobą, bo już i z mistrzyniami, i wicemistrzyniami Polski grały na początek tegorocznych rozgrywek.

To zostajemy jeszcze przy tematyce piłkarskiej. W trwającym spotkaniu Ekstraklasy Śląsk-Wrocław przegrywa z Lechem Poznań 0-1. We Wrocławiu rozpoczęła się druga połowa meczu. Unia Skierniewice zremisowała to pierwsze ligowe spotkanie z Termaliką Nieciecza 1-1. Na stadionie w Skierniewicach będziemy jeszcze w naszym programie przed godziną 19. No i jeszcze rzut oka na boiska grupy pierwszej, trzeciej ligi. W dzisiejszych spotkaniach Pelikan Łowicz wygrał 4-1 z Mazowią Mińsk Mazowiecki, a rezerwy ŁKS-u pokonały Świdnowy Dwór Mazowiecki aż 7-2. W innych spotkaniach Olimpia Elbląg wygrała z Mławianką Mława 2-1, rezerwy Wisły Płock z drużyną CK Troszyn 2-1, a Ząbkowia Ząbki zremisowała 2-2 z Jagiellonią Białystok 2. W tabeli, no to oczywiście jeszcze nie wszystkie spotkania zostały rozegrane, ale nieodmiennie prowadzi zespół KTS Weszło Warszawa. Ma 26 punktów i jeden mecz rozegrany więcej niż wicelider Wigry Suwałki. Najwyżej z naszego regionu Pelikan Łowicz na trzecim miejscu. Potem Warta Sieradz 10, 11, drugi zespół Widzewa Łódź, ale ma jeden mecz rozegrany mniej od Warty. Na 12 awansowały rezerwy ŁKS-u. Warta ma 15 punktów, Widzewie ŁKS punktów 14. Na 14 miejscu Lechia Tomaszów, która w 11 spotkaniach zgromadziła 13 punktów, ale ta kolejka jeszcze się nie skończyła, więc no, trzeba poczekać do momentu, kiedy zostaną rozegrane wszystkie spotkania. A my za kilka minut wrócimy do meczu, który dzisiaj był rozgrywany w Skierniewicach, do meczu pierwszoligowego z udziałem piłkarzy Unii.

Zmienił się wynik w meczu Ekstraklasy. Śląsk przegrywa z Lechem Poznań już 0-2. Taka ciekawostka z Bundesligi, bo w meczu piątej kolejki właśnie Bundesligi Augsburg-Bayern Monachium gospodarzy za sprawą Robina Fajera strzelili gola już w 8 sekundzie. To najszybciej zdobyta bramka w historii niemieckiej Ekstraklasy. Broniący tytułu Bawarczycy dwukrotnie odrabiali straty, ostatecznie zremisowali 2-2, a liderem w tabeli jest Borussia Dortmund. No rzeczywiście, no trudno będzie chyba poprawić rekord, chociaż może jeszcze z jakieś 2 sekundy, mówiąc tak kolokwialnie, jakiś piłkarz będzie mógł urwać, ale musi być bardzo szybki i dostać bardzo dobre podanie ze środka. 8 sekunda, przypominam, tracą bramkę piłkarze Bayernu Monachium, ostatecznie z Augsburgiem remisują 2-2. No a my już za kilka minut naprawdę powrócimy, będziemy na stadionie w Skierniewicach, gdzie Unia dzisiaj grała z Termaliką Nieciecza i zremisowała mecz w pierwszej lidze 2-2.

0: No to wracamy do Skierniewic. Tam dzisiaj Unia Skierniewice grała z Termaliką Nieciecza. Mecz zakończył się podziałem punktów. Na tym spotkaniu był Michał Malinowski.
1: Bartosz Bida po zremisowanym przez Unię Skierniewice meczu z Brukbet Termaliką Nieciecza 2-2 to końcowy wynik. No to zacznę od tego. To należy się cieszyć z punktu, czy raczej trochę narzekać, że nie 3?
2: Na pewno docenić i szanować ten punkt, bo Termalika dobry zespół i kiedy w sumie nie grałem z Termaliką, to te mecze były ciężkie i ta drużyna jest zawsze jakoś tak konstruowana, że faktycznie walczy o najwyższe cele, jeśli jest w pierwszej lidze, więc nie był to łatwy mecz, ale patrząc może po przebiegu drugiej połowy i całego takiego może meczu, no to lekki niedosyt musi być i jest, więc z tego się cieszymy. No ale tak jak powiedziałem, cieszy też punkt, więc musimy to uszanować i wyciągnąć wnioski.
1: To dwa słowa o tej pierwszej połowie, zanim o samej bramce, to bardzo narzekał trener Socha na konferencji prasowej, że graliście zupełnie inaczej niż sobie założyliście, głównie chodziło o obronę.
2: No tak, trochę tych uwag trener w przerwie miał, więc no pewnie tak było, z boiska zawsze trochę ciężej jest to ocenić, ale skoro trener tak mówi, to pewnie tak było, więc stąd się pewnie też pojawiały te momenty, gdzie graliśmy troszkę gorzej i to już boisko było widoczne i było czuć, więc pewnie miał rację. Więc ta pierwsza połowa taka gra momentów trochę u nas. Chwilę dobrze, chwilę kiepsko, chwilę później znowu dobrze i stąd myślę, że taki właśnie wynik po pierwszej połowie 2-1, bo faktycznie my mieliśmy swój moment, ale Termalika jednak chyba w tej pierwszej połowie miała trochę więcej tych momentów.
1: No przede wszystkim zaczęła od bramki w 5 minucie. Dwa podania dosłownie i sytuacja sam na sam.
2: No tak, no nie możemy tracić takich bramek, więc no ciężko coś powiedzieć. Pamiętam, że tam wznowiliśmy szybki aut, gdzie chyba nie był potrzebny w ogóle, bo nie mogliśmy tym nic zyskać i głupia strata i faktycznie dwa, trzy podania w przód i gol, więc no to na pewno duża nasza taka niefrasobliwość i tyle, no.
1: Najlepszy wasz moment w tej pierwszej połowie to myślę tak między 25 a 30. Pierwszą minutą, przyjmijmy, że na bramce skończymy. Kilka tam sytuacji, a to złe przyjęcie, a to może brak decyzyjności przy oddawaniu strzału, no ale wreszcie Janek Mierzwa zagrał do pana i w tej 31 już wspomnianej minucie 1-1.
2: No tak, to był ten właśnie nasz moment i myślę, że on się przede wszystkim skończył dlatego, że szybko dostaliśmy tą drugą bramkę i to trochę nas tak przygasiło, więc myślę, że to był taki kluczowy właśnie ten moment pierwszej połowy, że brakło nam trochę tej koncentracji i zawsze te pierwsze minuty po strzeleniu bramki są najważniejsze, a my niestety straciliśmy od razu, więc to było kluczowe.
1: No tak, więc od 34 minuty Termalika prowadziła, ale druga połowa, tak jak już pan powiedział, no bardzo dobra w waszym wykonaniu, bo owszem, Termalika też jakieś tam okazje miała, ale wy szybko doprowadziliście do remisu. W tej akcji też pan brał udział, Janek Mierzwa. Co było właśnie kluczowe na początku tej drugiej połowy? To, że w szatni sobie poukładaliście pewne rzeczy?
2: No na pewno trener powiedział o tych błędach, które wcześniej podawaliśmy i wzięliśmy poprawkę na to, ale też wydaje mi się, że wyszliśmy trochę z większą energią, z większą taką chęcią, więc to myślę, że było kluczowe, że od razu wyszliśmy wysoko, chcieliśmy szybko odwrócić losy tego spotkania i to nam się udało, więc myślę, że to co Termalika miała w pierwszej połowie, czyli szybko szalona bramka, to mieliśmy my w drugiej, więc to na pewno napędza i dodaje takiej pewności.
1: Stasiek Pruszkowski parę razy wam skórę uratował.
2: No tak, Stasiu gdzieś tam w niektórych spotkaniach pomaga nam i cieszymy się, bo tak naprawdę też od tego jest, więc super, że wykonuje swoją robotę i co więcej powiedziałby, oby mu się najrzadziej pomagać.
1: Jeszcze wrócę na chwilę do tej pierwszej połowy, bo w 31 minucie bramka, a w 36 albo 8 niemal kopiuj wklej sytuacja, Janek Mierzwa do tyłu wycofuje do pana. Tak jesteście umówieni, czy to po prostu tak gdzieś tam w mgnieniu oka jest decyzja i akurat pan był tam, gdzie Mierzwa zagrywał?
2: Znaczy z Jankiem super się rozumiemy, bo i w wcześniejszym sezonie miał kilka asyst do mnie, teraz też już na początku zaczął te asysty zbierać, gdzieś zawsze się śmieje do Janka, że jak chce iść wyżej, to musi szukać tych podań i to mu super wychodzi, więc myślę, że jak jeszcze to poprawi, to na pewno będzie robił te liczby i jest duża szansa, że faktycznie zapracuje sobie jeszcze na fajny transfer, bo naprawdę dobrze wygląda w tych spotkaniach.
1: No, tu się muszę zgodzić, to co, teraz wyjazd i kolejne punkty?
2: No cieszymy się, że trwa ta pasta bez porażki, bo to też było dla nas ważne, bo początek sezonu to była albo przegrana, wygrana, albo gdzieś tam gubiliśmy te punkty co drugi mecz. Teraz punktujemy co prawda po punkcie drugie spotkanie, ale teraz skupimy się na tym, żeby poprawić błędy i zostawić to, co było dobre i żeby w końcu wygrać.
0: Ja przypomnę, że dzisiaj Unia Skierniewice z Termaliką Niedziecza zremisowała 2-2. Jutro w pierwszej lidze ŁKS będzie podejmować Ruch Chorzów. No i za kilka minut o tym, co w ŁKS-ie przed tym spotkaniu słychać.

0: trwającym spotkaniu Ekstraklasy Śląsk-Wrocław wciąż przegrywa z Lechem Poznań 0-2. Kilka minut temu byliśmy w Skierniewicach, gdzie dzisiaj Unia zremisowała z Termaliką 2-2. A jutro na boiska po tej trzytygodniowej reprezentacyjnej przerwie wracają piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego. Wracają nie tylko po przerwie, ale po serii meczów rozegranych na wyjeździe. A jutro rywal, można powiedzieć, w takim historycznym meczu, czyli Ruch Chorzów. Te drużyny się spotykają ze sobą od wielu, wielu, wielu lat i w Ekstraklasie, i teraz w pierwszej lidze. No więc jak przed tym spotkaniem atmosfera w ŁKS-ie, jakie ma nadzieje z tym meczem związane, meczem z Ruchem, trener ŁKS-u Grzegorz Szoka?
1: No na pewno bardzo się cieszymy, że nareszcie możemy zagrać u siebie tak prestiżowym meczu, więc myślę, że drużyna, jak i sztab nie mogą się doczekać teraz. Po wyniku będzie oceniane to, co się wydarzyło. Cokolwiek byśmy nie zrobili, to jeżeli wynik będzie negatywny, no to będzie mówiło się o tym, że może zabrakło tego meczu sparingowego. A jeżeli wygramy, no to będziemy oceniali, że wszystko poszło tak, jak zakładaliśmy. Ogólnie mieliśmy zaplanowany mecz sparingowy z Radomiakiem, ale no tam się zmienił trener, mieli kontuzję i zrezygnowali z tego meczu w ostatniej chwili. Nie byliśmy w stanie już załatwić żadnego sparring partnera, więc zorganizowaliśmy grę wewnętrzną. Uważam, że zawodnicy stanęli na wysokości zadania i podeszli do tej gry bardzo ambicjonalnie i wierzę, że ta gra też w jakiś sposób przygotowała nas do tego meczu. Można powiedzieć, że pracowaliśmy ogólnie nad organizacją gry w każdej fazie. Był taki fragment, kiedy było kilku zawodników jeszcze na kadrach, gdzie trochę wróciliśmy jakby do takich podstaw w atakowaniu i takiej taktyki indywidualnej w kontekście zachowań, jeżeli chodzi o nastawienie na atakowanie w kierunku bramki przeciwnika, na odpowiednią pozycję ciała, obserwacje i no później już weszliśmy w działania zespołowe. No ostatni tydzień to już jest stricte przygotowanie pod konkretnego przeciwnika, ale też z takim nastawieniem na siebie, bo po tym ostatnim meczu mamy takie wnioski, że tutaj my musimy się skupić na sobie, musimy zbudować większą pewność siebie indywidualnie, jeżeli chodzi o zawodników i również jako zespół, bo czuję, że czasami wychodzimy na ten mecz i to nie jest takie nastawienie, jak powinno być i ta pewność siebie powinna być po prostu większa.
0: A jak będzie, to się przekonają kibice jutro o 14:30 na Stadionie Króla. Mecz 10. kolejki pierwszej ligi między ŁKS-em a Ruchem Chorzów.

0: Tu Radio Łódź, a na zegarach 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości, a w nich kolejne zmiany na drogach w Łodzi, tym razem na Zakładowej, 120. urodziny Łódzkiego Liceum imienia Kopernika, a także wyjątkowa świątynia z druku 3D w Czechach. Wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Kolejne prace na Zakładowej w Łodzi. Od poniedziałku kierowców czekają nowe utrudnienia. Drogowcy rozpoczną ostatni etap remontu ulicy Zakładowej. Na ważnym wylocie z Łodzi do Andrespola pojawi się zupełnie nowa jezdnia, chodniki, oświetlenie czy przystanki MPK. A więcej o tej inwestycji Seweryn Potentas.
1: Choć prace na odcinku od Transmisyjnej do Józefiaka jeszcze się nie zakończyły, to drogowcy wkraczają na kolejny odcinek Zakładowej. Chodzi o ponad kilometrowy fragment do ulicy Gajcego.
2: Obecnie mamy mocno zdegradowaną nawierzchnię i pobocza bez chodników, co bardzo utrudnia choćby dojście na przystanek.
1: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Remontowany odcinek Zakładowej będzie nieprzejezdny, a kierowcy będą musieli korzystać z Rokicińskiej. Dla mieszkańców przygotowany zostanie specjalny objazd.
2: Dla samych mieszkańców Zakładowej wykonamy połączenie ulicy Dyspozytorskiej z Trakcyjną, co pozwoli na lepszy wyjazd z osiedla przez ulicę Nery do Józefiaka.
1: W ramach inwestycji odnowiona zostanie także ulica Tranzytowa. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
0: Prace na odcinku od Transmisyjnej do Józefiaka zakończą się jeszcze w tym roku, a remont do Gajcego potrwa do połowy przyszłego roku. Przez ten czas objazdem jeździć będą autobusy linii 82.
3: Więcej na radiołódź.pl.
0: W szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim powstanie poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Na jej utworzenie Inga Świątek przekazała 200 tysięcy złotych. Nowa poradnia ma służyć dzieciom i nastolatkom, którzy zmagają się z problemami emocjonalnymi czy trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie znajdą tam również ich rodziny. Pieniądze pozwalają przygotować pomieszczenia, a remont już trwa. Do tej pory w piotrkowskim szpitalu działa poradnia zdrowia psychicznego wyłącznie dla dorosłych. Nie wiadomo jednak, kiedy nowa placówka przyjmie pierwszych pacjentów. Łódzki Koper obchodzi 120 lat i dalej jednoczy uczniów, absolwentów i nauczycieli. Z tej okazji zaplanowano uroczystą galę w Filharmonii Łódzkiej oraz przemarsz przez miasto. Bo jak się okazuje, liceum imienia Kopernika w Łodzi to nie tylko lekcje i egzaminy. To także przyjaźnie, wspomnienia i więzi, które często pozostają na całe życie. Na miejscu była nasza reporterka Weronika Skibińska, która zapytała nauczyciela Sławomira Telegę, co w tej szkole jest najlepsze.
4: Lubię to miejsce, lubię ludzi, którzy tu pracują, którzy tu się uczą, a także i całą społeczność kopernikowską.
5: A jak pan podchodzi do tego jubileuszu, no bo wiem, jak już tutaj absolwenci, ale także uczniowie wspominają to święto.
4: Znaczy generalnie trudno mi uruchomić to jakieś specjalnie wielkie emocje, bo ja pamiętam doskonale, jak szkoła obchodziła 80-lecie. No ale na pewno jest miło spotkać się przede wszystkim z setkami, jeśli nie tysiącami uczniów, byłych uczniów.
0: Cały jubileusz trwa 4 dni, a na uczestników czeka jeszcze bal i zawody sportowe. To prawdopodobnie pierwsza na świecie chrześcijańska świątynia, która powstała w technologii druku 3D. W czeskim Litomyślu poświęcono futurystyczną kaplicę pod wezwaniem świętego Józefa Kalasantego.
6: Przypomina ogromny głośnik lub kawałek szwajcarskiego sera. Minimalistyczny betonowy prostopadłościan o wymiarach 3x3x9 metrów powstał bez tradycyjnego szalowania. Poszczególne elementy konstrukcji były drukowane warstwami przy użyciu drukarki 3D. Prace trwały kilka tygodni. Kaplica jest częścią miejskiego projektu, który poprzez niewielkie obiekty rozmieszczane w okolicznym krajobrazie ma zachęcić do spacerów i odkrywania architektury. Kaplicę zaprojektował czeski architekt Petr Hajek, wykorzystując w projekcie także naturalne światło. Otwory w ścianach budynku odpowiadają przesileniom, a system luster kieruje promienie słoneczne do wnętrza. Kaplica ma też przypominać o wielowiekowej obecności zakonu pijarów w Litomyślu i jego wkładzie w rozwój edukacji. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko, kolejne o 20.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
0: Oczywiście jeszcze kilka słów o pogodzie. W Łodzi i całym regionie przed nami pochmurny i deszczowy wieczór. Aktualnie na termometrach 13 stopni. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i mrzawki. Ta temperatura utrzyma się na poziomie około 12-13 stopni, ale będzie stopniowo spadać, a nad ranem termometry pokażą tylko od 8 do 10 stopni Celsjusza.
7: Sponsor. Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl. Strefa Kibica w Radiu Łódź.
8: A my rozpoczynamy drugą godzinę naszego programu do godziny 20 z Państwem Rafał Tyluś i Piotr Andrzejczak.

Jest 9 minut po godzinie 19, strefa kibica w Radiu Łódź. W tej godzinie także powrócimy do piłkarskiej tematyki, ale to nie będą aktualności ligowe, a wcześniej o halowych dyscyplinach, bo trochę chyba zaniedbaliśmy w ostatnich minutach właśnie to, co działo się i będzie dziać się pod dachami hal sportowych, gdzie no, zawodniczki, zawodniczy różnych dyscyplin jednak walczą o ligowe punkty.

0: my teraz zaglądamy do Piotrkowa Trybunalskiego. Po 6 kolejkach ligowych piłkarze ręczni Piotrkowianina nadal nie mają na koncie żadnego punktu. No i oczywiście zamykają ligową tabelę. Wczoraj zespół czeskiego trenera Iwo Wawry uległ przed własną publicznością Ostrowie Ostrów Wielkopolski 30-34. O szczegółach opowie Michał Ostaficzuk.
1: Jest iskierka lepszej gry w wykonaniu Piotrkowianina, ale na razie na punkty się to nie przełożyło. Drużyna Iwo Wawry z zerowym dorobkiem punktowym zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Superligi.
2: Widzieliśmy, że jeżeli będą słuchać to, co potrzebujemy grać, szybka piła, rotacja, skrzyżenie w ataku, że jesteśmy w stanie rozbić tej obrony przeciwnika, bo wiedzieliśmy, że nas będą czekać na 6 meczu, ale cały czas po prostu w decydujących momentach nam zabraknie czegoś, skuteczności, 4 błędy po kolei, 8 szybkich ataków w pierwszej połowie i to się określi w końcowym wyniku, ale widzieliśmy, że i taki przeciwnik jak Ostrów jesteśmy w stanie ścigać. Powiedziałem zawodnikom w szatni, że oni wygrali 8 w pierwszą połowę, my wygramy 8 w drugą połowę. Mnie to jeszcze proces. Zdobyć wiary w siebie, zrobić jakieś zmiany, które tu jest bardzo potrzebne zrobić, może na treningach coś, ale widzieliśmy, że jesteśmy w stanie grać. Ten ostatni moment, ostatnie podanie, ostatni rzut, to jest to, co nas boli w meczu, że w momencie, kiedy możemy przegrywać 3, nie jesteśmy skuteczni, a dla mnie to jest największy problem tej drużyny, skuteczność i błędy.
1: Kapitan Piotrkowianina Filip Surosz po 6 przegranym meczu. No myślę, że o wyniku końcowym tego spotkania, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, zdecydowała końcówka, ale nie drugiej połowy, lecz pierwszej.
3: Przede wszystkim nasze błędy. Nasze błędy wykorzystała Ostrowia i stąd był wynik pierwszej połowy. W drugiej połowie staraliśmy się to odrobić, ta gra wyglądała już trochę lepiej. Jest przynajmniej jakiś punkt zaczepienia. Wyszliśmy z tego meczu przynajmniej z twarzą, można powiedzieć.
1: Nadal jest 0 punktów, no ale tak jak mówię, ta druga połowa dała taką iskierkę nadziei, że Piotrkowianin może nawiązywać wyrównaną walkę z takimi zespołami jak Ostrowia Ostrów Wielkopolski. Czego jeszcze brakuje, aby zdobyć pierwsze punkty?
3: Myślę, że każdy widział od początku sezonu naszą grę i widać po całej naszej drużynie, że brakuje nam przede wszystkim tego zgrania, timingu, poruszania się po boisku, po prostu odpowiedniego timingu, tak jak powiedziałem. Przede wszystkim w ataku. Dzisiaj wyglądało to już trochę lepiej. No, myślę, że ten cały okres przygotowawczy najwidoczniej to było dla nas za mało.
1: W Piotrkowie Trybunalskim bez niespodzianki Piotrkowianin Ostrowia Ostrów Wielkopolski 30-34 w skali relaks. Michał Ostafińczuk, Radio Łódź.
0: A kolejna szansa na punkty dla Piotrkowianina za tydzień. W sobotę 17 października zespół z Piotrkowa zagra na wyjeździe z Gwardią Opole. A o tym meczu opowiadał minionym meczu Michał Ostaficzuk.
4: Strefa kibica w Radiu Łódź.
0: Skra Bełchatów dziś pokonała Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-0 w turnieju przedsezonowym. No to teraz słów kilka o właśnie siatkarzach z Bełchatowa, a z trenerem drugim Skry rozmawiał Michał Malinowski.
5: Ze mną Michał Róg, asystent trenera PGE GiEK Skry Bełchatów. No to pytanie, jak Skra jest przygotowana do nadchodzącego sezonu?
6: Pracujemy ciężko, nasi zawodnicy wylewają 7 poty i na siłowni, i w hali sportowej. Także mamy nadzieję, że da nam to równie dobre efekty jak w zeszłym sezonie i zadowolimy naszych kibiców w nadchodzących rozgrywkach.
5: Ja dopowiem, że rozmawiamy po prezentacji drużyny, czyli na niespełna 2 tygodnie przed startem rozgrywek. To tak trochę o kuchnię zapytam. To jest ten moment, kiedy już odpuszczacie powoli, czy jeszcze dokręcacie śruby?
6: Nie, zdecydowanie to już jest ten moment, gdzie odpuściliśmy. Nie znaczy to, że nie trenujemy. Oczywiście trenujemy, ale lżej i zdecydowanie w innym kierunku. Nasi gracze już ten okres między sezonami przepracowali dosyć mocno. Następnie tych kilka tygodni w przygotowaniach. Teraz już można powiedzieć, że jesteśmy na tym etapie szlifowania formy, żeby już nie tyle mocno dźwigać ciężary, co jak najlepiej grać w siatkówkę.
5: To jaką Skrę będziemy oglądać w tym sezonie? Skład się trochę zmienił, tych zmian może nie ma rewolucji, ale jednak trochę zmian jest.
6: Na pewno troszkę zmian jest, ale też trzon tej grupy został utrzymany. Także to, co mogę obiecać i zapewnić, to, że zobaczycie Państwo Skrę waleczną i taką Skrę, która nie odpuszcza. Naprawdę mamy grupę bardzo fajnych, walecznych facetów, więc będziemy walczyć do ostatniej piłki i mam nadzieję, przyniesie to satysfakcję tutaj wszystkim mieszkańcom Bełchatowa i okolic.
5: Forma, jak pan zapewnia, jest, czy jest budowana, o może to lepsze określenie. Pytanie jak ze zdrowiem, bo to też jest zawsze potrzebne.
6: Tak, ma pan rację. Jest to wszystko w budowie, jest to proces. W dużej mierze jest naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że w porównaniu do innych zespołów mieliśmy ten komfort przez niemal całe przygotowania pracować w większości naszego zestawienia. Oczywiście różne mniejsze czy większe urazy są, to jest w sporcie naturalne, w sporcie zawodowym. Natomiast nie ma jakichś wielkich powodów do obaw. Myślę, że tutaj w dużej mierze wszystko idzie zgodnie z naszym planem.
5: Muszę zapytać o jedną osobę z imienia i nazwiska, Alan Souza. Czy on będzie grał? Czy... No, znaczy, może inaczej, miejmy nadzieję, że takiego pecha jak w zeszłym sezonie nie będzie miał.
6: Tak, zgadzam się z panem, mamy nadzieję, że takiego pecha nie będzie. Na pewno on sam i my jako klub zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby był w dobrej dyspozycji, żeby był w formie. Muszę tutaj zapewnić o jego bardzo dobrej pracy i o jego poziomie profesjonalizmu i naprawdę podejściu takim, no chcę się pokazać z najlepszej strony tej bełchatowskiej publiczności, a naszym zadaniem jako trenerów, jako sztabu, czy całej organizacji jest to, że mu w tym pomóc i zapewnić jak najlepsze warunki i uważam, że zostało to zapewnione.
5: To jeszcze o jedną osobę zapytam, bo często tutaj w Bełchatowie witaliśmy Polaków, medalistów różnych imprez. Tym razem mamy Francuza, Antoine Potron. Z tego co wiem, dopiero wrócił do Was tak naprawdę. Wicemistrz Europy z Francją. No, można zażartować, że dobrze, że z Polakami przegrali, ale to tak oczywiście pół żartem, pół serio. On się będzie nadawał do gry od pierwszej kolejki, czy macie na niego jakiś nieco inny plan?
6: No, tego oczywiście nie mogę zdradzić, ponieważ nasi przeciwnicy mogą słuchać tej wypowiedzi. Natomiast bardzo się cieszymy, że zdobył medal. Nawet dziś, witając się z nim, zażartowaliśmy, że wygrał mistrzostwa spośród drużyn, z których mógł wygrać, ponieważ Polacy byli poza zasięgiem. Także bardzo się cieszymy, że już jest z nami. Bardzo się cieszymy, że taki udany turniej też w jego wykonaniu i na pewno będzie z niego ogromna pociecha w barwach PGE GiEK Skry.
5: No to ostatnie pytanie już o sam start sezonu, bo tak się ten kalendarz poukładał, też jeden mecz przełożony, że w październiku 4 razy gracie we własnej hali. No to może być taki dobry chyba początek, jeśli właśnie ta przewaga własnego, kiedyś się mówiło parkietu, teraz to już chyba nie powinno, więc własnego boiska wykorzystacie.
6: Tak, tak, dalej możemy to nazwać naszym parkietem zdecydowanie. Oczywiście, oby tak było. Bardzo dobrze się czujemy w naszym obiekcie, wspaniale gra się przy naszych kibicach, więc oby tak było, jak pan mówi, że to będzie udany początek sezonu. No i cóż, oby był jak najwspanialszy, przynajmniej oby tak dobry jak ten poprzedni.
0: Tyle drugi trener Skry Bełchatów Michał Róg. A inauguracja rozgrywek w Ekstraklasie Siatkarzy w sobotę 17 października o 18:00. Chodzi o bełchatowską inaugurację. Skra podejmować będzie drużynę Trefla Gdańsk.

0: Kilka dni temu do kibiców, no głównie starszych, dotarła smutna informacja. Odszedł Jacek Ziober, jedna z najbardziej wyrazistych postać łódzkiej piłki nożnej na przełomie lat 80. i 90. Teraz w naszym programie wspomnienie Jacka Ziobera. Robert Zwoliński pytał zawodnika, obecnie byłego trenera, który z Jackiem Zioberem na boisku występował.
1: Marek Chojnacki, no tym razem taka okazja do rozmowy, no, najgorsza jaka może być. Jacek Ziober nie żyje, no a wy razem graliście naprawdę dużo, jak podaje portal Transfermarkt, prawie 100 spotkań wspólnie rozegranych.
2: No tak, przypominam sobie, to były te nasze fajne lata, jeżeli byśmy spojrzeli pod punktem takim sportowym, jeżeli chodzi o wychowanków, to były te właśnie lata 80., gdzie praktycznie w naszym zespole grali sami wychowankowie łódzkiego klubu sportowego albo klubów łódzkich, tak w moim przypadku. No i nie ukrywam, że byliśmy ze sobą bardzo związani i jakoś właśnie z tego pokolenia już tych kilku chłopaków odeszło, czyli Witek Węcelewski, dzisiaj Jacek Ziober. No przykre, bo to w mojej ocenie byli bardzo dobrzy zawodnicy reprezentacji Polski i troszeczkę za wcześnie mogli się jeszcze tym życiem sporo nacieszyć, no ale jak to w życiu bywa, choroba nie wybiera i nie ukrywam, że ostatnio Jacka widziałem na meczu ŁKS-u, gdzie klub go chciał uhonorować za to, co zrobił dla łódzkiego klubu sportowego. No i nie ukrywam, że no nie wyglądał za dobrze, jednak widać, ta choroba zrobiła straszne spustoszenie, jeżeli chodzi o przede wszystkim te sprawy ruchowe, już ledwo się praktycznie poruszał. No i można było mu tylko współczuć. No i taka wiadomość od samego rana, że można tylko współczuć rodzinie. No i mam nadzieję, że będzie cały czas w pamięci, w naszych sercach, jako rzeczywiście dobry zawodnik, bo to był nie tu

0: Pamiętam, że to już były te czasy, gdzie jednak ten transfer Jacka do Francji w jakimś dużym stopniu pomógł też łódzkiemu klubu sportowego, bo jednak to był na tamte czasy jeden z większych transferów, jeżeli idzie o transfer zagraniczny.
1: No właśnie, Montpellier, Osasuna, Pampeluna, a tak ja miałem jakąś taką małą refleksję i też krótko rozmawiając z kolegami, też gdzieś podzielają. Jacek Żober taki jeden z najbardziej niedocenianych piłkarzy, bo jeśli mówimy właśnie o takich tych wielkich postaciach, to gdzieś to nazwisko Jacka Żobera no nie pojawia się w tym pierwszym szeregu, a to przecież no prawie 50 występów w reprezentacji Polski, co w tamtych czasach, to myślę, że jakbyśmy przeliczyli na te obecne, gdzie tych spotkań jest mnóstwo, to spokojnie do tej 60, czyli tych zasłużonych najbardziej reprezentantów, by się na pewno załapał.
0: No, ja myślę, że chyba na tym zaważył taki czynnik, bo jak dzisiaj spojrzymy na tych wszystkich wybitnych, no to mówimy lat o Szarmach i to już mówię sporo lat, bo to zawodnicy dużo starsi, praktycznie dwa pokolenia od Jacka, no ale to chyba jest przekleństwo to, że to były właśnie wtedy te czasy, kiedy reprezentacja nic nie mogła ugrać, jeżeli chodzi, to był ten taki, ja przypominam sobie ostatnie słowa Zbyszka Bońka, jak graliśmy na ostatnich Mistrzostwach Świata i redaktorzy do niego się zwrócili i on mówi, no to poczekamy, zobaczymy za ile lat polska reprezentacja pójdzie na Mistrzostwa Świata i dopiero do Korei chyba pojechaliśmy na następne Mistrzostwa Świata, to minęło sporo czasu i to właśnie to było pokolenie rzeczywiście bardzo dobrych zawodników, przecież byśmy mogli tutaj wymieniać ich sporo, a jednak nic nie osiągnęli, jeżeli idzie o Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata i chyba to w jakimś stopniu tak decyduje, że tych zawodników, bo przecież nie wiem, to był też i Kosecki, Tarasiewicz, Wdowczyk, no sporo tych zawodników. I może też tak, bo mówię, jeżeli większość z tych zawodników jeszcze poszła w trenerkę, no to jeszcze im się tam coś mówi, że byli też dobrymi trenerami. No a Jacek jednak już tam skupił się bardziej też na, a właściwie jego syn był takim już tylko albo komentatorem w telewizji, no to też jakby też uznanie, że jednak coś zrobił dla tej piłki, na tej piłce się zna jako zawodnik, jako dobry też komentator. Także wracając do twojego pytania, no to chyba to zaważyło, że jednego tych zawodnika z tamtych lat, mimo że rozegrali, no 50 meczów rozegrać w reprezentacji Polski, no to jest spory sukces, a przypominam sobie, że to w tamtych latach nie grało się tak hurtowo. Nie było tych meczy tyle, co jest teraz i zagrać tyle meczy, to było sporo.
1: Dokładnie, no to jeszcze tak, żeby tym młodszym kibicom trochę przypomnieć postać Jacka Żobera, to jakbyś sobie przypomniał, jak występował, jakbyś go scharakteryzował.
0: Jak to mówię, natura gdzieś czymś obdarza, tak? No jednego obdarza wzrostem, koordynacją, innego może nie ma aż jak na piłkarza wielkiego wzrostu, no ale Jacek był szybki, no to był taki typowo skrzydłowy, że no podejrzewam, jeżeli by kiedyś się zdecydował na bieganie setki, no to mógłby i w tej dyscyplinie zrobić, no a do tego miał też dobrą technikę, grze jeden na jeden, jak może nie poprzez zwód, no to wystarczy sobie tylko zagrał obok przeciwnika i był w stanie każdego obiec i chyba to były jego jakby te najważniejsze atuty. Może nie był też jakimś wyborowym strzelcem, ale zaliczał sporą asy, tak, bo ciężko go było upilnować. No takie żywe srebrko i zawsze, jeżeli nawet jak ktoś się nie zna i zobaczy taki, mówi, ale on jest szybki i to nieraz w piłce wystarcza, że masz swój atut, czyli Bozia cię czymś obdarowała i trzeba tylko po prostu to wykorzystać.
1: Jakbyś się miał jakieś sobie przypomnieć takie najbardziej pamiętne wydarzenie z Jackiem?
0: Nie, to zawsze się przypomina, no to wiadomo, jeżeli graliśmy i też, mówię, no mieliśmy też to takie niby dobre pokolenie w łódzkim klubie sportowym, nie mogliśmy nic osiągnąć, no ale pamiętam Jacek chyba w którymś meczu derbowym, to w końcówce któregoś meczu derbowego strzelił na zwycięską bramkę.
2: No to były derby w kwietniu 1990 roku. Jacek Żober strzelił bramkę w 34 minucie. Widzew przegrał z ŁKS-em przy Aleju Unii 0-1 i zdaje się, że spadł wtedy z ligi. Leszek Jezierski był wtedy trenerem łódzkiego klubu sportowego. No i kilka takich, jak to Leszek Jezierski mądrości po tym spotkaniu powiedział. Marek Chojnacki wspominał Jacka Żobera, który odszedł od nas w minionym tygodniu, a my za kilka minut też będziemy wspominać piłkarza, też nie żyjącego już od wielu, wielu lat, ponieważ Dwóch no, znanych na pewno Państwu dziennikarzy napisało książkę o piłkarzu Widzewa, Krzysztof

0: naszym programie, a to z racji tego, że popełnili książkę o Krzysztofie Surlicie. Książka nosi tytuł Widzewski charakter i tak jak przeglądałem internet, to cieszy się coraz większą popularnością, czy się mylę?
1: Nie, bardzo dobrze jest. Nie możemy chwalić, nie. Mówić, że jest bardzo dobrze, lepiej nie zapeszyć, ale no, jesteśmy z siebie zadowoleni, jeśli można tak powiedzieć. Nie chodziło nam o zaspokojenie swojego ego, ale jesteśmy zadowoleni z pracy, którą włożyliśmy, z tego, że bardzo uczciwie podeszliśmy do tematu i wielu ludzi opowiadało nam o Krzysztofie. Dotarliśmy do najważniejszej rzeczy. Przy tworzeniu tej książki okazało się po pół roku pisania, że żona Krzysztofa, pani Bożenna, ma jego pamiętniki, co nam strasznie ułatwiło.
0: O czym pewnie nikt nie wiedział, że
1: on,
0: że on pisał pamiętniki.
1: Pisał pamiętniki od pierwszych dni swojej kariery.
0: Z tego, co pamiętam, bo pewnie wrócimy do tych początków, to nie wyglądało, że piłkarze wtedy grający pisali pamiętniki.
2: W ogóle... Dziś to się nazywa Instagram.
0: No, tak, ale to nie to samo. To jest absolutnie nie, bo Instagram jest ogólnodostępny jednak dla tych, którzy mogą, a pamiętniki są raczej to taką intymną formą zapisywania rzeczywistości. Nie wiem, kto był, pewnie Darek był pomysłodawcą, ale dlaczego akurat z tych...
2: Okazuje się jednak, że nie.
0: Że nie, ale to właśnie dlaczego z tych wszystkich, no bo zakładamy, zostamy przy Widzewie, z tych wielkich postaci Widzewa, no z lat, kiedy Krzysztof Surlit grał w Polsce i otarł się o reprezentację i strzelał te bramki, które pamiętają pewnie tacy starsi kibice, bo ci nowsi to mogą sobie zobaczyć w internecie, jeżeli w ogóle są zapisy tych spotkań. Skąd właśnie Krzysztof Surlit?
2: To tutaj uzupełnię, jeżeli mogę, że pan Wiosław oczywiście siłą rzeczy także pojawia się w tej książce. No, dwóch braci z regionu łódzkiego z takimi sukcesami.
0: No, ale jest, powiedzmy, bohaterem drugiego planu w tej sytuacji.
2: Na pewno. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że kiedy przygotowywaliśmy poprzednią książkę Łódzka scena młodzieżowa lat 60., to już z tyłu głowy, wiedząc, że nam się dobrze współpracuje, zastanawialiśmy się nad tym, aby napisać książkę sportową. No i od razu tak naprawdę, kiedy pan redaktor zapytał mnie, kogo moglibyśmy opisać, bez wahania odparłem i to jest tak było po prostu. Krzysztof Surlit z kilku powodów. Kiedy 12 lat temu zaczynałem przygodę z dziennikarstwem, w ogóle nawet nie marzyłem, żeby pisać książki, popełniłem artykuł właśnie o Krzysztofie Surlicie, kiedy przyjechałem tutaj do Łodzi, zacząłem chłonąć tę historię futbolu i te wielkie postaci. No, przeczytałem o człowieku, który strzelał gole z Manchesterem United, z Juventusem na poziomie półfinału Pucharu Mistrzów. No, zadziałało to na wyobraźnię. I co ciekawe, wtedy tytuł tego artykułu brzmiał Krzysztof Surlit widzewski charakter i taki też jest tytuł książki.
1: Krzysztof Surlit miał rzeczy, które rzadko się zdarzają. Wyobraźmy sobie zawodnika, który ma bardzo silny strzał, a do tego, ku zaskoczeniu wszystkich, miał niezłą technikę, znakomite krosy, na 40-50 metrów potrafił zagrać piłkę, czym zaskakiwał przeciwników. Był szalenie pracowity i dokładny. To nie taki przypadek, to nie jest taki człowiek, który jest na boisku taki niezorganizowany. On w życiu i na boisku był zorganizowany, czego efektem są na przykład te pamiętniki, ale Krzysztof do tego silnego uderzenia doszedł pracą. Miał taki murek w Zelowie i właśnie na ten murek kopał piłkę z ogromną siłą. Wiadomo, brat był starszy, to nie był przykład, bo brat był od początku jakby skazany na bramkę, a Krzysztof ćwiczył bardzo dokładnie. Jego pierwszy trener, bo pojechaliśmy do Zelowa i przyjechał jego pierwszy trener, mający 92 lata, czekaliśmy na jakiegoś staruszka, a tymczasem jego trener przyjechał na rowerku, nie sprawiał wrażenia, że jest zmęczony jazdą, no wręcz był zszokowany tym, że my się interesujemy Surlitem i przywiózł jeszcze ciekawszą rzecz, mianowicie swoje notatki od momentu, jak Krzysztof tam zaczął trenować. Przypomnij, Kamil, co napisał pan trener.
2: Tak, i dodam, że w książce możemy zobaczyć zdjęcie tych notatek, które zachowały się w świetnym stanie. Jest tam krótka notatka o 15-letnim Krzysztofie Surlicie. I tam było mniej więcej informacja, że jest oczywiście ambitny, że jest człowiekiem dysponującym silnym strzałem, ale przy tym jest krnąbrny. I to mu zostało do końca.
0: No tak, ale to też jest jakaś cecha, która no, pozwalała na taką grę i na takie sukcesy. No, grzeczni przynajmniej wtedy w piłkę nie grali.
1: No, ale poza tym przebić się do jedenastki,
0: no właśnie.
1: To był największy problem, a Krzysztof do tej jedenastki dobijał się, bo przecież jeszcze...
0: Mówimy o jedenastce Widzewa tego,
1: tak,
0: tego...
1: Dobijał się do tej drużyny, wcześniej grał przecież w Zelowie i w Zelowie jest bardzo mile wspominany, bo to nie był człowiek, który tworzył afery, ale to był chłop, który dla swojego klubu

0: klubu naprawdę zrobił bardzo dużo. Zelów ma na ścianie przy stadionie taki mural poświęcony Krzysztofowi, ale tak naprawdę, no i im stadion nosi imię Krzysztofa. No, to nie wszystkim się podoba mu, ale,
1: ale nie można,
0: bardziej znanego piłkarza Zelów nie wychował.
1: Nie można zadowolić wszystkich.
0: Dalej. Nigdy się nie zadowoli. Krzysztof miał jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Był bardzo uczciwy. W tym, co się działo w polskim futbolu, wiemy, że działy się różne rzeczy i niedziele cudów i różne rzeczy, ale Krzysztof nigdy w nic nie był umoczony. Zawsze, jak wychodził na boisko, to mówił, że on wychodzi po to, żeby wygrywać. Dla niego układy się nie liczą. No i w Widzewie wtedy było mnóstwo trudnych charakterów. Przypomnijmy, że w Widzewie grał Zbigniew Boniek, który
1: też lubił sobie
0: podporządkować drużynę. Z Krzysztofem mu się to nie udało. Ze Stasiem Burzyńskim też mu się to nie udało, bo byli ludzie, którzy sobie po prostu z nim radzili. Krzysztof bronił również słabszych zawodników. Jak ktoś zaczepiał na przykład Wiesia Wragę, to Krzysztof brał go na indywidualne zajęcia zapaśnicze. Zrobił z nim kilka takich przewrotów po murawie i delikwent już wiedział, że nie ma co dokuczać, bo Krzysiek obroni każdego, któremu się tam dokuczało.
2: A bądźmy szczerzy, że wystarczył nawet uścisk dłoni Krzysztofa Surlita.
0: Tak, on prostował ludzi tym uściskiem. Kiedyś zaaranżowaliśmy takie spotkanie ludzi obdarzonych mocnym uściskiem. Z jednej strony Tomasz Jagodziński, a z drugiej strony Krzysztof Surlit. Było to w Bełchatowie. No, śmialiśmy się do rozpuku, bo żaden nawet nie drgnął. Przywitali się.
1: A ktoś wygrał?
0: Nie, remis był. Ale to myślę, że po tym remisie to z dwa dni się nie witali. A Krzysiek jeszcze potrafił taki dowcip wprowadzać w życie, mianowicie tak stawał na stadionie, że nie było szans wejść, żeby się z nim nie przywitać. No i widziałem ludzi klękających, sam też biłem pokłony przed Krzysztofem Surlitem. Wcale mi nie wstyd, bo to, co Krzysztof miał w tym ręku, to jest imadło, to jest coś niesamowitego.
1: Nie wiem, jak to było z Krzysztofem Surlitem, ale z Tomkiem Jagodzińskim wiem, więc mogę sobie wyobrazić. Nie klęczałem, ale rzeczywiście to jest test, że tak powiem, charakteru, można tak powiedzieć.
0: Krzysztof Surlit potrafił wykręcić palcami z koła, jak zakładali w autokarze koło zapasowe, to nie poradził sobie kierowca, ale Krzysztof doszedł i palcami wykręcił koło. Jak ktoś miał problemy, żeby wymienić korki w butach, to prosił Krzyśka, Krzysiek palcami wykręcał wszystko. Nie było dla niego problemu.
1: Dobrze, Kamil nie widział Krzysztofa Surlita na boisku. Mogę się założyć tutaj o wszystkie pieniądze, które mam, a twoje pierwsze spotkanie w roli kibica, nie w roli już dziennikarza.
0: Pamiętam, że chyba jakiś turniej zimowy był. Na Orle. Wtedy rozgrywano turniej wyzwolenia Łodzi.
1: Powiedzmy od razu, bo to stadion Orła, ta murawa, jako jedyna w Łodzi, zdaje się, nadawała się do tego, że można było grać tam w zimę w piłkę.
0: No i Krzysztof tam grał niesamowicie. Ta ambicja, to było coś tak potwornego, że każdy nabierał do niego szacunku, bo on nie wychodził, że tam odbyć jednostkę treningową, bo tak trenerzy traktowali ten udział w tym turnieju. On wychodził po to, żeby wygrać. To było charakterystyczne dla niego, że on nie uznawał półśrodków. Dla niego wyjście na boisko to jest wyjście po to, żeby wygrać mecz, żeby jego drużyna się cieszyła i on też.
2: Dochodziło nawet do kuriozalnych sytuacji, kiedy już panowie grali w oldboyach, tak? Po karierze dla przyjemności. No ale Krzysztof nie uznawał grania na półgwistka i kiedy widział, że nawet koledzy z jego drużyny nie grają na 100% swoich możliwości, to w ostrych słowach potrafił powiedzieć, co o tym myśli i dochodziło wręcz do konfliktów wewnątrz drużyny. Nie mówiąc już o przeciwnikach, którzy nie byli traktowani uprawnie.
1: No ale to widocznie związane z charakterem Krzysztofa.
0: Śmiali się koledzy,
1: że jego podstawowej drużynie
0: też najpierw od rywali, później po drodze dopada sędziego, a na koniec ustawia swoją drużynę. No i przy takim podejściu do meczów towarzyskich takich, to coraz więcej ludzi rezygnowało i w rezultacie oldboye Widzewa przestali istnieć. Ale Krzysztof dusił wręcz ich, żeby wygrali mecze. Jeszcze jedna charakterystyczna sytuacja, o której w książce też piszemy, że Krzysiek bardzo szybko rozpoznaje, kto udaje, a kto gra. No i sławna sytuacja z meczu w Szczecinie z Pogonią, gdzie na stoperze grał Zbigniew Boniek. No i chyba w 7 minucie zdarzył mu się bardzo poważny klops, co jego kolegów wprawiło w ogóle w osłupienie. No i coraz więcej było podejrzeń co do tego, czy ten mecz jest rzeczywiście uczciwie grany. W szatni, w przerwie...
1: Nie chce mi się wierzyć.
0: Niemożliwe, nie? Widzę, przecież nigdy nie sprzedawał. No i skończyło się tak, że tam w szatni siedziały dantejskie sceny, ale skończyło się to tak, że panowie w przerwie się dogadali. Na szczęście dogadali się chyba bez jakichś wielkich rękoczynów, ale jak ktoś śledzi historię Widzewa, to wie, że wiele rzeczy w szatni się załatwiało i wychodziło się na drugą połowę i nikt do nikogo nie miał pretensji, czyli coś tam było na rzeczy.
1: No wiadomo, no to co się dzieje w szatni, zostaje w szatni, jak w Las Vegas. Najlepszy mecz, pamiętasz, który oglądałeś? Pytam ciebie, bo Kamil żadnego nie oglądał, nie. Bo w Old Boyach tylko.
0: Tylko, przeciwko Juventusowi. No i ten, który oglądaliśmy, powiedzmy, w telewizji, czyli ten mecz z Manchesterem, no, gdzie on też, on w ogóle, wszyscy patrzą na bramkę, ale w pierwszej minucie Krzysztof już oddał taki strzał, który powinien być dla Bailey'a ostrzeżeniem, że ta piłka leci jak to Francuzi napisali w sprawozdaniach, Krzysztof Surlit rzucał kamienie. To on nie kopał piłki, tylko rzucał kamienie. Leciało to z taką potworną szybkością, że jak ktoś próbował stanąć na drodze, to miał wielkie problemy później z oddychaniem. Paru bramkarzy to całkowicie jakby osłabiło. Ja pamiętam jego powrót, kiedy Widzew bardzo prosił, żeby on wrócił do Widzewa z zagranicy. Przyjechał i akurat szczęście było takie, że trafił na dwumecz z Legią. I Krzysztof tak silnie strzelił na bramkę Kazimierskiego z 16 metrów, że Kazimierski przepuścił piłkę między nogami. Nie zdążył nóg zostawić. No i wszyscy się śmiali na widowni, była owszem radość, ale i też śmiech, pokazujący na tym, że no, klasę zawodnika miał do końca.
2: Wszyscy mówią właśnie, bo jak ustaliliśmy, ja nie mam prawa pamiętać tych meczów, siłą rzeczy, ale kiedy... No tak, oczywiście, ale jeżeli rozmawiałem z kolegami jego z boiska właśnie odnośnie najlepszych meczów z udziałem Krzysztofa Surlita, to paradoksalnie, no oczywiście przewijały się tematy Manchesteru United czy Juventusu, ale wiele osób zwracało uwagę na mecz z Rapidem, bo ten jego gol spowodował, że no ten mecz odwrócił się na korzyść Łodzian i dał przypustkę, no dalej mogli świętować tak duży sukces, jakim był półfinał później po dwóch meczu z Juventusem w Pucharze Mistrzów. A wracając właśnie do Pucharu Mistrzów i do meczu z Juventusem, strzelec dwóch goli został bardzo, bardzo negatywnie oceniony wówczas przez Stefana Szczepułka, znanego dziennikarza. I była też taka sytuacja, że koledzy z szatni pokazali Krzysztofowi ten fragment. On się wkurzył, delikatnie mówiąc, zrobił się czerwony na twarzy, wyrwał tę kartkę, skrupulatnie ją złożył i powiedział, tutaj ocenzuruję tę wersję, on ją zje, jak się spotkamy. No i siłą rzeczy faktycznie cały czas go podpuszczali, podpytywali i minęło bodajże 10 lat, tak wynikało z książki Marka Wawrzynowskiego, kiedy jeden z kolegów spotkał Surlita i zapytał go właśnie o to, czy załatwiłeś sprawę. Po 10 latach wyjął portfel, wyjął tę kartkę. Jeszcze nie, ale jak go tylko spotkam, to on to zje.
1: No, ale nie wiadomo, nie, chyba go nie spotkał. Nie.
2: Zapytaliśmy go.
0: Spotkał, ale nie zmusił do zjedzenia tego, bo tam Stefan Szczepuk napisał, że paradoksalnie w tym meczu ten, który zdobył dwie bramki, był najsłabszy na boisku, co tak bardzo Krzyśka zdenerwowało.
1: Ale ja to tak nawiasem. Nie wydaje mi się, żeby człowiek, który zdobywa dwie bramki, był najsłabszy na boisku, nawet jeżeli by oprócz tych dwóch strzałów nie oddał żadnego, no bo...
2: Dziś trąbiłyby o tym wszystkie media, gdyby Polak zdobył dwie bramki.
1: Ale to nawet nie o to chodzi, no strzelasz dwie bramki, no zaistniałeś, zawsze będziesz istniał. No, nawet ten, który był najlepszy przebieg 15 kilometrów nie będzie brany pod uwagę, a strzelec dwóch bramek zawsze. Ja mam takie wrażenie, że Krzysztof Surlit nawet jak grał w Widzewie i wiemy jaki on był, to nie był nigdy jakoś tak pierwszoplanową postacią. Kibice jakby go pewnie cenili bardzo, chociażby za te strzały pamiętne, ale tam były inne nazwiska, których do tej pory się wymienia, nie wiem, Boniek, Żmuda,
2: to, co mówi Andrzej Grajewski w naszej książce, niektórzy no, byli stworzeni do tego, żeby błyszczeć, mieli ten talent, a niektórzy musieli sobie wypracować to po prostu treningami, ciężką pracą, tą ambicją i niewątpliwie Krzysztof Surlit był taką postacią. No i myślę, że takie postawy no, kibice kochają. Zawodników może nie, którzy decydują o wynikach meczów, ale dają z siebie wszystko i od pierwszej do ostatniej minuty będą dosłownie ten wyświechtany tutaj slogan, powiem, gryzą trawę. I w przypadku Krzysztofa Surlita tak myślę było, bo mówię, z każdą rozmową, kilkadziesiąt rozmów na potrzeby tej książki przeprowadziliśmy i daliśmy dojść do głosu jego przyjaciołom, ale także kolegom z boiska czy trenerom i wszyscy podkreślali jedno, Był to człowiek, który niezależnie od tego, czy była to gierka treningowa, czy był to mecz w europejskich pucharach, czy też zwykły mecz w Old Boyach, on grał, jakby ten mecz miał być jego ostatnim.
0: Co jest jeszcze charakterystyczne? Krzysztofa nie dało się oszukać na boisku, prawda? No bo wiadomo, się zorientował, że ktoś odwala fuszerkę, nazwijmy to tak, to natychmiast był to dla niego powód do interwencji. Nie w trakcie meczu, ale w przerwie załatwiał różnych ludzi, którzy się bawili w grę, udawali, że są na meczu i tak dalej. Krzysztof potrafił to od nich wyegzekwować, bo był człowiekiem niesamowicie silnym. Ta jego wielka siła... Pod tą wielką siłą kryło się bardzo miękkie serce, jak się później okazało, słabe. Ale Krzysztof, no, nie dał się nabrać cwaniakom, którzy, nie oszukujmy się, w Widzewie było wielu sprytnych zawodników, bardzo trudnych do prowadzenia. Zresztą Leszek Jezierski nieraz mówił, panie Darku, tam to nie jest tak łatwo. Zresztą Leszek Jezierski obraził się na Widzew, i poszedł, wrócił do UKS-u, bo podsłuchał kiedyś rozmowy, jak któryś z piłkarzy nazwał go mały karaluch. No i to go bardzo ubodło, postanowił, że nie będzie pracował z ludźmi, którzy go tak traktują, tak nazywają, ale był trenerem, który no, ten wielki Widzów potrafił poprowadzić i zmusić piłkarzy do walki zawsze, a więc słynne te gierki na treningach, to także był efekt przygotowań do trudnych spotkań. Zdzisław Kostrzewiński, doświadczony, znakomity piłkarz, to był zawodnik, którego kiedyś, teraz nie tak dawno, zapytałem, oglądając mecz Widzowa, Zdzisiu, a was w lidze to się bali, nie bali się was? Zdzisiu mówi, pamiętasz nasz stadion? Wokół nie było murawy, tylko był żużel. I mówi, jak przyjeżdżali do mnie, do nas, 5 minut i uciekali na żużel. Już się bali, uciekali z nogami, bo wiedzieli, że Widzew nie odpuści. I Widzew tą twardością. Teraz to się robi różne chwyty, tam uderza się w tym tunelu, uderza się o obromowania, no żeby wywrzeć pewną presję. Ale dzisiaj inni piłkarze z tamtej drużyny nikogo się nie bali.
1: No to jeszcze musimy ten nieudany epizod reprezentacyjny chyba poruszyć, bo on był w tej szerokiej kadrze na mistrzostwa do Argentyny, ale to się skończyło tylko na byciu.
2: To jest bardzo ciekawy wątek w karierze Krzysztofa Surlita i postanowiliśmy zbadać go z różnych stron. Daliśmy dojść do głosu m.in. Jackowi Gmochowi, który wtedy był trenerem.
1: Przepraszam, bo ja myślę, że to jest taki epizod w jego karierze piłkarskiej chyba najmniej jakby...
0: Ale ważny. Znany.
2: Najbardziej ale ważny. Bolesny, można powiedzieć. Tak. Tu jest taka historia, o której nie wiedzieliśmy, kiedy zaczęliśmy właśnie tworzyć materiały na potrzeby tego rozdziału, bo to żona piłkarza nam opowiedziała o tym, jak to wyglądało z jej strony. Otóż było tak, że Krzysztof był w szerokiej kadrze, to zostało potwierdzone, nawet w jego notatkach dotarliśmy do wywiadu zaraz po tym powołaniu, bodajże ze świętej pamięci Bogusławem Kukuciem. Jestem niemal pewny, że to była rozmowa.
1: Zdziwiłbym się, gdyby z kim innym to było.
2: Okej, okay. Ale w każdym razie no, ostatecznie na ten mundial nie pojechał i pytaliśmy między innymi Stefana Majewskiego, który wtedy także był w tej szerokiej kadrze, ostatecznie też na ten mundial akurat nie pojechał. Nie pojechał. I oni obaj właśnie byli na tych testach tak zwanych na hali, gdzie decydowano o tym, czy młodzież pojedzie, czy też nie. Ale no wracając do wątku właśnie żony pana Krzysztofa, otóż ona była przekonana, że on pojechał na lotnisko i na te mistrzostwa jedzie, tak też nam tłumaczyła. Wraca do domu, gdzie było już ciemno i widzi światło włączone. I pierwsza myśl, no złodzieje. Wszystko jej podeszło do gardła, wchodzi do domu, a tam załamany Krzysztof Surlit mówi jej, że po prostu nie został powołany, jednak na ten mundial nie jedzie. Także do ostatniej chwili, zdaniem żony piłkarza, on był przekonany, że na ten mundial pojedzie.
0: I wiele mógłby zmienić, bo patrząc na piłkarzy, którzy pojechali na te mistrzostwa, brakuje człowieka, który potrafi z drugiej linii zaskakująco strzelić, a Krzysztof robił to perfekcyjnie i kto wie, czy w tych trudnych meczach ten jego atut nie wyszedłby Polakom na korzyść.
2: Powiem tak, ten wątek no, został ugryziony z różnych stron, ale tutaj wnioski sam czytelnik musi wysnuć odpowiednie. Mamy kilka też wypowiedzi piłkarzy, między innymi Mirosława Tłokińskiego czy Jana Tomaszewskiego, którzy no, obrazują to zupełnie inaczej, można powiedzieć.
0: Innych argumentów używają. Dodajmy jeszcze, że wobec Krzysztofa użyto argumentu, że nie udało się załatwić paszportu. No to znaczy, to świadczy o tym, jak było to daleko zaawansowane. Bo to było podobno na lotnisku Okęcie.
1: No ale dlaczego się nie udało? To jeżeli tak jest rzeczywiście,
0: czy nie
1: tak
0: był
1: było,
0: z Warszawy.
1: To jeszcze na zakończenie, to jaki obraz czytelnik może sobie tutaj wyciągnąć z tej książki?
2: Prawdziwy.
0: Obraz człowieka, który od pierwszych kontaktów z piłką nożną był niesłychanie precyzyjny, niesłychanie zawzięty w tym, co robił, bardzo uczciwy wobec swoich kolegów i właściwie o takim człowieku można powiedzieć, że był bez wad, ale na pewno miał wady, no, choćby to, że brał piłkę nożną niesamowicie na poważnie. To owszem, był jego zawód, ale Krzysztofa nie można było namówić na to, żeby zagrał inaczej, żeby zagrał słabiej, a może tamtemu ruchowi Chorzów pomożemy, bo taki jest w słabej formie i może spaść z ligi. Krzysztof na takie rzeczy się nie dał nabrać. Jako anegdotę pamiętam taką historię, którą usłyszeliśmy od jednego z piłkarzy. Otóż po cichu postanowili, że no troszkę lżej potraktują rywali. I nikt nie powiedział o tym Krzysztofowi. A Krzysztof błyskawicznie się zorientował, wszedł do szatni w przerwie i mówi: panowie, co jest? Nic. No jak co jest? No przecież widzę, że nie gracie. Co ty, Krzysiu? Nie chcecie mi powiedzieć? No to zobaczycie po przerwie. Rywale prowadzili 2-0, mecz się zakończył 2-2. Koledzy mieli się spyszna, a Krzysztof tak zaciekle atakował rywali, że dostał żółtą kartkę i wyrównującą bramkę strzelił w końcówce. A później wchodząc do szatni powiedział: teraz jak będziecie chcieli coś za moimi plecami załatwiać, to najpierw musicie do mnie zatelefonować. I tak, taką postawił puentę tutaj.
2: I tutaj chciałbym tylko na koniec powiedzieć, co nam tutaj na potrzeby książki opowiedziała pani Bożenna, czyli żona piłkarza. Krzysztof mnie kochał, ale to piłka była na pierwszym miejscu. Zawsze i wszędzie.
1: No to ja mam jeszcze takie pytanie. Kto następny?
0: No mamy już propozycję. Nie ukrywam, ale no nie chcemy. Wiesz, no walczy z nami paru ludzi, którzy się uważają za świetnych pisarzy.
1: Ale okej, ale to
0: nie chcemy im podawać
1: ręki.
0: Ale
1: to nie jest propozycja z zaświatów, jak Krzysztofa Sulita, tylko człowieka, który cały czas funkcjonuje.
0: Będzie to żyjący człowiek.
1: Okej, dziękuję bardzo. Dariusz Postolski, Kamil Pianka, autorzy książki Krzysztof Sulit, Widzewski charakter. Byli naszymi gośćmi. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję panom. A my kończymy już dzisiejsze wydanie Strefy Kibica. Za te ostatnie dwie godziny dziękuję bardzo serdecznie Rafał Tyluś i Piotr Andrzejczak. A sport w Radiu 22 dwukrotnie po 21 i 22.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders to rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości, a w nich dalsze kontrole policji w polskich szkołach, reakcje po porozumieniu Trumpa z Putinem w sprawie dostaw diesla, a także akcja pociągiem za złotówkę w łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Policja będzie patrolować w pobliżu szkół i w szkołach do odwołania. Działania funkcjonariuszy są prowadzone w związku z atakami nieletnich nożowników i groźbami takich ataków. W tym tygodniu nożownicy zaatakowali w szkołach w Leszczydole, Nowinach, Ostrołęce i dzisiaj w Warszawie. Podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji powiedziała Polskiemu Radiu, że policjanci będą pilnowali szkół i edukowali uczniów.
6: Policjanci będą również wchodzili do placówek, by nawiązać kontakt z dyrektorem, z zarządcą danego obiektu. Będą również spotkania z młodzieżą, podczas których będziemy mówić o tym, jak zachowywać się w tak niebezpiecznych sytuacjach, tłumaczyć młodzieży, co się wydarzyło i jakie konsekwencje grożą za tego typu zachowania.
5: W związku z atakami łącznie kilkanaście osób zostało rannych. Policja podkreśla, że nie ma powiązania między tymi atakami. Oprócz tego doszło do licznych gróźb nieletnich, po których policja interweniowała i zatrzymywała osoby.
7: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
5: Coraz mniej strażników miejskich w Piotrkowie Trybunalskim. Głównym powodem są wyższe zarobki w innych służbach. Mniejsza obsada ogranicza możliwości prowadzenia patroli prewencyjnych. Tymczasem każdego dnia do straży trafia od kilkunastu do kilkudziesięciu zgłoszeń od mieszkańców. Funkcjonariusze odpowiadają także za całą dobową obsługę miejskiego monitoringu oraz kontrolę związaną z ochroną środowiska. Ostatni nabór przeprowadzono około 10 lat temu. Na nowe etaty na razie nie ma pieniędzy w miejskim budżecie. Trump łagodzi sankcje wobec rosyjskiej ropy. Demokraci skrytykowali decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o zniesieniu sankcji na rosyjską ropę w obliczu globalnych niedoborów paliw. Problemy z dostępnością surowca pogłębiają się w związku z amerykańskimi działaniami zbrojnymi przeciwko Iranowi oraz wojną Rosji z Ukrainą.
8: Sytuacja ta ma miejsce w czasie, gdy Partia Republikańska, walcząca o utrzymanie kontroli nad kongresem w listopadowych wyborach, mierzy się z rosnącym niezadowoleniem amerykańskiego społeczeństwa z powodu wzrostu kosztów życia za rządów administracji Donalda Trumpa. Lider mniejszości demokratycznej w Senacie Chuck Schumer zarzucił Donaldowi Trumpowi we wpisie w mediach społecznościowych zawarcie paktu z diabłem w próbie ratowania swojej chwiejącej się kariery politycznej. Cedric Clayton, były pułkownik Sił Powietrznych USA i zastępca dyrektora w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, wypowiedzi dla stacji CNN podkreślił, że amerykańska umowa z Putinem dla rynków nie będzie miała większego znaczenia. To pozwoli Rosji na wpuszczenie surowca na rynek, ale nie będzie to miało większego znaczenia dla światowych cen. Mówimy tutaj tak naprawdę o niewielkich ilościach w stosunku do potrzeb. To wszystko ma wymiar symboliczny i jest definitywnym wsparciem dla prezydenta Putina. Podkreślił były zastępca dyrektora Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego za czasów Baracka Obamy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
5: Porozumienie pozwoli Kremlowi na dostarczenie na początek 300 tysięcy ton oleju napędowego na amerykański i światowy rynek. Pociągiem za złotówkę z okazji Dnia Nauczyciela Łódzka Kolej Aglomeracyjna przygotowała specjalną ofertę na 14 października. Nauczyciele będą mogli podróżować pociągami regionalnego przewoźnika za symboliczną złotówkę. Z promocji skorzystają m.in. nauczyciele przedszkoli i szkół, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, a także wykładowcy akademiccy. Bilet będzie dostępny na różne sposoby, tłumaczy Martyna Skalska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
9: Pasażerowie, którzy 14 października będą chcieli skorzystać ze zniżki, tego samego dnia mogą kupić bilet za 1 zł, na przykład w kasach biletowych, biletomatach czy przez internet.
5: Podczas kontroli należy pamiętać też o ważnej legitymacji nauczyciela. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko, kolejne o 21.
10: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
5: Oczywiście jeszcze kilka słów o pogodzie. W Łodzi i całym regionie przed nami pochmurny i deszczowy wieczór, noc zresztą bardzo podobnie. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i mrzawki. Temperatura utrzymuje się na razie na poziomie około 12 stopni Celsjusza, ale ta temperatura oczywiście stopniowo będzie spadać. Nad ranem termometry pokażą od 8 do 10 stopni.
10: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
11: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

Połączone siły to dobre rozwiązanie także w muzyce. Formacja Roosevelt i Nile Rodgers Passion z września 2022 roku na dynamiczny początek dzisiejszego sobotniego wydania audycji Przeboje Wolnej Soboty albo Przebojowej Wolnej Soboty w Radiu Łódź. Dobry wieczór, Rafał Tyruś za konsoletą, przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Kłaniamy się pięknie, witamy i zapraszamy na najbliższe muzyczne dwie godziny.

0: Cześć, tu Grzegorz Skawiński z zespołu Kombi. Serdecznie pozdrawiamy słuchaczy waszego radia. Radio.
1: Uśmiechamy się do muzyków zespołu Kombi, do ich kompozycji jeszcze powrócimy dzisiejszego wieczoru, a teraz pierwsza muzyczna nowość. Got Me i Xonia.

Roztańczona Ksonia i Got Me, a teraz coś dla tych, którzy kochają lata 90. Niemiecka formacja Masterboy, jeden z ich największych hitów, piosenka I Got To Give It Up, która podbijała taneczne listy przebojów w roku 1994.

To jest to, co muzyczne, taneczne tygryski lubią najbardziej, jeśli chodzi o lata 90. Tommy Schlech, Enrico Zabler, Masterboy, I Got To Give It Up w remiksie radiowym. Pozostajemy u naszych zachodnich sąsiadów, współczesność, Tino Piątek i Purple Disco Machine.

i przebojowa wolna sobota, która towarzyszy naszym słuchaczom właśnie w sobotnie wieczory przez dwie godziny między 25 a 22. Gramy specjalnie dla Was najlepsze utwory popowo-taneczne z lat 80., 90., ale także rytmy i klimaty współczesne. Tym razem rok 1991. Can't Let Her Go Away i Michael Jackson.

z krążka Dangerous, który rozszedł się w nakładzie około 32 milionów egzemplarzy na całym świecie. 9 singli promowało ten album. Can't Let Her Get Away z 91 roku, niezapomniany Michael Jackson. Jesteśmy ponownie w Stanach Zjednoczonych. Trio Salt-N-Pepa i You Showed Me.

Salt, Peppa and Spinderella, czyli Salt and Peppa You Showed Me z 1991 roku. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk świętują jubileusz 50-lecia swojej pracy artystycznej podczas wyjątkowej transy Królowie Życia. Cztery wielkie koncerty, które prowadzą publiczność przez kolejne rozdziały ich wspólnej historii. Od kombi, przez formację Skywalker i ONA, aż po współczesne kombi. Transa zawita do Opola, Katowic, Gdańska, Sopotu i oczywiście do Łodzi. To już jutro wieczorem.

Przebojowa wolna sobota w Radiu Łódź, Studio Małpa, radio.rozkok.pl. Pierwsze maile już docierają, bardzo, bardzo się cieszymy. Zanim przeczytam, it's gonna be a lovely day, the Soul System.

0: Pierwotnie, czyli w roku 1977 amerykański wokalista soul R&B Bill Withers, w roku 92 oni. It's gonna be a lovely day i The Soul System.
1: Radio Łódź.
0: Lovely day, czyli w takim dowolnym tłumaczeniu miłego dnia, powinienem powiedzieć miłego wieczoru, oczywiście z nami, z Radiem Łódź. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór. Witam, zgłaszam swoją obecność. Dobrze się słucha, tym bardziej w taki deszczowy, ponury, wietrzny, sobotni wieczór jak dziś. Pozdrawiam serdecznie, wieloletni fan Jakub. Z przyjemnością witam Jakuba, witam wszystkie słuchaczki, witam wszystkich słuchaczy i zapraszam do uważnego słuchania naszego programu. Ivan Master Mix, Robert Fisher, Justa, You To Me Are Everything w specjalnym dance'owym remiksie.

Dance'owo-house'owy remix z słynnego hitu z repertuaru grupy The Real Thing, czyli piosenka You To Me Are Everything, Ivan, Master Mix, Robert Fisher i Justa. Pozostajemy w takim bardzo klubowym, tanecznym, miłym klimacie. Oto projekt Mental i nowość, też nowa wersja utworu Don't Cha.

skąd my to znamy, chciałbyś powiedzieć, prawda? W roku 2005 The Pussycat Dolls i Don't Chance albumu PCD, teraz projekt Mental i funkowy house remix tego właśnie przeboju. Pozostajemy na tanecznym parkiecie, rok 2019, w zasadzie troszkę 2020, bo to było w styczniu. Don't Start Me Now, Purple Disco Remix Dua Lipa.

miłych wspomnień Tar, Bring Heaven Down, zapomniane nagranie z repertuaru lubianego w Polsce do dzisiaj zespołu Secret Service z 1992 roku. Studio Małpa, radio.pl, czekamy na wasze wspomnienia, na wasze wrażenia, na wasze pozdrowienia. Dobry wieczór Piotrze, z największą przyjemnością melduję swoją obecność przy radioodbiorniku. Przesyłam cieplutkie pozdrowienia z jesiennego Zgierza, wierna słuchaczka Kasia. Jak miło, pozdrawiamy Kasię, pozdrawiamy cały Zgierz, pozdrawiamy cały region, całą Polskę i oczywiście Łódź. No to teraz kultowe nagranie z 1977 roku. Donna Summer.

Kościelki chodzą po plecach, prawda? Przebój, który był na samym szczycie Wielkiej Brytanii, Holandii i w Australii, bardzo wysoko w Kanadzie, w Niemczech, w Szwecji, w Stanach Zjednoczonych. Takie doskonałe, futurystyczne połączenie i specjalna aranżacja, która właśnie łączyła muzykę disco z elektroniką. Giorgio Moroder produkował, śpiewała Donna Summer, I Feel Love. A na gorący finał pierwszej godziny dzisiejszego spotkania w przebojowej wolnej sobocie Radia Łódź, Neil Tennant i Chris Lowe, specjaliści od wersji maxi singlowych Left to My Own Devices, Pet Shop Boys.

0: Jesień 1988 roku, Pet Shop Boys, krążek Introspective i Left to My Own Devices, w takim dowolnym tłumaczeniu pozostawiony samemu sobie. Ale my nikogo nie pozostawiamy. Wracamy do przebojowej wolnej soboty zaraz po serwisie informacyjnym.
1: Słuchasz Radio Łódź.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
2: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości, a w nich przeszukanie w domu byłego asystenta prezydenta Zgierza, wieczorne oblicze łódzkiego ZOO, a także mieszkanki Sardynii i ich niezwykła długowieczność. Wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. CBA przeszukało dom byłego asystenta prezydenta Zgierza. Poprzednie czynności przeprowadzono w domu prezydenta i urzędzie miasta. Co na miejscu znalazły służby? O tym reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
11: W domu Artura A. funkcjonariusze CBA znaleźli dużo gotówki. Nie znamy dokładnej kwoty, ale chodzi o mniej niż 1 000 000 zł. Artur A. w przeszłości był asystentem prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego, a we wrześniu służby przeszukały dom zgierskiego włodarza oraz urząd miasta. Czynności w domu Artura A. to ciąg dalszy tego postępowania. Na razie jednak służby nie informują o szczegółach śledztwa. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
10: Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski, proszony o komentarz do tej sprawy, odpowiada Radio Łódź, że nic nie wie o szukaniu w domu Artura A.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Wieczorem łódzkie ZOO odsłania swoje mniej znane oblicze. Orientarium ZOO Łódź organizuje spacery pod hasłem ZOO po zmroku. Uczestnicy pod opieką edukatora poznają wieczorne zwyczaje zwierząt i dowiadują się, które gatunki stają się wtedy bardziej aktywne. Spacer trwa około godziny i odbywa się w niewielkiej grupie. To okazja, by spokojniej obserwować zwierzęta i zadać pytania, na które podczas zwykłej wizyty często brakuje czasu. Można zobaczyć to, co za dnia jest niemożliwe, mówi Anna Korczak, edukatorka w ZOO.
13: Możemy zobaczyć zwierzęta z pawilonu Ameryki Południowej. To są takie zwierzęta, które właśnie w ciągu dnia są dość skryte, natomiast tutaj wieczorem bardziej się uaktywniają. Oraz możemy zobaczyć, jak wygląda nasz pawilon nocny nocą, czyli też ten pawilon, w którym mamy odwróconą dobę.
10: To pierwsza taka edycja w łódzkim ZOO, która zaczęła się we wrześniu, a jej finał będzie za tydzień. Donald Trump chce nowego prezydenta Ukrainy. Amerykański przywódca po raz kolejny oskarżył ukraińskiego prezydenta o destabilizację sytuacji z ropą naftową poprzez atakowanie rosyjskich rafinerii. Donald Trump twierdzi, że to Wołodymyr Zełenski tworzy teraz globalny problem. Wcześniej Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostaw ponad 300 tysięcy ton rosyjskiego oleju napędowego. Kilka godzin później w Rostowie nad Donem wybuchł pożar terminalu naftowego, prawdopodobnie zaatakowanego przez ukraińskie drony. Donald Trump wielokrotnie obarczał Wołodymyra Zełenskiego za rosnące ceny paliw po amerykańskich atakach na Iran. Nigdy wcześniej jednak nie sugerował zmiany ukraińskiego przywódcy. Mieszkanki małej miejscowości na Sardynii o nazwie Bolotana mają wyjątkowo duże szanse dożyć 100 lat. Naukowcy sprawdzają, co może odpowiadać za ich niezwykłą długowieczność. Bolotana ma niewiele ponad 2000 mieszkańców, informuje Aleksandra Nietopiel.
14: Badanie, w którym uczestniczyli m.in. naukowcy z Uniwersytetu w Sassari, wykazało, że kobiety po 70 żyją tam średnio jeszcze prawie 21 lat, o ponad 2 lata dłużej niż przeciętne Włoszki. Myślę, że składa się na to kilka czynników. Przede wszystkim zdrowa dieta, nieskażone środowisko, w którym żyjemy, a także sieć szlaków, dzięki którym możemy odbywać długie wędrówki, mówił telewizji Rai burmistrz Bolotany Francesco Manconi. A naukowcy dodają jeszcze do tego silne więzi więzi społeczne i czynniki genetyczne. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
8: Sama Sardynia należy do rejonów o najwyższym odsetku osób starczych we Włoszech. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 22, ale przed nami jeszcze wiadomości sportowe.
1: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
8: Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
15: Rugbyści Budowlanych Łódź nadal niepokonani w rozgrywkach Ekstraklasy. Po wygranej tydzień temu z mistrzem Polski Pogonią Siedlce dziś zdecydowanie pokonali na Sopocie wicemistrza Ogniwo 51-33. Kapitan łódzkiego zespołu Jakub Małecki jest bardzo zadowolony z formy drużyny.
16: Przygotowaliśmy się, żeby grać intensywnie i grać bardzo fizycznie. Do tej pory nam to się udaje, jesteśmy bardzo zadowoleni. Obrona z meczu na mecz staje się jeszcze lepsza. Stałe fragmenty gry, które nam nie wyszły w ostatnim meczu, czyli auty, dzisiaj się bardzo, bardzo dobrze udały. Jesteśmy bardzo zadowoleni i cały czas idziemy do przodu.
15: A to już szósty mecz z rzędu zakończony wygraną Budowlanych, którzy zajmują pozycję lidera Ekstraligi Rugby. Unia Skierniewice zremisowała 2-2 z Termaliką Nieciecza w meczu 10. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Trener gospodarzy Kamil Socha docenia punkt zdobyty w starciu z wymagającym rywalem, ale ma też sporo uwag do postawy swoich podopiecznych.
17: Jesteśmy trochę rozczarowani początkiem meczu, bo nie tak mieliśmy go rozpocząć. Zawodnicy, nie wiem czemu, ale całkowicie odmiennie od tego, co było poruszane na prawie przedmeczowej, zareagowali i grali, i stąd między innymi szybko stracona bramka.
15: Bogosie prowadzili od 5 minuty, wyrównał po pół godzinie gry Bartosz Bida, ale do przerwy było 2-1 dla Termaliki. W 53 minucie wynik spotkania ustalił Jan Mierzwa. Unia pozostaje na 14 miejscu w tabeli, a drużyna z Nicieczy straciła pozycję wicelidera. Na te Majorze zająć jutro ŁKS, jeżeli wygra z Ruchem Chorzów. A w pierwszej grupie trzeciej ligi sporo bramek strzelały nasze drużyny dzisiaj. W Świcie, w Nowym Dworze Mazowieckim rezerwy ŁKS-u pokonały tamtejszy Świdarz 7-2, a Pelikan Łowicz wygrał także na Mazowszu. Z Mazowią Mińsk Mazowiecki 4-1. Magdalena Fręk jest o krok od awansu do głównego turnieju w Wuhan. W półfinale kwalifikacji polska tenisistka pokonała Japonkę Moyukę Uchidzimę. Frank wygrała pierwszą partię 6-4, a w drugiej rywalka skreczowała, przegrywając 1-4. Trener tenisa Michał Gawłowski liczy na dobry wynik Frank.
18: Potrzeba jednego dobrego turnieju, dobrego z punktu widzenia punktów, żeby właśnie w tych tabelkach na 32 ze swoim rankingiem w tej chwili około 50, niestety ciężko jest się dostawać do turnieju głównego, trzeba przebijać się przez eliminację. To są zawsze dodatkowe, że tak powiem, problemy, emocje, wygrane, przegrane mecze. Wcale nie jest tak, że w tych eliminacjach grają słabi zawodnicy czy zawodniczki.
15: A w finale kwalifikacji przeciwniczką Polki będzie inna Japonka, Aoi Ito. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
1: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
8: W Łodzi i całym regionie pochmurny i deszczowy wieczór, bo miejscami pojawiają się przelotne opady deszczu i mrzawki. Temperatura utrzymuje się na poziomie około 12 stopni, ale stopniowo będzie spadać. Nad ranem termometry pokażą tylko od 8 do 10. Jutro podobna aura do tej, którą mieliśmy dziś, czyli deszcz i maksymalnie 14 stopni. I do takiej jesieni powinniśmy się na razie przyzwyczaić.
1: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl. Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

Prosto z Australii wokalistka i aktorka Delta Goodrem, reprezentantka tego kraju w 70. konkursie piosenki Eurowizji Hologram. To jest jej najnowsza propozycja, najnowsza, bo tegoroczna. Singiel ukazał się w czerwcu bieżącego roku. I w ten sposób rozpoczęliśmy drugą godzinę dzisiejszego wydania Przebojowej Wolnej Soboty. Dobry wieczór raz jeszcze. Rafał Tyluś za konsoletą, Piotr Stańczyk przed mikrofonem. 11 minut po godzinie 21. Nie zwalniamy, wręcz przeciwnie, rozpędzamy się. Choć będzie też strefa nieco łagodniejsza, ale póki co przedstawicielka Francji, znakomita piosenkarka, ale także kompozytorka Mylène Farmer i jej Libertine.

0: był specjalny Special Club Remix przeboju Libertine, a w roli głównej roztańczona Milan Farmer.
1: This is my favorite DJ. This is my favorite music.

raz pierwszy na początku lat 90. To był wtedy duet Cukero i Paul Young. Nie tak dawno z innym artystą, przedstawicielem Wielkiej Brytanii, Sens Unadona, Cukero i Jack Savoretti. Jesteśmy ponownie w Rumunii.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Wszystko się zgadza między 25 a 22. Przebojowa, wolna sobota, muzyczna sobota w Radiu Łódź. No właśnie, za nami rumuński DJ, producent muzyczny, producent płytowy muzyki elektronicznej, DJ Sava, jego najnowsza propozycja Sweet Like Trouble. A teraz już doskonale znany utwór, ale w troszkę innym remiksie. Oto Self Control, rok 84 i przebojowy Raw.

Niezapomniane muzycznej fluidy połowy lat 80. Self Control. Dzisiaj specjalny maxi singlowy remix pochodzący z longplaya i z maxi singla, a w roli głównej Raf. Czasami powracają takie pytania, kto był pierwszy, Raf czy Laura Branigan. Pierwszy był Raf, ale piosenka stała się wielkim hitem, kiedy zaśpiewała ją amerykańska wokalistka popowa i aktorka pochodzenia włoskiego Laura Branigan, i to ona z tego hitu zrobiła prawdziwy radiowy szlagier. No tak się czasami zdarza. Studio małparadios.pl. Dobry wieczór, panie Piotrze. Po dłuższej przerwie z wielką przyjemnością wracam do słuchania audycji i ponownie melduję swoją obecność przy radioodbiorniku. Niezmiennie wspaniale jest wrócić do tego niepowtarzalnego klimatu i świetnej muzyki w sobotni wieczór. Bardzo, bardzo się cieszymy. Dziękuję za, jak zawsze, rewelacyjny nastrój na antenie. Przesyłam moc serdeczności i życzę udanego programu. Stały słuchacz Przemek. No, bardzo, bardzo dziękuję, panie Przemku. Takie maile oczywiście, nie muszę dodawać, czyta się z prawdziwą satysfakcją i przyjemnością. Gramy dalej. To jest także dekada lat 80., chociaż remix pochodzi z roku 97., oryginał ukazał się na singlu w roku 85. Bad Boy, a w roli głównej oczywiście Dan Harrow.

Bad Boy, tak naprawdę Tom Hooker, a jeśli chodzi o wizualizację, to Stefano Zandri, Dan Harrow, Bad Boy, jeden z największych hitów połowy lat 80. To oczywiście przebojowa Wolna Sobota. Gramy co tydzień przez 2 godziny między 25 a 22. Skoro wspomniałem o latach 80., no to bardzo proszę, album Ready for Romance, bodajże 8 nagranie, jeżeli dobrze pamiętam, na tej płycie, i Modern Talking, ale dzisiaj w wersji Thomasa Andersa.

czyli witamy w dyskotece lat 80. Hey You, Thomas Anders z repertuaru grupy Modern Talking. To był rok 1986. Teraz też tanecznie, ale zupełnie inny rejon geograficzny, bo Stany Zjednoczone. Reach for My Love. The Sunburst Band, Dave Lovely, Tiffany Teasel. To jest propozycja klubowa właśnie na gorący sobotni wieczór.

Smila, Zjednoczone Siły, The Sunburst Band, Dave Lovely, Tiffany Teasel. No to jak się tak już roztańczyliśmy, pozostańmy na parkiecie w tych rytmach. Oryginał pamięta rok 1984. Ta wersja, jedna z wielu, wielu, wielu wydanych, pochodzi z roku 2000. Kool & The Gang.

Mijają dekady, a ta piosenka ciągle jest świeża, ciągle ma prawo się podobać. Amerykańska formacja Kool & The Gang i Fresh w remiksie na rok 2000. Pozdrawiam Płock i pozdrawiam naszą stałą słuchaczkę, panią Olę. Uśmiechamy się pięknie. I wracamy do jubileuszu, bo ci muzycy świętują w tym roku jubileusz 50-lecia swojej pracy artystycznej. Grzegorz Skamiński, Waldemar Tkaczyk, tym razem jako kombi, ale pisane przez dwa krótkie i na końcu. Październik roku 2004, płyta CD, czyli ciąg dalszy i kompozycja Już ci nie wybaczę, kombi.

0: Witam, Grzegorz Skawiński ze Spółkombi. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Łódź.
1: Jest nam niezwykle miło, Grzegorzu. Pozdrawiamy Ciebie, pozdrawiamy Waldemara Tkaczyka i oczywiście gratulujemy tego fantastycznego jubileuszu i cieszymy się, że zagracie także dla mieszkańców Łodzi. Pozdrawiam także Sławomira Łosowskiego, bo przecież wspólnie tworzyli cały repertuar zespołu Kombi, początkowo jeszcze w latach 70. XX wieku. I te kompozycje oczywiście do dzisiaj podbijają serca fanek, fanów i pozostałych słuchaczy. Sandra.

I od razu wróciliśmy pamięcią do płyty Mirrors Sandry, z niej piosenka Innocent Love. Dobry wieczór, Piotrze. Czy można wyobrazić sobie sobotni wieczór bez Radia Łódź? Teoretycznie tak, ale praktycznie mając we krwi muzyczną nutkę lat 90. zdecydowanie nie. Twoje audycje, Piotrze, to taki na dzisiejsze czasy nieszkodliwy muzyczny narkotyk. Już się przestraszyłem. Który działa jak magnes, powodujący, że my, stali słuchacze, meldujemy się każdej soboty o godzinie 20 tuż przy radioodbiornikach. Piotrze, to twoja siła, to twoje programy, to twoja historia, którą tworzysz na antenie Radia Łódź. Wow! Bardzo dziękuję, Mariuszu.

Przedstawiciele Norwegii, shouldn't have to be like that, Fralippo Lippi, czyli nie powinno tak być. No nie powinno tak być, że skracamy drastycznie dzisiaj tę piosenkę. Obiecuję, że wrócę do niej w jednym z najbliższych wydań Przebojowej Wolnej Soboty, ale w finale zamarzyłem o tym brytyjskim zespole. To formacja Johnny Hates Jazz, jeden z jej największych hitów, kompozycja I Don't Want to Be a Hero z albumu Turn Back the Clock z roku 1988. Niech nam pięknie zaśpiewają Johnny Hates Jazz.

0: Piosenka, której zawsze przyjemnie się słucha. I Don't Want To Be A Hero i Johnny Hates Jazz na absolutny finał dzisiejszego wydania przebojowej Wolnej Soboty w Radiu Łódź. Bardzo, ale to bardzo pięknie dziękujemy za waszą serdeczność, otwartość, pozdrowienia i wszystkie miłe słowa. Życzymy miłej niedzieli. Zapraszamy za tydzień. Rafał Tyluś i Piotr Stańczyk. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
3: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości, a w nich nowy schemat tramwajów w Łodzi to reakcja na liczne remonty. Wieczorne oblicze łódzkiego zoo, a także złe warunki w Tatrach. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Uwaga kierowcy, czołowe zderzenie na S8 w okolicach Sieradza. Ze wstępnych ustaleń wynika, że młody kierowca wjechał pod prąd na drogę ekspresową i doprowadził do wypadku. Ranna została kobieta, jest pod opieką ratowników. Na miejscu pracują służby. Zjazd z drogi S8 na węźle Sieradz Południe jest zablokowany. Nowy schemat jazdy tramwajów w Łodzi. Przygotowali go społecznicy po wielkich zmianach. Od poniedziałku kilkanaście linii tramwajowych i autobusowych jeździ objazdami. Powodem jest remont skrzyżowania ulic Kilińskiego i Pomorskiej. Na przystankach ani w sieci miasto nie opublikowało mapy pokazującej, jak po zmianach kursują tramwaje. Dlatego zrobiliśmy to my, mówi Tomasz Tomas ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
7: Umysł liczyć, licz na siebie i to jest dewiza, która coraz częściej pasuje do łódzkiej komunikacji publicznej. Wielu pasażerów nie ma pojęcia, co, którędy i dokąd jeździ.
8: Mamy przykłady innych miast, jak Kraków, jak Gdańsk, które podczas nawet tygodniowych zmian potrafią co tydzień zmieniać ten schemat linii komunikacji miejskiej, szczególnie gdy mamy do czynienia z tak radykalnymi zmianami.
6: Dodaje radny Kosmanykiel. Łódź Cała Naprzód prześle schemat kursowania komunikacji miejskiej do Zarządu Dróg i Transportu oraz do Miejskiej Gazetki, aby pasażerowie mogli się zapoznać ze zmianami na przystankach, w pojazdach i na papierze.
9: Więcej na radiołódź.pl.
6: Coraz mniej strażników miejskich w Piotrkowie Trybunalskim. W ostatnich latach liczba funkcjonariuszy pełniących służbę patrolową spadła z 22 do zaledwie 10. To oznacza ograniczenie patroli prewencyjnych, choć każdego dnia do straży trafia nawet kilkadziesiąt zgłoszeń od mieszkańców. A problemem zainteresował się nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
10: Ostatni nabór do piotrkowskiej formacji odbył się około 10 lat temu. Na kolejną rekrutację na razie się nie zanosi. W miejskim budżecie nie przewidziano pieniędzy na zwiększenie zatrudnienia. Jak wyjaśnia komendant Piotrkowskiej Straży Miejskiej Jacek Hoffman, głównym problemem są pieniądze. Część funkcjonariuszy odeszła ze względu na zarobki.
11: Był moment taki, że w zasadzie strażnicy odchodzili i byli przyjmowani otwartymi rękoma w szeregach policji i służby więziennej.
10: Sprawdziłem, jak mieszkańcy Piotrkowa oceniają funkcjonowanie Straży Miejskiej.
12: Zadzwoni się, jakby się gdzieś kopciło, tak samo przyjeżdżają. Niepotrzebna jest, bo to wydajemy na nich pieniądze.
10: Mimo braków kadrowych funkcjonariusze muszą między innymi zapewnić całodobowe dyżury czy obsługiwać miejski monitoring. Ponad 50 kamer obsługuje podczas dyżuru tylko jeden strażnik. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
6: Niektóre samorządy zlikwidowały Straż Miejską. Na taki krok zdecydowano się na przykład w Radomsku w 2014 roku. Gdy zapada zmrok, łódzkie zoo pokazuje zupełnie inne oblicze. To właśnie wtedy uczestnicy specjalnych spacerów mogą zajrzeć w świat zwierząt z perspektywy, której nie daje zwykła wizyta. Podczas akcji Zoo po zmroku goście poznają wieczorne zwyczaje mieszkańców ogrodu i dowiadują się, które gatunki uaktywniają się po zachodzie słońca. Zapytaliśmy uczestników tego spaceru, co skłoniło ich do wizyty o tej porze.
13: Tak z ciekawości bardziej.
14: No pomyśleliśmy coś takiego niestandardowego zrobić, no i zobaczyliśmy, że jest takie nocne.
15: No i z dziećmi przyszliśmy, tak? Bo nigdy po zmroku nie mogliśmy wejść do zoo, więc dzisiaj była okazja.
16: Nudziło nam się w domu.
17: Przede wszystkim nigdy nie byliśmy w zoo po zmroku, więc jesteśmy bardzo ciekawi, dlaczego tak się wydarzyło, co tu się wydarzy, jak to będzie wyglądało.
6: Spacer odbywa się pod opieką edukatora, który opowiada o zwierzętach i odpowiada na pytania uczestników, a za tydzień ostatnie zwiedzanie nocne w tym roku. Skończyły się dobre warunki do wycieczek po Tatrach. W wyższych partiach Tatr Wysokich zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Szczególnie niebezpiecznie jest po północnej stronie gór i w miejscach zacienionych, gdzie śnieg pozostaje twardy i zlodowaciały. Na szczytach wiatr osiąga w porywach do 50 km na godzinę. Służby parku przypominają, że w ostatnich dniach doszło do śmiertelnych wypadków związanych z tego rodzaju zagrożeniami. Wyjście w wyższe partie Tatr obecnie wymaga doświadczenia w turystyce zimowej, a także odpowiedniego wyposażenia, raków, czekana i kasku. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź jutro o 6 rano, a teraz czas na wiadomości sportowe.
9: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
6: A wiadomości sportowe ma dla Państwa Piotr Andrzejczak.
18: Koszykarki łódzkiego klubu sportowego wygrały wreszcie spotkanie w pierwszej lidze, choć do przerwy rywalizacji z AZS-em Uniwersytet Warszawski UKS-ianki grały źle i na przerwę schodziły, przegrywając 14 punktami, ale na drugą połowę wyszedł zupełnie inny zespół. W trzeciej kwarcie UKS odrobił straty i wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał już do końca meczu. 25 punktów w tym spotkaniu zdobyła Katarzyna Joks, która przyznaje, że jeszcze jest sporo pracy przed drużyną.
19: Kolejna analiza przed nami, bo nie możemy tak zaczynać meczy, bo powrót kosztuje nas ogrom sił. Cieszę się, że się zebrałyśmy w sobie, że znaleźliśmy tą energię i oby tak dalej. Dopóki my nie realizujemy tego, co chcemy, a naprawdę mamy fajne pomysły, fajny game plan na każde spotkanie, jeżeli tylko to realizujemy, to gra sama idzie, zresztą to było widać.
18: UKS wygrał ostatecznie 66-57 i to był pierwszy sukces w tym sezonie. Natomiast Basket Ksawerów po raz pierwszy przegrał mecz w pierwszej lidze. Beniamina Gulek w Rybniku RMKS-owi 50-69. W półfinale 21. Memoriału Arkadiusza Gołasia siatkarze z gry Bełchatów pokonali Zaksy Kędzierzyn-Gorze 3-0. Bełchatowianie w niedzielnym finale zmierzą się ze zwycięzcą meczu między Berlin Recycling Volleys a Resowią Rzeszów. Dzisiaj rozegrano 3 spotkania 10. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Polonia Warszawa wygrała na wyjeździe z Arką Gdynia 2-1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki pokonała w Głogowie Chrobrego 4-0, a Unia Skierniewice zremisowała z Termaliką Nieciesza 2-2. Liderem pozostała Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Jutro UKS zagra w Łodzi z Ruchem Chorzów. A w Ekstraklasie Śląsk-Wrocław przegrał z Ruchem Poznań 1-4, a Krakowia pokonała Zagłębie Lubin 3-1. Widzew jutro zagra w Gliwicach z Piastem. W meczu 5. kolejki piłkarskiej Bundesligi Augsburg-Bayern Monachium gospodarze za sprawą Robina Fallariera strzelili gola już w 8 sekundzie. To najszybciej zdobyta bramka w historii niemieckiej ekstraklasy. Broniący tytułu Bawarczycy dwukrotnie odrabiali straty i ostatecznie zremisowali 2-2. A liderem rozgrywek w Niemczech jest Borussia Dortmund, wyprzedza Bayern i Freiburg. A kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź jutro po 8.
9: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
6: Utrzymuje się to 12 stopni na naszych termometrach, ale to jeszcze tylko przez chwilę, bo oczywiście temperatura w nocy będzie stopniowo spadać. A w Łodzi i całym regionie pochmurna i deszczowa noc nas czeka. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i mrzawki. Nad ranem termometry pokażą od 8 do 10 stopni. Jutro podobna aura do tej, którą mieliśmy dziś, czyli deszcz i maksymalnie 14 stopni. I do takiej jesieni przez najbliższy czas powinniśmy się, szanowni Państwo, przyzwyczaić.
9: Sponsor.
20: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl

Nie dość, że.